0: Niemiec, żeby tak zmienić system, żeby nie można go było wykorzystywać w sposób taki trochę bezwstydny przez niektórych. Ten system musi wreszcie być systemem szczelnym, żebyśmy mieli przekonanie, że podatnik płaci naprawdę za to, co zostało wykonane. I jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
1: W związku z aferą w Stołecznym Szpitalu Południowym dwie wiceprezydent z Warszawy złożyły dymisję. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w tej sprawie. Sejm dał zielone światło do wprowadzenia zakazu używania smartfonów przez uczniów szkół podstawowych. Rząd zapowiada, że to pierwszy krok w kierunku poprawy kondycji psychicznej najmłodszych. Wprowadzenie tego zakazu jest korzystne z punktu widzenia zdrowia dzieci. Przepisy powinny wyeliminować również patologiczne sytuacje, do których dochodziło czasem w szkołach, mówi Andrzej Grzyb z PSL-u.
2: Ten telefon służył również do nagrywania sytuacji, które w niekorzystnym świetle pokazywało inne dziecko, co doprowadziło również do nie tylko frustracji, ale czasami nawet dużych komplikacji, które powodowały, że te dzieci nie chciały chodzić do szkoły, czy też czuły się napiętnowane.
1: Ustawę poparła również opozycja. Dzieci nie powinny korzystać ze smartfonów w szkołach, mówi Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.
3: To jest taki czas, kiedy dzieci powinny się skupić na lekcji, na nauce, a nie dekoncentrować się zabawą w telefonie. Zresztą nadmierny dostęp do telefonu też ma negatywne reperkusje dla zdrowia psychicznego dzieci. Nadużywanie smartfonów może wpływać na rozwój.
1: Ustawa trafi teraz do Senatu. Według założeń zakaz zacznie obowiązywać od 1 września. Zgoda Węgier na kolejny krok w negocjacjach z Ukrainą. Budapeszt, który do tej pory blokował otwieranie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych, teraz dał zielone światło. Kijów został poproszony o przysłanie stanowiska dotyczącego spraw zagranicznych. Kiedy Unia uzgodni swoje, wtedy ten blok tematyczny zostanie otwarty. Sprawa rokowań akcesyjnych z Ukrainą była jednym z tematów spotkania w irlandzkiej miejscowości Cork unijnych komisarzy z rządem Irlandii.
4: Irlandia, która właśnie rozpoczęła półroczną prezydencję, chce, by otwarcie tego bloku tematycznego nastąpiło jeszcze w tym miesiącu, przed sierpniowymi wakacjami w europejskich instytucjach. Z kolei Ukraina, która w ubiegłym miesiącu otworzyła pierwszy blok tematyczny, miała nadzieję na otwarcie wszystkich 6 bloków w tym miesiącu, ale już wiadomo, że będzie to niemożliwe. Natomiast samo otwieranie rozdziałów negocjacyjnych jest tak naprawdę symboliczne, bo dopiero to będzie przybliżać Ukrainę do Unii. Za każdym razem będzie wymagana jednomyślność wszystkich krajów, które będą pilnowały swoich interesów. Ukraina wkroczyła więc na drogę długą i wyboistą. Z Cork, Beata Płomecka, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Na tę chwilę czekali uczniowie, którzy skończyli szkołę podstawową. Ósmoklasiści poznali wyniki swoich egzaminów. W maju pisali testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
6: 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie z Poznania od rana sprawdzali wyniki testów.
7: Miałam spokój w sobie, ale sprawdzałam już wcześniej i nawet miałam przed tą 8.30.
8: Spodziewałem się, że będzie gorzej, a jest lepiej.
6: Anglistka Anna Fibik ze szkoły w Krzesinach nie kryła wzruszenia jeszcze przed wręczeniem zaświadczeń swoim wychowankom.
7: Tyle najwyższych wyników, czyli 100%, dawno nie widziałam. Nie wiem, czy przekazując im te informacje, że spisali się znakomicie, nie wiem, czy nie zakręci mi się łezka.
6: Do egzaminu w maju przystąpiło 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Dziennikarz radiowej jedynki Roman Czajarek, laureatem Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia za ubiegły rok. Naszego redakcyjnego kolegę doceniono m.in. za podcast Heweliusz Prawdziwa Historia. Roman Czajarek nie krył radości.
9: Jasne, że bardzo się cieszę, bo to fajnie dostać taką nagrodę. Dobrze, że te nagrody wróciły. Jestem tylko trochę onieśmielony tym, jak zobaczyłem, kto był w gronie konkurentów, bo w tym gronie był chociażby jeden z moich wielkich mistrzów radiowych, Piotr Kaczkowski.
1: Roman Czajarek od lat jest głosem i współtwórcą kultowej audycji radiowej jedynki Lato z Radiem, a Zakopane jest kolejnym przystankiem na wakacyjnej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. O godzinie 9 Rówień Krupowa Górna zamieni się w plenerowe studio Lata z Radiem. O 12 rozpocznie się piknik edukacyjny, 2 godziny później plenerowe wydanie audycji muzyczne Lato z Radiem. O 16 początek międzypokoleniowej potańcówki, natomiast o 20 koncert. I jeszcze mundial. Jest dogrywka w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Po 90 minutach gry jest remis 1-1. Na zwycięzcę tego spotkania czeka już w 1/8 finału reprezentacja Egiptu, która pokonała Australię w rzutach karnych. O 3:30 rozpocznie

0: się kolejne spotkanie 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Kolumbia zagra z Ganą. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy najwięcej rozpogodzeń na Dolnym Śląsku, przelotny deszcz na Pomorzu, Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Temperatura minimalna od 9 stopni na Podhalu, 12 w centrum, do 14 na Podlasiu, Podkarpaciu, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i w górach dość silny, w porywach do 80 km na godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety, podobno bardzo, i wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
1: Jedynka. To jest radio.

0: 12 minut po drugiej, jedynka w drodze, program pierwszy Polskiego Radia. Marcin Koczyba, zapraszam. No i przypominam, razem z nami nasi goście Dominika i Marcin Kozłowscy. Witajcie ponownie.
1: Witamy.
0: Słuchajcie, przypomniała mi się taka historia. To chyba już ze 20 lat temu było, media obiegła informacja, że w prowincji KwaZulu-Natal w południowej Afryce, zamieszkanej głównie przez ludność wywodzącą się z grupy ludów Bantu, doszło do nietypowej sytuacji. Złodziej samochodów został przyłapany na gorącym uczynku i uciekał. No i ruszyli w pościg za nim miejscowi i okazało się, że on się zmienił w kozę. W związku z tym, no, wszyscy tak świadczyli i policja, jak przyjechała na miejsce, powiedzieli, to jest ta koza, w którą zamienił się ten złodziej. I wiecie, że koza poszła do więzienia? To są historie. To jest prawdziwe życie, a nie to, co my tutaj w Europie jakieś dziwactwa wymyślamy. Zapamiętałem to dobrze, bo...
2: nie wiadomo, co powiedzieć.
0: Gdyby nie ta historia, to nie wiedziałbym, że w ogóle istnieje prowincja KwaZulu-Natal. No a dzięki temu wiem, czyli to jednak i ma też walory turystyczne. Choć nie wiem, czy bym się tam wybrał, zwłaszcza samochodem.
2: Tam chyba byli.
0: Byliście? Ale auto całe, tak? I kozy tam nie podbiegały do samochodu. To wiecie, o co chodzi. Podbiega koza, to trzeba się strzec, bo nie wiadomo co. Może ukradnie auto z nienacka. Z kozami nigdy nie wiadomo.
3: Jeżeli chodzi o RPA, to słyszeliśmy też od jakichś tam napotkanych podróżników, żebyśmy unikali Durbanu z kolei, takiej miejscowości na wybrzeżu, duże miasto w RPA, bo tam jak zatrzymasz się na czerwonym świetle, to ci potrafią zapierniczyć koła.
0: A z samochodu? Te takie przykręcone, no, czy te takie luzem?
3: Tak.
0: Przykręcone.
3: Nie, no właśnie... Nie wiem, jak to robią i co to za anegdota, czy takie rzeczy faktycznie miały tam miejsce, no ale profilaktycznie ominęliśmy Durban.
0: Ale lepiej się nie zatrzymywać na czerwonym, bo pewnie koła droższe niż ten mandat, który ewentualnie
2: ale
0: można
2: sprawdziłam,
0: dostać.
2: Byliśmy w KwaZulu-Natal. Dobrze, że tych żadnych kóz tam nie spotkaliśmy.
0: No, no. Także wszystkich państwa naszych słuchaczy ostrzegamy, uwaga na kozy.
3: No nie ma i Durban jest w tym rejonie, że tak powiem. Tak.
0: Czyli to taki trójkąt bermudzki trochę.
2: Zgadza, tak.
3: No, zamyka się wszystko.
0: Jasne. Słuchajcie, bo tak właśnie o tych zwierzętach rozmawialiśmy różnych, ale
3: o kozach
0: też, ale hipopotamy. To jest też historia, że hipopotamy zabijają rocznie więcej osób niż krokodyle. I że to jest zwierzę wcale nie tak znowu życzliwe, jakby mogło się wydawać, ale to jest ten sam mit, co miś. Miś, misiu kochany, misiątko, miś puchatek, miś uszatek, nie wiem jaki tam jeszcze, Paddington. Tymczasem to jest bestia. I to samo jest z tym niby poczciwym hipopotamem podobno.
2: Hipciem, tak.
3: Ja wiem, czy takim poczciwym, no jest kawał bydlęcia, ale tak jak mówisz, no mieliśmy tego świadomość i pierwsze nasze spotkania z nimi to były, chociaż nie, pierwsze mieliśmy w Kenii. W Kenii i to dość blisko niego podszedłem, ale żarł tam jakąś trawę i był za jakimś takim drucikiem, bo to zatrzymaliśmy się chyba właśnie na jakimś kępie. No kurczę, już drugi raz mówię o kępie, a do tej pory sobie nie przypominam, że w ogóle że gdzieś tam kempowaliśmy tak na takich miejscach zorganizowanych. Pewnie też może gdzieś tam potrzebowaliśmy odtapnąć albo żywcem. Czasami po prostu nie było.
0: No ale opcji. Co z tym drucikiem? Pranie na nim wieszał? Co tam było?
3: Nie. To był właśnie przez to, że to był kemp, to on był zabezpieczony, bo był nad jeziorkiem i żeby one nie wyłaziły gdzieś tam, nie panoszyły się między namiotami.

0: to zabezpieczyli.
1: Trucikiem.
0: Tak.
1: To mogli
0: No
1: dać
0: pod
1: tablicę
0: prądem może
1: z ostrzeżeniem. Hipciu, nie chodź.
0: No. A też mnie to nie zaskoczyło. No, nawet nie sprawdzałem, czy tam był prąd, czy nie było. Tak domniemuję, że mógł być.
1: No weź prąd
0: Powinien
1: drogi, kto by tam na
0: przynajmniej.
1: hipopotamy marnował. No tak, ale
0: No,
1: dobrze.
0: ale później uważaliśmy, bo tam naprawdę z hipopotamami raczej problemu nie było, jeżeli chodzi o ich liczebność, bo ich było dużo. Gdziekolwiek były jakieś sadzawki, czy w parkach, czy poza, to ich łatwo było ich spotkać. Tak samo jak z słonie. Też jest tak trochę to zwierzę niebezpieczne, jeżeli mu się stanie na drodze. Mieliśmy takie przypadki właśnie, że jechaliśmy drogą dość wąską. Tam poza drogą to często jest busz i krzaki i nie da się nigdzie uciec. I sprzeciwka szedł taki dość duży osobnik. No i zwolniłem, no bo tak nie wiedziałem, co robić. Dałem mu czasu więcej na przemyślenie, żeby gdzieś uciekł, ale nie zanosiło się, bo czuł się jednak królem. Gdzieś tam w ostatniej chwili dopiero gdzieś zboczył troszkę albo zrobiła się trochę jakaś większa przestrzeń, że mogliśmy jakiś bezpiecznym odległości go ominąć. No ale obcowanie ze zwierzakami to była domena tego wyjazdu niewątpliwie i często tak jak nocą właśnie gdzieś tam podchodziły, czy słyszeliśmy lwy, to tak jakoś jednak się tam włos jeżył na skórze. A z lwami to też było ciekawie z kolei, bo nie wiem, bo ja tak przebiegnę po tych zwierzętach, a nie wiem, czy
1: Super.
0: chciałeś o tych hipopotamach
1: Jasne,
0: coś
1: o
0: więcej.
1: wszystkim.
0: Z lwami była śmieszna historia, bo myśmy dużo oszczędzali kasy, nie wydając ich od razu na pierwsze lepsze parki, bo pierwsze lepsze parki to były w Kenii, Tanzanii i one były bardzo drogie. Więc do parków tak naprawdę zaczęliśmy wjeżdżać w drugiej części, w południowej części Afryki, ale też zbliżaliśmy się do parków, nie wjeżdżając do nich i mając do dyspozycji dużo czasu, spotkaliśmy dużo zwierząt, nie wjechaliśmy do pierwszego parku, natomiast nie udało nam się spotkać lwa. Potrafiliśmy jechać gdzieś około pół roku przez ten kontynent i nie widzieliśmy lwa.
1: Naprawdę?
0: Zaczęliśmy się zastanawiać, czy to nie jest jakiś wymysł ludzkości, czy to nie jest AI, mimo że go jeszcze wtedy nie było.
1: To jak Yeti, tak? Że niby jest, ale wszyscy
0: takie
1: wiemy,
0: coś.
1: Że no, nikt go nie widział.
0: Dopiero gdzieś tam w Botswanie zawdzieliśmy się i odpaliliśmy się gdzieś nad ranem w parku i zaczęliśmy jeździć i szukać. Znaleźliśmy jakieś tam jego ślady i go troszeczkę, że tak powiem, wytropiliśmy nawet.
1: Proszę.
0: I co ciekawe, on sobie szedł do jakiejś swojej ukochanej, szedł sobie drogą. Jechaliśmy koło niego przodem, tyłem, żeby mieć różne kadry, ujęcia do filmu i do zdjęć. On w ogóle na mnie nie był zainteresowany.
2: On miał wtedy misję.
1: O, właśnie. Miłość jest ślepa, tak?
0: No, ale bo zjechaliśmy tam z drogi, mimo że nawet nie wolno, zdaje się, i podśledziliśmy go tam do jego destynacji i faktycznie tam doszedł do lwicy. Położył się obok niej. No to czekamy na jakieś sceny, nic. No to zrobiliśmy sobie kawę, wyciągnęliśmy książki, godzina mija, druga, no nic się nie dzieje. Ziewa, leży. No i pojechaliśmy.
2: Potrzebował trochę prywatnie.
1: On mówi, czekał właśnie na Krysia do tej lwicy, Krysia, bo tu tacy za nami łażą, udajemy, że ich nie widzimy, nie?
0: No,
1: pójdą
0: no,
1: sobie.
0: Jeszcze będą.
1: No. Ale to też jest zła historia rzeczywiście. Ale to co, to tak mało jest lwów, czy są takie dyskretne i unikają kontaktu z człowiekiem?
0: No raczej unikają. Pewnie w większych parkach, jak jesteś na safari, wykupisz sobie wycieczki i tak dalej, to tam
1: przekupne
0: działają.
1: Lwy przychodzą, no jasne.
0: Tam działa system ludzki już, gdzie ci przewodnicy, którzy i kierowcy, którzy cię wożą, oni są w ciągłym kontakcie ze sobą. I oni sobie podają tam różne informacje, gdzie jest lew, no to nagle zjeżdża się chmara ludzi i bach, i mają konie. I dzięki takim możliwościom jest większa szansa na to, że sobie na takiej wycieczce tego lwa ustrzelisz gdzieś tam.
1: W sensie
0: aparatem
1: obiektywem, tak.
0: Oczywiście. No, no.

0: Ale jakby chciał uszczelić, to chyba w Zimbabwe jeszcze można. Nie wiem, czy dalej są te legalne polowania, czy już się wycofują z tego, ale chyba tam były takie opcje jeszcze, że można sobie było uszczelić nie tylko aparatem fotograficznym,
1: Pewnie się
0: ale to
1: narażę,
0: za
1: ale
0: ciężkie
1: uważam, że w
0: pieniądze.
1: ogóle powinny wszystkie polowania być nielegalne i tyle. Ale to ja mam takie może niezbyt do końca mądre pomysły, ale żal mi zwierząt po prostu. Bo o
0: Nie, no
1: ile
0: pewnie, że tak.
1: polowało się na zwierzęta, żeby jeść, bo taki był, taka była kolej rzeczy i gdzieś ludzie musieli polować, no to dzisiaj to już naprawdę nie musimy. I po co to? No dla przyjemności, tak? Zabijanie dla przyjemności pięknego zwierzaka. To dobra, nie idźmy tą drogą, bo ja tu zaraz zacznę jeszcze bardziej pomstować. A nie o to chodzi. Rozmawiamy o Afryce i o tym, co widzieliście jadąc przez ten piękny kontynent. I to jest w ogóle wszystko do obejrzenia na waszej stronie internetowej. Zachęcam państwa, żeby szukać pięknych
0: No, w Afryce
1: fotografii.
0: też, w
1: No.
0: Afryce też. A my przy okazji zachęcamy, jak ktoś lubi też czytać, do przeczytania naszej książki, bo
1: Właśnie.
0: na koniec podróży stwierdziliśmy, że tyle zgromadziliśmy przemyśleń i materiału, też pisząc w prasie, że napisaliśmy naszą pierwszą, jedyną, ostatnią dotychczas, i może tak już zostanie na całe nasze
1: Ona jest
0: życie
1: do kupienia w
0: książkę.
1: ogóle jeszcze?
0: Tak, jak najbardziej.
1: Jest,
0: To
1: już
0: ja
1: się
0: sobie
1: wyczerpuje,
0: wyczerpuję, tak
1: poszukam.
0: naprawdę się wyczerpuje chyba
1: No
0: już
1: tak jest właśnie.
0: nakład. Ale jest szansa, że może będzie jakiś tam dodruk.
1: Tak, no dobrze, słuchajcie, teraz krótka przerwa, wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Pasjonujące opowieści, więc nie mogę się doczekać na naszą kolejną rozmowę. A teraz coś kolejnego, co przygotował dla nas Kajetan Tłokowski.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 27 minut po godzinie drugiej. Jedynka w drodze, program pierwszy. Wracamy do naszych gości, Dominiki i Marcina Kozłowskich. Powiedzcie, czy podróżując po Afryce napotkaliście polskie samochody? Gdzieś tam funkcjonują? No bo są takie miejsca dość nieoczywiste, gdzie polskie auta można spotkać. Na przykład no, Egipt, wiemy, Żuk, bo był tam składany, on się nazywał Ramzes, no ale to jednak wciąż był nasz Żuk. Czy trafiliście gdzieś na coś jeszcze innego? Tam stary były sprzedawane na przykład.
2: W Egipcie pamiętam poloneza, sztukę jedną, pamiętam.
3: Proszę. Ale tak. Kwiaty tak. Chyba też duże. No Egipt owszem. Mhm.
1: A tam no, dalej to już nie,
3: były
1: tak?
3: Ruskie. Później chyba nic.
2: Ale Toyoty.
1: No tak. No bo to raczej wszystko z napędem na 4, tak?
3: No nie wszystko. Tam też są drogi. Tak naprawdę to jesteś w stanie cały kontynent objechać dookoła asfaltem, jakbyś się uparł. Podejrzewam, że dzisiaj już spokojnie.
2: Chińczycy tam dużo asfaltu wylali.
1: Tak. Mieli na zbyciu. Tak się zastanawiam, oni też takie te ekrany budują jak u nas przy drogach, czy nie? No bo to tak, wiesz, jedziesz przez kraj i kraju nie zobaczysz, bo jest wszystko za płotem.
3: No tam nie kojarzę, żeby były jakieś ekrany. Właśnie. Może w RPA, chociaż chyba też nie.
1: No, całe szczęście.
3: To musielibyśmy jeździć autostradami.
1: No właśnie.
3: A raz, że chyba nie ma.
1: Czyli raczej wyboru nie było. No i to jest właśnie to, że trzeba zwiedzać kraj. Ja w ogóle też mówię, że w Polsce jak podróżujemy, to niekoniecznie musimy jechać drogami tymi, które są wydzielone ekranem, tylko zobaczmy trochę kraju. To tak, jeśli państwo na wakacje by się mieli wybierać. Czyli tam nie ma ekspresówek i autostrad.
3: Podejrzewam, że nie ma. No nie chcę mówić...
1: Nie natrafiliście w każdym razie.
3: Nie natrafiliśmy, ale też nawet jakbyśmy natrafili, to byśmy raczej unikali, szukali alternatywy.
1: No dobrze, ale rozmawialiśmy...
3: My tak naprawdę szukamy alternatyw do jakichkolwiek dróg. Jeżeli jest... Im gorsza droga, tym lepsza. A nawet jak jej nie ma, to jeszcze lepiej.
1: No i to ładne zdanie jest, ja to bym zapamiętał, to co powiedziałeś. No dobra, ale teraz tak, bo rozmawialiśmy o tych lwach i tych wielkogabarytowych stworzeniach, ale są takie stworzenia, których chyba no, mało kto za nimi tęskni, to węże, skorpiony i tego typu stworzenia, które mogą być bardzo niebezpieczne. Z tym też mieliście do czynienia, czy to raczej no, rzadko występują?
3: Ja bym bardzo chciał.
1: Nie,
3: bo lubię takie, znaczy lubię, nie lubię. Lubię, no, fajnie kolekcjonować jakieś tam obrazy tego typu. Często są to zwierzęta, są takie ciekawsze.

0: mniejsze gabaryty, jeżeli mowa. I no, co mi jest ciężko w ogóle coś ustrzelić, coś zaobserwować. Mhm. Tym bardziej, że jednak mając do dyspozycji ten samochód, staraliśmy się go wykorzystywać, bo dawał nam duże bezpieczeństwo. I jednak bezpieczeństwo często wygrywało, co jest jakby udręką trochę, można powiedzieć, bo przez to nie mogliśmy skorzystać z wszystkich atutów, jakie nam daje ten kontynent. Mhm. A no, z jakimiś tam pojedynczymi wężami mieliśmy do czynienia, ale to też tak za szyby.
1: Spotkaliśmy na sam koniuszek w Maroku, jak wyjeżdżaliśmy, to jednego.
0: Tak. No, jakiś ciekawy pająk pamiętam, że był. To był też jakiś, nie pamiętam czego, już określiłem jego nazwę, ale no, wyglądał na takiego dość jadowitego. I szybki był.
1: Tyle.
0: Mhm. Mamy kolce jeżo zwierza, ale to dostaliśmy od gościa w RPA, bo sami go nie widzieliśmy. No nie było takich, jakiegoś kocura takiego dziwnego, nie wiem, czy to karakal, czy jakieś takie dziwactwo. Co ciekawe, to w ogóle na kempingu, w parku w Krugerze, to jego tam pamiętam.
2: Mhm. No dobrze, to teraz kolejne pytanie, co wy tam jedliście właściwie przez ten rok?
1: Cóż, nic. Afryka nie jest kontynentem dla miłośników kuchni, zdecydowanie. No mhm. Chyba, że te arabskie części to tak, bo arabska kuchnia jest wyrazista, więc zarówno Egipt, jak i z drugiej strony Maroko, to tam była dobre jedzenie. Natomiast później, no cóż, no my głównie gotowaliśmy sami, więc zaopatrywaliśmy się na targach w jakieś warzywa lokalne. Czasem mięso, chociaż to różnie bywało, bo to mięso to często wyglądało tak, że po prostu wisi krowa i latają koło niej muchy i jak się odważysz, żeby kupić kawałek i ją przyrządzić, no to się odważysz.
2: No tak, kupujesz kawałek tak krowy, a mucha bywało. W gratisie, tak?
1: Tak, albo czasem też widywaliśmy przy drogach miejscowych, którzy gdzieś w lesie różną zwierzynę łapali i tą zwierzynę trzymając w ręce jakby zachęcali, żeby ją tak zakupić wprost od nich. Mhm. Czasem jak bywaliśmy w jakichś lokalnych knajpkach, takich bardzo, bardzo lokalnych, też próbując właśnie kuchni, no to zdarzało się, że oni nazywali to bushmeat, czyli mięso z buszu. No i nigdy nie wiesz, co to jest. Tak naprawdę nie wiesz, co jesz. I czasem sobie próbowaliśmy, no bo jak tak być i nie spróbować.
2: Misjonarza.
1: Ale jednak bez przekonania. Widzieliśmy też na targach na przykład krokodyla. Można było żywego kupić.
2: Jakieś w celach spożywczych?
1: Tak
2: jak u nas karpia, tak? Przychodzisz na Wigilię krokodyla.
1: Niestety widzieliśmy też małpy.
0: No przykry obraz, właśnie takie opalane, jakby żywce chyba.
1: Praski, więc no myślę, że wegetarianie mogliby mieć problem jadąc.
2: No a warzyw za wiele pewnie tam nie ma, nie? Bo to nie ten klimat.
1: Cebula, papryka, czasem.
0: Zależy w jakim kraju, ale tak naprawdę no, staraliśmy się głównie jeść warzywa. Raz pamiętam, jak żeśmy zaeksperymentowali, kupiliśmy. Wysłała mnie Dominika, żebym kupił jakąś dynię, bo zupę chciała zrobić. No i podszedłem do jakiejś pani, mówię, no proszę dynię, no i tak ona macha rękami, no i daje mi tam jakiś dziwny owoc.
1: Warzywo.
0: No nie wiem, pytam się, to jest dynia? Jak chcesz, żeby to była dynia, to jest dynia. No, znaczy tak, w sensie wiesz, no, okay. Wyobrażam sobie, jak wyglądałaby ta rozmowa, jakbyśmy się rozumieli, nie? Ale żeśmy się nie rozumieli. No i kupiłem tą domniemaną dynię, która nie była w żaden sposób dynią. Dopiero w RPA, jak pokazywaliśmy zdjęcia takim właśnie spotkanym tam gościom, to zobaczył tak, czekaj, a to jest taki trujący owoc.
2: Co ty mówisz?
0: Tak, no trujący. No teraz to dużo tłumaczy, dlaczego prawie umarłem i wziąłem sobie taborecie gdzieś tam, żeby umrzeć z dala od samochodu.
2: Naprawdę. Jak koty, to, tak? Że trzeba odejść, no. Odsunąć.
0: Przeciorało mnie tam strasznie. Nie, naprawdę. Zalał mnie pot, miałem wysoką temperaturę, no koszmarnie się czułem, prawie schodziłem.

0: bo ten owoc po prostu trzeba długo gotować i wtedy jest jadalny. No, trzeba znać specyfikę niektórych produktów, żeby należycie się odżywiać i nie umrzeć. No. Także tam śmierć czyha za rogiem.
1: No tak, i to tutaj na różnych płaszczyznach, tak? Bo od zwierząt dzikich,
0: No.
1: wielkich, przez małe, jadowite, po kuchnię, która może być
0: Po
1: jeszcze bardziej
0: wieka
1: jadowita
0: końca.
1: i groźna niż te dwie pozostałe wcześniejsze frakcje. To jest wyzwanie, bo o ile jeżeli jedziemy do hotelu i na chwilę, no to tam jest bezpiecznie, ale jeżeli przez rok podróżujemy, no to jednak można się niestety trochę rozczarować momentami. No dobrze, to teraz kolejna przerwa i co my tutaj mamy? Coś nam, o proszę bardzo, dobrze, przygotował nam Kajetan kolejny piękny utwór.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wracamy do rozmowy o podróżach, o Afryce i o naszych gościach, którzy pięknie o tym opowiadają, Dominika i Marcin Kozłowscy. Słuchajcie, no dobrze, ale co się robi w takim kraju, gdzie no, drogi są jakie są, pewnie no, łatwo uszkodzić samochód, auto w ogóle może się popsuć, no bo tak jest z autami, no, części zamienne, jakiś serwis, to w ogóle jest możliwe, czy trzeba liczyć tylko na siebie?
2: Warto jest liczyć na siebie. Dobrze jest mieć jakieś tam podstawowe przynajmniej narzędzia i sprzęty i części. Zwłaszcza przy takiej dużej podróży. Natomiast akurat nie było potrzeby w naszym przypadku, żebyśmy musieli korzystać z własnych sił i zasobów, bo generalnie po pierwsze auto się nie psuło. Przynajmniej nie było jakichś takich nieosiągalnych jakby rzeczy awarii. Do awarii.
3: Zmienialiśmy olej parę razy na trasie. No, to zawsze jakiegoś mechanika się znalazło.
2: No ale są rzeczy przewidywalne. Już wiesz, jaki masz dystans zrobiony, więc znowu trzeba olej wymienić. Profilaktycznie wziąłem sobie tam kilka filtrów, żeby nie czekać, bo zawsze z filtrami może być problem, bo są dedykowane do samochodów. Natomiast olej bierzesz spółki jakiekolwiek i jedziesz dalej. Natomiast jeżeli chodzi o mechaniczne sprawy, to raczej takie prozaiczne rzeczy się działy, to też można było gdzieś tam doturlać się bez problemu i coś tam wtedy u mechanika wymienić. Znaczy na początku już mieliśmy tak naprawdę problem, bo auto było testowane raz na Rumunii przed wyjazdem do Afryki po przebudowie. Natomiast nie było ono tak obciążone docelowo i tutaj troszeczkę przerosło jakby to moje oczekiwania i okazuje się, że było za miękkie zawieszenie do tej masy i na szczęście gdzieś tam w Egipcie trafiliśmy do takiego gościa bardzo fajnego. On nas tam ugościł gdzieś u siebie w jakiejś oazie i zorganizował nam części, które gdzieś tam załatwiają, gdzieś tam z Dubaju bodajże, jakieś tam sprężyny australijskie przywieźli i wymienili nam to zawieszenie.
3: To była w zasadzie jedyna duża rzecz.
2: No, potem już sobie elegancko jechać, bo strasznie dobijało to auto gdzieś tam na wybojach, gdzieś tam jadąc po tych szutrach, piachach i tak dalej. A później się już jechało. Ale generalnie nie ma problemu jakby z tym, żeby sobie jakiś tam warsztat zorganizować, no bo przecież tam też jeżdżą samochody i gdzieś tam zawsze się znajdzie.
3: A benzyna? No chyba, że masz nowoczesne auto, to możesz mieć problem.
1: To masz kłopot.
2: W aucie mamy zbiornik na 200 litrów, tam 180 plus zapas to łącznie 200, więc mamy dystans bardzo duży, możliwy. Ale z kolei też nie było potrzeby, wydaje mi się, żeby tego używać, bo wydaje mi się, żeby wystarczył ten fabryczny zbiornik, który ma tam 90 litrów. Raczej też jest dostępna wszędzie, no ale zawsze lepiej trzeba mieć więcej, żeby
3: trzeba
2: mieć...
3: Trzeba się po prostu też pilnować, przewidywać, tankować, jeżeli wiemy, że bierzemy w jakiś teren, którym będzie bardziej pusty, pustynny czy dziki. Więc

0: Więc taka zwykła ostrożność wystarczy.
1: Większe wydaje mi się, że problemy z tankowaniem mieliśmy będąc powiedzmy w Tadżykistanie, gdzie tam się też robiło duże dystanse po górach i tam stacji benzynowych na przykład nie było i musieliśmy tankować gdzieś z beczek po wioskach i tak dalej. Takich oni mieli gdzieś tam magazynowane beczkach duże ilości paliwa, zawsze mogli odsprzedać. Natomiast w Afryce.
0: Muszę ci wysłać, bo mi się przypomniało, że w Sudanie, przez który jechaliśmy w zasadzie zaraz na początku, były wtedy, w tamtym momencie, w 2018 roku, duże problemy z paliwem. Były kilkukilometrowe czasem kolejki do stacji, żeby lokalni się gdzieś zatankowali, ale właśnie tam wspomniana gościnność sudańska była tak wspaniała też w tym zakresie, że jak tylko widzieli, że my jedziemy, to naprawdę na terenie całego kraju tak to działało, że zawsze nas zapraszali do przodu kolejki. Jedźcie, chodźcie, chodźcie szybko. Tutaj mieli jakieś talony specjalne swoje i zawsze nas wpuszczali bokiem i zawsze nam pomagali. Więc nie mieliśmy nigdy problemu i nie musieliśmy też w tych kolejkach czekać.
1: No ale to była też sprawa taka incydentalna związana z sytuacją
0: Polityczną.
1: polityczno-ustrojową, no bo generalnie te stacje benzynowe również też tam były.
0: Akurat tak się złożyło, że jak wyjeżdżaliśmy z Sudanu, to właśnie obalili tam reżim Omara al-Bashira, więc taki dość historyczny moment tego kraju, w którym byliśmy. I
1: Ale to
0: też.
1: nie miało związku z tym, że szukacie paliwa, nie? Nie dlatego go obalili. Słuchajcie, a
0: Myślę, że nie. Myślę, że nie. Chociaż można doszukiwać się związków.
1: pewnie, że tak. Słuchajcie, ale bo jeszcze tak na moment wracając do Albanii i stacje paliwowe, ja pamiętam, że jak jechaliśmy przez Albanię, to najczęstszą stacją paliwową był pan z osiołkiem siedzący przy drodze na taboreciku i w butelkach typu PET miał jakieś paliwo. Nigdy nie było wiadomo do końca, co to jest. Trzeba było powąchać, pokombinować i można było zatankować, jak ktoś był pewien. Myśmy się tego bali jak ognia. Przepraszam, bo nie wiadomo było, co on tam ma. I to też ciekawe, że to się nie paliło, że to nie wybuchło, jak on tam w tym słońcu siedział.
0: Kojarzę, nie wiem czy w jakimś kraju, nie wiem czy to nie była Etiopia, to tak z ciekawością właśnie podszedłem do takiego pana z butelkami, bo zastanawiałem się, czy to miód sprzedaje, czy coś, ale jak powąchałem, to się wiele wyjaśniło.
1: Bo to
0: No
1: były
0: ale nie
1: pszczoły
0: musieliśmy.
1: zasilane benzyną, wiesz, i dlatego
0: Tak jest myślę.
1: taki miód wyszedł.
0: No. Raczej chyba nie korzystaliśmy z tych butelek. Zazwyczaj zawsze nam gdzieś tam starczyło, żeby dojechać do stacji, ale faktycznie tak samo Benin, to go kojarzę, też sprzedawali. Tą benzynę mieli, ona często była gdzieś tam z przemytu, być może nawet z Nigerii, albo skądś tam wozili i sprzedawali ją trochę taniej niż na stacjach. Także sobie też w taki sposób dorabiali tam.
1: Opony.
0: Zmienię na chwilę
1: Jasne.
0: kontynent. Jak jechaliśmy, wiele, wiele kilometrów spędziliśmy w Rosji, jadąc w tych naszych wcześniejszych podróżach i obraliśmy sobie wtedy taki cel, że idziemy na rekord i tankujemy najtańsze paliwo, jakie tylko będzie na trasie, a nasz
1: Odważnie.
0: instalator by potrafił wszystko przepalić. Tak nam się przynajmniej wtedy wydawało i niestety w pewnym momencie jednak okazało się, że było zbyt rozcieńczane wodą, bo jak było troszkę rozcieńczane, to się jeszcze dało jechać, ale w końcu natrafiliśmy na to najtańsze, które było chyba pół na pół i już po prostu nie
1: No,
0: pojechaliśmy
1: tak to na
0: dalej.
1: pewno
0: Pół
1: benzyny, pół żwiru, tak? Słuchajcie, ale to gdzie to było? Z tym paliwem?
0: Rosja, Rosja.
1: Rosja.
0: Grosz, no tam
1: Ale
0: za
1: to wiecie, co tu
0: 2,50
1: kiedyś
0: chyba. Za
1: Maciej
0: 2,80.
1: Jastrzębski był naszym
0: Tak?
1: gościem i opowiadał, że był świadkiem, już nie pamiętam, która to była republika, w każdym razie któraś z tych zamarzniętych, i że była sytuacja, że samolot przymarzł do płyty. I co? I wtedy poproszono pasażerów, żeby wysiedli i popchali. I to jest jedyny kraj, gdzie samolot rusza na popych. Widzieliście gdzieś coś takiego? No, a tam się zdarza. Kraj wielkich możliwości.
0: No ciekawa historia,
1: No, także
0: ciekawa.
1: to
0: No nie
1: myśmy
0: mieliśmy
1: rozmawiali o
0: wyboru
1: niskich
0: sposobności.
1: temperaturach z okazji mrozów i były właśnie różne historie, jak to tam działa i przy jakich temperaturach Rosjanie, ci, którzy tam żyją, przynajmniej miejscowi, o których się mówi, że to Rosjanie, kiedy ubierają kurtkę, tak, przy minus 30, no bo wcześniej to nie ma po co. No ale tak, przymarzało i się działo. Jakieś plany? Kolejne wyprawy?
0: Na razie zbudowałem kolejny samochód, znaczy przebudowałem, że tak powiem, bo teraz zwiększa nam się rodzina i
1: No to gratulacje.

0: Mamy busa. Busem teraz będziemy przemierzać jakieś drogi. No, trochę już pojeździliśmy nim po Bałkanach,
1: No.
0: a w tym roku mamy zaplanowaną,
2: Wyprawę życia.
0: tak, też tym
1: No.
0: busem odważyliśmy się i jedziemy.
1: No.
2: Polskę!
1: O.
2: Tak
1: O.
2: naprawdę
0: Kojarzysz,
2: wydaje mi
0: kojarzysz?
2: się, że to będzie nasza
1: Ekstremalny
2: naprawdę
1: pomysł.
2: taka pierwsza podróż, którą spędzimy w miesiąc, planujemy jeździć, po prostu poznać nasz kraj, bo tak zawsze
1: Czyli.
2: go po macoszemu traktowaliśmy.
0: No,
2: Jeżeli
0: prawda
2: już
0: jest
2: nawet się
0: taka,
2: załapie.
0: że zawsze gdzieś tam uznaliśmy, że może odwiedzimy tam paru znajomych, których nie odwiedzamy, bo mamy ich nie po drodze. Trzeba jechać tam po prostu specjalnie. I to jest zachód i północ naszego kraju. No bo tam nas nigdy nie ciągnęło, bo tam jest morze i tam jest dalej Europa, czyli samo zło i same przykre rzeczy, które są niemożliwe do przekroczenia samochodem.
1: Samochodem. Ja na przykład nie na Mazury się nie wybrałem nigdy, bo są komary. Wy mówiliście o tych pchłach, a ja po prostu mam z komarami jakiś problem i zawsze mnie komar znajdzie. Ale może kiedyś się jednak odważę. Czego wam życzę, żeby te wasze marzenia się sprawdziły i żebyście spełniły, i żebyście rzeczywiście popodróżowali również i tutaj. Bardzo wam dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Cudowna opowieść, fantastyczni ludzie. Myślę, że nasi słuchacze też bardzo no, z ciekawością tego wszystkiego słuchali. Naszymi gośćmi byli
0: A
1: Dominik. No, no,
0: jeszcze mogę
1: jasne.
0: chwileczkę. Pozwolę sobie, bo tak jeszcze jak rozmawiamy o tym, jak podróżujemy aktualnie, to przez to, żeby sobie urozmaicić tą może przerwę w naszych podróżach, zaczęliśmy organizować u nas w naszym rodzinnym mieście w Bochni takie spotkania podróżnicze i ściągamy z kolei inne osoby, które też podróżowały i chcielibyśmy troszeczkę to jakby
2: Połączyć.
0: połączyć i dać znać słuchaczom, może mieliby ochotę na takie nasze spotkania podróżnicze. Zapraszamy
2: Się poinspirować.
1: Przez
0: każdy
1: waszą stronę Grupa
0: czwartek.
1: Wschodu szukać?
0: Generalnie organizujemy to w kinie,
1: Każdy.
0: ale na naszej stronie oczywiście też znajdziecie informacje. Początkiem miesiąca każdego chcemy zawsze kogoś ściągnąć i żeby też poopowiadał. I tym się też tak nasycamy w momencie, gdzie sami nie możemy za bardzo daleko ruszyć.
1: Bardzo pięknie. Każdy czwartek pierwszy, tak? Czy jak to było?
0: Staramy się w pierwszy
1: Pierwszy czwartek
0: miesiąca.
1: miesiąca, kino w Bochni, a zapraszają nasi goście Dominika i Marcin Kozłowscy. A strona nazywa się Grupa Wschodu, gdyby państwo chcieli zajrzeć, a naprawdę warto, to proszę to koniecznie zrobić. Bardzo wam dziękuję i naszym słuchaczom też dziękujemy. Dziękujemy państwu za te trzy wspólnie spędzone godziny. Jedynka w drodze, program pierwszy. Program zrealizował Karol Smyk. Wydawcą był dzisiaj Kajetan Tłokowski. Pięknie muzykę nam dobrał, taką właśnie z klimatem. A za uwagę dziękuję, Marcin Koczyba. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
2: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
1: I bakłażanów.
2: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
1: Cacików i fawy.
2: Oraz mocnej kawy.
1: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
2: Apetyt na Europę.
1: Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Premier zabiera głos w sprawie sytuacji w służbie zdrowia i zapowiada zdecydowane działania. Donald Tusk do wtorku czeka na całościowe rozwiązanie od minister zdrowia i NFZ-u. Jak uzdrowić system i jak do zera wyeliminować patologie ujawnione aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zanim to się stanie, już teraz premier nakreśla, czego oczekuje. Saloniki VIP mają zniknąć, a omijanie kolejek ma być zakazane.
1: Dla premiera Donalda Tuska najważniejsze jest to, aby wyeliminować zwyrodnienia w systemie ochrony zdrowia całkowicie, do zera. I dlatego szef rządu chce, aby zniknęła praktyka tworzenia saloników VIP, a także tak zwanych zeszytów, gdzie wpisuje się nazwiska osób, które mają być przyjęte do specjalisty wcześniej lub poza kolejnością.
2: To zjawisko musi zniknąć. Dostęp do usług medycznych w publicznej ochronie zdrowia powinien być równy i zależny od tego, kto kiedy zapisał się do kolejki, a nie od znajomości. I nie ma żadnego znaczenia, o jakie znajomości chodzi, czy to są polityczne, rodzinne, celebryckie.
1: Jednym z rozwiązań, na które czeka szef rządu, jest m.in. zakończenie prac nad e-rejestracją. To, zdaniem Donalda Tuska, pozwoli na wprowadzenie transparentności w systemie i wiedzę, gdzie dochodzi do nadużyć. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: W związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie wczoraj dwie wiceprezydent stolicy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, złożyły dymisje, które zostały przyjęte. Sprawę nieprawidłowości w placówce bada prokuratura. Szefowie polskiej i ukraińskiej dyplomacji zapowiadają dalsze rozmowy i szukają sposobów na deeskalację napięć. Wczoraj w Warszawie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Radosław Sikorski i Andrzej Sibicha, który mówił o zaproszeniu do rozmów historyków, a także ukraińskich i polskich duchownych. Choć pojawił się wstępny plan działania, na szybki przełom nie ma co liczyć, uważa politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Anna Pacześniak. Tak mówiła w Polskim Radiu 24.
3: Pomysły są, a tak jak powiedział minister Sikorski, o wielu pewnie się nie dowiemy, zwłaszcza że prezydenci, zarówno prezydent Nawrocki, jak i prezydent Zełenski, raczej grają w stronę swojej opinii publicznej, takiej bardziej radykalnej, i nie będą tymi osobami, które jako pierwsze powiedzą, że dobrze, zdenerwowaliśmy się, emocje nas poniosły, a teraz porozmawiajmy.
0: Rozmowy ministrów spraw zagranicznych odbyły się w cieniu napięć wywołanych decyzjami Ukrainy dotyczącymi polityki historycznej, między innymi nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Na Słowacji dziś referendum. Głosowanie będzie dotyczyć decyzji podjętych w obecnej kadencji przez koalicję premiera Roberta Fice. Sondaże wskazują jednak, że zainteresowanie referendum nie będzie wystarczające duże, aby było ono wiążące.
4: Pierwsze pytanie w referendum.

0: Referendum dotyczy zniesienia dożywotniej renty przysługującej premierowi Robertowi Ficy oraz innym najwyższym rangą politykom, którzy w przyszłości spełnią wąskie kryteria. Parlament wprowadził takie świadczenie 2 lata temu po próbie zamachu na szefa rządu. W drugim pytaniu wyborcy decydują, czy chcą przywrócenia zlikwidowanych przez gabinet Ficy specjalnej prokuratury i elitarnego oddziału policji, które zajmowały się m.in. zwalczaniem korupcji. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: To może być rekordowy sezon turystyczny nad Bałtykiem. Ostatnia fala upałów nie odstraszyła turystów. Wręcz przeciwnie, zainteresowanie rezerwacjami w hotelach i pensjonatach jest coraz większe.
3: Branża turystyczna liczy na rekordowy sezon i ma do tego powody, mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
4: Mamy informację, że są tysiące zapytań i pierwszy raz od lat to nie będzie sezon na spontaniczne wypady, bo nad Bałtykiem może być ciężko o miejsca. Pierwszy raz od lat hotele mają overbooking.
3: Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej aż 74% Polaków planuje wyjazd wakacyjny z przynajmniej jednym noclegiem, a ponad połowa na letni urlop wybiera Polskę. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Dziś w Warszawie piknik z okazji 100-lecia Polskiego Radia i 125. urodzin Mieczysława Foga odbędzie się na terenie warszawskiej Cytadeli. Polskie Radio będzie prezentowało wyjątkowy multimedialny projekt Audionauci. To okazja, by posłuchać unikatowych nagrań Polskiego Radia, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
5: Głos marszałka Piłsudskiego, czy nagrania rozmowy ze Żwirko i Wigurą, pilotami polskimi z lat 30. No, są wielkie momenty zwrotne polskiej historii. Jest wrzesień 39, jest 45 rok, jest powrót serca Chopina do Warszawy. Dziesiątki, setki dźwięków.
2: Piknik rozpocznie się o godzinie 11. Wydarzenie organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z Polskim Radiem. Wstęp jest wolny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Sobota z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. W ciągu dnia przelotne opady deszczu na północy i wschodzie kraju. Na Podlasiu możliwe także burze. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Najsilniejsze porywy spodziewane są nad morzem i w górach do 80 km na godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
7: Radiowa jedynka o świcie. Za chwilę posłuchamy fragmentów koncertu zespołu Jet Rotal. Przed porannym koncertem mała rozgrzewka. Zespoły Genesis, Moody Blues i Emerson, Lake & Palmer.

Równo 23 lata temu, 4 lipca na Montreux Jazz Festival wystąpił brytyjski zespół rockowy Jethro Tull. Fragmenty tego koncertu gorąco Państwu teraz polecam.

Zespół Jethro na Montreux Jazz Festival w 2003 roku. Dziś rocznica tego wspaniałego muzycznego wydarzenia. Polecam jutrzejszy jedynkowy przedświt. Dzisiejszy kończy Marek Grechuta. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Cóż to się dzieje na boiskach za oceanem? Karnawał mundialowy trwa. Wielkie emocje, wielkie pieniądze, wielkie sukcesy i wielkie porażki, rozczarowania i niespodzianki, ale też ile modlitw wzniesionych przez zawodników, kadrę i za zawodników przez kibiców, rodzinę. Ileż znaków krzyża wykonanych przed wybiegnięciem na boisko, tych uczynionych z wiarą i tych bardziej traktowanych jak zaklęcie, nawyk, gdzie zabobonność idzie w parze z religijnością. Choć nie zapominajmy, że są świadectwa piłkarzy, którzy wiarę w jedynego Boga traktują z szacunkiem, dojrzałością i spójne jest ich życie prywatne i zawodowe z deklarowanymi wartościami i przynależnością do Kościoła. Na pewno taką spójną postawę reprezentował sobą drugi trener naszej polskiej reprezentacji, pan Jacek Magiera. Nie doczekał bycia głównym selekcjonerem, który może w końcu doprowadziłby biało-czerwonych do finałów mundialowych, bo niestety jego nagła śmierć chwilę przed 50. urodzinami przerwała jego misję. Tak, misję. Bo swoje życie zarówno prywatne i zawodowe traktował jako misję. Misję pomagania innym w stawaniu się lepszymi ludźmi. Sam pracował nad sobą i inspirował do tego innych. Miał ogromnie rozwiniętą inteligencję emocjonalną, wyczucie pedagogiczne i psychologiczne. Przede wszystkim w ostatnich latach swojego życia mocno zaufał Bogu. Razem z żoną Magdą żyli duchem modlitwy, dzielenia się wiarą z innymi. Cenili sobie ciszę, którą ma szansę wypełnić Bóg swoim słowem i łaską. Wspomniałam o książce o ojcu Pio, którą w prozaicznych okolicznościach przeprowadzki, ale w niezwykłym zbiegu okoliczności otrzymał pan Jacek. Ta książka zainspirowała rodzinę do wyprawy do San Giovanni Rotondo i do Neapolu, bo jak wiadomo, historia ojca Pio wiąże się również z ojcem Dolindo, o którym święty Kapucyn wspominał przybywającym do niego Neapolitańczykom, że po co do niego przyjeżdżają, kiedy mają na miejscu świętego kapłana, ojca Dolindo Ruotolo, kapłana, który wiele wycierpiał ze strony hierarchów kościelnych, a wcześniej od swojego rodzonego ojca, a który pozostawił niezwykłą spuściznę duchową, ogromu komentarzy biblijnych, setki skreślonych słów na obrazkach, homilii, a także kompozycji muzycznych. Kapłana, który będąc gigantem wiary, natchnionym autorem i kompozytorem, niezwykłym kaznodzieją i spowiednikiem, wciąż czeka na swoją pełną rehabilitację, uwolnienie spuścizny do druku i wyniesienie na ołtarze. Póki co, jak doświadczył również pan Jacek Magiera, czyni cuda w życiu

0: pewność siebie. Także fizycznie rywale byli od nas lepsi. Cierpieliśmy w tym meczu, ale takimi spotkaniami wygrywa się mundiale. Jesteśmy bardzo dumni z naszej drużyny. Dali z siebie wszystko, walczyli do samego końca z obrońcą tytułu, zostawili serce na boisku. Możecie być z nich dumni. Jesteśmy bardzo. Cieszymy się, że zaszli tak daleko.
1: Argentyna o ćwierćfinał zagra w przyszłym tygodniu z Egiptem, który wcześniej po rzutach karnych wyeliminował Australię. Trwa spotkanie 1:16 finału. Kolumbia gra z Ganą. Jest 72. minuta. Kolumbia prowadzi 1-0. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Sobota z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, przelotne opady deszczu na północy i wschodzie kraju, na Podlasiu możliwe także burze. Temperatura w ciągu dnia maksymalnie wzrośnie do 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 23 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, najsilniejsze porywy prognozowane są nad morzem i w górach do 80 km na godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: prosto z rynku.
1: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Dzień dobry i zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia na antenie radiowej Jedynki. A dziś w audycji Prosto z Rynku przyjrzymy się inflacji, bo ona mocno spada.
2: Cały rynek wyceniał, że inflacja będzie jednak powyżej 2,8%. Tymczasem wskaźnik inflacji wyniósł równo tyle, ile środek celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5% w skali rok do roku. To bardzo pozytywne zaskoczenie.
1: Powiemy też więcej o cenach paliw, bo te niestety po wygaszeniu programu CPN poszły w górę.
3: W skali ostatnich kilku dni benzyna Euro Super 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
1: Będzie też o sezonie na truskawki, bo to już końcóweczka, warto się pospieszyć.
4: To nie był łatwy sezon dla producentów. Tegoroczne zbiory truskawek mogły być niższe z uwagi na przymrozki, a także częściowo susze, które dotknęły w Polsce te uprawy. To oczywiście przełożyło się na ceny.
1: Dziś powiemy też o cłach na chińskie towary, ale też o problemie z importowanymi czereśniami, o interwencji w tej sprawie resortu rolnictwa. Zajrzymy też jak zwykle na giełdy i sprawdzimy nastroje inwestorów. To wszystko do godziny 6. Zapraszam, proszę z nami zostać.
0: Polskie Radio. Jedynka.

0: I my. I oni. I oni.
1: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 4 lipca, a to jest audycja...
2: Prosto z rynku.
1: A na początek naszego dzisiejszego spotkania powiemy o rządowej interwencji w sprawie importu czereśni do Polski. Minister rolnictwa zwrócił się do głównego inspektora sanitarnego o wzmożenie kontroli importowanych czereśni w związku z sygnałami dotyczącymi możliwych nieprawidłowości w zakresie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego części owoców trafiających na polski rynek. Tomasz Matusiak.
3: W ostatnich tygodniach obserwowany jest wzrost importu czereśni do Polski także z państw trzecich, takich jak Turcja czy Serbia. W związku z pojawiającymi się sygnałami o możliwych nieprawidłowościach dotyczących ich jakości, minister rolnictwa Stefan Krajewski zlecił głównemu inspektorowi sanitarnemu wzmożenie kontroli nad sprowadzanymi owocami.
4: W ostatnim czasie pojawiły się informacje dotyczące nadmiernego importu czereśni do Polski, ale też obawy, że te sprowadzone czereśnie mogą w jakiś sposób nie spełniać norm sanitarnych. Dlatego też skierowałem pismo do głównego inspektora sanitarnego o to, by takie kontrole zostały przeprowadzone i sprawdzone, jaki produkt trafia do naszych konsumentów.
3: Marek Waszczewski, rzecznik prasowy głównego inspektora sanitarnego, potwierdza, że pismo od ministra wpłynęło.
5: Główny inspektor sanitarny otrzymał pismo ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w którym zwraca się on do GIS o podjęcie wzmożonych działań kontrolnych. W tym momencie to pismo jest analizowane, analizujemy ryzyko i po dokonaniu takiej analizy podejmiemy odpowiednie decyzje, na przykład co do zwiększenia częstotliwości pobierania próbek.
3: Kontrole owoców sprowadzanych do Polski z państw trzecich są rutynowe, przeprowadzane na bieżąco i kontrolowana jest każda partia towaru.
5: W toku prowadzonych kontroli granicznych właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej po zakończeniu kontroli wydaje świadectwo, które stwierdza spełnienie wymagań zdrowotnych przez kontrolowane towary. Jeżeli stwierdzamy, że towar może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, tak jest w przypadku, kiedy na przykład zawiera pozostałości pestycydów czy zanieczyszczenia chemiczne w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy, wówczas podejmujemy odpowiednie działania zgodnie z kompetencjami ustawowymi. To znaczy nie możemy dopuścić, aby takie produkty trafiły na rynek Unii Europejskiej.
3: W 2025 roku państwowi graniczni inspektorzy sanitarni przeprowadzili łącznie ponad 70 tysięcy kontroli. Objęły one ponad 136,5 tysiąca partii towarów, z których pobrano ponad 2 tysiące próbek do badań laboratoryjnych. Z tej liczby zakwestionowano 59 próbek owoców z importu.
1: To ja przypomnę jeszcze, że na początku czerwca rząd przyjął projekt zmian w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i te nowe przepisy mają właśnie ułatwić walkę z fałszowaniem żywności.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: To jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz podsumujemy tegoroczny sezon na rynku truskawek, bo ten powoli się kończy. Więc jak ktoś z Państwa jeszcze czuje niedosyt truskawkowy, to warto się pospieszyć, bo duża część plantatorów zebrała już owoce lub są na ostatniej prostej. Zdaniem ekspertów ten sezon był trudny, bo producenci nie mieli łatwo ze względu na trudne warunki pogodowe. Gorsza pogoda przełożyła się także na wyższe ceny owoców pod koniec sezonu. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
1: Tegoroczny sezon truskawek był bardzo dynamiczny. Duże znaczenie dla plantatorów miała pogoda, która w tym roku jednak nie rozpieszczała, mówi prezes Krajowego Związku Producentów Owoców i Warzyw Witold Boguta.
2: Mieliśmy przymrozki, mrozy w zasadzie. Pamiętamy pod koniec kwietnia, mieliśmy spore okresy chłodów i opadów w maju, początek czerwca. No i ostatni okres niespotykane w naszej rzeczywistości upały, które bardzo przyspieszyły dojrzewanie truskawek na plantacjach, jak również niestety pogorszyły ich jakość nawet na tych plantacjach bardzo dobrze prowadzonych.
1: Ceny truskawek świeżych w bieżącym sezonie wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o około 20%. Analityk rynku rolno-spożywczego w banku PKO BP Mariusz Dziwulski podkreślił, że przez cały sezon obserwowaliśmy dużą zmienność cen, która wynikała z opóźnień produkcyjnych.
3: O ile tegoroczny sezon truskawkowy zaczął się cenami zdecydowanie wyższymi niż przed rokiem, o tyle na koniec czerwca różnice te nie były znaczące. Ceny były zbliżone do ubiegłorocznych. Druga połowa czerwca to oczywiście wzrosty cen, które mają charakter sezonowy. Są typowe po szczycie podaży. Na początku lipca ceny na rynku hurtowym w Broniszach były wyższe o około 30% w porównaniu z połową miesiąca. Oczywiście wysokie temperatury na koniec czerwca mogły przyczynić się również do tego wzrostu.
1: Należy także wspomnieć, że Polska wciąż jest topowym producentem truskawek w Unii Europejskiej, przypomina Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.
4: Polska jednak pozostaje najważniejszym producentem truskawek w Europie. Według najnowszych danych kraj zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem produkcji tych owoców, ustępując jedynie Hiszpanii. W 2025 roku zbiory wyniosły ponad 151 tysięcy ton, mimo że były nieco niższe niż rok wcześniej.
1: Udział Polski w unijnych zbiorach truskawek wynosi 14%.
0: Z kolei w skali całego świata Polska zajmuje 10. miejsce jako największy producent truskawek. Nasz kraj jest również jednym z absolutnych liderów w eksporcie mrożonych truskawek.

0: A teraz czas na rozmowę gospodarczą. Dziś o cenach porozmawiamy, bo okazało się, że inflacja w czerwcu była rekordowo niska. O tym, z czego to wynikało i co przed nami, czyli jakie mogą być skutki zakończenia programu CPN, jak to wpłynie na inflację i co dalej ze stopami procentowymi, o tym wszystkim rozmawiałam z Mariuszem Zielonką, głównym ekonomistą Konfederacji Lewiatan.
1: Prosto z rynku.
0: To spójrzmy na te najnowsze dane. Takim pozytywnym zaskoczeniem tego tygodnia była inflacja.
2: Zdecydowanie bardzo pozytywnym zaskoczeniem była inflacja. Cały rynek wyceniał, że inflacja będzie jednak powyżej 2,8%. Tymczasem wskaźnik inflacji wyniósł równo tyle, ile środek celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5% w skali rok do roku. To bardzo pozytywne zaskoczenie tego, co się dzieje z cenami, bo widzimy z jednej strony, że nie ma efektu rozlewania się tej podwyżki czy tego szoku paliwowego na resztę cen w gospodarce, a z drugiej strony widzimy, jak bardzo skuteczny był program CPN.
0: Ale program CPN za nami, a to oznacza, że kolejne dane o inflacji nie będą już

0: takie dobre.
1: Rzeczywiście program CPN dobiegł końca. On był, trzeba powiedzieć uczciwie, on był stopniowo wyłączany, bo w połowie czerwca zniknęła nam obniżka akcyzy, czyli mamy około 28 groszy na dzień dobry do ceny paliwa. No a od 1 lipca wrócił nam VAT 23% na paliwo z obniżonego do 8 ówcześnie. Patrząc na ten wzrost ceny, bo skok w zasadzie o północy między 30 a 1 lipca to mniej więcej 80 groszy na litrze oleju napędowego. I teraz próbując obliczyć od tyłu, ile dała sama podwyżka tego VAT-u, czy powrót tego VAT-u, no to widzimy, że stacje benzynowe, ustalając w tej chwili cenę w granicach 6,99 za litr oleju napędowego, wzięły na siebie część tej podwyżki VAT-u, bo ona byłaby wyższa, bo gdyby wrócić VAT z 8 do 23%, no to mamy na cenie litra oleju napędowego około 86 groszy więcej. I ta podwyżka na stacjach paliw była mniejsza. Więc widać też, że stacje benzynowe w jakimś stopniu absorbują ten powrót wysokich cen. To oczywiście odbije się na wskaźniku inflacji. Gdy będziemy mieli lipiec wyglądający w okolicach 7 zł za litr, no to rzeczywiście ta inflacja prawdopodobnie wróci w okolice 2,8-2,9% w skali roku.
0: To czego możemy się spodziewać w najbliższym tygodniu, bo przed nami posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Jakiego ruchu się pan spodziewa?
1: Rada Polityki Pieniężnej dobrze, że przyjęła stanowisko wyczekiwania i nie pośpieszyła się tak jak Europejski Bank Centralny. Wydaje się, że całkowicie w tej chwili odroczyliśmy dyskusję o możliwych podwyżkach stóp procentowych w tym roku i bardziej jesteśmy jednak skłonni zacząć myśleć o rozmowie na temat tego, kiedy będzie kolejna obniżka. Wydaje się, że jednak Rada Polityki Pieniężnej z takich faktycznych decyzji i patrząc na dane i o konsumpcji, i o wynagrodzeniach, będzie utrzymywać stopy procentowe na niezmienionym poziomie nawet do końca roku.
0: Ale co ciekawe, jak spojrzymy na to, co się dzieje na rynku kredytowym, to akcja kredytowa, szczególnie w kredytach mieszkaniowych, bardzo mocno przyspieszyła. Mamy rekordowe wyniki.
1: Tak, rzeczywiście ta akcja kredytowa wróciła do swoich poziomów sprzed tych konfliktów i podwyżek stóp procentowych. To ma swoje konsekwencje, czy jest wynikiem tego, że rzeczywiście poczuliśmy, że odrobiliśmy straty inflacyjne. Dwa, zaczęliśmy robić oszczędności i poczuliśmy pewnego rodzaju stabilizację. No i mimo wszystko te niższe stopy procentowe niż, pamiętajmy, niedawno było blisko 7%, a w tej chwili mamy poniżej 4%, jednak skłaniają do tego, żeby pomyśleć o zakupie mieszkania, ponieważ ten koszt kredytu jest w tej chwili niższy.
0: Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, był naszym gościem, a my już za kilka minut powiemy więcej o tym, że w życie weszły już nowe przepisy dotyczące ceł dla przesyłek spoza Unii Europejskiej. Sprawdzimy, o ile zdrożeją przesyłki z chińskich platform.
2: Prosto z rynku.

A my w audycji Prosto z Rynku przechodzimy do kolejnego tematu. Unia Europejska rozpoczyna walkę z chińskimi platformami internetowymi. Od lipca każda przesyłka z zakupami spoza Unii Europejskiej podlega obowiązkowej opłacie celnej. Zgodnie z tymi nowymi przepisami najtańsze przesyłki są objęte ryczałtowym cłem w wysokości 3 euro za określoną pozycję w zgłoszeniu. O co w tym dokładnie chodzi, ja za chwilę wyjaśnię, ale trzeba tu podkreślić, że Komisja Europejska

0: podjęła tą decyzję o zniesieniu zwolnienia z ceł, bo jak się okazało, firmy celowo zaniżały wartość towarów i sztucznie dzieliły zamówienia. Na czym konkretnie polega ta zmiana, wyjaśnia Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
1: Od 1 lipca każdy przedmiot to jest inna pozycja w tabeli celnej, no to w tym momencie cło opłata za jedną sztukę taryfową to będą 3 euro. Jeśli zamówimy 2 t-shirty i jeden szalik, czyli w sumie mamy 3 zamówione produkty, jednak ponieważ mamy 2 t-shirty, to jest jedna kategoria taryfowa i szalik druga, czyli w sumie zapłacimy 6 euro cła. Po co to wszystko? No to są oczywiście rzeczy związane z ochroną europejskiego rynku, dlatego że no do tej pory, na przykład w 2025 roku, do Europy dotarło prawie 6 miliardów zamówionych towarów w ten sposób i one nie podlegały żadnemu cleniu.
0: I w Polsce też coraz więcej kupujemy właśnie na takich platformach. Rocznie wydajemy tam nawet 12 miliardów złotych. Kupujemy tam tak naprawdę wszystko, od drobnych urządzeń domowych po ubrania i kosmetyki. To, zdaniem polskich przedsiębiorców, zabija zdrową konkurencję na rynku. Jak mówi Patrycja Sas-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, na te nowe przepisy czekali europejscy przedsiębiorcy.
2: Cała Europa czekała wreszcie na zmianę, którą zresztą jako organizacja postulowaliśmy bardzo mocno w 2025 roku, bo to jest pierwszy krok do równych ram prawnych i konkurencyjnych pomiędzy europejskimi przedsiębiorcami a przedsiębiorcami z Chin. Dla polskiego rynku i w ogóle dla Europy to bardzo ważny krok w stronę bardziej uczciwej konkurencji.
0: Nowe przepisy, te cła, sprawią, że zakupy na chińskich platformach będą droższe, a to powinno przełożyć się na zmniejszenie atrakcyjności zakupów na tych chińskich platformach, dodaje Bartosz Zadura.
1: Może pora sobie uświadomić, że te wszystkie rzeczy związane z ochroną, to się pięknie nazywa konkurencji konsumentów, ale to jest ochrona naszego zdrowia. No, to nie jest za darmo, za to płacimy, za to bezpieczeństwo i za ten luksus, który sobie zapewniamy w Unii Europejskiej, to kosztuje. Super by było, żeby konkurenci spoza Unii Europejskiej też dopełniali wszystkich wymogów związanych z wolną konkurencją, ale tak nie jest. W związku z tym Unia Europejska musi się bronić.
0: A w listopadzie do tych opłat celnych na takie tanie paczki spoza Unii Europejskiej dołączy kolejna unijna opłata manipulacyjna. Ona będzie na pokrycie kosztów obsługi celnej i środowiskowych i ona z kolei ma wynieść od 2 do 4 euro za każdą kategorię towarową.

0: A my kontynuujemy tematy gospodarcze. W tym tygodniu mieliśmy ważne wydarzenie, bo zakończył się osłonowy program Ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto już w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od wtorku wróciła 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Zamknięcie programu natychmiast wpłynęło na ceny paliw w kraju. O tym, o ile na stacjach jest drożej, ale też ile nasz budżet kosztował CPN i jak bardzo realnie obniżył ceny paliw, o tym wszystkim Krystyna Prostak.
1: Róg w górę widać było od razu.
2: W skali ostatnich kilku dni benzyna Euro Super 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze. Konsekwentnie tanieje autogaz, który nie był objęty ani na chwilę pakietem CPN.
1: Mówiła Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex. Podkreśliła przy tym, że ceny, które po podwyżce ponownie zbliżają się na wielu stacjach do 7 zł za litr benzyny i oleju napędowego, są niższe niż przed wprowadzeniem pakietu CPN.
2: Wówczas ceny benzyny Euro Super 95 przekraczały poziom 7 zł za litr i to oznacza, że te ceny były wyższe o 38 groszy niż aktualne po wycofaniu się z pakietu CPN. Benzyna 98-oktanowa jest tańsza o 29 groszy w porównaniu do 30 marca, kiedy to pakiet startował. Natomiast ceny oleju napędowego są niższe o 1,81 zł na litrze.
1: To, co będzie dalej, w dużej mierze będzie zależało od sytuacji międzynarodowej, dodaje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
3: Bo od tego zależy kształtowanie cen paliw gotowych na rynkach krajowych, poszczególnych, w tym także i na naszym polskim podwórku.
1: W podobnym tonie wypowiada się Dawid Czopek z Polaris FIS.
4: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie utrzyma się przez kilka miesięcy w takim stanie, jak jest dzisiaj, to znaczy ropa będzie płynąć, Iran wróci na oficjalny rynek ropy naftowej, a to się już zdarzyło, ale to są oczywiście sankcje zawieszone tymczasowo, to mamy szansę na to, żeby nawet na początku przyszłego roku zobaczyć niższe ceny, niż mieliśmy do czynienia na początku tego roku. Ale to potrzeba kilka miesięcy. Między innymi ze względu na to, że musimy uzupełnić rezerwy, z których tak bardzo mocno korzystaliśmy w ostatnich tygodniach.
1: Wracając do programu CPN, to przez ostatnie 3 miesiące ta nadzwyczajna obniżka cen paliw kosztowała budżet państwa około 5 miliardów złotych. Ale takie rozwiązanie na ten czas było bardzo potrzebne, ocenia Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
5: Główna korzyść oczywiście jest po stronie konsumenta, to znaczy, że nam nie podrożały podstawowe produkty aż tak istotnie jak na niektórych rynkach. Nie mieliśmy też sytuacji, w której po prostu to paliwo sprawiało, że musieliśmy zmniejszyć aktywność ekonomiczną, czyli mniej firm jeździło, branża logistyczna byłaby w ten sposób jeszcze bardziej

0: bardziej dotknięta, więc no jednocześnie był to taki element stabilizacji przy takim szoku zewnętrznym.
1: Programy interwencyjne na rynku paliw są wygaszane także w innych europejskich państwach. Zrobiły to m.in. Węgry, Słowacja i Niemcy.
2: To dodajmy jeszcze, że ten rządowy program CPN zaczął obowiązywać w naszym kraju z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie ciśnienia.

0: I powoli zbliżamy się do godziny 6, czyli zbliżamy się także do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze tradycyjnie patrzymy na rynki finansowe, patrzymy na giełdy, bo to był bardzo dobry tydzień na światowych giełdach. Tam odnotowywano rekordy, ale nasi inwestorzy też mają powody do zadowolenia. Tak komentuje Rafał Sadoch, analityk domu maklerskiego mBanku.
1: Z jednej strony spółki przemysłowe bardzo wyraźnie zyskiwały po słabszych od oczekiwań danych ze Stanów Zjednoczonych, które oddaliły perspektywę podwyżek stóp procentowych. To znaczy okazuje się,

0: się, że być może Fed nie będzie musiał tak chłodzić gospodarki. To ucieszyło inwestorów na Wall Street, ale dużo mocniej właśnie zyskiwały spółki przemysłowe. Wczoraj Dow Jones nowe rekordy, także niemiecka giełda znalazła się na historycznych szczytach, ale z drugiej strony spółki sektora technologicznego w dalszym ciągu radziły sobie gorzej. To przez realizację zysków, jeśli chodzi o producentów chipów, półprzewodników. To są spółki, które zyskały kilkadziesiąt, jak nie kilkaset procent na przestrzeni drugiego kwartału. No i w tym momencie trwa realizacja zysków. Inwestorzy zaczęli się zastanawiać, czy te bardzo wysokie wyceny, ta perspektywa dalszych wzrostów przychodów jest realna i stąd spółki nieco się cofają, no ale w ich kontekście będzie bardzo ważny, ruszający niebawem sezon wyników, który pokaże, czy faktycznie perspektywy tych spółek związanych z rozwojem sztucznej inteligencji są tak świetne, jak tutaj spodziewają się tego wszyscy. Jeśli chodzi o złotego, to możemy powiedzieć, że to był mieszany tydzień. Polska waluta w pierwszej jego części znajdowała się pod presją ze względu na to, że dolar był mocny. W drugiej połowie tygodnia amerykańska waluta właśnie zaczęła się cofać po tych słabszych danych ze Stanów Zjednoczonych i to otworzyło przestrzeń do umocnienia złotego. Stąd widzieliśmy spadek notowań chociażby euro PLN z 4,30 zł do 4,28 zł.
1: I na tym kończymy nasze gospodarcze podsumowanie tygodnia. Ja za dziś Państwu bardzo dziękuję. Justyna Golonko, do usłyszenia i pięknego weekendu Państwu życzę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy.
4: A wśród nich
3: Justyna Steczkowska.
5: My jesteśmy tu za kres.
3: Staszek Karpiel-Bułecka.
6: Pójdę tam, gdzie góry dotykają nieba.
4: Bratanki.
3: Reni Jusis. Afrumental.
4: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
3: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
4: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
3: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
4: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
7: Dziękuję.
2: Reklama. Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
9: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Dzisiejszej nocy na kilku odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych były prowadzone prace służb. Tak m.in. było na autostradzie A2 między Łowiczem i Łodzią. Na 384 km zderzyły się dwa samochody osobowe i od 5 rano zablokowany był lewy pas.

0: została też usunięta z drogi. A po 6 godzinach rozluźnił się też ruch w pobliżu Żagania. To droga krajowa numer 12. Przed północą służby zostały wezwane do wypadku. Na krajówce zderzyły się 3 samochody osobowe, 3 osoby zostały ranne i krajówka także została odblokowana. Niecałą godzinę temu tam przejazd jest już możliwy. A na chwilę przed 6 niewielkie spowolnienia utrzymują się w Korczowej na przejściu granicznym Polska-Ukraina. Tam trzeba doliczyć sobie od kilku do kilkunastu minut na przejazd, natomiast na A1 prowadzone są też prace drogowe zaraz za Grudziądzem, a w kierunku Gdańska i ze względu na te prace na wysokości Warlubia mogą Państwo zwolnić i też mogą być nieco trudniejsze warunki drogowe. Ponadto dzisiaj na Dolnym Śląsku na drodze krajowej numer 8 także rozpoczęły się już prace drogowe między Przerzeczynem Zdrój a Magnicami. Do godziny 18 trzeba zwolnić do 40 km na godzinę i w miejscu prowadzenia prac wprowadzono ruch naprzemienny. Czekamy na wiadomości od Państwa 22 513 11 11.
1: Minęła 6. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Makabra w Skawinie w województwie małopolskim. Policja odkryła ciała 4 osób, w tym noworodka. Badany jest wątek zbrodni. Ukraina proponuje Polsce pakiet antykryzysowy. Chodzi o konsultacje historyków i przedstawicieli resortów dyplomacji. Koniec smartfonów w szkołach coraz bliżej. Zielone światło dla nowych przepisów dał Sejm. Jak doszło do tragedii w Skawinie pod Krakowem? To wyjaśniają teraz służby. W jednym z mieszkań znaleziono zwłoki 8-letniej dziewczynki, młodego małżeństwa i ich babci. Wszyscy mają obrażenia. A to wyklucza pierwotnie podawaną przez media przyczynę ich śmierci, czyli zatrucie czadem, przyznaje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Policjanci będą rozmawiać tutaj z sąsiadami, będą pytać o to, jakimi ludźmi było to młode małżeństwo. Wiemy, że nie figurują w policyjnych systemach, nie było tam żadnej interwencji przez ostatnie lata. Nie było również procedury niebieskiej karty.
1: Policjanci wstępnie zakładają tak zwane rozszerzone samobójstwo. Przyczyny śmierci 4 osób będą znane po sekcji zwłok. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Ukraina proponuje Polsce pakiet antykryzysowy. Chodzi tutaj o konsultacje historyków i przedstawicieli resortów dyplomacji. Z taką inicjatywą miał wyjść szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha, który spotkał się wczoraj z wicepremierem Radosławem Sikorskim. Ten, pytany o rezultaty tej rozmowy, powiedział tylko, że dyplomacja lubi ciszę.
3: Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że nazwanie jednej z jednostek ZSU imieniem bohaterów UPA nie miało antypolskich intencji. Zaproponował szefowi polskiego MSZ pakiet antykryzysowy w naszych relacjach. Chodzi o konsultacje resortów spraw zagranicznych obu krajów, a także spotkanie polskich i ukraińskich historyków zajmujących się tematem II wojny światowej. Pytany o spotkanie z Andrijem Sybichą, wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że ustalenia ze stroną ukraińską cały czas trwają.
4: Zajmujemy się cierpliwą pracą. W tym wypadku tym bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych.
3: We wpisie w mediach społecznościowych Andrii Sybicha dodał, że Ukraina wyraża dozgonną wdzięczność Polsce za pomoc okazaną po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Korzystanie ze smartfonów w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie zakazane i to nie tylko na lekcjach, a także na przerwach. Ustawę w tej sprawie uchwalił Sejm. Andrzej Grzyb z PSL-u twierdzi, że taki zakaz będzie korzystny z punktu widzenia zdrowia dzieci, bo przepisy powinny wyeliminować również patologiczne sytuacje, do których czasem w szkołach dochodziło.
5: Ten telefon służył również do nagrywania sytuacji, które w niekorzystnym świetle pokazywało inne dziecko, co doprowadziło również do nie tylko frustracji, ale czasami nawet dużych komplikacji, które powodowały, że te dzieci nie chciały chodzić do szkoły, czy też czuły się napiętnowane.
1: Ustawę poparła też opozycja. Zdaniem Rafała Bochenka, rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, dzieci nie powinny korzystać ze smartfonów w szkołach.
6: To jest taki czas, kiedy dzieci powinny się skupić na lekcji, na nauce, a nie dekoncentrować się zabawą w telefonie. Zresztą nadmierny dostęp do telefonu też ma negatywne reperkusje dla zdrowia psychicznego dzieci. Nadużywanie smartfonów może wpływać na rozwój.
1: Ustawa trafi teraz do Senatu, a przepisy mają wejść w życie 1 września.
7: To są aktualności jedynki.

0: 65% z języka polskiego i 55% z matematyki. To średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Sprawdzian napisało 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju. Dyrektor jednej z warszawskich podstawówek, Tomasz Ziewiec, przyznaje, że najwięcej problemów uczniowie mieli z królową nauk.
1: Matematyka sprawia uczniom kłopoty. Mówię to z takiego powodu, że widzę tutaj wyzwanie, czyli powinniśmy jednak robić wszystko, żeby uczniowie tę matematykę znali i umieli, no bo to jest jednak kompetencja przyszłości. Zresztą podobnie jak język angielski dla naszych uczniów.
0: A język angielski zdawało ponad 98% uczniów. Średni uzyskany wynik to 73%. Zakopane kolejnym przystankiem na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską. Na scenie zobaczymy dziś wieczorem m.in. Bratanki, Justynę Steczkowską, Organka i zespół Afromental. Perkusista tej grupy, Tomasz Torres, zapowiada, że muzycy dadzą z siebie wszystko na scenie.
2: Zagramy jeden swój utwór. Jest to numer, który na koncertach jest bardzo, bardzo nośny i zawsze go zostawiamy na koniec, żeby na koniec tej energii dać jak najwięcej. A drugim utworem będzie bardzo znany, ale też już zaliczony do takich klasyków rockowych, pewien cover.
0: Koncert rozpocznie się o 20:00, godzinę później retransmisja w Jedynce, a wcześniej, bo już od 9:00, plenerowe studio Lata z Radiem. Potem edukacyjny piknik Polskiego Radia, plenerowa audycja muzyczna Lato z Radiem i wspólna potańcówka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. W piłkarskich Mistrzostwach Świata w nocy zapachniało kolejną sensacją. Argentyna potrzebowała dogrywki, żeby wyeliminować Republikę Zielonego Przylądka i wygrać 3-2. Wynik otworzył Leo Messi, trafiając po raz 7 na tych mistrzostwach. W drugiej połowie odpowiedział Duarte. Na początku dogrywki trafił Lisandro Martinez, tu odpowiedź Lopesa Cabrala. Ostatecznie Albi Celestes wygrali po samobójczym trafieniu Borgesa. Kolumbia z kolei po golu Ariasa wygrała z Ganą 1-0 i jako ostatnia zakwalifikowała się do 1/8 finału. Tymczasem niemiecka federacja piłkarska potwierdziła, że Julian Nagelsmann przestanie być selekcjonerem reprezentacji. Jego zespół odpadł w 1/16 finału mistrzostw po porażce z Paragwajem w rzutach karnych. Tym samym sprawił jedną z największych negatywnych niespodzianek mundialu. W tenisowym wielkoszlamowym Wimbledonie wczoraj dobry mecz i spory sukces Huberta Hurkacza. O szczegółach specjalny wysłannik radiowej jedynki do Londynu, Cezary Gurjew.
4: Hubert Hurkacz pokonał Amerykanina Tommy Pola 4-6, 7-6, 7-5 i 6-2 i awansował do czwartej rundy Wimbledonu. Popularny Hubi przed tym pojedynkiem miał okazję trenować ze słynnym Nowakiem Dżokowiczem.
5: Coś fajnego, no jednak Nowak jest najlepszym zawodnikiem w historii, więc zawsze przyjemnie móc z nim podbijać piłkę, gdzieś może zauważyć jakieś małe detale, no i ja mam takie podejście, że cały czas gdzieś chce się uczyć, polepszać, no i to też można wykorzystać.
4: Dziś w meczu trzeciej rundy Iga Świątek zagra z Filipinką Aleksandrą Jan.
3: Początek spotkania o 14:30. Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w Wiedniu Austrię 123-77 w meczu piątej kolejki grupy F pierwszego etapu kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Katarze, które odbędą się w przyszłym roku. W poniedziałek w Krakowie biało-czerwoni, którzy mają komplet zwycięstw, podejmą Holendrów.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. Na północy, wschodzie i w centrum będzie pochmurno i deszczowo. Lokalnie możliwe są burze, na zachodzie trochę więcej słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na Warmii i Podlasiu, przez 20-21 w centrum, po 23 na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silne, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1003 hektopaskale.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Klimat. W największych miastach w kraju jakość powietrza jest dobra, na pozostałych stacjach bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 54% energii elektrycznej i taki stan, nazywany zielonymi godzinami, będzie utrzymywał się aż do 18:00. Prąd jest teraz najczystszy, a co za tym idzie, dla odbiorców z taryfą dynamiczną najtańszy.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Reklama. Autopromocja.
2: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
3: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
2: I bakłażanów.
3: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
2: Cacików i fawy.
3: Oraz mocnej kawy.
2: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
3: Apetyt na Europę.
2: Tomasz Prangę-Barczyński.
3: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Robin, Dancing on My Own, tak się nazywa piosenka, a na zegarze 14 minut po 6.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z Jedynką.
0: Wolna sobota w radiowej Jedynce, a pierwszą godzinę wolnej soboty spędzimy przede wszystkim za oceanem. Dziś jeden z najważniejszych dni dla Stanów Zjednoczonych od ćwierci tysiąclecia. USA świętują 250 lat niepodległości. Będzie wszystko, co Amerykanie kochają. Defilady, myśliwce, fajerwerki, koncerty, a ten okrzyk będzie słychać wyjątkowo często. W Stanach Zjednoczonych głośno krzyczą i śpiewają też Kolumbijczycy i Argentyńczycy. Ich drużyny awansowały do kolejnej rundy mundialu. Jeśli ktoś w nocy włączył TVP, to brzmiało to mniej więcej tak.
4: Leo Messi w narożniku, kolejny rzut rożny dla Argentyny i gol!
0: I takim wynikiem też mecz się skończył, ale nie tylko do Stanów Zjednoczonych będziemy się dziś w Jedynce przenosili. Wszyscy już myślami jesteśmy trochę na wakacjach, więc zapytamy, czym najlepiej na te wakacje wyjechać.
5: Jedni jeżdżą pociągiem, inni samochodem, inni, nie wiem, stopem może jeszcze w tych latach.
0: Pociąg, samochód, samolot, a może właśnie wspomniany autostop. 22 139 22 02. Czekamy na Państwa opinię, czym najlepiej na wakacje. W programie powiemy też o całkowicie zakazanym i skrajnie niebezpiecznym sposobie podróżowania, który niestety staje się modnym wyzwaniem w mediach społecznościowych. To jazda nie w pociągu, tylko na pociągu.
6: Młodzi ludzie, najczęściej nastolatkowie, próbują przejeżdżać na elementach taboru. Albo są to sprzęgi łączenia wagonów, albo wręcz na dachu pojazdów.
0: To jeszcze spójrzmy, co dziś na kartce kalendarza. 185 dzień roku, 4 lipca, do końca roku 180 dni zostało. Wschód słońca 4:21, zachód o 20:59, a to oznacza, że już straciliśmy dokładnie 9 minut od tego najdłuższego dnia w roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Andrzej, Atanazy, Aurelian, Berta, Elżbieta, Jacynt, Innocenty, Jacek, Jacenty, Julian, Józef, Malwin, Malwina, Otto, Patrycy, Piotr, Teodor i Wielisław. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radiowej Jedynki. Przed mikrofonem Karol Surówka, zaczynamy pierwszą godzinę.

0: Marisa, odkochaj. 19 minut po godzinie 6 słuchają Państwo Wolnej Soboty w radiowej jedynce. Dziś 4 lipca, wielki dzień w Stanach Zjednoczonych. A co jeszcze w historii 4 lipca się wydarzyło?
1: 4 lipca, kalendarz jedynki.
2: Wojna rozstrzygnęła za mnie, jak rozstrzygnęła za wszystkich układających za młodu plany życiowe na przyszłość. W moim szczególnym wypadku rozstrzygnęło NKWD.
1: W roku 2000 zmarł Gustaw Herling Grudziński, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, mieszkający od ponad 40 lat w Neapolu. Autor m.in. Innego Świata i Dziennika Pisanego Nocą. W 1992 roku zmarł Astor Piazzolla, argentyński kompozytor, wirtuoz bandoneonu.
3: Postawa moja jest to rodzaj happy sceptyk, ale też to jest chyba nasza taka narodowa, a nawet nie wiem, czy taka regionalna, myślę o całej słowiańszczyźnie, cecha, że u nas to happy jest jakby trudniejsze, ono jest, musi być przefiltrowane przez człowieka.
1: W 1954 roku urodził się Andrzej Poniedzielski, poeta, satyryk, bard i konferansjer.
4: Rozległ się alarm na całym lotnisku. Wszystkie reflektory poszły w ruch, kierując swe promienie w kierunku morza. Zobaczyliśmy w odległości około kilometra, jak gdyby czarnego, olbrzymiego ptaka na powierzchni wody.
1: Rok 1943. W katastrofie brytyjskiego samolotu C-87 Liberator ginie premier RP na uchodźstwie i naczelny wódz polskich sił zbrojnych, generał Władysław Sikorski.
5: Oto Rada Wydziałowa Uniwersytetu Paryskiego postanawia jednomyślnie powierzyć jej stworzoną dla Piotra Curie katedrę i laboratorium. Po raz pierwszy w dziejach Francji kobieta otrzymuje stanowisko w szkolnictwie akademickim.
1: W 1934 roku zmarła Maria Skłodowska-Curie, światowej sławy chemik i fizyk, profesor Sorbony, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości.
6: Hetman dał rozkaz do ataku. Siły szwedzko-rosyjskie, około 30 tysięcy żołnierzy, w tym 5 tysięcy cudzoziemców, stali w dwóch odrębnych obozach, co nasunęło Żółkiewskiemu śmiały pomysł rozbicia ich kolei.
1: Rok 1610. Druga wojna polsko-rosyjska. Zwycięstwo polskich wojsk w bitwie pod Kłuszynem. W obliczu klęski bojarzy zdetronizowali cara Wasyla Szujskiego i obwołali carem królewicza polskiego Władysława, a hetman Stanisław Żółkiewski wkroczył do Moskwy.
0: Ja jeszcze jedną rocznicę dołożę. 4 lipca 1776 roku Stany Zjednoczone podpisują, choć jeszcze tak się wtedy nie nazywały, deklarację niepodległości. Do USA przeniesiemy się za kilka chwil, opowiemy o tym, co dzieje się na mundialu i jak Amerykanie świętują 250-lecie niepodległości, ale wcześniej można powiedzieć, że amerykańskie dobro narodowe. Taylor Swift.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Pani Taylor po ślubie, po weselu. Niezwykle kosztownym. 20 milionów dolarów podobno kosztował, czyli ponad 80 milionów złotych. Wyliczaliśmy w jedynce, że to tyle co 6 tysięcy samochodów osobowych albo kilkadziesiąt mieszkań w Warszawie.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A całkiem niedaleko tego kosztownego wydarzenia był nasz człowiek w Stanach Zjednoczonych, który śledzi mundial. Kacper Merk w Filadelfii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dobranoc dobry w zasadzie. Wieczór, dobry wieczór.
2: No tak.
0: Coś tam widziałeś? Wydarzenia około weselne Taylor Swift?
2: No kurczę, to troszeczkę za daleko, bo z Filadelfii do Madison Square Garden, gdzie to wszystko się działo, to tak sprawdzałem na mapie, ponad 2 godziny jazdy, ale kusiło, nie powiem, bo ja jestem Swiftie, czyli fan Taylor Swift jak najbardziej i sam jestem ciekaw, jak to wyglądało. Oczywiście można było zobaczyć tylko wielkich, rosłych panów ochroniarzy z tego, co widziałem w internecie,
0: no,
2: bo
0: tak. To prawda, że
2: wszystko zabezpieczone, zamknięte.
0: Jesteś gwiazdą radiowej jedynki, ale chyba trzeba było być gwiazdą hollywoodzką, żeby tam się dostać.
2: I to nawet bardzo wyjątkową. Nie wiem, czy państwo widzieli, nasz koszykarz Jeremy Sochan, jedyny Polak w NBA, który gra w New York Knicks i który został mistrzem NBA właśnie z New York Knicks mniej więcej miesiąc temu. Napisał kilka dni temu w swoich mediach społecznościowych, że jak to jest możliwe, że zaproszono wszystkich zawodników New York Knicks, tych mistrzowskich, poza nim. No i ktoś mu tam odpisał, że on był tylko rezerwowym, więc w związku z powyższym dla niego zaproszenie nie było. Mimo, że też mistrzowski pierścień posiada. Także to trzeba było być VIP-em nad VIP-ami, myślę, żeby w tej uroczystości uczestniczyć. Ta uroczystość zresztą jeszcze będzie też dzisiaj, bo to jest dwudniowa uroczystość, z tym, że już rzeczniczka prasowa Taylor Swift wydała oświadczenie, że faktycznie wczoraj doszło do tych zaślubin, a dzisiaj jest chyba dodatkowa impreza, bo ta sala wynajęta na 2 dni. W ogóle czytałem gdzieś taką statystykę, że to jest dopiero 3. raz w historii Madison Square Garden, czyli tej potężnej, bardzo popularnej, legendarnej sali meczowo-koncertowej, nazwijmy to. To jest dopiero 3. raz w historii, kiedy prywatna osoba ją wynajęła na jakieś wydarzenie. No ale no, to pokazuje też, jakiej rangi osobą jest Taylor Swift.
0: No cóż, kto Boga temu zabroni. Travis Kelce został szczęśliwcem, który Taylor Swift poślubił. Zawodnik futbolu amerykańskiego, ale nie amerykańskim futbolem. Chyba w tej chwili żyją Stany Zjednoczone, a raczej sokerem, jak to nazywają. Kolumbia i Argentyna. Te kraje stały się bardzo szczęśliwe minionej nocy.

0: czasu polskiego, a Kolumbia awansowała godzinę temu tak naprawdę.
1: Tak jest. No właściwie wcześniej już było to wiadome, bo jej przewaga nad Ganą w tym meczu była wyraźna. Szybka bramka Ariasa w 14 minucie, później w drugiej połowie kolejna bramka, co prawda nieuznana po analizie VAR, bo był spalony, ale Kolumbijczycy raczej kontrolowali przebieg tego spotkania i jako ostatni awansowali do czołowej szesnastki piłkarskich mistrzostw świata. Wcześniej, tak jak powiedziałeś, Argentyna i jeżeli ktoś zarwał noc, to muszę powiedzieć, że zrobił dobrze, bo spotkanie z Wyspami Zielonego Przylądka, taką małą, półmilionową wyspą z Oceanu Indyjskiego, gdzieś tam koło Afryki, to miało być starcie Dawida z Goliatem. Argentyna, obrońca trofeum, Wyspy Zielonego Przylądka, Maluszek, który pierwszy raz gra na mundialu i który awansował z grupy. No i ten Maluszek się tak postawił, że w regulaminowym czasie gry było 1-1. Później w dogrywce było 2-2. Argentyna naprawdę drżała o awans do najlepszej szesnastki. W 111 minucie dopiero decydujące trafienie Argentyńczycy zadali i są też w tej najlepszej szesnastce. Ale muszę powiedzieć, że Wyspy Zielonego Przylądka skradły także tutaj w Filadelfii, w strefie kibica, wiele serc fanów za tę walkę, za to, że się nie położyli przed wielkim rywalem utytułowanym przed Messim i spółką, tylko walczyli z nimi jak równy z równym i na pewno serca wielu kibiców tej nocy zielonoprzylądkowcy, nie wiem, czy tak można powiedzieć.
0: Kapowerdejczycy, jeżeli się nie mylę.
1: No właśnie, tak, tak bym powiedział, tak, ale próbowałem tak.
0: Ale zielonoprzylądkowcy trochę brzmi trochę sympatycznie nawet, powinno się przyjąć. Awans Argentyny i Kolumbii chyba służy mundialowi, bo to są bardzo duże społeczności w Stanach Zjednoczonych, więc ich świętowanie pewnie jest też widoczne.
1: To prawda, chociaż muszę powiedzieć, że nas z tej strefy kibica tutaj w Filadelfii przegoniono i to dosłownie zaraz po meczu Argentyny. No a jak wiadomo, w Stanach lepiej z policjantami nie dyskutować, bo to się może źle skończyć dla obywatela. Więc przegoniono nas, bo zanosiło się na burzę i większego świętowania tutaj nie było. Amerykanie są bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o te zjawiska pogodowe, o wyładowanie atmosferyczne i właściwie w 3 minuty nikogo już w tej strefie kibica nie było. Niemniej to, o czym mówiłeś, jeżeli chodzi o awans Kolumbii, Argentyny, wcześniej także Meksyku, no i przede wszystkim Amerykanów, którzy grają naprawdę kapitalny mundial, to dla dobra tego turnieju jest absolutnie rewelacyjne, bo to, jakim cieszy się zainteresowanie soccer aktualnie w Ameryce Północnej, to są rekordowe liczby. Ten mecz ich z Bośnią w 1/16 finału oglądało ponad 30 milionów ludzi. To są już liczby na poziomie finałów NBA, na poziomie finałów Ligi Futbolu Amerykańskiego, czyli tych najbardziej popularnych sportów w Stanach Zjednoczonych. No i Amerykanie też tak to sobie wykombinowali, wykminili, bo takie jest prawo gospodarza, że w poniedziałek będą grali w prime time o godzinie 20 czasu lokalnego mecz o ćwierćfinał mundialu z Belgią i tam pewnie padną kolejne rekordy, także ja się spodziewam, że tutaj jakieś bardzo grube miliony widzów będą przed telewizorami, że grube miliony widzów wylegną na ulice różnych miast amerykańskich. Oni się zakochali. Czy w sokerze, to jeszcze nie wiem do końca. Oni też lubią sukces i lubią być dumni z siebie, prawda? A mają powody do dumy, bo ten mundial jest zorganizowany bardzo dobrze, no więc...
0: Być może przekonają się do wyższości piłki kopanej nad rzucaną. Kacper Merk, u ciebie jest w 12:30, więc już będziemy musieli kończyć. Tym bardziej, że wielki dzień również przed tobą. 250 lat świętuje niepodległości.
1: No właśnie, jeżeli USA. Mogę jeszcze o tym powiedzieć dwa słowa, bo ja po to przyleciałem do Filadelfii.
0: Ale chyba dosłownie tylko tyle. Bo tyle.
1: Dobrze. Jest
0: może
1: tak gorąco w Filadelfii, 39-40 stopni Celsjusza, że te obchody Dnia Niepodległości tutaj są mocno okrojone. Taką legendarną paradę odwołano ze względu na upał. Będzie wieczorem koncert. No i za mniej więcej 24 godziny największy w Ameryce pokaz fajerwerków. Także będę oglądał.
0: To dobranoc, miłego dnia. Kacper Merk, nasz człowiek, który relacjonuje dla nas mundial. Bardzo dziękuję, ale do Stanów Zjednoczonych wrócimy już za chwilę. Jan Pachlowski opowie nam więcej o tych spektakularnych obchodach 250-lecia niepodległości USA.

0: 24 minuty zostały do godziny 7. Wolna sobota w radiowej jedynce. Pierwszą godzinę wolnej soboty spędzamy jedną nogą w Stanach Zjednoczonych. No bo mundial, no bo obchody 250-lecia niepodległości. Ale też myślami oczywiście jesteśmy przy wakacyjnych wyjazdach. A teraz zastanowimy się, czym najlepiej na te wakacje się udać. Pociąg? Samochód? Może samolot? Nasz reporter zapytał.
1: Jedni jeżdżą pociągiem, inni samochodem, inni, nie wiem, stopem może jeszcze w tych latach? Nie mam pojęcia.
2: Jaki jest najlepszy środek do wyjechania na wakacje?
3: Rower, no bo własnymi mięśniami, nogami się porusza człowiek.
2: Ale daleko rowerem na wakacje się chyba nie zajedzie.
3: No ale ja wolę naturę.
1: No wie pan, ja nie mam samochodu, więc jeżdżę pociągami zazwyczaj.
2: A to podróż pociągiem, jak pani ją ocenia?
1: Nie no, ostatnio jak byłam, to fajnie się jechało. Pospieszny, tam Intercity, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Komfortowo. Nie było gorąco, była klimatyzacja. Pan jakiś przychodził i proponował wodę do picia, także myślę, że było okej.
4: Samolot. No bo najszybszy.
2: Ale to też trochę jest tak, że mało się zwiedza, podróżując nawet. Dużo ludzi uważa, że sama podróż jest jakimś elementem już wyjazdu.
4: Ale jak długa droga, bo jeżeli jest krótsza, to jest lepiej autem. Ja na przykład byłam ostatnio z rodzicami we Włoszech i jechałam 21 godzin do Neapolu i to było zdecydowanie męcząca droga, dlatego wybrałam drugi raz samolot.
5: Własny samochód, przywiązanie, rutyna. Od wielu lat raczej nie korzystam ani z PKP, ani z busów.
2: Co jest złego właśnie w pociągach i w busach?
5: Raczej nic nie ma, bo przecież sama też czasami korzystam.
6: My to najbardziej lubimy podróżować samochodem z przyczepą kempingową. Teraz wraca trochę moda na karawaning, także my to bardzo lubimy i na różnego rodzaju obiektach spotykamy bardzo dużo ludzi o podobnych zainteresowaniach.
2: A co jest takiego fajnego w tym rodzaju podróżowania i wypoczynku?
6: Przede wszystkim niezależność. Nie trzeba wcześniej planować, rezerwować sobie miejsc. Jedziemy i z dnia na dzień decydujemy, co robimy dalej.
0: 22 139 22 02. Czekamy na Państwa opinię. Jaki środek transportu w drodze na wakacje jest najlepszy?
7: Program pierwszy Polski.

0: Polskiego Radia.
1: Teraz przenosimy się do miejsca, gdzie raczej można się dostać tylko samolotem, ale na miejscu już króluje samochód. Jan Pachlowski, nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych, jest na Florydzie. Dzień dobry, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Jakbyś powiedział, że hot dogi królują, to myślę, że bardziej 150 milionów ma ich być dzisiaj zjedzonych.
1: Właśnie, wielkie liczby chyba dominują to 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych, zarówno jeżeli chodzi o ilość wydanych pieniędzy, jak i przygotowanych hot dogów, no i wiele, wiele innych atrakcji.
2: To prawda, tutaj symbolika, historia miesza się także z komercją. To wyjątkowy dzień dla Stanów Zjednoczonych. Amerykanie obchodzą 250. rocznicę uchwalenia niepodległości. Przypominamy Państwu ten rys historyczny. W 1776 roku 13 stanów na przełomie czerwca i lipca uwolniło się od zwierzchnictwa Wielkiej Brytanii i to właśnie zapoczątkowało kształtowanie się amerykańskiej państwowości. Jeszcze w przeddzień dzisiejszych uroczystości z mikrofonem Polskiego Radia byłem na ulicach Miami i poprosiłem Amerykanów, aby właśnie przybliżyli nam specyfikę dzisiejszych wyjątkowych uroczystości. Posłuchajmy.
3: Tutaj chodzi o wolność i musimy cały czas zabiegać o te wywalczone prawa, aby zawsze się nam należały. 250 lat temu mogliśmy odejść od brytyjskiego zwierzchnictwa i myślę stworzyć prawdopodobnie najlepszy teraz kraj na świecie. Czasami nie doceniamy tego, jak wszystko, co mamy, powinniśmy cenić. Mam na myśli wolność i co nam ten kraj daje. Dla mnie najważniejsze jest to, że możemy czuć się wolni oraz posiadanie wolnych wyborów, które nam dano. Kocham ten kraj. Moja mama się tutaj nie urodziła, ale jak ona do niego przyjechała, to była większym patriotą niż wielu ludzi urodzonych tutaj. Tak było, ponieważ ona doceniała to, skąd przybyła i co tutaj dostała.
2: Mówili Amerykanie na ulicach Miami specjalnie dla Polskiego Radia. Ponad 72 miliony właśnie Amerykanów wyjechało w ten wyjątkowy dzień spędzić ten czas ze swoimi najbliższymi. 62 miliony do podróży wybiera samochód. To a propos tego, jak przed chwilą słyszeli Państwo w radiowej jedynce, jak Polacy chcą podróżować. Przede wszystkim tutaj bardzo dużo dyskutuje się o cenach, bo jak mówię, ten rys historyczny miesza się z komercją, ale także Amerykanie świętują i podkreślają, że to świętowanie w tym roku jest zdecydowanie droższe niż 12 miesięcy temu. Tutaj jako przykład przede wszystkim podawana jest ta główna liczba. 22 miliardy dolarów Amerykanie wydają na dzisiejsze świętowanie. Przede wszystkim tutaj najwięcej na jedzenie i wspomniane przeze mnie podróże, no i grillowanie. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie tutaj te statystyki mówią, to jest podkreślane w przypadku tegorocznego Dnia Niepodległości, że no, Amerykanów to doprowadza do frustracji, bo wołowina, czyli bardzo ważny ten przysmak do robienia kotletów do hamburgera, to jest jeden z największych przysmaków na grillu, to wzrosła 12%, a ogórków konserwowych, czyli tutejszych amerykańskich pikli, no to trzeba zapłacić więcej o ponad 6%. Również wszystko się przelicza na pieniądze i na przykład wiemy, że pokaz sztucznych ogni, to minuta takiego pokazu, to ona jest warta od 1000 do 2000 dolarów, a w sumie na pokazy sztucznych ogni, które są obowiązkowe w trakcie dzisiejszego świętowania i w ogóle świętowania podczas dnia 4 lipca, to też pokazy sztucznych ogni kosztować będą 3 miliardy dolarów. Zakłócać mogą dzisiejsze świętowanie bardzo wysokie temperatury. W wielu miejscach, przede wszystkim północno-wschodnich częściach kraju, ta temperatura może przekraczać nawet 40 stopni Celsjusza. Z tego powodu na przykład odwołano taką tradycyjną paradę w Filadelfii, a w Waszyngtonie Donald Trump miał wygłosić szczególnie długie, rekordowe, długie wystąpienie. Trochę z Fidelem Castro mi się to skojarzyło, no ale Fidel Castro też bardzo lubił takie długie przemówienia wygłaszać, ale być może życie sprawi, że to przemówienie będzie musiało być skrócone ze względu właśnie na bardzo wysokie temperatury, które również panują w Waszyngtonie, tam około 40 stopni.
1: Dopytam cię właśnie o Donalda Trumpa, no bo to on i jego administracja mieli ostatnie słowo w tym, jak te obchody będą przebiegały. W jaki sposób zmieniło to charakter tych obchodów? W jaki sposób one się stały bardziej Trumpowe?
2: Przede wszystkim była tutaj organizacja, która już od 10 lat przygotowywała te uroczystości. To miały być wielkie uroczystości w całym kraju, rozpoczynać się w takim maluteńkim miasteczku w północnej Dakocie, które nie miały mieć nic wspólnego z polityką, ale miały być tutaj pokazem patriotyzmu amerykańskiej

0: wspólnoty, historii kraju. Teraz to bardzo, ale to bardzo się upolityczniło. Dzisiaj Donald Trump miał takie dosyć długie wystąpienie, no i mówił o wspaniałości Ameryki, mówił o tym, że jak odpowiednia ustawa będzie, to Republikanie, jego partia nie przegrają przez najbliższe 100 lat. Mówił bardzo dużo o tym, że Ameryka jest najwspanialsza, że nie dopuszczą tutaj komunizmu i komunistów, no i różne takie rzeczy, które były przejawem raczej wspaniałości obecnego też prezydenta. Mało było takich rzeczy, które były przedstawione ponad podziałami, ale to już wiadomo było od dłuższego czasu, że te uroczystości 250. rocznicy tutaj takiej kształtowania się, czyli początku 250 lat temu państwowości Stanów Zjednoczonych, no to ze względu na obecną administrację zostaną bardzo mocno politycznie.
1: Janku, my niestety powoli musimy kończyć, nie mamy tyle czasu, ile Fidel Castro. Sprawdziłem, 4 godziny 29 minut przemawiał przed forum ONZ-u. Jak bardzo krótko na koniec zapytam, jak ty spędzisz 4 lipca?
0: Przede wszystkim zawodowo, bo będę Państwu opowiadał cały dzień na antenach Polskiego Radia i też mundial jest, też opowiadamy o mundialu, a na mundialu na dwóch dzisiejszych spotkaniach również będą takie bardzo mocne akcenty 250. rocznicy i ja na grillu mam polską kiełbasę. Musi być grill i musi być polska kiełbasa, bo jest najlepsza na świecie. Specjalnie ostatnio z Chicago sobie przywiozłem, bo ona jest nie do zastąpienia. Tak, amerykańska nie ma nic wspólnego z prawdziwą kiełbasą.
1: Jan Pachlowski, kulinarny ambasador Rzeczpospolitej na Florydzie. Bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Kwadrans do 7:00. Za chwilę o bardzo niebezpiecznym sposobie na podróżowanie.

0: 12 minut zostało do godziny 7, wolna sobota w radiowej jedynce. Rozpoczął się najlepszy okres w roku dla młodzieży, która w końcu opuściła szkolne mury i przez najbliższe 2 miesiące będzie odpoczywać od męczących obowiązków. Wakacje to także czas, gdy młodzi ludzie więcej czasu spędzają ze sobą w nieformalnym otoczeniu, bez nadzoru dorosłych, o to w tym często chodzi, ale co za tym idzie, mają też więcej możliwości, by podejmować ryzykowne decyzje. Jedną z takich niebezpiecznych zabaw, która stała się popularna wśród młodzieży, jest train surfing, czyli jazda na dachu pociągów. Ryzykownemu trendowi przyjrzała się Anna Zakrzewska.
1: W mediach społecznościowych co jakiś czas popularność zyskują trendy, które nas, dorosłych, przyprawiają o ciarki, ale dla niektórych młodych osób są kolejnym wyzwaniem, które warto podjąć, by zdobyć chwilowe

0: próbują przejeżdżać na elementach taboru. Albo są to sprzęgi łączenia wagonów, albo wręcz na dachu pojazdów elektrycznych i nagrywać z tego filmiki krótkie, które później są publikowane w social mediach.
1: Na węźle warszawskim dwa takie przypadki, do których doszło w tym roku, skończyły się śmiercią. Dwie osoby spadły z dachu pociągu w czasie jazdy na tory. To jednak nie tylko ryzyko upadku z wysokości podczas jazdy, ale także ryzyko porażenia prądem, dodaje starszy inspektor Tomasz Dąbrowski z Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.
2: Równie niebezpieczne jest zbliżanie się do sieci trakcyjnej. Płynie w niej prąd o napięciu 3000 V.
1: Jak zauważa socjolog Monika Mularska-Kucharek, młodzież często naśladuje niebezpieczne zachowania.
3: Młodzi ludzie mają naturalnie większą skłonność do poszukiwania silnych bodźców i przekraczania granic, a jednocześnie ich zdolność przewidywania konsekwencji nie jest jeszcze w pełni rozwinięta.
1: Za uprawianie trainsurfingu może grozić nawet postępowanie w sądzie, podkreśla Jakub Koperski, naczelnik Wydziału do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności Straży Ochrony Kolei.
4: Zgodnie z przepisami porządkowymi obowiązującymi na obszarze kolejowym są czynami zabronionymi, za które funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei mają prawo nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego w kwotach od 50 do 500 zł, a także skierować wniosek do sądu o ukaranie. W przypadku, kiedy sprawcą takiego zdarzenia jest dziecko, to o formie kary, o wysokości kary decyduje sąd rodzinny.
1: Służby apelują także, by szczególnie w czasie wakacji małe dzieci nie bawiły się w okolicach torów. Puszczanie samopas najmłodszych w okolicach na przykład ogródków działkowych, gdzie przejeżdżają pociągi, może skończyć się tragicznie.
5: Polskie Radio. Jedynka.
6: 8 minut zostało do godziny 7, po 7 aktualności, a później wrócimy do wakacyjnych tematów i do pytania, dlaczego choć stać nas na coraz dalsze wakacje, często wybieramy te sentymentalne, te związane z naszym dzieciństwem.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
3: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
2: Bez cukru i glukozy.
3: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
2: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
3: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
2: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
3: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
2: Dziękuję.
4: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
0: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
7: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
8: Emilia Kleszczewska, czas na drogowe wiadomości. Na ten moment sobota zaczyna się prawidłowo. Jedyne miejsca, gdzie trzeba zwolnić, to dalej Korczowa, czyli przejście graniczne w drodze do Ukrainy. Na autostradowej czwórce czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy może wydłużyć się do 3 godzin. Jak wygląda sytuacja w Zosinie? Tam czas oczekiwania to 1 godzina i podobnie jest w Medyce. A w Terespolu, czyli w kierunku Białorusi, także przejazd powinien iść dość sprawnie. Natomiast jeszcze kilkanaście minut trzeba zwolnić na autostradowej 8 między węzłami Wrocław-Psiepole i Wrocław-Północ w kierunku Kudowy. Drogowcy zajmują tam teraz prawy pas. Na drodze krajowej nr 8 między Przerzeczynem Zdrój i Magnicami trzeba zwolnić dzisiaj do 40 km na godzinę. Prace trwają

0: 22 513 11 11.
1: Minęła siódma. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Premier stawia ultimatum po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Plan na naprawę systemu do wtorku albo decyzje personalne. Kijów wyciąga rękę do Warszawy. Ukraińcy proponują dialog historyczny i dyplomatyczny po ostatnich napięciach. Koncerty, parady i pokazy fajerwerków. Amerykanie świętują 250. rocznicę niepodległości. Albo będzie plan na naprawę systemu ochrony zdrowia, albo zmiany personalne. Tak premier Donald Tusk reaguje na aferę Szpitala Południowego w Warszawie. Z jednej strony jest to sprawa nadzorującego tamtejszy SOR lekarza bez uprawnień, który był również radnym Koalicji Obywatelskiej, a w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Z drugiej poważne nieprawidłowości, do których miało dochodzić w prosektorium. Szef rządu zapewnia, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla tych, którzy brali udział w tych procederach.
2: Dla mnie najważniejszym zadaniem jest, żeby tak zmienić system, żeby nie można go było wykorzystywać w sposób taki trochę bezwstydny przez niektórych. Ten system musi wreszcie być systemem szczelnym, żebyśmy mieli przekonanie, że podatnik płaci naprawdę za to, co zostało wykonane.
1: W związku z aferą w Szpitalu Południowym dwie wiceprezydentki Warszawy złożyły dymisję. W sprawie placówki prowadzone są już śledztwa dotyczące m.in. organizacji pracy SOR-u, zasad triażu pacjentów, nieprawidłowości w dokumentacji oraz rozliczeń związanych z działalnością byłego koordynatora oddziału. Rozmowy trwały godzinę, a po nich był tylko krótki komentarz szefa MSZ-u. Dyplomacja lubi ciszę. Wicepremier Radosław Sikorski spotkał się w Warszawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybichą. Ten miał zaproponować tak zwany pakiet antykryzysowy, który mógłby załagodzić napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, a to m.in. konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Pozytywnie krok Kijowa ocenił w TVP Info szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
3: To, co jest dzisiaj zadaniem rządu, co staramy się zrobić, to sprawić, żeby nasza codzienna współpraca, niezależnie od kwestii historycznych, mogła się toczyć, bo to jest w interesie, to jest kwestia bezpieczeństwa Polski. Oczywiście nigdy nie zrezygnujemy z tego, żeby prawda historyczna została przez Ukraińców uznana.
1: Rozmowy odbywały się w cieniu napięć wywołanych decyzjami Ukrainy dotyczącymi polityki historycznej. Chodzi m.in. o nadanie przez prezydenta Wołodymyra Załęskiego jednej z jednostek armii imienia, tu cytat, bohaterów UPA. To rozwiązanie, które ma zachęcić Polaków do inwestowania. Sejm uchwalił ustawę o otwartych kontach oszczędnościowych. Opozycja uważa, że ten instrument można było przygotować lepiej.
4: Pieniądze zgromadzone na OKI będą zwolnione z podatku Belki, ale tylko do określonych limitów.
5: Po to jest ten limit 100 tysięcy dla całości, żeby to nie było dla rekinów finansowych, tylko dla obywateli.
4: Mówi wiceminister finansów Jurandy Drob. Podatku nie zapłacimy do kwoty 100 tysięcy złotych na aktywach inwestycyjnych oraz 25 tysięcy w przypadku lokat i obligacji. Opozycja uważa, że ten drugi limit powinien być wyższy, bo jak mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS, zachęciłoby to Polaków do pożyczania państwu.
6: Żeby kupowali dług Skarbu Państwa, bo z tego tytułu są odsetki.
4: Nowe konta zaczną działać z początkiem przyszłego roku, pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Stany Zjednoczone, które obchodzą dziś 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Waszyngton szykuje się na wieczorny pokaz fajerwerków, który według organizatorów będzie największy na świecie. Mimo upałów prezydent Donald Trump zapowiedział długie przemówienie, które ma pokazać jego witalność.
8: Już wczoraj nad Waszyngtonem latały amerykańskie bombowce strategiczne, wielkie samoloty transportowe oraz wielozadaniowe maszyny F-35. Piloci przygotowywali się do całodziennych pokazów lotniczych, które będą towarzyszyć obchodom Święta Niepodległości, a jednocześnie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Zarówno w Waszyngtonie, jak i tysiącach innych miast i miasteczek odbędą się dziś parady i koncerty. Wielu Amerykanów wyjechało na długi weekend. Mieszkańcy Waszyngtonu czekają przede wszystkim na pokaz sztucznych ogni w centrum miasta. W ciągu 40 minut zostanie wystrzelonych 850 tysięcy fajerwerków, czyli 40-krotnie więcej niż zwykle. Pokaz poprzedzi przemówienie Donalda Trumpa, które zgodnie z zapowiedzią zapowiedzią samego prezydenta ma być rekordowo długie. O jego skróceniu mogą jednak zdecydować 40-stopniowe upały, które od kilku dni panują w stolicy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Audycje w plenerze, rodzinny piknik edukacyjny, a na koniec koncert gwiazd. Lato z

0: Radiem i Telewizją Polską zawitało dziś pod Tatry. Już za 2 godziny najpopularniejsza wakacyjna audycja w polskim eterze zostanie nadana z Zakopanego, a przed mikrofonem usiądzie Marcin Wojciechowski.
1: Będę miał przyjemność tę audycję poprowadzić, zdradzę Ulę wyjątkowo i poprowadzę Lato z Radiem z Sławą Bieńczycką, legendą tej audycji. A o 14 zapraszam na muzyczne Lato z Radiem na żywo stamtąd, gdzie pojawią się artyści, którzy wieczorem zagrają na scenie.
0: A ci artyści to m.in. Justyna Staczkowska, Majka Jeżowska i Bratanki. Początek koncertu o 20:00, retransmisja w Jedynce godzinę później. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: A teraz czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk. W przyprawiającym o zawał serca spotkaniu z Republiką Zielonego Przylądka argentyńska reprezentacja męczyła się jak nigdy, ale pozostała w turnieju. To nauczka, że sam tytuł Mistrza Świata nie wygrywa spotkań. Oceniły w nocy argentyńskie media po wygranej Albiceleste z Republiką Zielonego Przylądka, ale dopiero po dogrywce. Było 3-2. Autorem jednego z goli był Leo Messi, który tym samym trafił po raz 7 podczas tych mistrzostw i po raz 20 w ogóle na mundialach. W innych spotkaniach Kolumbia wygrała z Ganą 1-0 i też zapewniła sobie awans do 1/8 finału, a z awansem też Egipcjanie, którzy wyeliminowali Australię po rzutach karnych. W regulaminowym czasie i dogrywce było 1-1, w jedenastkach 4-2. Bartosz Bereszyński przez 2 najbliższe lata będzie bronił barw Motoru Lublin. 59-krotny reprezentant Polski dołączył do klubu piłkarskiej ekstraklasy na zasadzie wolnego transferu. Od 2017 roku występował na boiskach włoskiej Serie A i Serie B. W Londynie trwa wielkoszlemowy tenisowy turniej na kortach Wimbledonu. Wczoraj świetnie pokazał się nasz reprezentant, a o szczegółach specjalny wysłannik radiowej jedynki Cezary Guriew.
3: Dobra gra Huberta Hurkacza i awans do 4. rundy Wimbledonu. Hubert pokonał wczoraj Amerykanina Tommy Paula 4-6, 7-6, 7-5 i 6-2.
4: Myślę, że serwis był całkiem niezły. Oczywiście najbardziej zadowolony jestem ostatecznie ze zwycięstwa. I tak, no ten drugi tiebreak był bardzo kluczowy, żeby ta szala jednak przechyliła się na moją stronę i od tego czasu, no to ja wywierałem bardziej presję na nim. Super znowu być tutaj w 4. rundzie, gdzieś powiedzmy, no ta praca każdego dnia w końcu gdzieś jakieś małe rezultaty przynosi, że ta gra wygląda lepiej, no i nie mogę się doczekać kolejnego meczu.
3: Kolejnym rywalem będzie Niemiec Jan Lennart Struff. Dziś w pojedynku 3. rundy Iga Świątek zagra z Filipinką Aleksandrą Jalą.
2: To spotkanie o 14:30. Mistrz olimpijski i dwukrotny mistrz świata w rzucie młotem Kanadyjczyk Ethan Katzberg uzyskał najlepszy w tym roku wynik na świecie, 83 metry i 33 centymetry we wczorajszym mitingu, w pierwszej części mitingu diamentowej ligi w Eugene w stanie Oregon. To jest również rekord cyklu.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. Pochmurno i deszczowo dziś na wschodzie, północy i w centrum. Lokalnie możliwe są burze, na zachodzie trochę więcej słońca. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Warmii, przez 20-21 w centrum, po 23 na ziemi lubuskiej. Wiatr umiarkowany i dość silny, a ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Reklama. Autopromocja.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka.

0: Magiczna gra Audionauci, Escape Room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Zakopanem. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 13 po siódmej.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: Wolna sobota w radiowej jedynce, a w najbliższej godzinie powiemy o tym, że dla młodych coraz częściej rower jest lepszy od wycieczkowca, Tatry od Alp, a bajda ze smalcem lepsza od All Inclusive. W tym roku młodzi podobno wyjątkowo chętnie wybierają sentymentalne wakacje. Odwiedzają miejsca, które kojarzą im się z dzieciństwem, tam gdzie jeździli ich rodzice albo dziadkowie.
4: Czasem w ramach takich podróży odwiedzamy też cmentarze, lokalne kościoły, archiwa, ale też miejsca znane chociażby z opowieści rodziców czy dziadków.
0: A czy państwo mają takie miejsce, które jest symbolem wakacji, gdzie wybraliby się na sentymentalną podróż? 22 139 2202 czekamy na zgłoszenia. A dziś, a propos zgłoszeń, wyruszając w podróż, podobno trzeba zabrać ze sobą kurtkę albo bluzę, informują nasi słuchacze.
5: Będę na tylko plus 14.

0: stopni Celsjusza. Po tych wielkich upałach póki co nie ma ani śladu. Zachmurzenie duże, ale nie pada. Dzisiaj maksymalnie tylko do 21. Chwila wytchnienia. Życzę spokojnej soboty.
1: My wzajemnie. 185. dzień roku. Do końca roku zostało 180 dni. Mamy sobotę, 4 lipca. Wschód słońca był o 4.21, zachód o 20.59. Dzień długi, bardzo długi, ale nie najdłuższy. O 9 minut krótszy od najdłuższego. Imieniny dziś obchodzą m.in. Andrzej, Atanazy, Aurelian, Berta, Elżbieta, Hiacynt, Innocenty, Jacek, Jacenty, Julian, Józef, Malwin, Malwina, Otto, Patrycy, Piotr, Teodor i Wielisław. Wszystkiego najlepszego. Przed mikrofonem Karol Surówka. Już za chwilę powiemy o tych nostalgicznych wakacjach.

0: Zalia, tylko kochaj mnie. 18 minut po 7.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: W tym roku zamiast dalekich, zagranicznych podróży podobno wybieramy te bliskie i lokalne. Eksperci turystyczni wskazują, że milenialsi i pokolenie Z coraz chętniej odwiedzają miejsca, które wiążą się z dzieciństwem albo o których słyszeli tylko od rodziców i dziadków.
2: W tym roku podróżujemy śladem naszych przodków, wspomnień z dzieciństwa i lokalnych smaków. Cały trend nazywa się turystyką nostalgiczną. I właśnie tak zwiedzają Polskę Piotrek Buczma i Krzysiek Lichończyk, autorzy kanału A to Polska. Chłopaki między innymi odwiedzają skanseny.
3: No muszę tutaj nasz Wielkopolski wyróżnić, czyli ten w Dziekanowicach. Ale również jeżeli mielibyśmy wykroczyć poza Wielkopolskę, no to jest również świetne miejsce w Kolbuszowej. Chociażby może być znane z serialu 1670, bo tam właśnie kręcono bardzo wiele scen. To jest super miejsce, żeby właśnie zobaczyć, jak na przykład takie wiejskie życie kiedyś wyglądało na terenach innych niż Wielkopolsce.
4: Miałem szczęście urodzić się szlachcicem w Polsce, najpotężniejszym państwie na świecie. Osiągnęliśmy najwyższy etap rozwoju jako ludzkość i nic więcej się już nie zdarzy. No bo i co?
3: Tutaj nasz Wielkopolski, tutaj mamy taką zabudowę, która jest poprzenoszona oczywiście z różnych

0: innych miejsc i tutaj mamy XVIII, XIX i początki XX wieku. To są stare chaty, tylko one właśnie są odnajdywane bardzo często w różnych zakątkach Polski, składane jak taki domek z kart, odpowiednio są oznaczane wszystkie deski, wszystkie elementy konstrukcyjne i później właśnie są przenoszone do tego miejsca docelowego, czyli do skansenu.
1: Ja mogę się nawet pochwalić takim troszeczkę rodzinnym prywatą, że znajomi moich rodziców również przenieśli swój dom rodzinny do tego skansenu i to jest niesamowite, że oni kiedyś w nim mieszkali w nim ich dziadkowie, a teraz mogą odwiedzać w skansenie. Więc był to ich dom rodzinny, w którym zamieszkiwali przez pokolenia, no i zdawali gdzieś sobie sprawę, że on ma wartość historyczną. W sytuacji, wydaje mi się, w której budowali nowy dom, to stwierdzili, że nie będą burzyć tego starego. Zgłosili się do parku etnograficznego, no i etnografowie przyjechali, pooznaczali wszystkie deski, no i kawałek po kawałku przenieśli w inne miejsce i tak jak puzzle został ten dom odtworzony, no i cieszy oko i edukuje pokolenia kolejne.
2: Turystyka nostalgiczna daje wiele możliwości, dodaje Eugeniusz Triasum z travelist.pl.
3: Czasem w ramach takich podróży odwiedzamy też cmentarze, lokalne kościoły, archiwa, ale też miejsca znane chociażby z opowieści rodziców czy dziadków. Wpisuje się to też w szerszą zmianę w turystyce. Podróżni coraz częściej szukają nie tylko popularnych atrakcji, ale właśnie autentyczności, lokalności i doświadczeń, które najlepiej, żeby miały osobiste znaczenie.
2: Taka turystyka to możliwość spróbowania lokalnych potraw.
0: Mamy taką zasadę, że zawsze jak gdzieś jesteśmy, to lokalnych właśnie smaków próbujemy. Jak byliśmy w okolicach Katowic, w takim bardzo małym lokalu położonym pod lasem, to był taki dosłownie zajazd przy jakiejś drodze ekspresowej. Bardzo często takie miejsca mijamy i myślimy sobie bardzo raczej negatywnie o nich, bo one tak straszą, ale my zdecydowaliśmy się, że tam zajedziemy, bo dobre opinie miało, choć z zewnątrz, no mówię, różnie to wygląda. Tam naprawdę skosztowaliśmy świetnej kuchni, takiej typowo śląskiej, takie rolady w tym ciemnym sosie.
1: Ale dorzucę od siebie, że myślę, że przykładem takiej turystyki nostalgicznej jest po prostu próbowanie szarlotek w schroniskach górskich. I fajnie jest poznać różne oblicze szarlotek w schroniskach górskich, zwłaszcza jeżeli ktoś uwielbia, tak jak ja.
4: Tematem zajęła się Weronika Puszkar, a gdyby Państwo chcieli podzielić się takim miejscem, które jest idealne do turystyki nostalgicznej, to zachęcamy. 22 139 22 02.
5: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: 22 minuty po siódmej.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, a po polsku to bardziej Tadeusz Pływa w piosence Mondrala, albo Pan Mondrala. Wypada przetłumaczyć, bo teraz czas na 100 sekund polszczyzny.
1: Sekund polszczyzny.
2: Dzisiaj, pani doktor, powiemy, oczywiście bardzo krótko, o słowie niepodległość.
3: Słowie odnotowanym w języku polskim już w połowie XVIII wieku, czyli dość dawno, ale nie aż tak dawno, jak moglibyśmy się spodziewać. To jest słowo, które pochodzi za to od bardzo dawnego wyrazu polskiego, a nawet prasłowiańskiego, lec, legnąć i wcześniej legti, czyli położyć się do snu, paść, upaść, opaść. Ale w niepodległości mamy nie leżenie, nie położenie się, nie upadnięcie, tylko przeciwnie.
2: No właśnie, i nie podległość, prawda?
3: Ktoś niepodległy albo coś niepodległe, na przykład państwo, to takie, które nie upadło, które nie uległo. Tutaj też z tą uległością możemy kojarzyć niepodległość.
2: Jest niezależne, niezawisłe, suwerenne.
3: Bo niepodległość to jest taka cecha państwa lub narodu, które nie zależą pod względem politycznym od innego państwa lub narodu. Nie zależą od niego, czyli nie legły pod nim.
2: No i dlatego mówimy o niepodległości kraju, ojczyzny, państwa, prowincji.
3: Są bojownicy o niepodległość. Można toczyć walkę czy wojnę o niepodległość. To jest cel szczytny, chwalebny. Niepodległość można ogłosić, proklamować, uznać albo też, tak się czasem zdarza, stracić. Ale potem można ją odzyskać, wtedy gdy się o nią walczy.
2: Ale proszę państwa, niepodległość to nie tylko cecha państwa lub narodu, to też niepodległość myśli.
3: Tak, czyli niezależność od zewnętrznych czynników i okoliczności. Dziennikarska niepodległość autora, bezkompromisowość sądów, niepodległość myśli właśnie kogoś cechowała i to jest właściwość, za którą kogoś bardzo, bardzo szanujemy.
2: No i można wybić się na niepodległość.
3: Czyli uzyskać niezależność dzięki własnym staraniom.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Małgorzata Tłowiecka i dr Agata Honcia mówiły o niepodległości. My dziś w Jedynce mówimy też trochę o independence, bo dzisiaj 250-lecie swojej niepodległości świętują Amerykanie. O tym m.in. w aktualnościach, dlatego że nasi korespondenci są na miejscu i wszystko uważnie obserwują.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Miłe. Początek. Męskie granie orkiestra. 28 minut do godziny 8.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Dziś 4 lipca. Amerykanie świętują swoją niepodległość, a my w Jedynce świętujemy też inne rocznice. 125 lat temu urodził się Mieczysław Fok. Przy okazji świętujemy też oczywiście stulecie naszej radiostacji Jedynki. Z tej okazji na Cytadeli Warszawskiej odbywa się dziś piknik Brzmienia Historii, Dzień Cytadeli, a jego finałem będzie koncert Radio Fok o 18 w Parku Edukacyjnym Muzeum Historii Polski. A z nami połączona jest Aleksandra Domaracka właśnie z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To co dziś zobaczymy na miejscu, nie tylko o 18?
2: To może zacznijmy od 11, bo o tej godzinie rozpoczynają się nasze obchody tych dwóch jubileuszów. Będzie można obejrzeć spektakl dla dzieci, spektakl muzyczny o godzinie 12 i 14, gdzie też muzyka odgrywa ważną rolę, ponieważ autorskie piosenki będą wykonywane przez aktorów na żywo. Zapraszamy na spacery z przewodnikiem po Cytadeli do strefy Polskiego Radia, gdzie specjalne atrakcje przygotowało właśnie Polskie Radio. Będzie można tam zwiedzić świat dźwięków przy pomocy w rzeczywistości VR, w grze Audionauci, i bardzo ciekawe archiwalne nagrania w ten sposób posłuchać, poznać historyczne głosy. Zapraszamy do kawiarenki plenerowej, gdzie gospodarzem będzie Michał Fog, i on w nawiązaniu do Cafe Fog, czyli kawiarenki ważnego miejsca na mapie kulturalnej Warszawy powojennej, będzie prezentował melodie i utwory w wykonaniu Michała Foga, a także inne najpiękniejsze przeboje minionego stulecia. Co jeszcze? Wiele warsztatów twórczych, kreatywnych, także nawiązujących do świata dźwięku i radia, bo będzie plenerowe

0: studio radiowe dla dzieci, gdzie będą mogły wcielić się w rolę reporterów, speakerów. Dużo, dużo ciekawych punktów przestrzeni naszego parku edukacyjnego, który dzisiaj będzie właśnie świętował, ale w przestrzeni muzeum, także w budynku, kilka ciekawych punktów, na przykład warsztaty tańca na naszym retroparkiecie, albo w kinie Cytadela w środku pokaz filmów archiwalnych i dokumentalnych dotyczących początków Polskiego Radia, ważnych audycji i osobistości radiowych. Także to mogę tak zapowiedzieć. W godzinach 11:20.
1: Tak jest. I
0: wszystko
1: o 18:00
0: bezpłatne.
1: Ten koncert, na który też wszyscy w jedynce czekamy. Michał Fox-Król, ceniony producent, aranżer, laureat Fryderyka w 2026 roku, a wraz z nim Matylda Damięcka, Mela Koteluk, Skubas, Justyna Święs, Piotr Zioła. No i melodie, które rzeczywiście towarzyszą Polskiemu Radiu już od wieku. Mieczysław Fok jest chyba szczególnie wdzięcznym autorem, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przeróbki i nowe aranżacje. To jest materiał, który bardzo dobrze daje się uwspółcześniać.
0: Tak, i myślę, że ta propozycja Michała Foxa-Króla, odpowiedzialnego za te nowe aranżacje, które dzisiaj usłyszymy, będzie naprawdę bardzo ciekawa, ponieważ zapowiedział on, że będą to utwory i aranżacje brzmienia dość dalekie od oryginału w swoim charakterze. Spodziewajmy się elektronicznych brzmień i naprawdę współczesnych interpretacji nawiązujących do zjawisk muzycznych, które są popularne i ważne teraz. Tego możemy spodziewać się po takim odważnym artyście, jakim jest Michał Fox-Król.
1: Myślę, że Mieczysław Fok akceptowałby. Tym bardziej, że na swoje czasy zawsze też był odważny, też był ekscentryczny, też był nowoczesny.
0: Oczywiście i na to liczymy, że dzięki temu, dzięki tym wykonawcom jego twórczość legendy, ale także inne przeboje Polskiego Radia, bo to nie będą tylko utwory z repertuaru Mieczysława Foga, ale po prostu najważniejsze przeboje muzyki rozrywkowej polskiej, że dzięki temu też kolejne osoby zachwycą się twórczością legendy.
1: To oczywiście nie będzie ani ostatnia niedziela, ani ostatnia sobota z tymi obchodami. Jeszcze zapytam o dalsze tygodnie i dni Muzeum Historii Polski. Was zawsze odwiedzić, a co w najbliższym czasie?
0: W najbliższym czasie oczywiście działa nasze kino Cytadela, ale chciałabym, nawiązując do tematu pikniku, zaprosić na wydarzenie, które będzie miało swoje otwarcie we wrześniu, bo będzie to wystawa czasowa Za czym kolejka ta stoi, PRL w muzycznym zwierciadle. Także pozostając w muzycznych tematach, muzeum teraz przygotowuje się także do otwarcia tej wystawy czasowej. Bardzo ciekawej, myślę.
1: Aleksandra Domaracka, Muzeum Historii Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Powiedzieliśmy wcześniej, że Mieczysław Fok to materiał muzyczny,
0: dziękuję.
1: Który... Dziękuję bardzo. Wyjątkowo dobrze się przerabia. Przekonała się o tym Kora. Tutaj jej wersja ostatniej niedzieli.

0: Kora. Ostatnia niedziela. Przypomnę, dziś na Cytadeli Warszawskiej piknik Brzmienia Historii, Dzień Cytadeli, a finałem będzie koncert Radio Fok o 18 w Parku Edukacyjnym Muzeum Historii Polski. Wszystko oczywiście jest darmowe.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A teraz przenosimy się w inne miejsce, które też warto odwiedzić. W Międzyzdrojach trwa Festiwal Gwiazd. W tym roku odbywa się już po raz 29, a dziś w Alei Gwiazd swoje dłonie odcisną m.in. Irena Santor, Wojciech Gąsowski, Robert Więckiewicz czy Olga Bołądź. Na miejscu w studiu plenerowym programu pierwszego jest Marcin Kusy, który rozmawia z legendą polskiego kabaretu.
2: W ogóle sobie pana wyobrażam jako sportowca. Pan jest szalenie związany ze sportem. Marcin Daniec w Radiowej Jedynce. Witam pana bardzo serdecznie. Jesteśmy na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, gdzieś między linią brzegową a sceną w Krakowie, jakbyśmy powiedzieli na taką sytuację. Siedzimy, nic się nie dzieje.
3: Panie Marcinie, musi pan zacząć od tego, że siedzimy i wiatrzysko nas przewala z lewej na prawą. Raz jesteśmy na tarasie, raz jesteśmy za hotelem, bo już nie będę mówił, gdzie mieszkamy, bo zaraz to wytniecie obsesyjnie jako kryptoreklamę. Ale proszę państwa, no nie może znakomity redaktor, który ma limity czasowe, pociągnąć za taki ogromny sznur, a na górze w tej skrzyni są wspomnienia Dańczyka. No przecież spełniłem swoje jedno z bardziej chyba ważnych życiowych marzeń, ponieważ no będę, to już pan tak fajnie powiedział, będę odciskał swoją dłoń w Alei Gwiazd. Oczywiście no, żeby

0: choć jedna osoba, ale w to nie wierzę, ze słuchaczy Radia Polskiego Radia Jedynuni, żeby ktoś nie zapytał, czy zasłużył. No to proszę mi obiecać, że pan mi poświęci dużo czasu, ponieważ byłem pierwszym wykonawcą w Polsce. Proszę się czuć wyróżnionymi, ponieważ miałem to napisać dopiero w książce za rok. Tak, tak, drogi panie Marcinie. W związku z tym występowałem, zanim powstał Festiwal Gwiazd. Od czasu wojny w amfiteatrze nie działo się nic. Piękny, ale mocno zaniedbany. Mój menadżer szorował, nawet pan nie wie, pan jest młodym dziennikarzem, szczotką ryżową. No, wie pan, co to jest? No nie.
1: Oczywiście, że wiem.
0: Zmyśla, radio Zmyśla. Więc panie Marcinie, szorowanie trwało bardzo długo. 3000 czarnej wody w wiaderkach. Mój menadżer wpadł kilka razy przez łamiące się deseczki w podłodze. Potem jeszcze tam miasto trochę zainwestowało i amfiteatr Międzyzdrojski sobie przypomniał, że jest fajny. Około 1000 osób, komplecik na widowni i będę bezczelny, ale już jestem dojrzałym facetem, nie ma czasu na kokieterię albo skrywanie, jak trzeba się chwalić. Zapytałem, kiedy będziemy występowali. Więc uwaga, od 1994 roku, 7, 14, 21, 28 lipca. Dalej, już no, domyśla się pan, co tydzień pach, pach, pach. Przez kilkanaście lat. Teraz uwaga, tutaj poznałem 20 metrów od naszego miejsca Władzia Komara i Tadzia Ślusarskiego. I dostąpiłem zaszczytu zjedzenia z nimi obiadu. A nie chciałem, bo była piękna, słoneczna pogoda.
2: I Władek tam słyszałem, jak do kolegi nie pitali, nie przyjdzie.
0: I z nimi zjadłem obiad, podeszła dziewczyna. Ja jej powiedziałem, proszę pani, nie podpiszę pani autografu teraz przed tymi King Kongami. Ona młoda studentka, więc proszę pani, ten bardzo przystojny, z brodą, to Władysław Komar. Mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, w Monachium nie było pani na świecie, a ten jeszcze przystojniejszy to Tadeusz Ślusarski, dwukrotny medalista złoty i srebrny. Ale tak spojrzała, oni jej podpisali i przepraszam, no naprawdę nie chcę udawać teraz skromniaka, dopiero po tych dwóch gigantach. A potem, panie Marcinie, poszła wiadomość chyba w Teleekspresie, bo się pożegnaliśmy. I potem zrobiliśmy koncert tego dnia z Krzysiem Świostkiem, który jechał z nimi i cudem ocalał. I podczas tego koncertu pojawiła się nieznana nam dziewczyna, która powiedziała, panie Marcinie, nie wiem, czy pan pamięta. I wtedy sobie przypomniałem, bo powiedziała, ja dzięki panu mam ostatnie autografy tych dwóch mistrzów olimpijskich. Więc ja nieskromnie panu powiem, że później co roku prowadziłem 5-godzinne meetingi pchnięcia kulą z najlepszymi miotaczami świata i najlepsi skoczkowie otyczce skakali w samym środku Międzyzdrojów, czyli 109 metrów od miejsca, w którym siedzimy. I jeszcze pochwalę się panu, że robiłem to zawsze, uwaga, patrzę panu w oczy, za darmo. I nie uwierzy pan, że moje chłopieńce marzenie Dańczyka, kibica zwariowanego, że do mnie nie chcąc przeszkadzać, jak to pan wytnie, to mimo, że jest pan jednym z potężniejszych dziennikarzy radiowych w Europie, to coś panu zrobię. Więc uwaga, podczas tych moich transmisji podchodzili do mnie dwaj moi idole, czyli Lesław Skinder i Henryk Gurbaś.
1: Polskie Radio Jedynka.
0: A no widzi pan, ale to teraz musi pan dać słowo słuchaczom, że nie, panie Marcinie, bo tak pan miły przemycił z Radio Jedynce. No to sobie pan wyobraża? Oni podpowiadali mi, żeby nie przeszkadzać, panie Marcinie, i te dwie encyklopedie. Nie zapomnę tego nigdy, no, czyli moje występy, czyli te moje udziały. Jeszcze na deser panu powiem, że pani Ślusarska powiedziała, panie Marcinie, siedzę tam, czyli pokazała balkon naprzeciwko hotelu. Mówi pan o Tadziu tak pięknie, że płaczę przez pana drugą godzinę, ale uwielbiam pana. I uciekła tak jak młoda studentka. Więc to są rzeczy, których sobie odebrać nie pozwolę nikomu. Dlatego odcisnę tę dłoń chyba się odważę, bo panu powiedziałem to pierwszemu, że skrótowo powiem, żeby właśnie tam jedna choćby osoba nie pomyślała, a dlaczego i za co.
3: Marcin Daniec przejął

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: 7 minut zostało godziny do godziny 8:00. Tu Wolna Sobota w radiowej jedynce. A w kolejnej, trzeciej godzinie naszego programu między innymi o propozycjach kulturalnych na weekend. Jak zawsze będziemy je przedstawiali. Oczywiście zapowiemy też Lato z Radiem. Jak wiadomo, Polka Dziadek będzie po godzinie 9:00. My też i powiemy, co się wydarzy. Naturalnie czekamy też na Państwa zgłoszenia wakacyjne. 22 139 22 02 to jest numer do nas.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
3: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
2: I bakłażanów.
3: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
2: Cacików i fawy.
3: Oraz mocnej kawy.
2: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
3: Apet

0: Na Europę.
1: Tomasz Prangę-Barczyński,
0: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
6: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
7: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
6: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
7: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
6: Poleca JJ.
7: Krzysiek Skiba.
6: Poleca Polskie Radio.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
12: Ogłoszenie społeczne.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Radio Kierowców.
1: Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości drogowe. Spory ruch obserwujemy już w Grodkowie na drodze wojewódzkiej numer 401 w obu kierunkach, czyli do Oławy i w kierunku Nysy. Tam trwają prace drogowe. Ostrówek, Opatówek, droga krajowa numer 11, czyli w drodze do Bobolic i do Szczecinka. Tam częściowo wprowadzona jest także blokada drogi. No ale akurat krajowa 11 zajęta jest też dalej. Mamy blokadę od miejscowości Białe przez Nowe Gonne, czyli także w kierunku Szczecinka. Prace drogowe są też na A4 i w związku z tym więcej samochodów może ustawiać się w drodze do Legnicy. Ewentualne utrudnienia z przejazdem są za węzłem Krzyżowa. Dalej A4 jadą Państwo wolniej od Grodkowa do Opola, natomiast na południu coraz więcej samochodów ustawia się też w Libertowie, na Zakopiance, przed wjazdem na węzeł Kraków Południe. Widać też już wzmożony ruch w Szaflarach, droga krajowa numer 47, za Nowym Targiem kierunek Zakopane. A przypominamy także o utrudnieniach na drodze krajowej numer 10 w województwie kujawsko-pomorskim. W miejscowości Minikowo dzisiaj od 6 trwają targi rolne, służby kierują na objazd i utrudnienia z przejazdem zakończą się po godzinie 22. Na drodze krajowej numer 8 między Przerzeczynem Zdrój i Magnicami trzeba dzisiaj zwolnić do 40. Prace trwają już od 4, a w miejscu prowadzenia pracy ruch odbywa się jednym pasem naprzemiennie. A także droga krajowa numer 74, odcinek Kostomłoty Grębenice. Tam wprowadzono ograniczenie prędkości do 60. Jeszcze dzisiaj i jutro do 20 na krajówce odnawiane jest oznakowanie poziome. 22 513 11 11 czekamy na wiadomości od Państwa. Polskie Radio Kierow.

0: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
1: Przed nami trzeci przystanek wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Po prawej stronie, drodzy słuchacze, piękne widoki na Tatry Wysokie. Po lewej Gubałówka, a po środku Górna Rówień Krupowa. Gdzie jesteśmy? Oczywiście Zakopane. Na tej równi Krupowej studio plenerowe radiowej Jedynki, scena, miasteczko piknikowe. No i właśnie już teraz do 12 nasza audycja, a od godziny 12 do 18 fantastyczny piknik. Bardzo dużo się będzie działo, między innymi zabawy edukacyjne, konkursy, nowa wersja skojarzeń, taka piknikowa. Do tego wszystkiego koło fortuny, po tańcówka z Lazy Swing Band i także będzie nauka tańca.
2: A po 20 przeniesiemy się na Dolną Rówień Krupową, a tam koncert i wielkie gwiazdy. Reni Jusis, Majka Jeżowska, Justyna Steczkowska, Organek, Dominik Dudek, Bratanki czy Stasiek Karpiel-Bułecka. Będzie głośno, będzie zabawa, jak śpiewały piersi, które też będą na tej scenie, ale wcześniej mnóstwo radiowych atrakcji.
1: I na tej scenie pojawi się nasza koleżanka Ula Kaczyńska.
2: No,
1: a my czekamy na Państwa tutaj na naszej scenie na Górnej Równi Krupowej, ale teraz przenosimy się na moment do Warszawy, prosto stamtąd. Olaf Warzyński, aktualności radiowej Jedynki.
3: Dzień dobry, witam Państwa. Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nad ranem zginęły 4 osoby, w tym 12-letnia dziewczynka. Zakaz korzystania z rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku na 30-kilometrowym odcinku poniżej Zapory Pilchowickiej. To w związku ze złą jakością wody. Amerykanie celebrują 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych. Nasz korespondent pytał, czym jest dla nich to święto. Na początek informacje z polskich dróg. Dobra jest taka, że wczoraj nikt nie zginął. Zła, że doszło do 86 wypadków, w których 100 osób zostało rannych, a policja zatrzymała ponad 250 nietrzeźwych kierowców. Teraz jeszcze gorsza wiadomość. Nad ranem miał miejsce śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 55 na Pomorzu między Postolinem a Sztumem. Jak mówi aspirant sztabowa Karolina Kosmowska, do tragedii doszło tuż po godzinie 4.
4: 22-letni kierujący BMW prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie, zjechał na pobocze, auto dachowało i uderzyło w naziemny taki nasyp. Niestety w wyniku tego zdarzenia 4 osoby, które podróżowały z tym 22-latkiem, poniosły śmierć na miejscu, w tym 12-letnia mieszkanka naszego powiatu.
3: Na miejscu wypadku pracują służby, policjanci kierują ruchem. Od początku wakacji na polskich drogach zginęło ponad 30 osób. Jest zakaz korzystania z rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku od Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. To około 30-kilometrowy odcinek. Rozporządzenie w tej sprawie wydała wojewoda Anna Żabska. Obejmuje ono zakaz wchodzenia do wody, pojenia zwierząt amatorskiego i gospodarczego, połowu ryb, czy korzystania z wód do celów gospodarczych. Z badań mikrobiologicznych wynika, że wody na wskazanym odcinku nie spełniają wymagań określonych dla kąpieli i rekreacji. W ostatnich dniach w zbiorniku pilchowickim i na Bobrze odłowiono ponad 20 ton śniętych ryb. Miało to związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika i remontem zapory pilchowickiej. Zakaz korzystania z Bobru obowiązuje do odwołania. Po wczorajszym spotkaniu w Warszawie szefowie ukraińskiej i polskiej dyplomacji zapowiadają dalsze rozmowy. Mają wspólnie szukać sposobów na deeskalację sporu dotyczącego trudnej historii. Szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sibicha mówił o zaproszeniu do rozmów historyków, a także ukraińskich i polskich duchownych. Choć jest wstępny plan działania, na szybki przełom nie ma co liczyć, ocenia politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Anna Pacześniak. Jej zdaniem hamulcowymi mogą się okazać prezydenci obu krajów.
5: Zarówno prezydent Nawrocki, jak i prezydent Zełenski raczej grają w stronę swojej opinii publicznej, takiej bardziej radykalnej i nie będą tymi osobami, które jako pierwsze powiedzą, że dobrze, zdenerwowaliśmy się, emocje nas poniosły, a teraz porozmawiajmy o wspólnym wrogu i o tym, w jaki sposób powinniśmy radzić sobie w tej trudnej sytuacji.
3: Rozmowy ministrów spraw zagranicznych odbyły się w cieniu napięć wywołanych decyzjami Ukrainy dotyczącymi polityki historycznej. Chodzi m.in. o nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków.
6: To są aktualności Jedynki.

0: Stany Zjednoczone celebrują 250. rocznicę uzyskania niepodległości. To święto dla wielu Amerykanów jest jednym z najważniejszych dni w roku.
1: Cała Ameryka dzisiaj świętuje, choć w niektórych częściach kraju zaplanowanym uroczystościom naprzeciw staną ekstremalnie wysokie temperatury, miejscami przekraczające 40 stopni Celsjusza. Z tego powodu została m.in. odwołana parada w Filadelfii. W 1776 roku 13 stanów na przełomie czerwca i lipca uwolniło się od zwierzchnictwa Wielkiej Brytanii. Dzień Niepodległości to tutaj symbol wolności. Czasami nie doceniamy tego, jak wszystko, co mamy, powinniśmy cenić. Mam na myśli wolność i co nam ten kraj daje. Dla mnie najważniejsze jest to, że możemy czuć się wolni oraz posiadanie wolnych wyborów, które nam dano. Kocham ten kraj. Moja mama się tutaj nie urodziła, ale jak ona do niego przyjechała, to była większym patriotą niż wielu ludzi urodzonych tutaj. Tak było, ponieważ ona doceniała to, skąd przybyła i co tutaj dostała, mówili Polskiemu Radiu Amerykanie na ulicach Miami.
0: A rozmawiał z nimi Jan Pachlowski. Na koniec przyglądamy się jeszcze wakacyjnym planom Polaków. 3/4 z nas planuje w tym roku wyjazd. Większość, 58%, spędzi urlop w kraju. Tak wynika z badania Polacy na wakacjach 2026. Wśród kierunków zagranicznych ankietowani najczęściej wskazywali na Grecję, Włochy, Hiszpanię, Chorwację i Turcję. Ponad połowa zamierza wydać w wakacje na osobę nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Zakopane dziś lato z radiem przywitało. Bardzo wcześnie rano, drodzy Państwo, zimnym klimatem, ale teraz wyszło słońce, od razu jest cieplej i dzisiaj tutaj prognoza to 17 stopni i właśnie tutaj na Suwalszczyźnie dzisiaj ma być najniższa temperatura. Poza tym w centralnej części 21, na południu w wielu miejscach 22, podobnie i na Wybrzeżu Gdańskim, a najwyższa temperatura dzisiaj to 23 stopnie, tyle będzie na nizinie szczecińskiej i w zachodniej części województwa dolnośląskiego. Co z chmurami? Trochę dzisiaj ich będzie, z tych chmur dzisiaj może popadać. Uwaga, synoptycy ostrzegają także przed burzami. W czasie burz też mocniej może wiać do 80 km na godzinę. Ale ten region kraju, gdzie dzisiaj w ogóle nie powinno padać, ale chmur trochę będzie, to właśnie Małopolska i Podkarpacie, a zatem mamy nadzieję, że naprawdę dzisiaj tutaj ani kropla deszczu nie spadnie po to, żeby i nasz piknik, i nasz koncert się udał.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
5: W wielu miejscach wieje, więc jakość powietrza jest bardzo dobra prawie w całej Polsce. Jedynie w kilku miejscach na Mazowszu, na Śląsku i na Pomorzu jakość powietrza jest dobra. Ponad 70% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru. Do godziny 18 zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej, by zużyć jej nadmiar. W Polsce wschodniej i centralnej, a także w części województwa zachodniopomorskiego utrzymuje się susza hydrologiczna.
6: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
7: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, Lato z Radiem. Dzisiaj nadajemy z Zakopanego. Sława Wińczycka.
1: Marcin Wojciechowski.
0: Dzień dobry Państwu. Sława jest tutaj już 1245 raz mniej więcej.
1: Nie, szósty.
0: Szósty. Zastanawiałem się, czy mogłabyś już uprowadzać wycieczki po Zakopanem.
1: Po Zakopanem, wiesz, że chyba prędzej po Tatrach, bo ja kocham góry. W ogóle zdobyłam koronę gór polskich, więc ja Tatry trochę, gdybym miała wybierać, to chyba Tatry.
0: I chcesz powiedzieć mi, że te szczyty, które są po naszej prawej stronie, jesteś w stanie rozpoznać?
1: Powiem
0: tylko
1: ci tak,
0: tak ogólnie
1: widzisz
0: powiesz,
1: tam tamtego fantastycznego mężczyznę.
0: Tak,
1: on
0: ja
1: wie
0: wiem.
1: Wszystko o Tatrach i on niebawem będzie tutaj u nas okay. I wszystko nam opowie. Powie, ale stąd chyba rysów nie widać, a ja byłam na Ryzach.
0: Z tyłu jest Kasprowy Wierch, pięknie widoczny, czasami znikający we mgle na moment dosłownie. Żeby nie było, jak przyjedziemy na Mazury, a to już też niedługo się stanie, to ja się
1: odwdzięczę.
0: Ja się będę popisywał i będę o jeziorach opowiadał, ale dzisiaj Zakopane, więc umówmy się, Sława, że ty będziesz reprezentować tych państwa, którzy tu bywają regularnie, a ja tych, którzy w ogóle tu nie bywają.
1: A za tydzień na odwrót.
0: Tak zrobimy.
1: Tak zrobimy. Drodzy Państwo, dzisiaj jesteśmy rzeczywiście w przepięknym miejscu. Dolna i Górna Rówień Krupowa, tutaj można na nas spotkać. Tu się będzie działo do naprawdę późnych godzin wieczornych, więc bądźcie z nami, ale jak zwykle polecamy kontakt. Proszę do nas pisać, proszę też wysyłać zdjęcia, bo chyba wiele osób tutaj było. 71-151 i facebook.com/1.
0: Może wpisaliby Państwo swoje ukochane jakieś wspomnienia miłe z Zakopanego. Zapraszamy.

0: No i powiem tak, dzisiaj nasze studio oczywiście odwiedzą zaproszeni goście, ale także odwiedzą, już odwiedzają właściwie nasi słuchacze. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry.
0: Z pewnej odległości, za chwileczkę
1: było
0: do państwa
1: śniadanie,
0: zejdziemy.
1: Było zakopiańskie śniadanie było, słychać państwa dobrze.
0: Przyznaj się szczerze, zjadłeś śniadanie, bo ja nie zdążyłam.
1: Jakbyś mi tak nie goniła, to bym zjadł większe.
0: A właśnie, proszę bardzo, tutaj antena, rzecz święta. I dzisiaj, drodzy państwo, opowiemy o bardzo ciekawych rzeczach związanych z Zakopanem, bo jak państwo wiedzą, tu się zawsze dużo dzieje. Nie tylko o tych górach, o pięknych Tatrach, nie tylko o takich może mniej znanych miejscach, to z naszymi ekspertami, ale także odwiedzi nas na przykład chyba najsłynniejsza góralka podhalańska, Hanka Rybka, no to ona między innymi opowie nam o Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.

0: No i proszę bardzo, i teraz już wszyscy wiemy, że jesteśmy w Zakopanem, prawda? Po tych dźwiękach wiadomo, że od razu. I uwaga, odwiedzą nas także eksperci, ponieważ nasza maskotka to pies, zobacz, już są owczarki.
1: Są piękne owczarki.
0: I one też się pojawią tutaj u nas, a zatem nasz wątek psi oczywiście też będzie. No i szykujemy się także do pikniku, już Państwa zapraszamy. Jeśli Państwo są gdzieś w Małopolsce, na Podkarpaciu, naprawdę do Zakopanego da się dojechać. Nasz piknik do 18:00, koncert z kolei od godziny 20:00 do bardzo, bardzo, bardzo długo, a zatem wpadajcie do nas po to, żeby z nami się spotkać, żeby z nami się zabawić i na przykład spróbować zdobyć naszą tegoroczną maskotkę, czyli naszego pieska, który ciągle imienia nie ma.
1: Nie ma jeszcze, no ale każdego dnia możemy je próbować wybierać. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału razem z nami w audycji Lato z Radiem do 12:00.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Do pierwszej naszej rozmowy, pierwszego gościa, drodzy Państwo, przedstawię w ten sposób. Chodząca encyklopedia Tatr i Zakopanego. Naprawdę. On wie wszystko. Wojciech Szatkowski, który już niejednokrotnie był naszym gościem z Muzeum Tatrzańskiego, przewodnik tatrzański, narciarz wysokogórski, historyk sportu, miłośnik skiturów, ale także autor wielu książek, między innymi książki Józef Oppenheim, Przyjaciel Tatr i Ludzi. Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i witam Cię, Sławo, to już któryś raz z kolei.
1: O, już
3: zapraszasz
1: nie zliczymy.
3: Mnie. Ja się nie czuję radną encyklopedią, żeby była jasność,
1: wiem, że
3: ale bardzo dziękuję za zaproszenie i doceniam.
1: I zdradzimy naszym słuchaczom, że często było tak, że gdy my tutaj przyjeżdżaliśmy, to usiłowałam Cię za każdym razem zapraszać i często było tak, oj nie, o 5 rano wychodzę w góry, oj nie, jestem w Bieszczadach, oj nie, będę wtedy o tej porze gdzieś tam na grani albo na Słowacji. Tym razem się udało, ale to właśnie musiała być ta pierwsza nasza rozmowa, pierwsze spotkanie.
2: To gdybym jednak uwierzył, że jest pan tą chodzącą encyklopedią i wie pan wszystko o Tatrach, to czy mimo wszystko są jeszcze miejsca, sytuacje, zjawiska, które pana w Tatrach zaskakują do tej pory?
3: To znaczy, generalna zasada jest taka, że żeby coś zobaczyć, to trzeba zwolnić. Tak polecam państwu tę metodę, bo jak pędzimy przez góry, wszystko jedno, które, także Tatry, to jakby możliwość postrzegania jest średnia. Natomiast ja mam zasadę taką, żeby coś zobaczyć, to trzeba rzeczywiście zwolnić. No i wtedy dostrzeżemy te ciekawostki przyrodnicze, rośliny. Zobaczymy
1: zwierzęta.
3: Zwierzęta czasami też uda nam zobaczyć. Chociaż generalnie to słowa...
1: One uciekają.
3: One nas obserwują, a nie my.
1: A nie my, ich. My
2: może,
1: ich.
2: I lepiej, może i
3: może,
2: lepiej.
3: Może tak. A z drugiej strony, jak już osiągniemy pełną wysokość, no to mamy to poczucie wolności takiej.
1: Tak.
3: Pejzażowo chmury z górami bardzo ładne dają efekty. Te wschody słońca, ale pamiętajmy, że po Tatrach w nocy nie powinno się chodzić. Jest to zabronione. No i zachody. No więc możliwości dużo do tego schroniska. Tutaj takich...
1: Twoje ulubione schronisko?
3: Mam dwa.
1: Żeby się ktoś nie obraził.
3: Żeby się nikt nie obraził, to zdecydowanie moim ulubionym schroniskiem jest schronisko PTTK imienia profesora Walerego Goetla w Dolinie Kościeliskiej. Chociażby przez to, że

0: Tam jest strasznie dużo wydarzeń, tam się dzieją takie letnie wieczory na hali Ornak, zapraszani są różni ludzie, prelegenci, jest muzyka. Tej muzyki mi mało w Tatrach, bo w Bieszczadach jest jej bardzo dużo i te spotkania są super. A drugie takie schronisko to jakby skalny dom, czyli murowaniec, schronisko PTTK na hali Gąsieńcowej. Tak dobrze komponuje z tym skalnym
1: murowaniec.
0: Słynny,
1: tak.
0: Niedawno stulecie obchodziło to schronisko. No i oczywiście to jest taki punkt, z którego mamy bardzo dużo możliwości.
2: Mówi się, że wiele osób uciekło z miasta w Bieszczady, a są jeszcze w Tatrach takie miejsce, w które można by uciec z miasta?
0: No generalna zasada jest taka, że jeżeli chcemy pójść w miejsce, gdzie nie ma za dużo ludzi, to nie powinno
1: tam
0: być...
1: To na pewno nie Giewont.
0: To nie powinno tam być schroniska najlepiej. No i polecam Tatry Słowackie, bo Tatry Słowackie są miejscem, gdzie zdecydowanie mniej turystów jest latem niż w polskich Tatrach. Taka Dolina Jaworowa na przykład, no przecudna. Ona podchodzi pod lodową przełęcz taką... tą wnęką Doliny Zadniej Jaworowej. Przepiękne turnie, mnóstwo kwiatów i jak spotkamy 10 osób w ciągu tego spaceru, no dość długiego, bo to jest ponad 20 kilometrów, no to wszystko. Tak samo Dolina Białej Wody, prawda? No więc są miejsca w Tatrach, gdzie ludzi nie ma, tylko też trzeba wcześniej wychodzić. To jest trochę męczące, bo jak człowiek się musi obudzić o tej czwartej, piątej...
2: Ale to rześkie powietrze, proszę pana, ja tu dzisiaj przyjechałem pierwszy raz od wielu, bo nie bywam często, powiem szczerze, bo z północy jestem, już Miesława tutaj...
1: Tak, on Mazury.
2: Mazury zdecydowanie, północ Polski, ale to z racji odległości, ale jak się tutaj oddycha rano... No tak. Otworzyłem dzisiaj okno, to od razu jak kawa, naprawdę.
0: Nie no, kawa to musi być, bez kawy to nie ma wycieczki.
1: Wojtku, to jeszcze troszeczkę porozmawiamy o tych takich miejscach mniej odkrytych, bo wiadomo, że Polana, Kościeliska, Chochołowska, Doliny, to są takie te pierwsze szlaki. Na Giewont to, drodzy państwo, no to naprawdę chyba nie latem, bo tam zawsze są duże kolejki. Na Kasprowy można wyjechać, a takie szczyty, które... są dostępne dla każdego, bo nie są bardzo trudne. Nie mówimy na przykład o rysach. Tak. Nawet dla tych młodszych. To
0: Dzieci trzeba inwestować, żeby się ruszały generalnie. Uważam, że...
1: Żeby pokochały góry od dzieciństwa.
0: Tak. Pokochanie gór nie jest łatwe, bo dla dziecka zrozumienie tego, że ten wysiłek jest jakby ważny, to jest trudne na początku. Ale potem się te dzieci uczą i dla mnie taką górą, znaczy taką leśną górą, bo te leśne góry są super, nie wymagają aż takich strasznych wyryb, jak to się mówiło, to na przykład Gęsia Szyja od Psiej Trawki. Idzie się tam przez Rówień Waksmuncką, piękna polana z widokiem na Koszystą. Potem się wchodzi taką łagodną ścieżką na szczyt Gęsiej Szyi. No i stamtąd praktycznie całe Tatry widać. Generał Mariusz Zaruski, twórca Topru, by powiedział... całe Tatry przede mną i miałby absolutnie rację, bo tam widać całą tą najbardziej atrakcyjną część Tatr Wysokich.
1: A ja z kolei wspominam taką moją kiedyś wyprawę na Starorobociański Wierch.
0: No to już nie jest
1: po długim weekendzie, nie uwierzysz, spotkaliśmy 3 osoby. Ale to było po długim weekendzie, dokładnie w poniedziałek, kiedy wszyscy już wyjechali. No i byłam, pamiętam, w szoku, że można w Tatrach znaleźć takie miejsca i tak mało ludzi.
0: To prawda.
1: Ale to masz rację, to jest już większa wyprawa.
0: No większa. Natomiast z tych leśnych takich gór, Kopieniec Wielki nad Doliną Olczyską i nad...
1: A Nosal też ma piękne widoki.
0: Nosal też ma piękne widoki, chociaż trochę ograniczone, ale też jest wart zachodu. No i oczywiście takie przełączki jak Przysłop Miętusi, Przysłop Kominiarski. Generalnie teren ścieżki nad Reglami, Czalny Szlak.
1: To gdy już zejdziemy z gór, to koniecznie kierunek... No Krupówki, ale nie po to, żeby łazić po knajpeczkach, tylko po to, żeby wyjść do Muzeum Tatrzańskiego.
0: Bardzo zapraszam do naszych filii. Jestem pracownikiem Muzeum Tatrzańskiego, więc swoją firmę tutaj zawsze polecam, bo...
1: Miejsce mamy, wyjątkowe.
0: Tak, mamy filię, 12 filii. Mamy piękne wystawy na
1: sezon
0: letni.
1: Co warto teraz zobaczyć?
0: Na przykład wystawa czarno-białej fotografii w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego. Naprawdę ze zbiorów wyciągnięte takie cacka, takie, wiesz, no takie kryształy. Absolutne i jak ktoś lubi fotografię, a jak ludzie przyjeżdżają w góry, no to lubią chyba, no to wtedy się odnajdą w tych właśnie klimatach czarno-białej fotografii.
2: Pan Wojciech Szatkowski.
1: Wojtku, powiedziałeś na zakończenie wcześniej, że śpisz z wydrą. To proszę bardzo, to teraz z naszym pieskiem. A
0: bardzo dziękuję.
1: Piesek to dla ciebie. Piękny.
2: Pan Wojciech Szatkowski, przewodnik, narciarz, Muzeum Tatrzańskie, miłośnik Tatr.
1: Chodząca encyklopedia.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam państwa w Tatry i do Muzeum Tatrzańskiego oczywiście.
1: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Zakopane.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem

0: jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
6: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
5: I bakłażanów.
6: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
5: Cacików i fawy.
6: Oraz mocnej kawy.
5: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
6: Apetyt na Europę.
5: Tomasz Prangę-Barczyński.
6: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
7: No i co, Marcin, ciepło ci?
8: Powiem ci, że jestem zaskoczony, bo tak co trzy minuty zmienia się pogoda mniej więcej. Ja tu zawieję tak, że szukam tej swojej kurtki, a potem nagle muszę ją odrzucać i świeci słońce, ale to są właśnie góry.
7: A ja na razie daję radę, ale rano rzeczywiście było tak zimno, że no było zimno, ale w tej chwili jest już zdecydowanie cieplej, bo 14 stopni i właśnie tutaj w Zakopanem dzisiaj docelowo ma być 17-18, oczywiście w cieniu, bo w słoneczku, jak państwo słyszą, jak tak ładnie tutaj poświeci, to od razu się robi cieplej. Gdzie w tej chwili najniższa temperatura? 13 stopni jest w Elblągu, a najwyższa 18. Tyle jest w tej chwili w Przemyślu i w Rzeszowie. No i uwaga, gdy naszą mapę podzielimy sobie na cztery części, to ta dolna ćwiartka z prawej strony, czyli właśnie Małopolska, Podkarpacie, Świętokrzyskie, to jest ten region, gdzie dzisiaj tadam, tadam, tadam, nie będzie padać. Trochę chmur, owszem, ale padać nie będzie. W związku z tym mamy taką pogodę. Trochę słońca, trochę chmur, trochę wiatru, czyli właściwie można powiedzieć idealnie. A w pozostałej części kraju może trochę dzisiaj z tych chmur popadać. Uwaga, nawet możliwe są burze, zwłaszcza na północnym wschodzie. W czasie burz może wiać mocniej, do 80 km na godzinę. I w ogóle dzisiaj ten wiatr w całym kraju taki odczuwalny. W górach to nawet chwilami i do 100 może, bo zwłaszcza w Karkonoszach powiać, a tutaj w Tatrach do 65. Co z ciśnieniem? Lekko w dół. W stolicy w południe 1002 hektopaskale. I jeszcze państwu powiem, jaka sytuacja z temperaturą w tym najcieplejszym momencie dnia. No to właśnie od 17-18 tutaj na Podhalu i na Suwalszczyźnie. Nad morzem 21. W centralnej części podobnie 21-22, na południu 22, najwyższa temperatura dzisiaj to 23 stopnie i tyle dzisiaj może zaliczyć na przykład Gorzów, Legnica albo Szczecin. O!

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Czasem tak jest, że przychodzi gość i ja gościa oglądam od stóp do głów. I tak właśnie jest w tym wypadku.
2: Ja tylko muszę powiedzieć państwu, że ja tutaj siedzę, Sława wszystkich tu zna. Wszyscy, o Sława, nie widzieliśmy się rok, dwa, trzy, pięć, dzień dobry. Ja tak siedzę jak taki nowy w rodzinie. O, dzień dobry, Marcin, jestem bardzo miło w Zakopanem. Tak.
1: Na Mazurach będzie odwrotnie,
2: tak
1: Marcinie.
2: Tak będzie, ja to zobaczysz. Tak.
1: Hania Rybka, znakomita, wyjątkowa wokalistka, propagatorka kultury podhalańskiej. Śmiem twierdzić, najsłynniejsza podhalańska góralka. Najsłynniejsza.
3: O, może aż tak, może to nie jest, ale
1: ja
3: słuchajcie,
1: tak
3: ale rzeczywiście no jest fajnie, po prostu kocham ludzi, kocham świat, kocham moje toskalne Podhale, no i toskalne Podhale mnie ukształtowało, także no dziękuję, że tu się urodziłam, tam z góry oczywiście.
1: I my dziękujemy, że ty tak pięknie o tym regionie opowiadasz i że te tradycje podtrzymujesz. No właśnie, jedna z tych tradycji to strój podhalański. Właśnie ja tutaj tak od razu jakby mówię, że oglądam zawsze z góry do dołu.
2: To
1: wszystko
2: jest
1: wykrochmalone.
2: Momentów, gdy...
3: Słuchajcie, no to jest takie dopełnienie naszego życia. Mamy tak, ja mam jedną całą szafę, jak raz taka pani przyszła, to pytała się, czy to jest, czy ja prowadzę sklep. Tak naprawdę mam taką ilość spódnic, koszul, gorsetów, no to bo no muszę trochę zmieniać, a jak to baba, no kocham zmieniać, no nie chłopów, ale ubranie se mogę. W związku z tym, drodzy państwo, no to jest tak, że na wesele inaczej, na festiwal inaczej, na takie nawet smutne okoliczności to też inaczej. Mamy od każdy kolor niemal. No i do ślubu też po góralsku, także mam jeszcze to ubranie swoje piękne, ślubne. Chodzę w nim czasem w samym gorsecie. To jest i to jest nasze życie.
1: No i korale obowiązkowo.
2: Wszystko się tutaj
3: no
2: zgadza.
3: Korale dziś jak się takie słabsze, mniejsze. Wiecie, no korale zawsze to była taka... właśnie pokazywało, czy grubsze, czy większe, czy jest kobieta bardziej majętna, jestem mniej majętna, w związku z tym wzięłam takie
1: jak tak
3: drobniejsze.
1: Wygląda mniej majętna kobieta na Podhalu, to już sobie wyobrażam, co się dzieje, które są bardziej, to naprawdę, później państwo zobaczą na zdjęciu, jak wyglądają te skromne korale.
2: Właśnie to jest taki jeden z nielicznych momentów, kiedy żałuję, że nie możemy państwu pokazać tego, co tu się dzieje. No,
1: ale
2: social
1: pokażemy,
2: jesteśmy,
1: może
2: tak.
1: I pokażemy. Nie, nie, pokażemy, nasza koleżanka później to wszystko nagra, no i jeszcze spójrzmy kierpce, na obuwie,
3: kierpce.
1: Właśnie.
3: Kierpce już są też ślubne, fachowo zawiązane takimi tak zwanymi łowijokami, czyli z wełny takie sznurki, z ploty trzech nici i te łowijoki, żeby to ładnie wyglądało, zgrabnie. No to też zależy, kto nosi oczywiście, cóż za skromność.
1: U ciebie zgrabnie.
2: A możemy o muzyce chwilę?
3: Tak, zdecydowanie.
2: Ja bym chciał zapytać, jak pani zachęciłaby młodych ludzi, którzy cały czas siedzą z telefonami w TikTokach, do tego, żeby zainteresowały się muzyką góralską? Czy to w ogóle jest możliwe?
3: Wiecie co, no trudno, żeby młody człowiek od razu skoczył w taką muzykę góralską. Natomiast my jako tutaj na tej ziemi skalnej mamy tą przyjemność, radość i zaszczyt, że młodzież bardzo chłonie tą muzykę. My po prostu jako rodzice przekazujemy to z pokolenia na pokolenie. I jest to u niektórych już nawet sposób takiego zarobku w wakacje, tak? I to też gdzieś to jest trochę taki haczyk. Natomiast no, jeżeli się w domu przesiąknie tą kulturą, tą muzyką.
2: To potem nie trzeba...

0: Chyba nikogo zachęcać.
1: Tak, absolutnie. Ja miałam w przypadku mojej córki, tak, że...
2: Od razu powiedzmy, że dla odmiany Haniu, twoja córka ma na imię Hania.
1: Słuchajcie, ja wam powiem. U nas wszystkie na Podhalu Hanie to są Anny, także niedługo mamy imieniny, to znowu integracja będzie. Ale kochani, te Hanie, no tak dla odmiany. Jak baba to jest Hanka Maryna, jak chłop to jest Jasiek Stasek, a jak pies to Budźko. Także fantazji nie mamy żadnej, drodzy państwo, ale powiem tak. Mąż mówił, że wszystkie Anny są fajne, w związku z tym no, byliśmy zmuszeni Hanie nachrzcić też Anna. No fajna jest, no pewnie, że
2: no
1: tak.
2: No i właśnie i też śpiewa, poszła w twoje ślady.
1: No tak, no tak, bo nie miała wyjścia, słuchajcie, no jak już cały dzień taki był przesiąknięty tą kulturą, to tak, rzeczywiście teraz startowała na pierwszy rok na Akademię Muzyczną, na Wydział Operowy do Krakowa i prawdopodobnie się wszystko udało fajnie, ale jeszcze czekamy na finał. Rzeczywiście tak, jakieś tam trasy, koncerty,
2: no właśnie,
1: konkursy.
2: Z kim będzie śpiewać? Pochwal się.
1: No tak, gdzieś tam już kilka miesięcy temu były takie wyjazdy, te pojedyncze, teraz też za tydzień jedzie do Poznania na męskie grania z Zakopauerem. Za miesiąc kolejny koncert, a później trasa październik, listopad, grudzień, także no to tylko szczęście, słuchajcie, ja miałam inny start, ale przez to jest jeszcze bardziej szczęśliwo.
2: Ale musimy powiedzieć o jeszcze bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że twoje takie oczko w głowie i taka duża miłość, to oczywiście Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. I tutaj wtedy przyjeżdżają naprawdę górale z całego świata.
1: Słuchajcie, no to jest właśnie ta muzyka ludowa, ta kultura ludowa. To jest bardzo ważny gatunek muzyki. To jest fundament muzyki każdej, bo to inspiruje przecież jazzmenów, klasyków, muzyka pop. No przecież musimy sobie przypomnieć, tak, Czajkowski, Prokofiew, Szymanowski, Karłowicz, no i chyba już nie trzeba dalej szukać, jak Chopin. No drodzy państwo, to są mazurki.
2: Wszyscy czerpali.
1: To tylko muzyka ludowa, to ten fundament i właśnie tutaj od 21 do 27 sierpnia Zakopane staje się stolicą, światową stolicą muzyki ludowej. Przyjeżdża 11 zespołów z całego świata, z różnych zakątków świata. Pozwolę sobie tutaj tylko od sąsiadów zacząć. Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Bośnia, Hercegowina, Chorwacja, Włochy, Portugalia, no i Senegal, drodzy państwo. Także myślę, że Zakopane się doczeka, że spotkamy się podczas tego festiwalu z tą wielokulturowością. I też co piękne jest, to słuchajcie, to trzeba być, to trzeba przeżyć, bo ten tydzień tętni tą muzyką i tą piękną kulturą. Nie tylko muzyka, taniec, śpiew, stroje, energia, ale po prostu wszystko.
2: Zapraszała Hania Rybka, która wie, co mówi, bo zawsze tutaj jest, zawsze działa i właśnie jest taką propagatorką tej kultury. W ogóle, nie tylko podhalańskiej, ale w ogóle wolę góralskiej. O, no i oczywiście znakomita wokalistka. To teraz nam, Haniu, zaśpiewasz tak 10 sekund, a później już dłużej z Warszawy.
1: Drodzy państwo, ja tylko już, tylko jedno słowo. Ostatni piękny koncert w Kazimierzu Dolnym. Miałam przyjemność z Krzesimirem Dębskim zagrać. Piękny koncert. Także, drodzy państwo, to życie moje pisze piękne scenariusze. Ej, ty cezo,

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Drodzy Państwo, nasza scena cały czas tutaj czeka. Tutaj o godzinie 12 piknik, a z tej sceny mamy schodki. Na tej scenie zresztą dzisiaj pojawią się właśnie Państwo, nasi słuchacze, ale także i turyści, bo mamy przygotowanych sporo konkursów, sporo atrakcji. Będzie także i potańcówka z Lazy Swing Band. Ale teraz będziemy uhonorować naszych słuchaczy.
2: Czy ty widzisz tutaj, co przed nami, to co
1: no,
2: tutaj
1: widzę,
2: jest?
1: No widzę, no jak zwykle.
2: Jak mówiła, no właśnie, czekaj, ty nie
1: wierzę.
2: Ja powiem. Proszę Państwa, jest tutaj, przypomina mi to tablica z przystanku.
1: Dobrze.
2: I przystanek nazywa się, postaram się tak po lektorsku, Bieńczycka 01.
1: No tak! To już Państwu wyjaśniamy. Rzeczywiście w Krakowie jest dzielnica Bieńczyce, tam jest ulica Bieńczycka, ja się nazywam Bieńczycka i za każdym razem, gdy jestem w Krakowie, to tam wpadam, żeby sobie zrobić na przystanku zdjęcie z tą ulicą. No ja już się domyślam, że nasz słuchacz, wierny słuchacz, pan Marek z Krakowa, zresztą kierowca autobusu, to załatwił. Mam rację, panie Marku. Dzień dobry. Witamy Kraków.
3: Dzień dobry, witam. Żeby nie było, że z przystanku ściągnąłem, także specjalnie dla pani zrobiona.
1: Naprawdę? Czyli nie ukradziona, tylko specjalnie dla mnie. Dobrze, jeszcze sobie na pewno w domu.
3: No nad łóżkiem, tak?
1: No jeszcze zobaczę gdzie. Nie, chyba na bardziej takim gdzieś w przedpokoju, żeby wszyscy widzieli. Naprawdę jestem pod wrażeniem, muszę się przyznać do czegoś, że kiedyś wiele, wiele lat temu moi koledzy z Krakowa...
2: Nie zabrałaś nigdy z przystanku?
1: Ja nie, ale moi koledzy z Krakowa...
2: Jezu, nie przyznawać.
1: W czasach harcerstwa, słuchaj, ukradli taką jedną tabliczkę i mi przywieźli z Krakowa do Wrocławia, przywieźli mi. Ale to tak nikt nie słyszał, prawda? Nie, nikt nie słyszał o tym. No, to bardzo dobrze. Panie Marku, pan tutaj z całą ekipą, ale nie tylko. O, tutaj też Kraków. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu nie Kraków.
5: Nie Kraków, Zagłębie.
1: Dzień dobry, a państwo skąd jeszcze? Już Marcin dopyta.
2: A pani skąd?
4: Zagłębia.
2: Zagłębia też, to jest fan klub.
1: Warszawa?
2: Fan klub Lata
1: Warszawa
2: z Radiem
1: przyjechała,
2: i Sławy
1: tak jak
2: Bieńczyckiej.
5: Mieliśmy jechać dziś do domu, ale że za was, bo ja was słucham od pierwszego dnia życia.
2: No właśnie widziałem, pan bardzo się tak podrygiwał w rytm Polki. Ewidentnie melodia wpływa na pana pozytywnie. Tak, odczuwałem to właśnie. Świetnie, że państwo przyjechali. Bardzo, bardzo miło. Zostali.
6: Byłem między drogą i tak samo bawiłem się z wami.
2: No to świetnie. Dzisiaj zapraszamy cały dzień tutaj. Na...
1: I zapraszamy tych państwa, którzy w tej chwili tu jeszcze nie dojechali, ale mają szansę. Jeśli są w Małopolsce, na Podkarpaciu czy na Górnym Śląsku, to naprawdę wydaje nam się, że można tutaj bez problemu dotrzeć. Panie Marku, no pan jak zwykle nie przyjechał z pustymi rękoma, ale coś, widzisz, mamy drugie śniadanie.
2: To ten pan Marek nie robi tablicę na przystanki
3: i piecze ciasto? W zeszłym roku był sernik wiewiórkowski. W Bielsku dla Romka był urodzinowy, a tutaj jest sernik z Giewontem.
1: O, rzeczywiście, otworzymy to?
2: No, bo rzeczywiście
1: to chyba filmujemy.
2: Rzeczywiście sernik.
1: No proszę,
2: a to jest
1: bardzo.
2: Słońce z...
1: Tu słoneczko,
2: z kandyzowanych,
1: tak? Pomarańczy.
2: Pomarańczy, tak.
1: Do no tego... proszę bardzo. Tu jest krzyż, widzisz?
2: To jest naprawdę...
1: Tutaj jest leżący rycerz.
2: No wszystko się zgadza. Serio.
1: Czy nasza koleżanka Klarysa już to sfilmowała? Tak, będą państwo, nasi słuchacze, mogli to zobaczyć zaraz na naszych mediach społecznościowych. No to, panie Marku, kto będzie czynił honory domu? Pan będzie kroił? Ja? No, to jakiś nóż trzeba załatwić. Mam nadzieję, że się uda. Bardzo państwu dziękujemy, więc zaraz będziemy częstować tym sernikiem. Myślę, że do Warszawy, do naszych wydawców nie dojedzie. No ja zabieram tę piękną tabliczkę. No powiem szczerze, fantastyczny i niespodzianka i fantastyczny prezent i na pewno będzie mi bardzo wiele lat służyła, więc panie Marku, za tę tabliczkę Bieńczycka 01 bardzo, bardzo dziękuję. A nasi słuchacze, zostają państwo z nami na piknik? A na koncert? A pani Mario, pani na kogo najbardziej czeka, jeśli chodzi o koncert?
4: Dzisiaj na te góralskie melodie.
1: Majka Jeżowska też dzisiaj będzie, prawda?
2: Będzie Staszek z Gór, będzie Basia Giewont, będą też takie lokalne klimaty jak najbardziej. Sława, ty masz tu prawdziwy fanklub. Ile lat trzeba pracować? Ile trzeba przeprowadzić lat z radiem, żeby dostać tablicę ze swoim nazwiskiem?
1: Panie Marku, ile lat mnie się pytasz? 20 kilka. Muszę policzyć dokładnie.
2: No to jeszcze poczekam trochę, ale dobra, jesteśmy na dobrej drodze. Za chwilę druga część Lata z radiem, wrócimy po 10:00.

0: Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

0: Hydrowit.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska i kolejne wiadomości drogowe. Na S6 w miejscowości Kukinia, a między węzłami Ustronie Morskie i Borkowice zepsuła się ciężarówka. Na czas przeładunku i odholowania pojazdu zajęty był prawy pas w drodze do Koszalina, ale teraz już tam nie ma utrudnień. Niestety natomiast do poważnego zdarzenia doszło po 9 na drodze krajowej nr 63 w województwie podlaskim w miejscowości Czerwone. Samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Dwie osoby zostały ranne, na miejscu działają służby ratownicze. Krajówka jest jednak przejezdna. Służby prowadzą kierowców naprzemiennie jednym pasem i te utrudnienia potrwają jeszcze do godziny 11. A jeszcze godzinę temu na A4 w województwie opolskim obserwowaliśmy korek w miejscowości Sarny Małe. Miał on 10 km i wiemy, że ten korek tworzył się w związku z wczorajszym zdarzeniem drogowym. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni na pas zieleni i na czas działań służb ratowniczych zablokowany był prawy pas w kierunku Katowic. Te prace zakończyły się dopiero dzisiaj, dosłownie przed chwilą. To potwierdzają służby, ale też na mapach widać, że na A4 jest już spokojnie. 6 kilometrów. Tak długi jest natomiast korek do Gdańska. To wiadomość dla kierowców, którzy pokonują drogę autostradową jedynką. Za Grudziądzem w miejscowości Rulewo jest dość ciasno. Tam trwają prace drogowe. Także ruszyli już kierowcy w województwie małopolskim w trasy. Sporo samochodów jest przed węzłem Kraków Południe, przed wjazdem na Zakopiankę. No i na samej Zakopiance ciasno jest w Libertowie, czyli przed wjazdem do Krakowa. I na koniec zmienimy kierunek. Województwo pomorskie. Spory ruch jest na drodze wojewódzkiej nr 215. Najwięcej aut ustawia się we Władysławowie oraz w Rozewiu. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
5: Dziś Polskie Radio, program pierwszy, zawitało do Zakopanego. Jest 10:00.

0: I znowu najpopularniejsza letnia audycja w Polsce w trasie. Znowu u Państwa, znowu za rogiem. Tym razem jesteśmy w Zakopanem i uśmiechnięte, podrygujące sylwetki naszych słuchaczy, ich twarze przed nami. Audycja do godziny 12, potem po 14 wieczorem wielki koncert.
1: A w tej godzinie naszej audycji dołączy do nas, uwaga, pies. Tak, do naszego psa dołączy pies, biały strażnik Tat, czyli słynny owczarek podhalański. Oczywiście nie będzie sam. Przy okazji informujemy, że na nasz piknik i na nasz koncert zapraszamy także z psami. Ale teraz z Zakopanego na chwilę do Warszawy, a tam w studiu jest już Olaf Warzyński.
2: Zapraszam na aktualności jedynki. Bardzo wietrznie na północnym wschodzie Polski, warmińsko-mazurscy strażacy kilkadziesiąt razy interweniowali w związku ze skutkami wichur. Premier chwali zalety czystej energii, między innymi fotowoltaiki.
3: Pozwalają nam wypełniać zobowiązania wobec przyszłych pokoleń.
2: Lato z radiem dziś w Zakopanem.

0: prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki.
1: Zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością. Będziemy tłumaczyli też stronie ukraińskiej, że ta nowoczesna wspólnota polityczna, jaką jest Europa, ona wymaga tej umiejętności i zdolności do rozliczenia się też z własną historią.
0: Wczoraj odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultację z udziałem szefów dyplomacji i historyków. A wzajemnemu dialogowi mają patronować przywódcy duchowi Polski i Ukrainy. Bądźmy odpowiedzialni w trosce o siebie i innych. To apel służb do wypoczywających nad wodą. Minionej doby utonęła jedna osoba, od 1 czerwca już 71. O konsekwencjach nieprzestrzegania zasad mówili w Augustowie przedstawiciele służb mundurowych, a tej konferencji prasowej towarzyszył pokaz akcji ratunkowej na wodzie.
2: Na miejsce dotarła łódź policji.
3: W województwie podlaskim funkcjonuje 6 sezonowych komórek wodnych, w których pełni służbę 19 policjantów.
4: Karol Kolator z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
3: Mamy do dyspozycji 16 jednostek pływających. Jesteśmy gotowi do działania.
5: Na terenie jednego miasta mamy aż 5 kąpielisk.
4: Prezes augustowskiego WOPR-u Marek Opolski.
5: Na każdym kąpielisku jest o 1-2 ratowników więcej zatrudnionych. Do tego zabezpieczyliśmy patrole łodziami ratowniczymi.
0: Funkcjonariusze apelują również, by do kąpieli wybierać wyłącznie strzeżone i bezpieczne plaże. Przed godziną ostrzegaliśmy żeglarzy na Mazurach przed silnym wiatrem. Teraz podobne ostrzeżenie dla turystów w Karkonoszach. Wiatr w szczytowych partiach gór może w porywach osiągać ponad 100 km na godzinę. Jest chłodniej niż w ostatnich dniach. Bez ciepłej odzieży nie ma nawet co myśleć o wyjściu na szlak. Do południa może być mglisto, a widzialność miejscami będzie ograniczona do 30 metrów. Nie będzie za to padać.
6: To są aktualności jedynki.
0: Pod hasłem Brzemienia historii na Cytadeli Warszawskiej rozpoczyna się wyjątkowy piknik. Okazją stulecie Polskiego Radia oraz 125. rocznica urodzin Mieczysława Foga. Organizatorem jest Muzeum Historii Polski we współpracy z Polskim Radiem. A na miejscu jest nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie atrakcje czekają na odwiedzających?
7: Atrakcji jest mnóstwo. Program bogaty, jak bogata jest stuletnia historia Polskiego Radia. Na zwiedzających czekają warsztaty tańca, pokazy archiwalnych filmów poświęconych historii radiofonii oraz zabawy kreatywne. Możliwa będzie też podróż dźwiękowa w czasie, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
8: A więc gdzieś tam 100 lat świetnych od nas znajduje się głos marszałka Piłsudskiego. Czy nagrania rozmowy ze Żwirko i Wigurą, pilotami polskimi z lat 30. Jest wrzesień 39. Jest 45. rok, jest powrót serca Chopina do Warszawy i tak dalej, dziesiątki, setki dźwięków.
7: Punktem kulminacyjnym pikniku o godzinie 18 będzie plenerowy koncert Radio Fog, jubileusz Mieczysława Foga i Polskiego Radia. Zabrzmią utwory Foga w najnowszych aranżacjach Michała Foxa Króla. Na scenie wystąpią Matylda Damięcka, Mela Koneluk, Skubas, Justyna Święc i Piotr Zioła. Zapraszamy, wstęp wolny.
0: O tym wszystkim mówiła Joanna Stankiewicz. Dziękuję bardzo. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
11: Ciepło w słoneczku, pytam naszych słuchaczy, tak? Słyszą Państwo, w słoneczku ciepło, ale jak się chmurka pojawi i ten wietrzyk, to tak troszkę chłodnie, ale widzę, że Państwo są przygotowani, więc są warianty na słońce i na to, gdy wieje wiatr. I dzisiaj taka sytuacja z tym słońcem, z tymi chmurami, z tym wiatrem w całym kraju, mało tego, w centralnej części, na zachodzie, na północy i w wielu miejscach na południu może popadać, ale ten region, gdzie dzisiaj padać nie będzie, to właśnie Podhale, Małopolska, Podkarpacie, część Lubelszczyzny, także my się cieszymy, bo dzisiaj tutaj w trakcie koncertu i pikniku piekniku będzie sucho i oczywiście cały czas Państwa tutaj zapraszamy. Temperatura dzisiaj najwyższa na zachodzie kraju, tam 23 stopni. W centralnej części na północy i na południu w granicach 21-22. U nas tutaj na Podhalu stopni 17-18. Podobnie i na Suwalszczyźnie. I jeszcze jedna informacja, ostrzeżenie od synoptyków. Gdzieniegdzie dzisiaj punktowo mogą zdarzyć się burze. Wtedy też będzie mocno wiało i dzisiaj także mocno wieje w górach, najsilniej w Karkonoszach, tam w okolicach Śnieżki. To

0: nawet i do 100 km na godzinę.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
3: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

0: Zakopane, Górna Rubień, Krupowa. To miejsce dzisiejszego pobytu Lata z Radiem. Tak, tak, jesteśmy tutaj. Teraz jeszcze audycja, później piknik, później oczywiście koncert. A ja teraz zerkam na to, co państwo na Facebooku napisali. Pan Paweł. O, jaki fajny duet prowadzących. Ukłony. To my też nisko się kłaniamy, uśmiechamy się do państwa.
1: Pozdrawiamy.
0: I się przedstawiamy. Sława Wieńczycka.
1: Marcin Wojciechowski, dzień dobry.
0: No i drodzy państwo, jeszcze są fajne wpisy. Uważaj, Marcin, uważaj. Pani Sława, jak przedszkolak taka niziutka przy panu Marcinie. A ja wcale nie jestem niska kobieta. To, drodzy państwo, po prostu Marcin jest taki wysoki. Nawet pan Łukasz pyta, czy pan redaktor ma w jedynce sobie równych lub wyższych? Odpowiadam, nie.
1: Artur Marcin... Wolski ma 1,90 m.

0: Redaktor
1: naprawdę
0: Artur
1: jest
0: Wolski.
1: Wyższy od ciebie?
0: Nie. Niższy, ale tylko o 10 centymetrów.
1: Aha, a ty masz ile? To już powiedzmy.
0: 2 metry.
1: 2 metry. To już państwo wiedzą, dlaczego ja wyglądam naprawdę przy Marcinie jak przedszkolak. Mogą to państwo oczywiście wszystko zobaczyć na naszym Facebooku, bo nasza koleżanka Klarysa tutaj na bieżąco państwu wrzuca różne ciekawe rzeczy, także też są właśnie wpisy pod naszą dzisiejszą audycją. To co, startujemy z trzecią godziną.

0: I tutaj pod sceną kolejni nasi słuchacze. Bardzo Państwa serdecznie witamy. Już wiem, że zostajecie i na piknik, i na koncert. Z tego bardzo się cieszymy. Chciałam tylko wszystkim powiedzieć, że już działa tutaj, o, po lewej stronie nasza fotobudka. Tutaj można już pójść, zrobić sobie zdjęcie. Później się zawsze długa kolejka ustawia, więc warto wykorzystać ten moment. A Marcin poszedł, no właśnie, dokąd?
1: Ach, poszedłem do naszego miasteczka, do naszej strefy, czyli w miejsce, które Państwa również dzisiaj gorąco zapraszamy. Z dziećmi szczególnie. Jesteśmy w strefie, w namiotach Centrum Nauki Kopernik, a ze mną Krzysztof, który obsługuje tutejsze atrakcje, między innymi robota Emi, tak?
2: Tak, jest z nami robot Emi. Emi się może sama przywitać, zaraz ją o to poprosimy. Emi, przywitaj się ze słuchaczami Polskiego Radia.
1: Czekamy.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Że macie wspaniały dzień pełen uśmiechu i muzyki.
1: Żeby było śmieszne, to nie jest tylko głośnik, tylko to jest normalnie plastyczna, wręcz ludzka twarz, migająca oczami, z wyraźną mimiką. Na przykład potrafi zrobić groźną minę i młodzi ludzie powiedzieliby, Krzysztofie, że to jest lekko creepy.
2: Tak, dla mnie jest to lekko creepy, natomiast dzieci bardzo ją lubią, można przyjść zobaczyć ją w naszym namiocie. Jest to po pierwsze robota z bardzo wyraźną mimiką i mruga oczami, tutaj rusza głową. Też widzi, można zapytać ją, co widzi i odpowie nam, co widzi, wie, gdzie jest. Jest podpięta do czata językowego, do czata GPT. Także zapraszamy bardzo serdecznie do nas.
1: Robi to wrażenie, proszę Państwa. Zapraszamy do stref różnych, także do Centrum Nauki Kopernik.
0: I zapraszamy także oczywiście do naszej radiowej strefy. To nie tylko fotobudka, to nie tylko Koło Fortuny, które także będzie u nas tutaj na scenie piknikowej, ale także i Studio Zagadek, i Audionauci. No ja muszę się przyznać, ja już przeszłam taką drogę w tym Escape Roomie, to później Państwu opowiem, co tam ciekawego jest, a naprawdę są fajne rzeczy, nie tylko wbrew pozorom dla dzieci.
1: A ja już do Ciebie idę, Sława, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale doskonale słucha się lata z radiem, maczając herbatniki w kawie.
0: To właśnie Marcin, a ja z kolei uwielbiam patrzeć na Tatry, właśnie w tej chwili to robię, a Państwo słuchają piosenki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A teraz wyjątkowi goście, powiem tak, kolejne pokolenia marusarzy. No i oczywiście o kim mówimy? O wyjątkowym człowieku. Legendarny skoczek narciarski, król nart, tak o nim się mówiło, Alpejczyk, czterokrotny olimpijczyk, także i wicemistrz świata skoka z 1938 roku z Lahti, podporucznik Armii Krajowej, kurier tatrzański, trener, propagator kultury, no naprawdę człowiek orkiestra, człowiek niebywały Stanisław Marusarz, bardzo zasłużony nie tylko dla Zakopanego, ale także i w ogóle dla polskiego sportu. No i u nas w studiu
2: wnuczka Stanisława Marusarza, pani Magdalena Gądek. Dzień dobry. Jakiego Stanisława Marusarza pamięta pani z domu? Bohatera czy po prostu dziadka?
3: Dziadka, ponieważ o jego wyczynach i zasługach dowiadywałam się na przestrzeni lat. Ale jako dziadka pamiętam, że był bardzo ciepły, bardzo serdeczny. Nigdy nie krzyczał, aha, pomimo że coś tam się zbroiło. Ale zawsze był właśnie taki ciepły, emanował spokojem i bezpieczeństwem.
2: To chyba najważniejsze i stworzyło pewnie pani mnóstwo pięknych wspomnień.
3: Tak jest.
2: To właśnie.
1: Pani Magdaleno, nie przyszła pani sama do nas, ja powiedziałam, że tutaj kolejne pokolenia, bo jest z nami pani córka. Cześć, Oliwia.
4: Cześć.
1: Ile masz lat?
4: 10.
1: Jak to jest być prawnuczką Stanisława Marusarza, o którym w Zakopanem wszyscy wiedzą?
4: Bardzo fajnie.
1: Jest duma?
4: Tak.
1: Jest sporo miejsc związanych z twoim pradziadkiem, prawda,
4: tak,
1: tutaj z Zakopanem, więc duma na pewno jest. A powiedz mi, jak się o nim mówi, to się bardziej mówi o jego zasługach takich sportowych, czy na przykład mówi się o tym, jak bardzo wybitne zasługi miał w trakcie II wojny światowej?
4: Proszę?
1: O, chyba trochę głośno. Czy bardziej się mówi o nim jako o sportowcu, czy na przykład tym, że był kurierem tatrzańskim?
4: No, chyba to i to.
1: To i to. O, no to bardzo się cieszę. Pani Magdaleno, pani jest artystką. Znana jest pani w świecie sztuki jako Sasana, ale oprócz tego zarówno pani, jak i pozostała część rodziny bardzo dbacie o to, żeby ta pamięć o waszym słynnym dziadku nie zanikła. I nie chodzi tylko właśnie o te sportowe wątki.
3: Tak jest, zgadza się.
2: Chodzi także o pamiątki. A które pamiątki po dziadku są najcenniejsze dla pani?
3: Puchary na pewno, ponieważ to była jego pasja. On jako dziecko sam po cichu przed rodzicami ze starych desek właśnie zbudował swoje pierwsze narty i cichaczem zaczął trenować. I w momencie, kiedy wygrał swoje pierwsze rękawiczki na zawodach, jego rodzice się dowiedzieli o jego pasji. I to był dla nich szok.
1: A później to już poszło, wciągnął także innych z rodziny, prawda? Ten
3: tak
1: sport też także dominował.
3: Bardzo piękny.
1: U innych, tak. Jeśli niektórzy mieli niedosyt i że mało się o tym mówi, no to kilka lat temu, to był 2022 rok, powstał, drodzy państwo, film o Stanisławie Marusarzu. Po prostu nazywał się Marusarz Tatrzański Orzeł. Muszę się państwu przyznać, że i pani, że czekałam długo na ten film. To jest film fabularny, ale biograficzny. W rolę

0: pani dziadka wcielił się Mateusz Janicki, no ja się popłakałam.
1: Ja też bardzo się wzruszyłam, może łez się wylało, ale jest piękny, naprawdę bardzo wzruszający i bardzo się cieszymy, że pamięć o dziadku jest kultywowana dalej.
0: To powiedzmy, dziadek Stanisław Marusarz, żona?
1: Irena.
0: Ile dzieci mieli?
1: Troje.
0: Ile wnuków?
1: Ile wnuków? Wnuków była czwórka.
0: Czwórka. I prawnuków?
1: Osiem.
0: W tej chwili. Między innymi Oliwia. Fajnie, że to kolejne pokolenie powiedziała nam pani poza anteną tutaj, że dziadek kochał psy. Dzisiaj w tym roku nasza maskotka to właśnie pies. I jest też piękna historia. Zawsze tam był pies, prawda, u was
1: zawsze
0: w domu.
1: Mhm. Tak. Jeszcze pamiętam, mama opowiadała, jak ciocia Helena właśnie z celi śmierci pisała grypsy do rodziców, aby pozdrowili od niej psy, ukochane jej psy. I zawsze właśnie w domu były zwierzęta. Dziadek też miał ukochanego psa, Tropa, z którym zawsze podróżował, który zawsze był przy nim. Ale zanim poznał swoją żonę, pokochał go pies. I to nie byle jaki pies, bo to był pies przyszłej żony dziadka, czyli babci Ireny. I najpierw pokochał go pies, który uciekał od babci właśnie do dziadka. I babcia właśnie szukając tego psa natknęła się właśnie na swojego przyszłego męża.
0: I tak się zaczęła miłość. I tak się zaczęła historia.
2: A zastanawia się pani czasami, co powiedziałby dziadek, gdyby obserwował dzisiejsze Zakopane?
1: Mi się wydaje, że byłby zaskoczony na pewno.
0: Ilością turystów?
2: Turystów, zmianami?
1: Myślę, że nie. Myślę, że zmianami, tak. Ale ilością turystów na pewno nie, bo zawsze to Zakopane właśnie cieszyło się właśnie taką, taką popularnością.
2: Mhm. A czy były w państwa domu jakieś historie powtarzane tak wiele razy, że stały się wręcz rodzinnymi legendami?
1: Tak, bardzo dużo takich było.
2: Do których się wraca, tak?
1: Tak, bardzo miło właśnie niekiedy się łaska kręci.
0: Między innymi ta z psem, a co jeszcze?
1: Jeszcze od dziadka emanowała zawsze właśnie taka ciepłość, poczucie bezpieczeństwa. I właśnie i ludzie, i zwierzęta zawsze to przy nim czuły i wszyscy do niego lgnęli. Do tego stopnia, że pamiętam, jako mała dziewczynka, to już noc, zbudziła mnie mama, założyła puchową kurtkę, opatuliła mnie też w tą kurtkę. Zeszłyśmy na dół do salonu i pokazała mi, patrz przez okno, a tam był potężny jeleń, który rogami bił w dom i to nie w byle jakie miejsce, bo to było przy sypialni dziadka. I on potrzebował właśnie pomocy, ten jeleń. Dziadek postarał się o antybiotyki.
2: I pomógł.
1: I pomógł właśnie temu jeleniowi. I nawiązała się taka przyjaźń między nimi. Dziadek zbudował mu właśnie żłób, przychodził do ogrodu. Zawsze był poczęstunek. I spał pod jego drzwiami.
2: Zwierzęta wyczuwają dobrych ludzi.
1: Jak najbardziej, tak.
0: To pani Magdaleno, zakończenie jeszcze zapytam, dlaczego dziadek skakał, jeśli chodzi o narty, o skoki narciarskie w garniturze?
1: Uważał, że to jest to bardzo elegancki sport. I taki właśnie był. I to było coś tak pięknego. Właśnie te swetry w serki, tak. Ten garnitur, ten krawat, który gdzieś tam powiewał.
0: Fantastycznie. Dzisiaj nie do pomyślenia, prawda?
1: Właśnie.
0: A dla niego było to ważna ta elegancja.
2: Regulamin by na to dzisiaj pewnie nawet
0: nie pozwolił. Tak.
2: Tak.
0: Ale właśnie ten wątek, dlaczego skakał w garniturze, też jest właśnie w tym filmie, który polecamy państwu, prawda?
1: Bardzo serdecznie.
0: Marusarz Tatrzański, Orzeł, film sprzed kilku lat, więc warto naprawdę zajrzeć i zobaczyć wiele wątków związanych nie tylko ze sportem, ale także i właśnie z tymi czasami z II wojny światowej. To na zakończenie oddajmy głos. Proszę państwa, dziadek pani Magdaleny, Stanisław Marusarz.
3: Ja miałem numer jeden. Niczego się nie bałem. Na wybiegu, na końcu był cmentarz żydowski. Ja oddałem skok 46 metrów tam i na dole nie mogłem się zatrzymać. Padłem na cmentarz. Na szczęście wyszedłem cały. Ale drugi zawodnik, który stał na górze, zobaczył, że Marusarz nie zahamował. Chciał zdjąć narty. Koledzy go pchnęli. A ten myślał, że zahamuje ciałem i rękami, siadł i hamował. Spadł z progu, parabola się załamała i wpadł tam, gdzie gotowano parówki.
0: I to właśnie Stanisław Marusarz, o którym tutaj z Zakopanem na całe szczęście pamiętają. Legendarny skoczek, król nart. Od niego się wiele wątków w naszym narciarstwie polskim zaczęło. I całe szczęście, że pamiętają. I Magdalena Gądek,
2: dziękujemy
0: i Oliwia,
2: bardzo.
0: Czyli wnuczka i prawnuczka Stanisława Marusarza. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja.
7: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
8: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
7: I bakłażanów.
8: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
7: Cacików i fawy.
8: Oraz mocnej kawy.
7: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
8: Apetyt na Europę.
7: Tomasz Prangę-Barczyński.
8: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
9: To teraz zrobimy tak, że jaka jest sytuacja pogodowa w Zakopanem.

0: opowiedzą nasi słuchaczki, a dokładnie słuchaczka,
1: ale,
0: pani
1: ale
0: Maria.
1: To zależy, z sława, z której strony podejdziesz, bo jak podejdziesz w lewo, to będzie 12 stopni, jak tam w prawo, to już...
0: To zaraz się przekonamy. Jaka temperatura u pani Marii?
2: U mnie czujnik pokazuje 16 stopni. Mam taki czujnik na zegarku.
0: I tak krótko o pogodzie w Zakopanem?
2: Jest idealna pogoda na piknik, ponieważ jest i słoneczko, i chmury, i nie ma upału. Jest cudownie.
0: I trochę wiatru i drodzy Państwo, dokładna prędkość wiatru w tej chwili Zakopanem to 16 km na godzinę. I co się dzisiaj będzie działo? No tak, najwyższa temperatura dzisiaj to 23 stopnie, tyle na ścianie zachodniej. W centralnej części na południu 21-22, na wschodzie w granicach 20 stopni. Najniższa temperatura dzisiaj to wbrew pozorom nie same morze, tak jak ostatnio było. Tam dzisiaj 21 stopni, ale Suwalszczyzna i właśnie tutaj Podhale, tutaj w cieniu ma być 17 stopni i oczywiście ten wiatr, o którym dzisiaj wspominamy, może wiać w całym kraju. Najmocniej dzieje dzisiaj w górach, w Karkonoszach, w okolicach Śnieżki, nawet i do 100 km mogą porywy dochodzić. Co się dzisiaj będzie działo z tymi chmurami? U nas tutaj na Podhalu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie padać nie będzie, ale chmury tak się będą właśnie przebijały, pojawiały na zmianę z tym słońcem. Natomiast w pozostałej części kraju taka pogoda w kratkę, czyli trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu. Uwaga, synoptycy ostrzegają przed burzami. W czasie burz też mocniej będzie wiało. Ciśnienie spada w całym kraju, w stolicy w południe, czyli już niebawem 1002 hektopaskale. I jeszcze Państwu powiem, że doszli do nas nowi słuchacze. Dzień dobry, pani skąd?
3: Dzień dobry, Tychy.
0: A pan?
4: Konina Kołobuszana Dolnej.
0: A tutaj Państwo skąd?
5: Z Kielc.
0: Cała rodzinka przyjechała. Zostajecie na pikniku?
5: Zostajemy.
0: Na koncercie też?
5: Też.
0: Świetnie. Czyli Kielce do nas też przyjechała. Tutaj z prawej strony cały czas silna grupa pod wezwaniem z Krakowa i z Zagłębia. Mam rację?
6: Tak,
0: nie. A nie? Ach, pani nie z Krakowa.
7: Bardzo daleka.
8: Skąd?
7: Z Nowego Targu.
0: No proszę bardzo. Nowy Targ też do nas zawitał. Słuchajcie, przyjeżdżajcie, drodzy Państwo, bo bawimy się tutaj do późnego wieczora, więc jeśli są Państwo na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, myślę, że spokojnie można do Zakopanego dojechać.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To grupa Savage i Only You z jedynce.
2: A kto dla państwa, dla naszych słuchaczy przygotowuje te wakacyjne kawałki? No kto?
1: A, taki jeden redaktorek. Ale
2: najwyższy
1: właśnie,
2: w radiu. Najwyższy.
1: A zastanawiam,
2: Marcin Wojciechowski, jakby też nie wiedział.
1: Zastanawiam się, Sława, jak się jakby wywinąć z tańczenia z tobą dzisiaj, bo ja nie umiem.
2: To ja cię nauczę. No, mamy trochę czasu.
1: A mamy też muzykę.
2: I mamy też oczywiście ekspertów od tego, od tańczenia i od dobrej muzyki. No właśnie, skoro o muzyce mowa, to...
1: To?

0: no i widzisz, i od razu nóżki same chodzą. No,
1: dupią nie tylko nasze, ale i gości, którzy tutaj są. A ta muzyka, którą państwo słyszą, to Lazy Swing Band, czyli grupa, która odpowiada za oprawę muzyczną naszej potańcówki później.
0: Brawo dla nich, brawo! I drodzy państwo, którzy są tutaj przed sceną, przed radioodbiornikami, chcemy powiedzieć, to była tylko próbka. Więcej, drodzy państwo, już tutaj u nas w trakcie pikniku. O której godzinie startujemy?
2: O 16.
0: Nasi goście Wojtek Rejdych, saksofonista, i Łukasz Giergiel, perkusista, czyli Lazy Swing Band, który znają już państwo z ubiegłego roku, bo już rok temu z nami grali na międzypokoleniówkach, chciałam powiedzieć międzynarodowych, ale właściwie to też bym się nie pomyliła, prawda?
2: Absolutnie, jak najbardziej.
1: Repertuar się zmienia, zauważyłem, że inaczej niż w ubiegłym roku pojawiły się nowe utwory. Co gracie do tego popołudniowego tańca naszym słuchaczom?
3: Tak, zdecydowanie w tym roku również gramy nowszy repertuar, można usłyszeć Marylę Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka, Andrzeja Zauchę, Ewę Bem, także nie chcemy tracić tożsamości zespołu, tej jazzowej, swingowej, więc wszystko jest w autorskich swingowych aranżacjach, natomiast również te bardziej współczesne.
0: A ja pamiętam, że w ubiegłym roku bardzo dużym powodzeniem cieszyły się te międzywojenne kawałki, też będą?
3: Oczywiście.
2: Jak najbardziej.
1: No i piękne stroje, powiedzmy, że grupa jest bardzo ładnie ubrana, to wszystko ma...
0: To wszystko pięknie wygląda, nie tylko brzmi.
1: Zapraszamy państwa, potańcówki są modne, odnoszę wrażenie, że z roku na rok coraz bardziej, coraz popularniejsze.
3: Zdecydowanie i bardzo się cieszymy, że swing i muzyka jazzowa ma swój renesans. Przed wojną to była muzyka rozrywkowa i to wraca, więc to jest piękne.
0: Ale chcemy też państwu powiedzieć, bo tak czasem ktoś mówi podobnie jak i ty, że bo ja to tam od razu wyrywam się, żeby potańczyć.
1: Widziałem.
0: Ale właśnie nie każdy kocha tańczyć, ja to rozumiem, nie wszyscy, a niektórzy kochają dobrą muzykę, więc jeśli ktoś z państwa niekoniecznie chce tańczyć, chociaż zapraszamy i to będziemy nawet uczyć, to można, tak, można na leżaczkach usiąść i można po prostu posłuchać znakomitego koncertu w wykonaniu właśnie Lazy Swing Band. Ktoś śpiewa? Coś się zmieniło od roku?
2: Nie, skład został ten sam. Sylwia Buchalska na wokalu. Z instrumentalistów to Wojtek tutaj, kolega na saksofonie, ja na bębnach, Michał Biel na kontrabasie, Miłosz Bazarnik na pianinie i Dominik Borek na trąbce.
0: Chciałam powiedzieć, że ten klimat, który tworzycie, jest taki naprawdę fajny, bo to jest taka ekskluzywna muzyka i ekskluzywne wydanie, trzeba powiedzieć.
1: Ekskluzywne retro z klasą, powiedziałbym.
0: Tak.
1: I to na wolnym powietrzu.
0: Nawet jak jest trochę tam kropi, dzisiaj nie będzie padać, to od razu wam powiem, a to też właśnie zauważyłam w ubiegłym roku, że i tak wszyscy stoją i słuchają albo tańczą, więc... A wy tańczycie prywatnie, powiedzcie?
2: Znaczy wokalistka tańczyła i kontrabasista i pianista w sumie też. Ja byłem na kilku lekcjach tańca.
3: Szef schodzi bez butów.
2: No właśnie, tak trochę tak.

0: Ale tak. Nasz kolega Marcin Konecki, który tutaj też gdzieś jest.
1: Marcin, jesteś gdzieś w okolicy.
0: Marcin w każdym razie będzie was uczył dzisiaj także tańczyć, także będzie można, jeśli ktoś nic nie potrafi, proszę się nie martwić, mamy tutaj eksperta, który także zachęca do tego, żeby potańczyć. Krótko mówiąc, my tu mamy ekspertów od wszystkiego.
1: Mamy ekspertów
0: od dobrej muzyki, od tańca, od zabawy, od konkursów, tak. Od wszystkiego.
1: Na dodatek ten taniec oczywiście z Lazy Swing Band delikatny, a potem będzie klubowy od DJ-a Sarnuli, więc dla każdego dosłownie coś miłego na naszej scenie małej. Zapraszamy państwa do Zakopanego Lazy Swing Band. Bardzo, bardzo dziękujemy.
0: A koncert Lazy Swing Band i potańcówka o godzinie 16.
1: Zapraszamy, proszę być z nami koniecznie. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Jeszcze 17 minut i będzie południe.

0: Jedynka.
1: Loka w radiowej jedynce przed momentem. Jesteśmy w Zakopanem. Dolna Rówień, Krupowa, koncert o 20, ale zanim koncert, miasteczko, które tak naprawdę cały czas z minuty na minutę rośnie i coraz więcej państwa. Sława znowu uciekła. Sława Bichura Bieńczycka.
2: I coraz więcej aktywności sportowych tutaj. No właśnie doszłam do dzieci, które grają w takiego tenisa kontrolowanego, bo to wszystko
1: na gumce
2: tutaj
1: taki, tak?
2: Na gumce. Cześć, jak masz na imię?
3: Marysia.
2: Marysia, ile ty masz lat?
3: 7.
2: A ten przystojniak tutaj naprzeciwko to kto to?
3: Mój brat.
2: Jak ma na imię?
3: Staś.
2: A skąd wy jesteście?
3: Z Zakopanego.
2: No właśnie, czyli lokalsi krótko mówiąc. Dobrze się bawisz?
3: Tak.
2: No właśnie, to jest bardzo dużo atrakcji sportowych, koło Fortuny, które też dzisiaj pójdzie w ruch. Nasza fotobudka, Polski Atom, drodzy państwo, także i stanowisko NASK-u, AWF, bardzo dużo różnych ciekawych sportowych
1: no i dźwięki,
2: rzeczy.
1: Dźwięki,
2: ja
1: dźwięki,
2: idę,
1: tak.
2: Bo ja idę, bo chcę dojść, drodzy państwo, do naszych radiowych także rzeczy. Mamy tutaj także studio Zagadek. Andrzej Szozda z nami. Dzień dobry, Andrzeju.
4: Dzień dobry, mamy studio Audionautów.
2: Też.
4: Wyjątkowej gry. Oparte na wirtualnej rzeczywistości. Zapraszamy państwa do latania statkiem kosmicznym w kosmosie i śledzenia, dokąd doleciały audycje Polskiego Radia. W tym roku zapraszamy na audycje dotyczące sukcesu polskich sportowców.
2: I zakładamy takie specjalne okulary.

0: Zakładamy specjalne okulary
1: I fru,
0: w wirtualnej rzeczywistości lecimy w kosmos.
1: A ja jeszcze chciałam Państwu polecić Escape Room, w którym miałam okazję w trakcie pikniku być, przejść i powiem tak, tam bardzo dużo ciekawych rzeczy dotyczących, no właśnie, radiowej jedynki, także i lata z radiem i czterech pół roku, jedynego takiego miejsca i ekspresu jedynki i w ogóle ciekawych audycji związanych właśnie z naszym programem. Nie trzeba mieć wiedzy, trzeba tylko trochę logicznie myśleć i od razu powiem, że są dwa warianty, taki prostszy dla dzieci i trochę trudniejszych dla dorosłych. W związku z tym trzeba swoje w kolejce odstać, bo od razu powiem, że Escape Room cieszy się dużym powodzeniem.
2: No, ale
1: i
2: ja to właśnie nie jest jakaś bardzo duża kolejka z tego, co widzę.
1: No,
2: nie? Jeszcze.
1: Teraz nie, ale później to jest taka kolejka. Ja pamiętam, że ja godzinę stałam. Także to tak, prawda? Mam rację, Andrzeju.
0: Tak, tak. Kolejki są czasami duże, ale warto poczekać.
1: Tak, warto poczekać. Marcinie, a ty?
2: A ja cały czas siedzę na scenie, spoglądam na naszych słuchaczy, którzy przyszli tu specjalnie i zastanawiam się, czy ci Państwo będą również wieczorem na koncercie. Ja zapraszam już teraz na audycję popołudniową od godziny 14, muzyczne lato z radiem. Mam potwierdzenie wizyty kilkorga gości. Na pewno Majka Jeżowska będzie tu z nami na scenie po 14.30. Odwiedzi nas też Reni Jusis i między innymi Dominik Dudek. I to być może nie koniec, bo nasza scena jest otwarta nie tylko dla naszych słuchaczy, ale także dla artystów, którzy wieczorem wystąpią na scenie.
1: A ja o godzinie 12 rozpocznę piknik, drodzy Państwo, czyli dosłownie już za kilka minut mamy, uwaga, nową wersję skojarzeń naszego kultowego konkursu. Taka będzie skojarzeniowa wersja z życia wzięte, bo to jest właśnie hasło tegorocznego pikniku, który tutaj przygotowaliśmy razem z naszymi sponsorami, współorganizatorami i czekamy na Państwa, bo tych atrakcji jest tyle, od razu powiem, że nie ma takiej opcji, żeby po prostu przez te kilka godzin wszystko obejrzeć, ale jest w czym wybierać.
2: Lubisz wychodzić ze studia, co? Tak sobie patrzę, jesteś w swoim żywiole teraz.
1: Bo ja w ogóle mam taki temperament reporterki.
2: Właśnie
1: ja lubię tak latać.
2: Zauważyłem, a ja tylko na tej kanapie, proszę Państwa, ale z kanapy też można. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Sława Wieńczycka.
1: Marcin Wojciechowski, proszę pamiętać, piknik od 12 do 18, będzie także dużo tańca. Dziękujemy.
2: Dziękujemy za brawo.
1: O, jak miło! Będzie, drodzy Państwo, dużo się działo. Przypominamy o godzinie 20, kawałek dalej, stąd wielki koncert.

0: autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Habemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
17: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
16: A, no i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
19: Ogłoszenie społeczne.
20: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię

0: moje marzenia, jak tylko wyzdrowieje.
1: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A2, odcinek węzeł Jordanowo, węzeł Czciel w pobliżu Myszęcina. Na 74. kilometrze zapaliła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Poznania. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce w pobliżu miejscowości Zimna Brzeźnica. Na 232. kilometrze pożar ciężarówki. Na czas przeładunku jezdnia została zablokowana. Wprowadzono przejazd starym przebiegiem Krajowej Trójki. Odblokowano lewy pas w kierunku Legnicy. Autostrada A6, odcinek węzeł Rzęśnica, węzeł Szczecin-Dąbie. Na 27. kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Ustronie Morskie, węzeł Borkowice. W pobliżu miejscowości Kukinia na 102. kilometrze zepsuła się ciężarówka. Na czas przeładunku i odholowania pojazdu zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. Droga ekspresowa S7, odcinek Cedry Małe, Dworek. W Kiezmarku na 25. kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się tym drugim pasem.
5: Prosto z Zakopanego, z Górnej Równi Krupowej, gdzie za chwilę rozpocznie się trzeci piknik lata z radiem. Przenosimy się najpierw do Warszawy, a potem do Krakowa, bo już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Obywatelską zarabiają miliony. No dobrze, tylko właściwie to nie jest nic nowego, to nie jest nic, o czym się dowiedzieliśmy wczoraj albo przedwczoraj i myślę, że pan premier też doskonale o tym wiedział.
1: Potwierdzenie tego, że do tych nieprawidłowości dochodziło, no bo na początku było jeszcze poddawanie w wątpliwość, czy część tych informacji o Szpitalu Południowym nie jest przesadzona. Gdy premier mówi, skończmy z salonikami VIP, czy to jest sygnał, że one tam były po prostu?
0: Oczywiście, że tak. To jest prawda, to jest duży plus. Tutaj jest przyznanie się tak na dobrą sprawę do winy. No i znowu, my jako dziennikarze zrobiliśmy tę robotę, która do nas należy. Czyli my pokazaliśmy, że patologie są, że patologie trwały. Ja akurat z Magdą Ligamont i w Onecie opisywaliśmy. Dosłownie wczoraj pojawiła się kolejna część cyklu, myślę sobie, bo na pewno już wiem, że będą kolejne historie tego typu w Warszawie. Co się działo w prosektorium Szpitala Południowego, czyli jednego z najważniejszych
1: krótko,
0: szpitali.
1: Bo o wszystkich nieprawidłowościach nawet nie zdążymy powiedzieć, ale powiedzmy o tej najnowszej odsłonie, o której wypisaliście w Onecie. Co działo się w prosektorium? Bardzo krótko.
0: Według naszych ustaleń dochodziło tam przynajmniej od 2 lat do procederu przestępczego brania pieniędzy, handlowania zwłokami. To znaczy do prosektorium Szpital Południowy w Warszawie, to jest chyba jedyny w ogóle szpital w Polsce, gdzie karty zgonu trafiały do prosektorium. To znaczy, to jest nienormalne.
1: To jest procedura postawiona. To się absolutnie nie powinno zdarzać.
0: To się absolutnie nie powinno zdarzać i się nigdzie nie zdarza. To znaczy, my zrobiliśmy research, wyszliśmy też poza Warszawę, bo uznaliśmy, że to jest pewnie ogólnopolski problem, nie tylko warszawski. Nigdzie, przynajmniej z naszych informacji wynika, nigdzie tak się nie dzieje, że rodzina dostaje informację o zgonie osoby najbliższej i po kartę zgonu idzie do prosektorium. A dlaczego to zostało?
1: Koordynator prosektorium to wykorzystywał później.
0: Oczywiście, że tak, ponieważ taka rodzina w żałobie, w smutku trafia do koordynatora prosektorium, a koordynator prosektorium, zanim wydał kartę, zadał jedno kluczowe pytanie. Czy macie państwo już zakład pogrzebowy? Bo jeżeli nie, to ja mam tutaj taki jeden znajomy, który jest naprawdę wspaniały. Niedawno chowałem tam babcię i naprawdę wam polecam. Szanowni państwo, no wydawałoby się miły człowiek, który chce pomóc, ale tak nie było, bo ten człowiek kasował od tego zakładu po 1000 albo po 2000 złotych od każdego ciała.
1: Mało no, tego,
0: to był handel ciałami, to był handel skórami.
1: Tak, jeżeli ktoś się nie zgodził, no to później wszystko długo trwało, wszystko było problematyczne, to było nawet więcej niż nacisk, bo potem jeszcze były kary za to, żeby się nie zgodzić na ten dany zakład pogrzebowy.
0: No właśnie, my usłyszeliśmy jedną no naprawdę przerażającą historię, kiedy jedna pani w czwartek trafiła do Szpitala Południowego, do prosektorium, żeby odebrać ciało męża. W piątek to była bardzo pilna sprawa, bo już w piątek miała zorganizowany pogrzeb, a ten pan, koordynator prosektorium, pan Chabowski, powiedział, ja nie wydam tego ciała, proszę przyjechać w poniedziałek. No i zaczęła się wielka awantura. Ta pani, no wręcz, przypominam, w traumie, w rozpaczy, bo przed chwilą zmarł jej mąż, osoba najbliższa. Mówi, proszę pana, ale co pan opowiada, my naprawdę potrzebujemy, bardzo wam zależy. Nie wydam, ale i dopiero kiedy ten człowiek dostał 100 zł do ręki, nagle się okazało, że wszystko może i załatwili formalności w 5 minut. No przecież to jest jawne łapówkarstwo, to jest handel właściwie nie zmarłymi ludźmi.
1: Słyszę jeszcze, że to nie jest prawdopodobnie, albo nawet na pewno nie jest to koniec tych historii. Zapytam więc na ostatnią minutę, czyli rozumiem, że będzie więcej artykułów, nieprawidłowości ujawnionych będzie więcej. Myśli pan, że konsekwencji będzie więcej, że na przykład minister zdrowia pożegna się ze stanowiskiem? Już o tym spekulują koalicjanci.
0: Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było kolejnych konsekwencji. To znaczy podczas pracy nad Szpitalem Południowym i prosektorium dowiedzieliśmy się, że w innych prosektoriach w Warszawie również się dzieją podobne praktyki. Może nie dokładnie takie, ale też dzieje się proceder absolutnie przestępczy, dogadywania się, tworzenie w ogóle jakichś związków dziwnych między prosektorami a prywatnymi zakładami pogrzebowymi. Nielegalne pieniądze, bo to oczywiście zawsze za takie tak zwane polecenie. Jest pieniądze do koperty i to jest wszystko no, w formie łapówki, w formie żadnego pokwitowania. Naprawdę nieścisłości czy w ogóle skandalicznych sytuacji jest dużo więcej. Jestem pewien, że my dopiero tak naprawdę gdzieś dotykamy wierzchołka góry lodowej tej
1: patologii. Czekamy więc na kolejne artykuły. Szymon Piegza z Onetu, który razem z Magdaleną Ligamonti napisał artykuł o nieprawidłowościach w prosektorium Szpitala Południowego. Artykuł, który skutkuje pierwszymi konsekwencjami, czyli dymisją 2 wiceprezydentek Warszawy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A do naszego programu, do takiego tygodnia wrócimy za chwilę. Powiemy o napięciach na linii Kijów-Ukraina.

0: Czas odłożyć emocje na bok, zaapelował w tym tygodniu Andrii Sybicha, szef ukraińskiej dyplomacji. Wczoraj przyleciał do Warszawy, by spotkać się ze swoim polskim odpowiednikiem Radosławem Sikorskim. Przed wejściem do siedziby MSZ-u powiedział krótko.
1: Kazanie na dobrym sąsiedztwo. I o tym przyjechał rozmawiać.
0: Dla wszystkich było jednak jasne, że ta wizyta miała zatrzymać spiralę złych emocji na linii Warszawa-Kijów. O tej sprawie mówimy od kilku tygodni codziennie. Najpierw nazwanie brygady na Ukrainie imieniem bohaterów UPA. Później odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Następnie masowe odsyłanie polskich odznaczeń przez ukraińskich polityków, a później polska prawica odwdzięczyła się tym samym. Aż wreszcie, na domiar złego, Parlament Ukraiński zatwierdził projekt budowy Panteonu, w którym UPA też ma zostać uhonorowane. Czy wczoraj doszło do przełomu? Paweł Kowal, w rządzie odpowiedzialny za kontakty ze stroną ukraińską, nie chciał zdradzać szczegółów.
2: Będą komunikaty. Jakbym mógł, to bym powiedział.
3: Jan Paweł II czuwa nad stosunkami polsko-ukraińskimi. Będzie dobrze.
0: Andrii Sybicha napisał trochę więcej później na portalu X. Polska jest kluczowa dla Ukrainy, tak jak Ukraina jest kluczowa dla Polski. Mamy wspólnego wroga, Rosję, i wspólne wyzwanie, rosyjską agresję. Z nami połączony jest dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry.
0: Ten pan też jest tego zdania, że będzie dobrze, tak jak na to liczy Paweł Kowal?
4: Niestety nie podzielałbym tego entuzjazmu pana ministra, chociaż w gruncie rzeczy to, co od niego usłyszeliśmy, to trudno nazwać entuzjazmem. Generalnie zazwyczaj w języku dyplomacji tego rodzaju komunikaty czy tego rodzaju wypowiedzi świadczą o tym, że kompletnie nic się nie udało ustalić.
0: W języku dyplomacji trwa konstruktywny dialog, oznacza nie dogadaliśmy się, mówiąc krótko.
4: Tak, że obie strony zgadzają się, że się nie zgadzają, więc ewentualnie spisano protokół niezgodności. Natomiast nie zaskakuje mnie to dlatego, że tak jak już tu usłyszeliśmy w tym wstępie przed chwilą z pana strony, kilka razy pojawiło się jedno słowo i to jest słowo klucz. To są emocje. Tam, gdzie są emocje, bardzo trudno jest o jakikolwiek konstruktywny dialog, a niestety ten poziom emocji osiągnął już taki poziom, znaczy tak, jest już tak wysoko i to po obu stronach, że obawiam się, że trudno będzie zejść z tego poziomu w najbliższym czasie, zwłaszcza, że u nas rozkręca się kampania wyborcza.
0: Niemożliwe, że nie tylko u nas. Zresztą prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział to w wywiadzie dla ukraińskich mediów, że przekazał swoim doradcom, że nic tutaj nie są w stanie zrobić. W Polsce zaczyna się kampania, temat Ukrainy będzie wykorzystywany, nie ma takiego rozwiązania, które...

0: by to zmieniło, a z kolei strona polska odpowiada, Wołodymyr Zełenski też pewnie się nie czuje, też musi mobilizować poparcie, też być może myśli już o zbliżających się wyborach. Dla dyplomacji to bardzo trudne okoliczności.
1: To bardzo trudne, ale tu rzeczywiście tu oba te argumenty są trafne, dlatego że z jednej strony u nas będzie kampania wyborcza i politycy, no niestety, jak to politycy, będą wykorzystywać emocje społeczne, a one w tym kontekście relacji polsko-ukraińskich są jakie są, więc będzie to tylko wykorzystywane wbrew interesowi państwa, ale to akurat politykom raczej rzadko przeszkadza. Natomiast w przypadku Ukrainy, tak, oczywiście, Wołodymyr Zełenski, a zwłaszcza jego otoczenie, to nie są jakoś najpopularniejsi ludzie w całym kraju, na Ukrainie, powiedzmy sobie szczerze. Więc tego rodzaju sytuacje w gruncie rzeczy z pewnej perspektywy takiej politycznej są dla nich no, w pewnym sensie korzystne, dlatego że powodują efekt tego konsolidowania się wokół flagi.
0: A jak
1: wokół
0: pan,
1: władzy, wokół prezydenta.
0: A jak pan doktor odbiera ten pakiet kroków antykryzysowych, który do Warszawy przywiózł Andrii Sybicha? W pakiecie mamy takie rzeczy. Konsultacje między MSZ-ami Polski i Ukrainy, spotkanie historyków, a także zaangażowanie przywódców religijnych obu narodów w dialog. Czy to jest pakiet, który ma pokazać, staraliśmy się, próbowaliśmy?
1: Dobrze, że taki pakiet jest i to jest z pewnością krok w dobrym kierunku, natomiast zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy rzeczywiście cokolwiek z tych planów, dodajmy niezbyt jakoś ambitnych czy szeroko zakrojonych,
0: no to nie jest coś nowego zupełnie. To się
1: no
0: działo przecież.
1: To nie jest, to się działo na różnych poziomach przez 30 lat, odkąd Ukraina uzyskała niepodległość i ponad 30. I jak widzimy, niewiele z tego wynikło, dlatego że gdzieś tam zawsze były te emocje, które były zamiatane pod dywan przy różnych okazjach. No one w końcu wyszły. No nie bez pomocy oczywiście strony trzeciej, ale to też absolutnie nie jest tak, że to Rosja doprowadziła do kryzysu relacji polsko-ukraińskich. Rosja tylko na tym korzysta i Rosja dolewa benzyny do ognia, chociaż trochę ma problemy z benzyną ostatnio, no ale dolewa jednak do tego ognia. Natomiast tu Polacy i Ukraińcy są temu, nie wiem czy winni to dobre słowo, ale to Polacy i Ukraińcy tę spiralę emocji rozkręcili i nakręcają ją cały czas.
0: A czy zostałaby ta spirala nakręcona bez wsparcia Rosji, gdyby nie było artykułów w sieci multiplikowanych i mnożonych na temat mniejszości ukraińskiej w Polsce? Gdyby nie wszystkie boty, wszystkie trolle, które w sieci funkcjonują, czy te wszystkie emocje byłyby takie same? Czy to jest sztuczne do pewnego
1: zakresu? Do pewnego stopnia to na pewno jest sztuczne. To wystarczy przejrzeć, spędzić chwilę, przejrzeć media społecznościowe i dla kogoś, kto ma jakieś doświadczenie już pewne w obserwowaniu tego, jak działają właśnie te wszystkie trolle, boty, botnety i tak dalej, to tak, to widać. Natomiast no też maestrią pewną tych rosyjskich działań w tym zakresie, w infosferze, jest wykorzystywanie rzeczy, które już istnieją, znaczy emocji, które już istnieją, problemów, konfliktów, które już istnieją, więc oni tego nie wymyślają od zera. Więc jeżeli w niemieckiej infosferze boty mówią, że współpraca z Rosją jest dobra i potrzebna, ponieważ gospodarka niemiecka na tym zyskuje, no to nie bierze się to z kosmosu, tylko stąd, że rzeczywiście tak było przez wiele lat. W przypadku Polski no, wystarczy hasło rzeź wołyńska, UPA, Bandera i to się już później kręci. To jest efekt kuli śnieżnej potem.
0: Wracając już krótko na koniec do ustaleń tego piątkowego, wczorajszego spotkania. Strona polska liczy na to, że UPA i Bandera zostaną usunięte ze wszelkich możliwych panteonów, ze wszelkich możliwych mundurów i flag. No ale to się nie wydarzy. To już zresztą powiedział Andrii Sybicha także po wczorajszym spotkaniu. Zaznaczył, że strona ukraińska no, będzie oddawała cześć swoim bohaterom i że to nie jest przeciwko Polsce, podkreślał.
1: Znaczy, tak, to się nie wydarzy, dlatego że jeszcze raz podkreślmy po raz któryś z punktu widzenia Ukraińców UPA.

0: jest, są siły zbrojne, które walczyły o niepodległą Ukrainę, ale one walczyły przeciwko Sowietom, one walczyły przeciwko komunistom. Natomiast to, że przy okazji wymordowały około 100 tysięcy Polaków, ale także przedstawicieli innych narodowości, to albo jest przemilczane, albo bagatelizowane, albo relatywizowane, albo no, zamiatane pod dywan. I mnie bardzo martwi, dlatego mówię, że te emocje nie opadną, bo mnie bardzo martwi, że na przykład wielu moich ukraińskich znajomych, ludzi skądinąd wykształconych, światłych, obytych w świecie i tak dalej, oni też wpadli w te emocje i na przykład twierdzą, piszą, że to jest nasza historia i nikt nam nie będzie mówił, jak my tę historię mamy traktować. No cóż mogę im powiedzieć? Tak się niestety składa, moi drodzy, że to jest wasza historia, ale też tragicznym zrządzeniem losu i historii, i geografii, to jest także nasza historia.
1: No właśnie cały problem polega na tym, że nasze historie tutaj się łączą w najgorszy możliwy sposób. Doktor Jakub Olchowski, UMCS oraz Instytut Europy Środkowej. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Taki tydzień w jedynce, podsumowanie tygodnia, 27 minut zostało do 13 i teraz jeszcze jedna liczba, 40,5 stopnia. Tyle wyniósł rekord temperatury podczas fali upałów, która zakończyła się w tym tygodniu. Najwyższa w historii pomiarów na ziemiach polskich temperatura została odnotowana w Słubicach. Rekordowy upał przyniósł spore problemy, przede wszystkim na kolei. Dziesiątki odwołanych połączeń, wielogodzinne opóźnienia, setki osób oczekujących w upale na peronach.
2: Chyba trudno bez wachlarza dzisiaj wytrzymać.
3: Troszkę. Do Białegostoku.
2: Jest opóźnienie?
3: Jest, 107 minut.
2: Jakieś opóźnienie chyba tutaj się szykuje, widzę.
4: W moim przypadku chyba półgodzinne. Do Krakowa.
2: Ale jak rozumiem, informacje są...
4: Chyba tak, tylko ta pani koszmarnie cicho mówi, w związku z tym trzeba bardzo mocno wytężyć słuch, żeby cokolwiek usłyszeć.
2: Pan zgrzany wysiadł z tego pociągu. Skąd pan przyjechał?
5: Z Krakowa.
2: Duże opóźnienie?
5: Nie, chyba nie. Czy ja dopiero jadę do Krakowa, przepraszam. Myślałem, uciekłem z dworca, bo za dużo ludzi nie da się stanąć. Tak, no lato.
1: No właśnie, lato? Czy tak musi być w lato? Z nami połączony jest profesor Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: My dziękujemy za obecność, a pytanie, czy tylko polska kolej miała kłopoty w tym ostatnim tygodniu?
6: Nie, nie tylko Polska i nie tylko kolej, bo działy się różne ciekawe rzeczy. Na przykład w Lipsku w Niemczech wypłynęła taka masa, która uszczelniała przestrzeń między szynami tramwajowymi a jezdnią. Pęk pas lotniska na Okęciu, wybrzuszyła się nowa droga ekspresowa z Warszawy do Lublina. Także w całym naszym, powiedzmy, rejonie i w różnych gałęziach transportu działy się rzeczy, które no, dla pasażerów, nie da się ukryć, są bardzo przykre. Zdecydowanie lepiej na takie sytuacje były przygotowane te kraje, gdzie tego typu upały występują częściej, jak na przykład Włochy. No ale to nie jest nic dziwnego, jak się jakieś urządzenie podda nagle temperaturze, której nie było poddawane przez wiele, wiele lat, no to wychodzą nam różne dziwne rzeczy.
1: Albo nie były poddawane te elementy infrastruktury nigdy takiej temperaturze, no bo zanotowaliśmy rekordy w Polsce. Pytanie, czy my przygotowaliśmy, czy my zbudowaliśmy naszą infrastrukturę z myślą o klimacie, którego już nie ma, który przeminął?
6: No z całą pewnością ma pan częściowo rację, bo trzeba się przygotować, budując infrastrukturę, trzeba liczyć się z tym, że ona no, częściej będzie poddawana takim temperaturom. Z drugiej strony no, jednak większość usterek dotyczyła po prostu infrastruktury starej i teraz jest pytanie, jak często i za ile my ją chcemy naprawiać, żeby była niezawodna. No, ja osobiście uważam, że powinniśmy się liczyć jednak z jakimś ułamkiem procenta zawodności, bo stuprocentowa niezawodność jest szalenie droga, co nie zmienia oczywiście faktu, że powinniśmy lepiej dopracować procedury, co wtedy robimy z informacją pasażerską i z innymi rzeczami.
1: A no właśnie, na to pasażerowie ba

0: bardzo narzekali, że czekają na peronie i co 10 minut otrzymują informację, że kolejne 10 minut pociąg jest opóźniony.
1: Tak, no to jest zdecydowanie coś, w co warto zainwestować, co warto poprawić procedury zarządzania kryzysowego. To jest też taki empiryczny dowód, bo dużo osób w Polsce się buntuje, że my musimy ponosić koszty przeciwdziałania zmianom klimatu, przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska, no ale widzimy, że mamy też koszty zaniechania, że jeżeli my o tym zapomnimy, to nie jest tak, że wtedy nagle wszystko będzie świetnie, tylko zmiany klimatyczne też nas kosztują.
0: A czy rzeczywiście jesteśmy w stanie temu, tak jak pan profesor powiedział, nie jest tak, że wszelkich usterek jesteśmy w stanie uniknąć, ale co powinniśmy w pierwszej kolejności zrobić, żeby przygotować naszą infrastrukturę, przede wszystkim kolejową, na nowy klimat, na ten klimat, który pewnie będzie nam już towarzyszył przez najbliższe dekady?
1: Nie wiem tego. To jest zdecydowanie, że tak powiem, w transporcie drogowym są na przykład tego typu podejście, że jeżeli następuje jakiś wypadek, no to potem się szczegółowo analizuje, dlaczego on wystąpił, wyciąga z tego wnioski, żeby nie wystąpił później. No ja nie jestem taką komisją do badania, która miałaby wgląd w opis wszystkiego, więc no trudno jest mi przesądzić, co konkretnie powinniśmy zrobić. Musimy pamiętać, że praprzyczyną tego wszystkiego jest zupełnie najzwyklejsze zjawisko rozszerzalności temperaturowej.
0: No właśnie o to miałem zapytać, dlatego że nasi słuchacze bardzo często pytali nas, jak to możliwe, że przy pięknej pogodzie nie kursuje kolej. W zimie zrozumiałe, gałęź spadnie na torowisko, jest oblodzona trakcja, wszystko jasne, ale co w upale, co w gorącu się dzieje takiego, że te pociągi tak niepewnie kursują?
1: Pierwsze, rozszerzają się szyny, ale po drugie również rozszerza się sieć trakcyjna. Jest przez to mniej napięta i też bywa zrywana przez pantografy, więc tutaj mamy jakby dwa zjawiska. Natomiast oczywiście no to wszystko zależy od tego, jak to jest zaprojektowane. I oczywiście można robić projekt z myślą o wyższych temperaturach.
0: I dlaczego też dochodzi do takiego efektu domina, że w jednym miejscu na przykład zerwało trakcję, w jednym miejscu opóźnia się pociąg, a potem dowiadujemy się, że w zasadzie na terenie całego kraju pasażerowie muszą dłużej czekać na peronach?
1: Ponieważ my mamy taki standard usług, że jeżeli jeden pociąg się spóźnia, no to czasami się przytrzymuje inne pociągi, robi się tak zwane skomunikowania i wtedy te pociągi również się opóźniają. Dotyczy to nie tylko pasażerów, ale dotyczy to również przejść drużyn trakcyjnych, przejść taboru i w ten sposób rzeczywiście sypie się nam system. Możemy temu częściowo przeciwdziałać. Problemem oczywiście jest to, że w Polsce pociągi ciągle kursują dość rzadko. Jeżeli mamy pociągi kursujące co godzinę, no to nie musimy trzymać takich skomunikowań, tylko pasażer sobie po prostu pojedzie następnym. Jak będzie pół godziny opóźnienia, trudno, pojedzie następnym. Jak mamy pociągi na niektórych liniach rzadziej, co 3-4 godziny, jest to dużo bardziej kłopotliwe. Ale oczywiście na końcu mamy kwestie związane z dostępnością taboru, z dostępnością personelu, z którym jest we wszystkich, nie tylko gałęziach transportu, ale w zasadzie we wszystkich rodzajach usług, gigantyczny problem w Polsce. No i trudno jest mieć tyle personelu, że jak nam utknie na przykład gdzieś w Polsce, nie wiem, 20-30 drużyn konduktorskich, w jakichś awariach, no to mamy problem, skąd wziąć zastępców.
0: Przed nami jeszcze pewnie upały. Prognozy długoterminowe na to wskazują, ale rozumiem, że pewnie zbyt wielu lekcji nie wyciągniemy tak szybko z tych ostatnich problemów.
1: Obyśmy wyciągnęli rzeczywiście jakieś takie drobne rzeczy typu, nie wiem, jakieś dodatkowe rezerwy osób, pewnie można próbować. Zrobienie dobrych procedur trwa dłużej, no a koniec końców dostosowanie infrastruktury to są oczywiście dziesiątki remontuje raz na kilka dziesięcioleci, więc jeżeli mamy sieć trakcyjną czy tor zrobiony 20-30 lat temu, no to on taki będzie jeszcze dłuższą chwilę.
0: Profesor Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
1: Dziękuję uprzejmie. Życzę dobrego lata.

0: pierwszy Polskiego Radia.
1: Co powiesz na Rzym? Śpiewała Goja, a my zastanowimy się teraz, co powiesz na Chicago. Dlatego, że kibice piłki nożnej w tym tygodniu żyli telenowelą pod tytułem Robert Lewandowski się przeprowadza ze słonecznej Barcelony, przeniesie się do Chicago, gdzie będzie grał w klubie Chicago Fire. Dla Chicago to ruch sportowy i marketingowy. Sprowadzenie największego polskiego piłkarza w historii do miasta z ogromną Polonią ma podnieść rangę klubu i całej ligi, a Polacy z Chicago są bardzo happy.
2: Bardzo fajnie, bo pierw w Chicago bardzo dużo Polaków i też mam bardzo duży tak kultur piłki. To taki, żeby Chicago Fire napisało Lewandowski, to jest, ja bardzo to lubię i będzie więcej dużo kibicy na meczu.
3: Dawno Frejerzy jeszcze nie wygrali jakieś mistrzostwa, US Open Cup, MLS Cup, to może Lewy strasznie pomoże, żeby coś wygrać.
4: Ja jestem bardzo happy, że przyjdzie, bo no, Lewy jest Polak i mamy duży polski population w Chicago i będzie bardzo fajnie, bo będzie dużo kibicy mecze teraz i Lewy chociaż może pomagać Chicago Fire zrobić jakieś miejsce w końcu.
1: Dla Chicago Fire to być może nowa era, być może ambicja walki o trofea, ale co ten transfer oznacza dla samego Roberta? Z nami połączony jest dziennikarz sportowy i komentator Andrzej Janisz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Czy to będzie piękny koniec kariery Lewego, czy może początek zupełnie nowego wyzwania?
5: Ja jestem akurat przekonany, że to będzie początek nowego wyzwania. Choćby dlatego, że ambicje Roberta Lewandowskiego są nieposkromione, a on sam o sobie mówi, że jego wiek biologiczny jest zdecydowanie niższy niż ten rzeczywisty. Poza tym przecież Leo Messi jest starszy od Lewandowskiego o rok, Luka Modric o 2 lata, a Cristiano Ronaldo aż o 3 lata, w związku z czym ja uważam, że Lewandowskiego stać na to, aby spełnił swoje ambicje, ponieważ jak wspominałem, ambicje są nieposkromione, więc tytuł króla strzelców, zwycięstwo w amerykańskiej lidze, jakiś tam puchar w tych Stanach Zjednoczonych, to jest moim zdaniem całkowicie realne, dlatego że pieniądze są bardzo duże, właścicielem jest jedyny człowiek z Chicago, który znajduje się wśród najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych i chce doprowadzić do tego, żeby po wielu, wielu

0: wielu latach Chicago Fire ten klub odzyskał miano najlepszego w Stanach Zjednoczonych. Po to Lewandowski przychodzi do Chicago.
1: Dla kogoś, kto nie śledził rozwoju amerykańskiej piłki nożnej w ostatnich latach, może to brzmieć tak, jakby Robert Lewandowski przeprowadzał się do kraju, gdzie w piłkę się nie gra, ale to już nie do końca jest prawda.
0: Oczywiście, że nie, dlatego że Amerykanie bardzo mocno zainwestowali w rozwój sokera, bo umówmy się, że będziemy posługiwali się tym amerykańskim określeniem piłki nożnej. To były dawne czasy, kiedy w Stanach Zjednoczonych grali najwięksi piłkarze świata i Pele, i Beckenbauer, i Cruyff, i inni, nie wyłączając również naszych, bo przypomnę, że Kazimierz Dajna tam właśnie grał. Natomiast później to słabo, nastąpiło odrodzenie tego, ponieważ po raz drugi w historii Mistrzostwa Świata odbywają się w Stanach Zjednoczonych. Jak patrzymy na stadiony, jak patrzymy na zainteresowanie, to oczywiście ono nie jest tak wielkie jak zainteresowanie tymi narodowymi sportami w Ameryce, czyli baseball, czyli koszykówka, czyli hokej na lodzie, ale jest coraz większe i związane jest to również z tym, że w samym Chicago na przykład jest bardzo wielu Latynosów. My mówimy o tym, że tam jest dużo Polonii, tak, ale to jest miasto, które w ostatnich latach zostało zdominowane przez populację latynowską. W związku z czym ci ludzie absolutnie są zakochani w piłce nożnej i oni będą tworzyli bardzo dobrą atmosferę dla rozwoju tego klubu.
1: Czy rzeczywiście klub może liczyć na to, że wypełni się stadion polskimi kibicami? Czy Polonia w Chicago może być na tyle zainteresowana lewym, że skłoni ich to do kibicowania?
0: Nie wiem, ja nie znam w tej chwili struktury amerykańskiej Polonii w Chicago, natomiast jestem przekonany, że stadion nie jest bardzo duży, w związku z tym będzie wypełniony. Lewandowski będzie ogromnym magnesem i jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, nazwisko Lewandowskiego nie jest istotne dla Polaków. Nazwisko Lewandowskiego jest znane na całym świecie, postać Roberta Lewandowskiego jest powszechnie rozpoznawalna i dla wszystkich ludzi, którzy związani są z piłką nożną, futbolem, sokerem. Jest to absolutny magnes. Także ja jestem dziwnie spokojny, że przez te 2 lata, dopóki nie zostanie wybudowany w Chicago nowy stadion dla Fire, ten będzie wypełniony, a później ten następny pewnie także, dlatego że kontrakt akurat wygasa przed teoretycznym otwarciem nowego stadionu, ale myślę, że jeżeli wszystko będzie dobrze szło, to Robert Lewandowski będzie największą gwiazdą na to, aby otworzyć ten nowy stadion Chicago Fire.
1: Robert Lewandowski idealnie wstrzelił się, jeżeli chodzi o moment w historii Stanów Zjednoczonych, no bo właśnie Amerykanom idzie bardzo dobrze na mundialu, właśnie Amerykanie zakochują się na nowo w sokerze, jak to powiedzieliśmy.
0: Nie byłbym za bardzo przekonany akurat do tej tezy. Wspomniałem już o tym, że są te narodowe sporty, ale ponieważ ta społeczność amerykańska i struktura narodowościowa jest tak rozległa, to ludzie, którzy wynieśli ze swoich krajów, od swoich rodziców, mają w DNA zainteresowanie sokerem, oni będą interesowali się jeszcze bardziej. Natomiast ci mieszkańcy, którzy od dawna wyrośli w innym zamiłowaniu do innych sportów, chyba pozostaną przy swoich upodobaniach. Natomiast Amerykanie kochają sport i kochają uczestnictwo w wielkich wydarzeniach sportowych, a jeżeli one okraszone są globalnymi gwiazdami, bo Lewandowski bezwzględnie globalną gwiazdą jest, to oczywiście to będzie wzmożone zainteresowanie.
1: Bardzo krótko na koniec. Czy Robert Lewandowski nadal będzie mógł być częścią reprezentacji Polski? Czy ten kilkunastogodzinny lot będzie przeszkodą w noszeniu biało-czerwonej koszulki?
0: Wydaje mi się, że absolutnie nie. Natomiast Robert Lewandowski nigdy nie robi nic przypadkowo. Ta jego kariera jest doskonale zaplanowana, dlatego twierdzę, że przejście do Stanów Zjednoczonych jest również jednym z elementów budowania, nie budowania, podtrzymywania tej kariery, bo oczywiście zdajemy sprawę sobie z tego, że jest bliżej końca niż początku, natomiast ten koniec nastąpi wtedy, kiedy będzie tego chciał Robert Lewandowski.
1: Andrzej Janisz, dziennikarz i komentator sportowy, bardzo dziękuję za rozmowę.

0: A my w programie Taki Tydzień na koniec jeszcze na chwilę przenosimy się do Zakopanego. Bo tam, jak państwo słyszą, przeniosło się dziś lato z radiem, a może tak naprawdę nigdy tego miasta lato z radiem nie opuściło. Patryk Bedliński jest na miejscu. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jak zabrzmiała Polka Dziadek na Krupówkach?
1: Zabrzmiała doskonale i Krupówki przyciągają, a właściwie Rówień Krupowa przyciąga. Na scenę przyciąga państwa Sława Bieńczycka, która prowadzi plenerową wersję konkursu skojarzenia lata z radiem. Podobnie radiowy Escape Room, gdzie trzeba użyć zmysłów, nie tylko słuchu, ale także na przykład węchu. I w ten sposób musimy odnaleźć odpowiednie litery i cyfry, a finalnie z tego układamy szyfr. Wszystko o tematyce radiowej. A propos radia, fale radiowe rozchodzą się z prędkością światła i idąc tym tropem, możemy sobie trochę z przymrużeniem oka wyobrazić, że audycje Polskiego Radia dotarły już do różnych planet w kosmosie. I na tym założeniu właśnie polega nasza kolejna zabawa audionauci, czyli w wirtualnej rzeczywistości mamy umieszczone planety, do których przyporządkowane są dźwięki. Tematyka sportowa.
2: Lecimy statkiem kosmicznym do planet, do których doleciały już audycje transmitowane przez Polskie Radio od 101 lat w tej chwili. W tym roku zapraszamy na emocje sportowe. Przygotowaliśmy dla państwa dźwięki z archiwum Polskiego Radia o największych sukcesach polskich sportowców. Począwszy od 1939 roku i meczu Polska-Węgry, skończywszy na Izie Świątek, która wygrywa Wimbledon. Całą historię sukcesów polskich sportowców mogą państwo obejrzeć i zabawić się w audionautach.
1: Mówi Andrzej Szozda z Archiwum Polskiego Radia. Na piknik można przychodzić z pupilami. Mamy też na przykład coś bardzo radiowego, możliwość sprawdzenia słuchu. No i będzie nauka tańca. Dosłownie możemy postawić pierwsze kroki.
0: A jak pogoda? Bo zaczęło się chłodno. Wiem, że Sława i Marcin przygotowali kurtki na poranek, ale chyba one nie były później potrzebne.
1: Myślę, że będą potrzebne. Troszkę zaczęło wiać. Mamy 17 stopni, co prawda. Lekko się chmurzy. Ja bym o kurtce nie zapominał.
0: No dobrze, to jeżeli ktoś chce nas odwiedzić w Zakopanem, kurtkę trzeba zabrać, ale to już wystarczy zabawy. Jest naprawdę bardzo sporo. Patryk Begliński był w Zakopanem. Bardzo dziękuję za relację. A tą relacją kończymy już program Taki Tydzień w radiowej jedynce. To było podsumowanie wszystkich najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni. Kolejne za tydzień, jak zwykle o godzinie 12. Karol Surówka, do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
11: Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi...

0: przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Mariusz Dąbrowski, zapraszam i niech rozpocznie nasz słuchacz.
6: Droga 47, miejscowość Szaflary Centrum. Są światła zainstalowane od pewnego czasu. Pewnie, że muszą ludzie z bocznych dróg wyjechać, ale by się przydał ktoś, kto by tym ruchem kierował. Ja jadę od strony Wadowic. Na przykład w Suchej Beskidzkiej, tam jakieś biegi chyba w Machowie Podhalańskim urządzają uliczne, to tam policjant na każdym skrzyżowaniu stoi. Czyli są siły i środki i pomysły na to, żeby udrożnić. Bo tam najważniejsze to są biegi uliczne. Ale to, że teraz się sezon zaczął turystyczny i do Zakopanego jeszcze dzisiaj jedynka tam jest, ludzi jedzie co nie miara, to nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby tutaj w Nowym Targu, w Szablarę, z Bratii Zakopiańca pokierować tym ruchem. To jest przeciwny tutaj sposób, nie rozumiem tego w ogóle zarządzania tym ruchem drogowym w tych rejonach. Wiele przykład Słowacji już tu nieraz. Tam minimalne jakieś spowolnienie ruchu już od razu radiowozy. To nie jedno, dwa, trzy radiowozy wszelkiego rodzaju, policja miejska, powiatowa i zaraz kierują ruchem. A u nas nie, tu w Nowym Targu, na Podhalu w ogóle to najlepiej, żeby ludzie nie przyjeżdżali, tylko żeby rzutki wysłali na kontrolę. Może by ktoś się wziął wreszcie za to.
5: Przyznają Państwo, że mądrego to aż miło posłuchać i coś w tym jest. Ja myślę, że to również zależy od nas. Jeśli będziemy wymagali od polityków przy każdych wyborach, aby doprowadzili do tego, żeby policjanci byli nie tylko od wlepiania mandatów, nie tylko od suszenia, ale przede wszystkim od tego, aby nam, kierowcom i pieszym, pomagać, to będzie tak jak u naszych sąsiadów. Na naszych drogach autostrada A2, odcinek węzeł Jordanowo, węzeł Czciel. W pobliżu Myszęcina na 74 kilometrze pożar ciężarówki, zablokowany prawy pas w kierunku Poznania. S3, węzeł Kliniska, węzeł Goleniów Południe, miejscowość Rurka, 76 kilometr, zablokowany pas awaryjny.
7: Minęła 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie masowego śnięcia ryb i pogorszenia się jakości wody w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Premier do wtorku czeka na rekomendacje dotyczące naprawy ochrony zdrowia. Ma w aktualnościach pomysły polityków. Lato z Radiem Zakopanem. O tym, co czeka mieszkańców i turystów do wieczora, opowie nasz reporter. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie zanieczyszczenia wody w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Po spuszczeniu wody z jeziora Pilchowickiego w związku z remontem zapory doszło do masowego śnięcia ryb. Mogło dojść do przestępstwa, powiedziała radiowej jedynce rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
8: Prokuratura rejonowa w Główku Śląskim wszczęła śledztwo o przestępstwo przeciwko środowisku, konkretnie o artykuł 182 paragraf 1 kodeksu karnego. Chodzi tu o zanieczyszczenie wody w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody.
7: Zapora w Pilchowicach należy do spółki Tauron Eko Energia. Śledczy chcą przejrzeć dokumentację inwestora i wykonawcy remontu oraz osób, które wydawały zgody na poszczególne etapy prac. Badania próbek wody wykazały, że woda w Bobrze poniżej tamy nie spełnia wymagań dla kąpieli i rekreacji. Dlatego decyzją wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej od dziś do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z rzeki od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowice. W ostatnich dwóch dniach poprawiło się jednak znacznie natlenienie Bobru. Nie ma też nowych śnięć ryb. Łącznie do utylizacji trafiło 15 ton. W najbliższy wtorek Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić plan naprawy systemu publicznej ochrony zdrowia. Rozwiązania mają dotyczyć m.in. wynagrodzeń lekarzy i rozliczania czasu pracy medyków oraz reorganizacji struktury szpitali. Potrzebna jest przede

0: Przede wszystkim większa przejrzystość w zarobkach medyków, uważa europosłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło.
1: To nie może być tak, że gro budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia, zwłaszcza w szpitalach, zjadają wynagrodzenia lekarzy. To jest niezwykle ważne. Ja bym chciała, aby rozwiązania, które zaproponuje pani minister, nie wydłużyły kolejek.
0: Krzysztof Rzońca z Konfederacji sprzeciwia się dokładaniu dodatkowych środków do Narodowego Funduszu Zdrowia. Przez ostatnie 10 lat kwota nakładów na ochronę zdrowia zwiększyła się o prawie 160% do poziomu 293 miliardów złotych.
2: Te pieniądze nie poszły na pacjentów, nie poszły na jakość usług publicznych, tylko poszły na napychanie kieszeni lekarzy, co obserwujemy od dłuższego czasu. My proponujemy zmianę systemu bardzo radykalną i to jest reforma oparta na systemie choćby holenderskim, czyli na uwolnieniu konkurencji, na likwidowaniu monopolu NFZ-u.
0: Premier Donald Tusk powiedział, że do wtorku oczekuje precyzyjnych rekomendacji dotyczących nieprawidłowości w ochronie zdrowia, takich jak saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. W Rybniku ruszyły pierwsze konsultacje społeczne dotyczące języka śląskiego. Jak mówi europoseł Łukasz Kochut, chodzi o wpisanie śląskiej godki na listę UNESCO.
3: Najpierw będzie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ten nasz wniosek oceniany, a później chcemy docelowo wpisać język śląski na listę dziedzictwa UNESCO. Będą się toczyły szerokie konsultacje społeczne, będziemy spotykać się z wszystkimi możliwymi stowarzyszeniami, które będą chciały się włączyć, wszystkimi możliwymi osobami, które godają po śląsku.
0: Wyniki konsultacji posłużą do przygotowania wniosku o wpis na listę UNESCO. To ma zapewnić językowi śląskiemu międzynarodową ochronę.
4: To są aktualności jedynki.

0: i Kopernik.
1: Można porozmawiać z naszym robotem, AMI, można rozwiązać łamigłówki, można się sprawdzić zręcznościowo w takiej grze złamnie, jeśli potrafisz, można łapać jajka.
2: Ja myślałem, że to są prawdziwe jajka, biorę do ręki, ale to są modele jajek tak naprawdę, bo one się nie stłuką.
1: Nie powinny. Można próbować, śmiało, są 3 poziomy trudności, także i dla młodszych, i dla starszych.
2: W ten sposób sprawdzamy, jaką mamy sprawność. Sportowcy w ten sposób ćwiczą zręczność na takich eksponatach. Można także porozmawiać z robotem.
1: Ami, przywitaj się ze słuchaczami Polskiego Radia.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia. Serdecznie zapraszam na piknik Lato z Radiem w Zakopanem.
2: Nie wiem jak Państwo, ja wolę żywego człowieka i żywych ludzi nie zabraknie, bo na żywo wieczorem koncert będzie m.in. Majka Jeżowska, Justyna Steczkowska czy Organek.
4: Z Zakopanego Patryk Bedliński. Dziękuję bardzo. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
4: Popołudnie pochmurne, przejaśnienia na południu kraju, później także na zachodzie. Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze, również z gradem. Na termometrach od 15 stopni w Suwałkach, około 17 w centrum kraju, najcieplej w tej chwili w Świnoujściu. 21 kresek, ciśnienie w Warszawie, 1004 hektopaskale. Teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 94 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 4. W Szczucinie 90, ubyło 4. W Zawichoście 188, ubyło 7. W Puławach 93, przybyło 8. W Warszawie 115, ubyło 4. W Kępie Polskiej 173, ubyło 1. W Toruniu 94, ubyło 14. W Tczewie 245, ubyło 4. Na Asanie w Przemyślu 85, przybyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 38, ubyło 1. Na Bugu we Włodawie 58, bez zmian. Stan Odry układał się w strefie wody niskiej i średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 129, ubyło 20. U ujścia Nysy Kłodzkiej 272, ubyło 8. W Malczycach 205, przybyło 14. W Połęcku 42, przybyło 10. Stan Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 120, bez zmian. W Gorzowie Wielkopolskim 167, ubyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia w serwisie pod adresem hydro.imgw.pl.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Reklama.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego.

0: Go Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
0: Reklama. Autopromocja.
3: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
4: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
3: I bakłażanów.
4: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
3: Cacików i fawy.
4: Oraz mocnej kawy.
3: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
4: Apetyt na Europę.
3: Tomasz Prangę-Barczyński.
4: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Słuchowisko w Jedynce.

0: Matysiakowie. Odcinek 3608.
1: Muszę się zatrzymać.
2: Teraz? W środku pola?
1: No co ci przeszkadza?
2: Źle się czujesz?
1: Nogi mi ścierpły. Muszę się trochę rozprostować.
2: O, zobacz, zobacz. Tu jest taki kawałek trawy przy polu.
1: O, tutaj skręcę.
2: Uważaj, żebyś nie wjechał w pszenicę.
1: O, nie wiedziałem, że się znasz na zbożach. Przeciętny człowiek nie rozróżnia jęczmienia od żyta, owsa, od pszenicy.
2: Nauczycielka języka polskiego powinna wiedzieć takie rzeczy, bo jak omawiać lektury nad Niemnem, Noce i Dnie, Tańczący Jastrząb?
1: O, to już chyba nie te czasy.
2: A, już nie te, ale się omawiało przez lata. I powiem ci, że trochę tęsknię za tego typu literaturą.
1: Ej. Ojej. Jak dobrze. Stare kości, nie ma co. Ej, to już nie dla mnie, takie podróże.
2: Ale przecież sam chciałeś jechać. Tak się szykowałeś, byłeś pełen entuzjazmu.
1: Tak, no, trochę miałem ochotę, ale zaraz entuzjazm. Wiesz, że od jakiegoś czasu nie lubię za bardzo wyjeżdżać z Warszawy.
2: To trzeba było odmówić.
1: No, nie no, odmówić nie wypadało. Ej, oni tyle razy zapraszali. Marysia po wizycie z chłopakami na Dobrej jeszcze dzwoniła. No i Zygmunt dzwonił.
2: To cieszysz się w końcu, czy nie cieszysz?
1: No, cieszę się. O. W sumie cieszę się, ale...
2: Ale co?
1: Chciałbym być młodszy.
2: Na pewno?
1: No może jednak nie.
2: To co, wsiadamy i jedziemy dalej. Nie będziemy przecież tak stać pośród pól malowanych zbożem rozmaitym.
1: Przepraszam cię. Dobrze, jedziemy.
2: Tylko nie chcę słyszeć żadnego marudzenia podczas pobytu u kotlarzy. Jedziemy odpocząć, nie marudzić, jasne?
1: Jasne.
2: O, już słyszałam marudzenie.
1: No przecież powiedziałem, że jasne. Przyznałem ci rację.
2: Ale tak, jakbyś marudził. No, wsiadaj do samochodu. Ale co tak nic nie mówisz?
1: Bo nie wiem, jak coś powiedzieć, żeby nie było marudzeniem.
2: Jedźmy.
1: Nikt nie woła.
2: O, masz. Jeszcze cytaty z wieszcza.
1: Co u licha?
2: Co się stało? Coś cię ugryzło?
1: Nie uwierzysz.
2: Co nie uwierzę?
1: No nie uwierzysz.
2: Gienek.
1: Nie mam kluczyków, no nie wiem.

0: Podałem przecież do kieszeni, nie mam.
1: To może wpadłeś za siedzenie?
0: No jak za siedzenie? Przecież wkładałem do kieszeni.
1: Boże.
0: Co Boże? Od razu wiedziałem, że ten wyjazd jest bez sensu. W środku pola, bez kluczyków. No, już się Zygmunt nagada, że nawet dojechać na wieś nie umiem, że miażdżyca, starość. No, trzeba było nie jechać.
1: Dzienek, miało być bez marudzenia. Mieliśmy odpoczywać.
0: No jak odpoczywać? W środku pola, bez wody, bez jedzenia.
1: Sprawdź, w zamku.
0: W jakim zamku?
1: W drzwiach samochodu. Ostatnio tak zrobiłeś, jak poszliśmy do sklepu. Wtedy też szukałeś, pamiętasz?
0: A no tak. No są w drzwiach.
1: Naprawdę mógłbyś wreszcie wymienić baterię w tym pilocie i zdalnie otwierać samochód. No, czekaj, nastawię nawigację.
0: No, mam już w swoim telefonie.
1: Pokaż, jak daleko.
0: Nie odwracaj, bo mi tu światło pada.
1: Gienek!
0: Co znowu?
1: Po co myśmy się zatrzymali?
0: No, żeby rozprostować kości.
1: Przecież nawigacja pokazuje, że zostało kilka minut.
0: Co takiego? Pokaż. No.
1: Patrz na drogę, bo wjedziesz w pole.
0: No niemożliwe.
1: Możliwe.
0: No przecież wpisywałem dobrze. Mhm.
1: Tylko kliknąłeś, że trasę pokonujesz pieszo.
0: No jak pieszo?
1: Musiałeś wcisnąć tę ikonkę z ludzikiem maszerującym.
2: Za 100 metrów skręć w prawo.
1: No skręcaj.
0: No skręcam.
1: Uważaj na drogę.
0: No co trąbi cymbał? Nie.
1: Co nie?
0: To samochód Patryka.
1: Macha ręką przez otwarte okno. Jedź za nim.
0: No jadę. No ale po co trąbił?
1: No chciał dać ci znać.
0: Zatrzymuję się tam za figurką.
1: Bo to jest gospodarstwo kotlarzy.
0: No tak. Dawno u nich nie byliśmy. Nie było tego żywopłotu, tego wysokiego.
1: A nie ma co. Widać bogactwo z daleka.
0: No zaraz bogactwo. No. Na wsi pieniądz w zabudowaniach inny efekt daje.
1: Aj, mówisz jak Zygmunt. Wjeżdżaj na podwórko. Dobra. Patryk czeka przy swoim aucie.
0: Dobra.
1: Daj torebka.
3: O, jaki zbieg okoliczności. Ciociu, wujku.
1: Dzień dobry, Patryku.
3: Myślałem, że będziecie później, a pojechałem do sklepu po kilka rzeczy, a tu taka niespodzianka.
0: No cześć, Patryk, cześć. No luźno na drodze było, śmignęliśmy szybko. Jeszcze mieliśmy czas na mały postój.
1: Tak.
3: A byliście na kawie w tym nowym zajeździe?
1: W zajeździe? Nie. Tak, zatrzymaliśmy się po drodze.
3: A to co, w polu zrobiliście sobie postój?
0: No, żebyś wiedział, że w polu.
3: Dobra, to zapraszam, wchodźcie. Babcia czeka w domu, a tata jest w SKR-ze.
0: Patryku, jeszcze tylko bagaże.
1: No, tak.
3: Pomogę?
0: No. To co, jeszcze istnieją spółdzielnie kółek rolniczych?
3: Istnieją. Takich to jest 1000 w Polsce. Aha. Są jeszcze gminne spółdzielnie, koła gospodyń wiejskich.
1: Dzięku, podaj mi tę żółtą wędzę.
3: Proszę bardzo.
0: A co to za dźwięki?
3: Perliczki. Nowy nabytek dziadka. Urwanie głowy z nimi. Nie można norosu złapać, latają po dachach. No i jeszcze ośrodki doradztwa rolniczego, wujku, i izby rolne.
0: Koła gospodyń wiejskich to nawet teraz modne blisko Warszawy.
3: O.
0: Jak byliśmy, Dorotko, pamiętasz u Szymka w ośrodku dla niewidomych, żeby zobaczyć ten nowy internat dla chłopców,
1: aha,
0: to tam był festyn jakiś przy straży pożarnej. I był baner koła gospodyń wiejskich z Lasek. Pamiętasz?
1: No tak.
0: Jak one się nazywają?
1: Kampi Laski. Oj, Gienku, zaczynam się o ciebie bać.
3: Wujku, daj te walizki.
0: No, o mnie się boisz, Dorotko. Ja się nie przyglądałem tym gospodyniom za bardzo.
1: Ja nie o tym mówię. Widzę tylko, że ta wieś coraz bardziej cię fascynuje. Żebyś ty tej swojej Warszawy nie zdradził.
0: Ale na to nie ma szans. Taki warszawiak jak ja to...
4: Dorotko, jak się cieszę, że przyjechaliście.
0: No dzień dobry, Marysiu.
1: Cześć, kochana.
4: Witajcie. Patryś, tak. Zanieś bagaże do pokoju na górze.
3: Dobrze.
4: Przygotowałam wam najładniejszy pokój. Wszystko poprane, wysprzątane.
1: Patryku, zostaw tę żółtą walizkę. Muszę coś z niej wyjąć. Dobrze. Dziękuję, dziękuję.

0: No, no. A gdzie Zygmunt?
1: O właśnie.
0: Nie wyszedł do nas?
2: A, no właśnie.
1: Coś się stało?
2: Zygmunta nie ma.
0: No jak to nie ma? No, zaprasza nas, namawia, a potem znika? No, podwójne życie prowadzi? Czy co?
2: No nie ma go. Nie chciałam wam wcześniej mówić, bo zabronił. Bał się, że zrezygnujecie z wakacji u nas.
1: Nie no, Marysiu, powiedz, o co chodzi.
2: No ta nasza służba zdrowia.
0: O, ta nasza służba zdrowia to odrębny temat.
2: Jak zawsze, Gienku, jak zawsze. Odkąd pamiętam, to ciągle Polak narzeka na służbę zdrowia.
3: Słyszę narzekanie na służbę zdrowia.
2: I dobrze słyszysz, Patrysiu.
3: Babciu, ale dlaczego tak stoicie w przedpokoju? No chodźmy do kuchni. Zrobimy kawę, herbatę. No bo na obiad to pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać.
2: Racja, Patrysiu. Tak się jakoś zapóźniłam.
0: Ale zawsze zazdrościłem tych wielkich wiejskich kuchni. No. Całe rodzinne życie tu się odbywa.
3: No tak właśnie jest. Wujek ma rację.
1: Ale o co chodzi z Zygmuntem?
2: Ano widzisz, no miał na wrzesień termin kontroli i takiego zabiegu małego.
1: Aha.
2: Aż tu nagle dzwonią, że jest wolne miejsce i ma się stawić w szpitalu. No mówię wam, w takie nerwy wpadł, że musiał drugi proszek na nadciśnienie brać i jakieś zioła na spokój.
1: Ale to chyba dobrze, że wcześniej będzie w szpitalu.
2: Dla jednego dobrze, dla drugiego nie. Zygmunt jak ma coś ustalone, to nie życzy sobie, żeby mu kto w terminach mieszał. Wpadł w szał.
3: No to prawda, zaczął chodzić po kuchni, potem wypadł na podwórko. No trochę niecenzuralnie się wyraził.
2: Trochę. Uszy więdły.
3: Oj, babciu.
2: Wrzeszczał, że gości zaprosił, że ma życie towarzyskie poustawiane, a oni mu tu zabieg wciskają w innym terminie. I zaraz zarządził, że w żadnym wypadku nie wolno was wcześniej zawiadamiać, bo wy jesteście delikatni. Tak powiedział. Delikatni i wrażliwi. I że zaraz zdecydujecie, że nie przyjeżdżacie, żeby kłopotu nie robić. No i że jak jego osoby, to znaczy Zygmunta, nie będzie, to moglibyście pomyśleć, że wasz pobyt się nie uda.
1: Nie, ale dlaczego?
3: No bo dziadek uważa, że jest niezastąpiony. Narobił planów, wycieczek, spacerów, takich różnych atrakcji grillowo-wędzarnianych. No i doszedł pewnie do wniosku, że wasz pobyt bez niego no, nie może być pobytem, że tak powiem, w pełni skonsumowanym.
0: Ej, cały Zygmunt.
3: No, dziadek stwierdził, że jak będziecie wzięci z zaskoczenia, to nie będziecie mieli wyjścia i będziecie i tak zadowoleni.
1: No,
3: a swoje plany przekazał mi i będę je z wami realizował. No, oprócz wędzenia.
2: O tak, bo Zygmunt uważa, że w naszej rodzinie poza nim nikt nie umie wędzić. I doprawić solanki nie umie. I nie powinien się nawet zabierać, bo mięso zmarnuje.
3: Racja.
0: No to może chociaż do niego zadzwonimy.
2: O, dzisiaj nie. Umówiłam się z nim, że w niedzielę zadzwonimy. Rano z nim rozmawiałam. I jakiś był taki trochę wzburzony. Lepiej niech w samotności trochę pobędzie i się wyciszy. On dojdzie do siebie, trzeba dać mu czas. A dałam mu też te ziołowe proszki na uspokojenie, co dobrze na niego działają. Da się nad nim zapanować, nawet na odległość. Tylko trzeba mieć cierpliwość i trochę wiary.
1: Wiary?
2: A co się Dorotka dziwi? Nawet w takiego jak Zygmunt trzeba wierzyć. Wiara w człowieka to najważniejsza rzecz. A myśli, że jak inaczej przetrwać? No. Nie tylko na wsi. Wy tam swoje przeżyliście w mieście, a my swoje na wsi.
1: Jasne.
2: Polska jest jedna.
0: No tak.
2: Nie wiejska i nie miejska. Ale jakoś wielu tego w tym kraju nie może zrozumieć.
1: Masz rację, Marysiu.
0: No, trudno. Szkoda, że Zygmunta nie będzie.
2: A no szkoda, ale co zrobić? Będzie wam tu dobrze. Zobaczycie.
3: No, zapewnię wam różne atrakcje. Zrobimy sobie jakąś wycieczkę. No może nawet już dzisiaj. I na jutro trochę zaplanowałem. Oczywiście wszystko zgodnie z zaleceniami dziadka.
1: Ale Patryku, nie ma się co tak śpieszyć.
3: No nie,
1: możemy
3: nie.
1: W poniedziałek albo we wtorek gdzieś pojechać. Ja chętnie jutro pospaceruję po lesie. Brakuje mi kontaktu z przyrodą.
0: Tak, racja. Wracamy dopiero w piątek. To mamy dużo czasu.
3: No ale bo ja właśnie muszę w poniedziałek wcześnie rano wyjechać. Mam praktykę wakacyjną w szpitalu.
0: A gdzie te praktyki? W powiecie u was?
3: W szpitalu bielańskim w Warszawie.
4: Pielęgniarstwo na kardiologii.
2: O, jakoś to

0: sobie poukładamy. Siadajcie do stołu. Na razie herbatę i drożdżowca zjemy.
1: Ja do łazienki na chwilkę wejdę.
0: Dobrze, Dorotko. Patryś, a gdzie Władek?
2: No, tata powinien już być. No, ale wiesz, jaki jest. No, to zawsze się z kimś zagada i...
0: Trzeba potem... jeszcze kartofle obrać. Ja nie wiem. Dzisiaj mi jakoś wszystko idzie nie w tę stronę, co trzeba.
3: Kierownika Zygmunta brakuje.
0: No tak, on zawsze ubiera kartofle.
4: No ja mogę pomóc. Gdzie te kartofle?
0: A w piwnicy. Patryś, przyjdź.
2: Tak, przyniosę. No, idę.
0: Masz tu, Eugeniusz, saganek z wodą i nożyk.
4: I nożyk, dziękuję. O, tutaj sobie usiądę. Na tym stołeczku przy kuchni.
0: Na stołeczku?
4: No.
5: Jaś, siły nie mam, no. To co? To szambo powinno mieć 50 tysięcy litrów, tak? Przez to 2 tygodnie temu było wywożone. Ja nie wiem. Czy to Patryk tak się myje ciągle? No.
0: Władku!
5: Co?
0: No gości mamy. A ty tylko szambo i szambo.
5: No szambo, ważna rzecz, dla gości też, no. A samochodu nie zauważyłem na podwórku. Jeszcze kombajn jechał i zerwał nam kabel od światłowodu.
0: O, to Patryś będzie niepocieszony.
5: Oj tam w telefonie internet ma.
0: A czyj to kombajn?
5: Rudyka chyba. O nie. Zielony, ten stary. Gratem jeździ, jeszcze liczy, że go będą wynajmować do mucenia. A niech się pożegna z biznesem. Cześć, Gienek! Cześć! Lata się nie widzieliśmy. Świetnie wyglądasz, świetnie. A gdzie wy samochód postawili? Chyba pieszo oni przyszli, co?
4: No cześć, Władek, cześć. No, dobrze cię widzieć. A. Za traktorem stanąłem i za przyczepą. O. Nie chciałem tarasować.
5: Nie, tu nic tarasować nie będzie. Nie. U nas to nie to, co w mieście, że żeby zaparkować, to trzeba lusterko urwać, albo drzwi zarysować.
4: No tak całkiem źle to nie jest.
5: No ja tam swoje wiem, nie raz z ojcem w Warszawie byłem.
0: No normalnie jak Zygmunt.
5: A co?
0: Wrodził się, nie ma co. Synku, idź umyj ręce i do stołu. Zjesz trochę ciasta, bo obiadu nie ma. Eugeniusz będzie obierał kartofle zaraz.
5: O, to po warszawsku kartofle będą. No,
4: takich chyba nie ma.
5: Nie ma internetu, Patryk.
2: Jak to nie ma?
5: No nie ma, no Rudyk szalał swoim starym gratem po wsi kabel.
2: Nie, no to trzeba zgłosić.
5: A gdzie? W sobotę o tej porze, poniedziałek zadzwonię.
4: Ojej, jakie ładne te kartofle macie.
5: A widzisz, kiedyś to na skalę przemysłową uprawiałem, ale teraz to tylko dobre odmiany i dla siebie. Wszystko tanie teraz, i cebula, i kartofle. A w ubiegłym roku cebulę na polu zostawiłem. Ludzie nie chcieli nawet brać. Z 1,5 hektara cebula zgniła na polu i zaorałem.
4: No jak to?
5: No, tak. Nie ocalało się zbierać. Robota, nawozy, opryski, wszystko w błoto. Same straty, powiem ci. Po kilkadziesiąt groszy płacili, a ludziom płacić trzeba za zbieranie, a transport...
4: No, przykre to, przykre.
5: Przykre życie takie. W gospodarstwie tak to już jest. Ale no, nie ma co narzekać. O, jesteś, Dorotko. No,
1: jestem, Władku. Miło cię wreszcie zobaczyć.
5: Dorotka, w moje ramiona chodź. Niech cię uściskam. Kochana moja. Spokojnie, mam droga minęła.
1: O, spokojnie. Nie było dużego ruchu.
4: No, no i dziękujemy, że nas zaprosiliście.
1: Tak.
4: Ja już odpoczywam.
5: Świetnie.
4: Nie myślę o tym wszystkim, o czym myślałem w Warszawie.
5: I właśnie tak działa wieś, tak. Człowiek zapomina, że to całe centrum świata jest gdzieś tam, bo tak naprawdę tu jest ono, na miejscu. Tu, gdzie akurat stoi człowiek. A to zaproszenie to akurat pomysł ojca.
1: Ach tak, wiemy. Marysia i Patryk nam mówili.
5: No, tylko mi się ten pomysł podobał. Mało gości przyjmujemy, odkąd Patryk pojechał na studia. Sami tu siedzimy, całe dni robota i robota. A jesienią, zimą, w takie wieczory to tylko telewizja. Trochę się poczyta i tyle. Tak, dobrze, że przyjechali.
0: Bardzo dobrze.
4: No trochę wam zazdroszczę.
5: A czego?
4: Spokoju.
3: Oj, wujku, spokoju to tu nie ma aż tak dużo, jak ci się wydaje. A to krowa się rozkoruje, a to kombajn kabel od światłowodu urwie, nie?
5: Ale powiem ja wam, że nie zamieniłbym ja życia na inne. Nigdzie się tak dobrze nie czuję jak tu. A, nawet jak mnie żona namawiała na wyjazd do Niemiec.
0: Jaka to żona?
5: No co, rozwodu nie było.
6: Tato, no nie ma co do tego wracać. Było jak było i niech ona będzie szczęśliwa tak jak my. Nie ma co roztrząsać, no, prawda?
0: Patryś, mój wnusiek,

0: Ja wyjeżdżać nie chciałem i zamiaru nie mam. Nawet jakby Ruskie mieli przyjść, ja się stąd nie ruszę. Widocznie ona czego innego potrzebowała. Ja urodził się w tych stronach i tu chcę żyć do końca. Mnie się tu każde drzewo podoba. I młode, i stare, i spróchniałe, i żywe. A tu mi ziemia pachnie, niebo każdego dnia dodaje nadziei. A mówią, że ziemia wszędzie tak samo pachnie, niebo tak samo wychodzi za chmur. Nieprawda. Mnie mięta tylko u nas pachnie. O. I wiatr mnie tu studzi po robocie, nie gdzie indziej. W innych miejscach, powiem wam, nie ma takich zapachów, nie ma takiej przestrzeni, takiego powietrza do oddychania, ziemi do zaorania, ryb do złowienia, wody do ugaszenia pragnienia. Mówię wam, nie ma.
1: Ojej, Władziu, pięknie mówisz, jak poeta.
0: Ja kocham ziemię tą i to miejsce kocham i ludzi stąd. No, bywają różni, wiadomo, ale jak to mówią, na prawdziwą miłość nic nie poradzisz, nawet na głupią.
2: Marysiu, kartofle obrane.
3: No i już pora. Wszyscy pewnie głodni jak wilki.
0: Dobrze, dobrze, będzie lepiej smakowało. Patryk, a ty Gienkom pokój pokazał?
4: Jeszcze nie, no, ale bagaże zaniosłem.
1: Władku, no. Planujesz jeszcze rozbudować gospodarstwo?
0: Nie chcę ja za dużo już inwestować. Kliniki tu Patryk nie otworzy.
1: No nie.
0: A kilka lat temu ten nieudany interes z pensjonatem...
3: Pomysł Zygmunta. No. Dobrze, tak, że tego tak. Nie słyszę.
0: Mamo.
3: Ale włożyło się pieniędzy i... A nic z tego nie
4: no,
3: ma.
4: No, a mamy pokoje gościnne i ciocia z wujkiem mogli do nas przyjechać.
0: O, no właśnie.
3: No tak, tak. Ale pomysł nie był mądry.
0: O,
3: nie jak był. Wiele pomysłów Zygmunta. On czasami coś takiego wymyśli, że normalnie można oszaleć.
0: Pomysł nie był zły, mamo, no. Przecież gdybym i ja tak myślał, że bez sensu jest, to byśmy nie inwestowali, tak? No, trochę, trochę naiwnie podeszliśmy do sprawy. No, ale wszystkiego przewidzieć się nie da.
2: Tak, tak, wiem coś o tym. My mamy kłopot z mieszkaniem dla Piotrka. Tak, wymyśliłem, żeby zagospodarować poddasze, w którym była taka siłownia, klub.
1: Gienku, proszę, nie zawracaj głowy tymi sprawami, dobra?
2: No i tak, tak, no przepraszam was bardzo, przepraszam.
3: O! Kto to dzwoni? Władek, no. Zobacz, podaj mi telefon.
0: A już idę. A co to? To ojciec.
5: Dziadek?
0: No.
3: Co on chce?
0: Jak co? Kontrola.
3: Co tam Zygmunt? Obiad gotuje. Nie mam czasu, potem zadzwonię.
0: No.
3: No co?
0: Siadajmy, siadajmy, co tak stali będzie.
1: Dzięki, dzięki.
3: No. A co mieliby nie być? No przecież tak, mówił, tak, że tak, dzisiaj tak, przyjadą. Ojcze Zygmunt. O tak. Będzie schabowy. I mizeria. No nie wiem, czy pojadą gdzieś dzisiaj. Może będą chcieli odpocząć po podróży. Tak. Pozdrowie. Będę pilnowała. No pewnie.
0: Was pozdrawiam.
3: No ty się tak nie denerwuj, bo ci pobyt przedłużą. Jeszcze może na innym oddziale. Dla nerwowych. No daj spokój, Zygmunt. Nic. No co ma się dziać poza tym?
0: Nic się nie dzieje.
3: Przewód od światłowodu urwali. Nie, mama. Kombajnem. No tak. No kto?
0: Nie.
3: Jak przyjdziesz, to ci powiem kto.
0: Nie, bo wiem.
3: No nie denerwuj się, nie krzycz. No Rudyk. Tak, Rudyk. Zabraniam ci. Nie dzwoń do niego. Władek wszystko załatwi. Bo zadzwonię do szpitala, żeby ci telefon zabrali. Jak zadzwonisz do Rudyka, to... Nie wracaj.
1: Oj, Marysia, spokojnie.
3: Muszę kończyć. Goście głodni. I swoi też.
0: Co, skończyła? I co, do Rudyka dzwonić chce?
3: No chce.
0: To po co mu mówiła?
3: On mówi, że Rudyk specjalnie to zrobił.
0: Gdzie specjalnie?
3: No tak mówi. No,
0: jak zadzwoni, to awanturę zrobi i znowu się odzywać nie będą pół roku czy dłużej.
2: No ten Rudyk to charakterek.
3: I on i Zygmunt.
1: Ale co, że nie lubią się? No, myślałam, że tu wszyscy zżyci ze sobą.
0: Zżyci, wiadomo. A to stara historia jest.
1: A jaka historia?
3: No nie będziesz chyba tego opowiadał.
0: Gdzie?
3: Bo wstyd.
0: A ty, jaki
1: ale
0: wstyd? Mało.
4: Babciu, to przecież romantyczne.
3: Ale romantyzm. Mi wielki. Zwyczajnie. Jeden i drugi głupi.
0: Dobra, dobra, mało. Bo tata i Rudyk, słuchali, razem do podstawówki chodzili, razem na zabawy, wszędzie razem. No i zakochali się w tej samej pannie.
2: W kim?
1: No w Gienek, no.

0: już ty głową.
1: O, Marysi.
2: No, trafiłeś główną wygraną.
3: No i tak, to się wiecie. Ciągnij, ciągnij.
1: A ten Rudyk to nie ma żony?
4: Ma, ale taka wredna.
0: Patryś, nie wolno tak.
2: No i ten Rudyk cały czas wściekły jest, że tata mu pannę ukradł. No, to jak w tej komedii o starych tetrykach, pamiętam.
1: Pamiętam, dwaj zgryźliwi tetrycy.
2: No i tu podobnie.
0: Ja nie wiem.
3: No, czego babcia nie wie teraz?
0: No nie mogę już.
2: Ja nie mogę, co ci się stało?
0: No właśnie. Nie będzie obiadu.
2: Jak nie będzie?
1: No przecież kartofle obrałem.
0: No nic nie zrobiłam. Gadam z wami, gadam i wszystko w proszku. Patryś.
3: Tak, babciu?
0: Wsiadaj w samochód, jedź po piwo do sklepu i zabierz ze sobą Szymka z powrotem.
3: Dobrze. Okay.
0: Władek, no. Wyciągaj kiełbasę i rozpal grilla.
1: Ale będzie impreza.
5: Prezenty, no przecież prezenty. W żółtej walizce.
6: Wystąpili Maria Ciunelis, Ewa Kania, Leon Harewicz, Kacper Męcka i po raz pierwszy w Matysiakach Tomasz Borkowski. Autor Rafał Wojasiński. Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz.
7: Wysłuchali państwo 3608 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Na następny zapraszamy za tydzień, w sobotę, o tej samej porze. Do usłyszenia.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Pigułka na zdrowie.
1: Cukrzyca została oficjalnie uznana, proszę Państwa, przez Światową Organizację Zdrowia, WHO, za pierwszą niezakaźną epidemię XXI wieku. A liczba chorych stale rośnie. Artur Wolski. No i dziś zastanowimy się, jak ta choroba wpływa na nasze zdrowie, ale przede wszystkim na naszą odporność. Przedstawiam eksperta. Jest nim profesor doktor habilitowany nauk medycznych Leszek Czupryniak, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak medycyna definiuje cukrzycę i czy faktycznie ta choroba obniża naszą odporność?
2: Najkrótsza definicja cukrzycy to jest przewlekła hiperglikemia, czyli stan, w którym człowiek ma przewlekle podwyższone stężenie glukozy we krwi, a ta duża ilość glukozy we krwi uszkadza naczynia krwionośne i nerwy obwodowe. Układ nerwowy steruje też układem odpornościowym, ukrwienie też jest przecież bardzo ważne dla zachowania odporności. Także nie jest dla nas rzeczą dziwną, i to wiadomo od wielu, wielu lat, że pacjenci z cukrzycą mają obniżoną odporność, która przede wszystkim manifestuje się może nie tyle łatwością zakażeń, ile ciężkością przebiegu chorób zakaźnych. Czyli jeżeli już ktoś zachoruje, to dużo ciężej choruje niż osoba bez cukrzycy.
1: A ile osób w Polsce choruje na cukrzycę i co wpływa, panie profesorze, że zaczynamy chorować?
2: W Polsce mamy prawie 4 miliony osób z cukrzycą i ta liczba cały czas rośnie, więc to jest bardzo dużo. W populacji osób dorosłych to jest jakieś 8-9%. No, żyjemy coraz dłużej, a największym czynnikiem ryzyka cukrzycy jest wiek. Potem wywiad rodzinny, jak ktoś ma w rodzinie cukrzycę, a potem masa ciała. Także im jesteśmy tężsi, tym jest większa szansa na cukrzycę. 1/4 ludzi po 60 roku życia w Polsce ma cukrzycę, a połowa ludzi po 80. Stanu przedcukrzycowego jest drugie tyle, jeśli nie więcej. Także mówimy o prawie 10 milionach osób, które mają jakiś problem z cukrem.
1: Warto przypomnieć, że mamy cukrzycę typu pierwszego, gdzie nasz układ odpornościowy niszczy komórki trzustki produkujące insulinę, co prowadzi do jej braku i wymaga to stałego podawania insuliny pacjentom. Ale jest też cukrzyca typu drugiego związana

0: z uwarunkowaniami genetycznymi, otyłością i brakiem aktywności fizycznej.
1: Najczęstszą postacią choroby jest tak zwana cukrzyca typu drugiego. To jest choroba, która jest ściśle związana z wiekiem, z nadwagą, otyłością. Po 60 roku życia 1/4 ludzi w Polsce taką cukrzycę ma. Natomiast drugą i może bardziej spektakularną jest cukrzyca typu pierwszego. To jest choroba autoimmunologiczna, biorąca się stąd, że organizm przestaje produkować insulinę. Bez insuliny się żyć nie da. I do momentu odkrycia insuliny była to choroba śmiertelna. Tych pacjentów jest wszystkich około 200 tysięcy. W Polsce, dzieci i młodzieży, w tym niecałe 20 tysięcy. No liczebnie to jest dużo mniejsza grupa, ale przykuwa uwagę, no bo ci pacjenci muszą brać insulinę. Z drugiej strony rozwój diabetologii jest taki, że technologie, systemy ciągłego monitorowania glikemii, pompy insulinowe, no umożliwiają tym pacjentom życie prawie już w tej chwili normalne. Cukrzyca jest również chorobą, która nie wybiera ofiary, można powiedzieć, ze względu na płeć. Rzeczywiście mamy w medycynie choroby, które częściej występują u kobiet lub mężczyzn, ale na przykład choroby tarczycy występują kilkakrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Z cukrzycą tak nie jest. Cukrzyca w równym stopniu dotyka chłopców i dziewczynki, i młodych mężczyzn, i młode kobiety, i osoby w wieku dojrzałym, zarówno kobiety i mężczyźni chorują z taką samą częstością. Determinantą cukrzycy typu drugiego jest przede wszystkim nadwaga i otyłość. No więc tam, gdzie mamy środowiska, gdzie mamy dużo pacjentów z otyłością, tam będzie też więcej cukrzycy, co nie zmienia faktu, że będziemy cały czas mówić o milionach osób.
0: A co jest dużym wyzwaniem w tej chorobie?
1: Wyzwaniem jest to, że najmarniej 500 000 nie wie, że jest chora, bo choroba, ta cukrzyca typu drugiego przez parę lat nie daje żadnych objawów. Cukier pełznie sobie w górę bardzo powoli i to przebiega bez jakichkolwiek dolegliwości. Ale uszkadza na przykład naczynia krwionośne, uszkadza nerwy obwodowe. No i nierzadko cały czas pierwszym objawem cukrzycy jest, nie wiem, zawał serca, że ktoś zawału dostaje, wjeżdża na kardiologię, tam mu mierzą cukier, ma 400 i mówią, pan ma cukrzycę.
0: Panie profesorze, czy faktycznie cukrzyca wpływa na naszą odporność? Tym bardziej, że prawie każdy z nas ma jakąś przecież dzisiaj chorobę współtowarzyszącą.
1: Tak, chorób zakaźnych. Chociaż no, borykamy się z zakażeniami od zawsze i rozwój antybiotyków trwa, szuka się nowych sposobów, żeby walczyć z zakażeniami. Z cukrzycą sprawa jest dosyć prosta. Po prostu chodzi o to, że układ odpornościowy podlega regulacji też układu nerwowego i pacjenci z cukrzycą, zwłaszcza niewyrównaną, czyli pacjenci z wysokimi stężeniami glukozy we krwi, są pacjentami łatwiej rozwijającymi zakażenia. Jak już je dostaną, to ciężej one przebiegają. Samo narażanie się na zakażenia nie jest jakoś wyraźnie wzmocnione przez cukrzycę, ale to, że już zakażenie trudniej się leczy dłużej, ono też rozchwiewa cukrzycę, bo cukry rosną, jak człowiek jest w jakimkolwiek stresie, także w trakcie zakażenia, to z kolei no, utrudnia działanie chociażby komórek odpornościowych, jak mamy warunki takiej dużej hiperglikemii, wysokiego cukru. Także pacjenci z cukrzycą generalnie są traktowani jako osoby z grupy, i to takiej dużej, ważnej grupy czynników ryzyka zakażeń wszelakich, tak wirusowych, jak i bakteryjnych, jak i grzybiczych, i również, że przebieg tych zakażeń będzie cięższy, czyli trochę dłużej pacjent będzie leczony, może wymagać trochę wyższych dawek leków albo kojarzenia kilku leków. Po prostu trzeba mieć jak najlepiej wyrównaną cukrzycę. Wtedy to ryzyko niewiele się różni od ryzyka populacji ogólnej.
0: Skoro są różne typy cukrzycy, to czy ma to jakiekolwiek znaczenie na obniżenie naszej odporności?
1: Nie ma to większego znaczenia. Po prostu sam wysoki cukier, co by do niego nie prowadziło, czy to jest typ pierwszy cukrzycy, który jest chorobą autoimmunologiczną i rzeczywiście nie wiemy, skąd się bierze tak naprawdę, czy cukrzyca typu drugiego, która jest chorobą będącą, jak już wspomniałem, powikłaniem otyłości przede wszystkim. No po prostu jak ktoś ma cukier 300, to nie ma znaczenia, czy w przebiegu takiej czy siakiej cukrzycy ma cukier 300 i jego organizm nie działa prawidłowo, w tym także mechanizm odpornościowy.
0: Nie od dziś wiadomo, że szczepienia mogą wzmocnić naszą odporność, ale czy niechęć albo obawa przed zaszczepieniem się to rozsądne działanie, panie profesorze?
1: Tak, no to jest nieuzasadnione zupełnie. To jest tak, jakby ktoś się upierał, że on będzie przechodził na czerwonym świetle, bo a co tam, przecież nic nie jedzie i tak dalej, tak? To się jest dość dokładnie ze szczepieniami. No mamy wszelkie dowody i przepisy, że trzeba się zatrzymać na czerwonym świetle dla dobra tych, co się zatrzymują. I to samo jest ze szczepieniem. No jak się człowiek nie zaszczepi i będzie chodził na tym czerwonym świetle, czyli bez szczepionki, to zachoruje na różne choroby i będą one gorzej przebiegać. Szczepionki, te, które są obecnie dopuszczane na rynek, zresztą tak jest już od wielu, wielu

0: lat są po pierwsze całkowicie bezpieczne. Nie zawierają żywych bakterii czy wirusów, albo zawierają martwe te patogeny, te czynniki zakaźne, albo zawierają jakieś fragmenty wirusa czy bakterii, żeby wywołać odporność. Także szczepionka sama w sobie choroby nie jest w stanie wywołać. Jest natomiast w stanie, to jest jej zadanie, pobudzić układ odpornościowy, żeby wyprodukował białka, żeby się komórki nauczyły walczyć z takim patogenem. Szczepimy osoby jeszcze bardziej narażone na konsekwencje zakażeń, jeszcze bardziej delikatne czy kruche, jak na przykład ciężarne albo osoby z zaawansowanymi nowotworami. Więc to jest jeden argument, a drugi argument jest taki, że jakby nie szczepionki, no to byśmy teraz nie rozmawiali, bo nasi przodkowie by poumierali na choroby zakaźne i nas by już tu nie było.
1: No i to jest, proszę Państwa, twardy dowód, że chorując na cukrzycę, warto się szczepić dla wzmocnienia naszej odporności, o czym opowiedział w Pigułce na zdrowie pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Leszek Czupryniak, specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych. No i ja, Artur Wolski.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobów składa prawidłowo pracy serca. Aflofarm.
9: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
10: O, pani doktorowa. Dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
9: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
10: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
9: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
11: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama. Radio Kierowców.
16: Mariusz Dąbrowski, zapraszam i niech rozpocznie z autostrady A1 relacja naszego słuchacza.
17: Autostrada Bursztynowa w stronę morza, od węzła Nowe Marzy do Kopytkowa na zwężeniu, wszystko stoi, powinna być darmowa. Pozdrawiam wszystkich, którzy jadą na wakacje.
16: No to jeszcze raz autostrada A1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Pyrzowice, 460 km. Auto osobowe wjechało w bariery, blokując dwa pasy ruchu w kierunku Gorzyczek. Krajowa 1, odcinek Goczałkowice z Drój, Bielsko-Biała, w Czechowicach-Dziedzicach na 598 km. Zderzenie z udziałem motocyklisty, zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska-Białej. Autostrada A2, odcinek węzeł Jordanowo, węzeł Czciel. W pobliżu Myszęcina na 74 km doszło do pożaru ciężarówki. Zajęty jest jeden z pasów w kierunku Poznania. S3, odcinek węzeł Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce. W pobliżu Zimnej Brzeźnicy na 232 km pożar ciężarówki. Wprowadzono przejazd starym przebiegiem Krajowej Trójki i odblokowany jest pas lewy w kierunku

0: Legnicy. Autostrada A4, odcinek węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów, 428 km, dachowanie autoosobowego, zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Rzeszowa, ruch po pasie prawym.
1: Jest 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega o możliwym skażeniu wody w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Chodzi o odcinek w powiecie lwóweckim. Kielecka policja poszukuje 65-latka, który mógł zabić swoją żonę. Trwa obława. W Teheranie uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneiego. Jedynym przedstawicielem polskich mediów jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia. Uwaga, możliwe skażenie rzeki Bóbr wzdłuż gminy Wleń i Lwówek Śląski. Alert takiej treści Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do odbiorców przebywających na terenie powiatu lwóweckiego w województwie dolnośląskim. To w związku z pogorszeniem jakości wody w rzece i masowym śnięciem ryb w jeziorze Pilchowickim po opróżnieniu zbiornika. Woda nie może być wykorzystywana do celów rekreacyjnych, gospodarczych i pojenia zwierząt, ostrzega RCB. Jak informowaliśmy w aktualnościach, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zanieczyszczenia Bobru. Obława na Kielecczyźnie. Policja próbuje schwytać 65-latka w związku ze śmiercią jego żony. Ciało 64-letniej kobiety znaleziono wczoraj w jednym z domów w Borkowie w powiecie kieleckim. W akcji uczestniczą różne jednostki policji, także powietrzna, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach.
2: W działaniach zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. Wczoraj w działania poszukiwawcze zaangażowano 255 policjantów, dzisiaj 115 funkcjonariuszy.
1: Policja informuje, że poszukiwany mężczyzna ma około 175 cm wzrostu, włosy ma krótkie i siwe. Ostatnio był ubrany w brązowy sweter z dekoltem w serek, brązowe spodnie zawinięte na dole. 65-latek prawdopodobnie nie ma butów i skarpet na nogach. Może mieć opuchniętą prawą rękę. Politycy koalicji rządzącej krytycznie o politycznej emeryturze Andrzeja Dudy. Były prezydent spotkał się z szefem Agencji Uzbrojenia, generałem Arturem Kuptelem. Wcześniej towarzyszył mu założyciel fintechu Zen.com. Andrzej Duda zasiada w Radzie Nadzorczej tego przedsiębiorstwa. Zaniepokojenia nie kryje poseł PSL-u Jarosław Rzepa.
3: Pewne znajomości oczywiście ma, ale niech nie podzieli losu Gerharda Schrödera, bo być może, że pójdzie w złą stronę i później wszyscy będą go źle oceniali. Być może niech się zajmie komentowaniem tego, co się dzieje politycznie. Myślę, że za co żyć ma, bo przecież ma emeryturę dożywotnią.
1: Jest także komentarz premiera. Donald Tusk nazwał lobbystyczną działalność Andrzeja Dudy praktykami niedopuszczalnymi. Widać tu zawiść wobec byłej głowy państwa, uważa minister w kancelarii Andrzeja Dudy, Wojciech Kolarski.
4: Premier Tusk, tak jak inni politycy Koalicji Obywatelskiej, nigdy nie wybaczą Andrzejowi Dudzie, że w 2015 roku wygrał wybory prezydenckie, a tym samym otwarł drogę do 8-letnich rządów Zjednoczonej Prawicy.
1: Według ustaleń Rzeczpospolitej rozmowy w Agencji Uzbrojenia dotyczyły dronów, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego.
5: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Teheran i uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneiego, zabitego pierwszego dnia wojny między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a Iranem. Irańczycy po raz pierwszy od lat wpuścili grupę 400 międzynarodowych dziennikarzy. Z Polski jako jedyna jest wysłanniczka Polskiego Radia Milena Rashid-Szechab, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak przebiegają uroczystości i dlaczego pogrzeb zabitego 28 lutego Ajatollaha odbywa się dopiero teraz?
6: Uroczystości są zaplanowane na cały tydzień i trwają od wczoraj właściwie non-stop. Najpierw była taka część oficjalna, w której uczestniczyli też przedstawiciele wielu krajów, a od dzisiaj, od 6 rano, mieszkańcy i Teheranu, ale też właściwie zjeżdżają tutaj ludzie z całego Iranu, też są zwożeni nawet z zagranicy, mogą pożegnać na takim wielkim placu te trumny, które które są wystawione. Potem będzie taka część religijna, czyli miasta ważne dla szyizmu Qom, Karbala i Nadżaf i w końcu pochówek w

0: działania wojenne były na tyle niebezpieczne, że Irańczycy bali się, że nic z tego nie wyjdzie albo że będzie mało ludzi, a im bardzo zależało na tym, żeby tych ludzi zjechało się na to pożegnanie Ajatollaha bardzo dużo i rzeczywiście ich jest dosyć sporo. Mówi się, że nawet 10 milionów ludzi może być w ciągu tych kilku dni w Teheranie.
1: Z Teheranu mówiła Milena Raszyt-Szechab. Dziękuję bardzo. Dwa jubileusze, jeden piknik na Cytadeli Warszawskiej, świętowanie stulecia Polskiego Radia oraz 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. O godzinie 18 rozpocznie się wyjątkowy koncert Radio Fog. A co jeszcze wcześniej? To pytanie do Joanny Stankiewicz, która jest na miejscu.
2: W Parku Edukacyjnym Muzeum Historii Polski na Cytadeli Warszawskiej przygotowano wiele atrakcji. Jest tutaj alejka muzeów z namiotami Narodowego Muzeum Techniki, Muzeum Fryderyka Chopina. Można także obejrzeć, jak powstają efekty dźwiękowe, które są częścią słuchowisk radiowych, mówi dyrektor Muzeum Teatru Polskiego Radia Wojciech Ramus.
3: Będzie taki dźwięk jesiennego parku. Możemy sobie przejechać starą ciuchcią.
2: Co to było?
3: To była paczka makaronu, marki nie podam. Ważne, żeby był makaron, suchy, nieugotowany.
2: Kulminacją wydarzenia będzie o godzinie 18 plenerowy koncert Radio Fog z udziałem znakomitych artystów, którzy zaprezentują nowe aranżacje utworów Mieczysława Foga oraz największych przebojów Polskiego Radia. Wstęp na całe wydarzenie jest wolny.
1: Joanna Stankiewicz z Cytadeli Warszawskiej. Dziękuję bardzo. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Sporo pogodnego nieba na południu kraju, miejscami także na zachodzie. Poza tym dominują chmury na wybrzeżu, na wschodzie i północnym wschodzie pada deszcz. Na Podlasiu możliwe burze. Na termometrach od 15 do 21 stopni ciśnienia w Warszawie 1004 hektopaskale.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
12: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
13: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
12: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
13: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
12: Poleca JJ.
13: Krzysiek Skiba.
12: Poleca Polskie Radio.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mhm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: O.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Reklama. Autopromocja.
18: Kultura Biesiady, tawerna, czyli

0: Grecja.
1: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
0: I bakłażanów.
1: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwą.
0: Cacików i fawy.
1: Oraz mocnej kawy.
0: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
1: Apetyt na Europę.
0: Tomasz Prangę-Barczyński.
1: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Muzyczne lato z radiem.

0: archiwów grupy Queen, album Made in Heaven, rok 1995. Tu program pierwszy Polskiego Radia, prosto z Zakopanego, czas na muzyczne lato z radiem, czyli audycję, która wychodzi do ludzi. Jesteśmy dzisiaj tutaj właśnie na górnej równi Krupowej, zapraszamy do godziny 16. Marcin Wojciechowski przed mikrofonem, a ze mną będą dzisiaj ci, którzy pojawią się wieczorem na scenie, wielkiej scenie z kolei na dolnej równi Krupowej, i pierwszy gość Tomasz Organek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
0: Jak pachnie lato Tomasza Organka?

0: No dzisiaj oscypkami pachnie.
1: A, chyba tak ma być.
0: No tak, no po to przyjechaliśmy do Zakopanego.
2: A Zakopane dla mieszkańca pięknej Suwalszczyzny to coś zupełnie innego? Ciekawość? Jak traktujesz to miejsce, te góry?
0: No bywałem tu wielokrotnie, ale to wbrew pozorom nie jest wcale tak odległe od miejsca, w którym ja się wychowałem, bo ono jest naznaczone naturą i Zakopane i Suwałki i to całe pojezierze suwalskie, zresztą wcale nie równinne, tylko wyżynne bardzo mocno. Pozostały czas, który spędziłem w życiu i spędzam w życiu, spędzam w takich miejscach, gdzie w ogóle tego nie ma. Nie ma jezior, nie ma gór, nie ma...
2: W studiu nagraniowym.
0: Równina, albo tak, albo piwnica w studiu. Więc ja się nie czuję tak zupełnie obco. No szczególnie, że byłem w Zakopanem wielokrotnie, w górach bywałem wielokrotnie, bo to oczywiście bardzo pociągające jest wszystko.
2: A czym się obecnie zajmujesz poza muzyką? Co piszesz teraz?
0: Książkę kolejną piszę, bo wydałem książkę w 2019 roku, powieść wydałem, Teoria opanowywania trwogi. I teraz zrobiłem sobie specjalnie taką przerwę taktyczną, żeby nauczyć się jeszcze pisać, przeczytać jeszcze kolejne 100 książek. I teraz będzie kolejny sprawdzian, takie drugie wyjście z mroku. No, nie wiem, czy mi się to uda na wiosnę, ale jesień mam dosyć wolną, bo pracujemy nad płytą i odwaliśmy też. Znaczy w ogóle nie robimy trasy koncertowej, takiej typowo klubowej, jesiennej, po to właśnie, żeby spędzić na pracy i przy płycie, i przy, no i ja przy książce.
2: Tak sobie myślę o tym dzisiejszym wydarzeniu wieczornym, które jest ogromnym wydarzeniem. Czy to jest dla ciebie możliwość albo platforma szerszego pokazania twojej muzyki? Tak to traktujesz?
0: Tak, tak, bo to temu służy.
2: Dlaczego o to pytam? Bo tak duża scena, telewizyjna scena na żywo, która rządzi się zupełnie innymi prawami, jakoś nie bardzo kojarzy mi się z twoją twórczością, której jest zupełnie inna energia, ale jednak jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do sytuacji.
0: No tak, ale duże sceny nie są nam
2: obce.
0: Obce zupełnie od lat i grywaliśmy największe sceny właściwie w tym kraju i to wielokrotnie. To jest trochę taki dualizm, takie dwa obszary. Zupełnie innym koncertem jest koncert w studio koncertowym albo w klubie, a zupełnie innym wydarzeniem jest koncert na dużej scenie, czy to duży festiwal, czy to właśnie takie spotkania z ludźmi. Zupełnie inna energia, zupełnie inne brzmienie, też można sobie pozwolić na takie troszkę szaleństwa, bo i to i głośniej, i to wszystko.
2: I na żywo.
0: I na żywo, i lepiej brzmi też duże sceny, dzisiaj szczególnie. Bardzo dobrze brzmią. To nie zawsze kiedyś tak było. Natomiast teraz mamy świetny sprzęt, świetne możliwości i te sceny duże dają po prostu większe możliwości niż to, jak brzmimy, jak wyglądamy, co pokazujemy też na tych telebimach w klubach, więc takie możliwości kreacyjne i pokazania siebie i stworzenia jakiegoś takiego widowiska są o wiele większe na dużej scenie i to też bardzo korci, no bo to nie zawsze jest, szczególnie latem to jest możliwe, więc korzystamy z tego.
2: Co zagracie pod koniec koncertu? Wiem, że będziecie po 21:00. Czego spodziewamy się na scenie?
0: Tak, no z okazji takich, przy takich okazjach no gra się hity po prostu, bo wszyscy wieczorem, szczególnie, że to jest sobota, wszyscy chcą się bawić i tak dalej, więc zagramy Mississippi w ogniu i zagramy Samoloty, piosenkę, którą bardzo lubię z trzeciej płyty, to jest piosenka.
2: Tomasz Organek, dziękuję ci bardzo.
0: Pozdrawiam, hej.

0: Tomasz Organek dzisiaj na scenie Lata z Radiem po 21. A teraz z Zakopanego przenosimy się do Międzyzdrojów. Tam Festiwal Gwiazd, dzisiaj koncert finałowy. Na miejscu Marcin Kusy. Marcinie, oddaję Ci głos.
1: Cześć, witam Ciebie, witam Państwa. Proszę Państwa, to jest tak, że dzięki magii radia możemy te 822 kilometry drogą najkrótszą albo 934 tą nieco lepszą po prostu pokonać i moimi oczami mogą Państwo zobaczyć w Zakopanem Bałtyk. U nas piękna pogoda, 21 stopni, wreszcie przestało wiać i dzisiaj mam nadzieję, że w takich warunkach ten koncert finałowy się odbędzie. Wcześniej oczywiście odsłonięcie na tej promenadzie gwiazd kolejnych odcisków dłoni. Jest z nami Irena Santor, jest z nami Robert Więckiewicz, jest Piotr Głowacki. Są fantastyczni Robert Janowski, a także Marcin Daniec, Jan Holoubek, wielu, wielu innych. Olga Bołądź, to tak z głowy przypominam sobie tych, których widuję tutaj już od wielu dni, których Państwo również mogli posłuchać w programie pierwszym Polskiego Radia. To jest też tak, kiedy idę tą promenadą, że to jest też wspomnienie świata, który już odszedł, którego nie ma. To odciski Jerzego Bińczyckiego, Marka Walczewskiego, Hanki Bielickiej, Tadeusza Konwickiego czy Andrzeja Łapickiego, ale to nie dziwi, bo ten festiwal, proszę Państwa, ma już 30 lat i to jest 29. jego odsłona, jedna wypadła przez pandemię. Jedynka jest tutaj na miejscu i z przyjemnością dziś ucięliśmy sobie pogawędkę z Krzysztofem Materną. Trochę o kondycji naszego poczucia humoru, trochę o kondycji mediów, będzie o radiu, będzie o telewizji i kultowych programach. I ta rozmowa już jutro w czasie pogody po 11 w programie pierwszym. Polecam Państwu serdecznie. A dzisiaj wieczorem, tak jak powiadam, najpierw odciśnięcie dłoni przez nowe gwiazdy, natomiast później koncert finałowy, Beata Rebotycka na scenie, Robert Janowski, a także kwartet Szafa Gra. I podsłuchiwałem tę próbę trochę, to będzie tak przebojowo, może scena trochę skromniejsza niż u Was w Zakopanem, ale też wielkie przeboje, bo będą przeboje z musicalu Metro, będzie 2+1, ale także inne fantastyczne polskie szlagiery, więc rzeczywiście czekamy na ten okazały finał tutaj w Międzyzdrojach, słuchamy fantastycznej muzyki, ale nie ukrywam, że szumu fal, bo nie jest tak, jak śpiewał Dawid Podsiadło, że nie ma fal, tutaj fale są naprawdę ogromne. Pozdrawiamy z Międzyzdrojów, pozdrawiamy Zakopane.
0: Dzięki Marcin, Marcin Kusy w Międzyzdrojach, zapraszam do kolejnych relacji w Radiowej Jedynce, a my jesteśmy w Zakopanem. Muzyczne lato z radiem. Za chwilę z nami ona, Majka Jeżowska, za moment w Jedynce.

0: Taylor Swift w radiowej jedynce. Jeżeli przed sceną, z której teraz prowadzę audycję w Zakopanem, widzę całe rodziny i ludzi w różnym wieku, dzieciaki i nie tylko, to wiem, że Majka Jeżowska jest na tej scenie, bo Majka Jeżowska, jak mało kto, łączy pokolenia i jest z nami teraz. Proszę o brawa!
1: Dzień dobry!
0: Hulała po halach i wpadła do studia Radio
1: tak.
0: Z.
1: Tak. Słuchajcie, drodzy państwo. Mogłabym być dzisiaj w Nowym Jorku na ślubie Taylor Swift, ale wybrałam Zakopane.
0: Brawo za to!
1: Z Telewizją Polską i z Polskim Radiem.
0: Z Radiową Jedynką zapraszamy tutaj pod scenę. A teraz moja droga, bo rok temu widzieliśmy się dokładnie też w tym samym studiu Polskiego Radia. Lato tak. Z radiem, no to już nie będę pytał, bo jest to oczywistość, że bliska ci audycja.
1: Oczywiście. Po pierwsze, lato z radiem to jest moje dzieciństwo i czekało się zawsze na jakieś nowe piosenki, które zostaną przebojem lata. Mnie się udało mieć jeden przebój lata i to był 90 chyba drugi rok.
0: I co to było?
1: Na plaży fajnie jest.
0: Oczywiście.
1: No na plaży fajnie jest.
0: Tak właśnie jest z Majką Jeżowską. Co dzisiaj będzie na scenie, droga Majo?
1: Dzisiaj będzie blisko Taylor Swift, czyli trochę country. Od rana mam dobry humor. Czy macie dobry humor, drodzy państwo, w Zakopanem, prawda?
0: Tak, oczywiście, wszyscy.
1: Pogoda idealna, nie za gorąco, nie za zimno, więc idealna na zabawę pod sceną i dla nas też bardzo przyjemna do śpiewania. I drugie wejście to też będzie właściwie wakacyjny przebój na raz,
0: na dwa. Dość już tego, czułap.
1: Tak.
0: Pamięta
1: trochę.
0: Oczywiście, że się pamięta moje czasy, powiedz. A jak w telewizji, jak Voice Senior?
1: Będzie kolejna edycja Voice Senior, więc drodzy

0: seniorzy, bo ja też jestem seniorką, zapraszam was, żebyście brali udział w przesłuchaniach, bo jest to przygoda naprawdę dla wszystkich, którzy nie zrealizowali swoich marzeń wcześniej, w młodości, ale na przykład śpiewają sobie, podśpiewują. Kiedyś śpiewali, potem rodziny założyli i ja miałam w ubiegłej edycji fantastycznego rodzynka. Był jeden facet w finale. Mój człowiek, znakomity rockman, Artur Słowik, którego pozdrawiam serdecznie. Nie udało się mu wygrać, ale i tak wszyscy o nim mówili, że był najlepszy.
1: Czyli Majka Jeżowska tworzy muzykę dla dorosłych, dla dzieci, jeszcze sama łowi talenty. A jak pachnie idealne lato Majki Jeżowskiej?
0: Ach, morze, plaża.
1: Jednak.
0: Plaża, morze. No ja jestem z gór.
1: Zraniłaś zakopiańskie serce.
0: Wiem, ale drodzy państwo, ja tu niedaleko się urodziłam, w Nowym Sączu. Co prawda Nowy Sącz to jest dolina, Kotlina Sądecka. Ale te góry zawsze były, przez całe życie. Ale jak trzeba było gdzieś pojechać dalej,
1: to jechało nad morze. Tam, gdzie przestrzeń.
0: Wiesz, to szum wody. I uspokajające fale, patrzysz na bezkres wody i jakoś to dobrze na mnie wpływa.
1: W naszym specjalnym studiu radiowej jedynki Majka Jeżowska teraz wieczorem na scenie. Proszę o... A, jeszcze ważna rzecz. Maskotka cały czas. Szukamy imienia dla niej.
0: No ja trzymam tą maskotkę.
1: Masz jakieś propozycje?
0: W ręku. Ja myślałam sobie, żeby to było połączenie... Hiciuś, od hitu radiowego.
1: O, dobre.
0: Na przykład Hiciuś albo Radyjek.
1: Radyjek albo Hiciuś, proszę zanotować, to może być to, od Majki
0: Hitek,
1: Jeżowskiej.
0: Hitek, może być Hitek,
1: jak wygrasz,
0: bo jak będzie duży, to Hitek.
1: Słuchaj, to dla ciebie na szczęście ta piękna maskotka, proszę, ten Hiciuś.
0: Przecież wiadomo, że powędruje do wnuczki.
1: A, wszystko jasne.
0: Wszystkie maskotki, które dostaję od państwa, wędrują u wnuczki róży.
1: Majka Jeżowska, bardzo dziękuję, proszę o brawa.
0: Posłuchajmy. Dziękuję bardzo.
1: Współczesnego.
0: Do zobaczenia wieczorem.
1: A teraz w jedynce współczesne muzyczne wcielenie Majki Jeżowskiej.
0: No to jest tak, to jest jedna z najnowszych moich piosenek, którą nagrałam z Łobuzem.
1: Z Malikiem.
0: Ale jest bardzo grzeczny w tej piosence.
1: Tak, właśnie taki był warunek. Pytałem, czy oby na pewno tekst jest ocenzurowany.
0: Tekst jest do spółki z Jackiem Cyganem, więc musi być fajny.
1: Posłuchajmy.

0: No, i śmiechy są, i chichy są na naszej radiowej scenie jedynki w Zakopanem, gdzie dzisiaj jesteśmy. Muzyczne lato z radiem właśnie stąd. Rzeczywiście zrywa się momentami wiatr. Przez chwilę jest, powiedziałbym, nawet porządnie chłodno, po to, żeby dosłownie minutę później świeciło ogrzewające i bardzo przyjemne słońce. Ale to dobrze, bo wszystko się wyrównuje. A na naszej scenie kolejna artystka, Weronika Kortals. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam ciebie, wszystkich słuchaczy i tutaj zgromadzonych w Zakopanem. Wszystkich witam i machamy do siebie w tej
0: chwili. Proszę o brawa, żeby nie było, że to jest jakieś są, jest publiczność wspaniała.
1: Tak, super, że jesteście z nami.
0: Wieczorem, Weroniko, te brawa będą jeszcze intensywniejsze. Jesteś przygotowana, to już twój drugi koncert z cyklu Lato z Radiem. Rok temu był pierwszy. No, jak było z tak dużą publicznością?
1: W ubiegłym roku były to mrozy, było przecudownie, rozgrzaliśmy wszystko i wszystkich.
0: A tam rzeczywiście było gorąco, pamiętam.
1: Było bardzo gorąco. Dzisiaj cieszę się bardzo, że Zakopane, ponieważ kocham góry, kocham tu przyjeżdżać, a nie miałam blisko, ponieważ przyjechałam z ziemi kaszubskiej.

0: moich kochanych Kaszub.
1: No jesteś obok, myślę, Natalki Schroeder, taką muzyczną, bardzo popularną ambasadorką waszego regionu. Nawet parasol, który przyniosłaś, jest po pierwsze piękny, a po drugie z dużym napisem Kaszebę albo Kaszuby właśnie. I rozumiem, że nie tylko koncert Lata z Radiem przywołał cię do Zakopanego.
0: Tak się pięknie ułożyła ta sytuacja, że już wczoraj śpiewałam w Zakopanem i to na Wielkiej Krokwi. Przyjechaliśmy razem z sołectwem Ugoszcz, przywieźliśmy najdłuższą kaszubską flagę, ona jest w barwach złoto-czarnych i ta kaszubska flaga trafiła na Wielką Krokiew i tam odbywało się też muzyczne wydarzenie. Chcieliśmy się zaprzyjaźniać jeszcze bardziej właśnie z góralami, bo przyjaźń kaszubsko-góralska oczywiście kwitnie, ale właśnie wczoraj jeszcze bardziej się zaprzyjaźnialiśmy i śpiewaliśmy kaszubski repertuar, jeśli chodzi o naszą stronę, ale mieliśmy też gości góralskich, którzy śpiewali właśnie oczywiście swoje hity i pięknie, pięknie się integrowaliśmy.
1: Słuchaj, skoro świat się tak bardzo otwiera na muzykę, otwiera się na, a zamyka się na gatunki, tworzy zupełnie nowe połączenia, to co powiedziałabyś na taki miks tradycji kaszubsko-góralskich w muzyce?
0: Bardzo, bardzo jestem na to otwarta, nawet chodzi mi to po głowie, żeby dokonać takiego połączenia. Uwielbiam górali, uwielbiam muzykę śpiewaną, płynącą prosto z serc góralskich, ale w ogóle jestem mocno związana do takiej tożsamości, bo to, że ja uwielbiam po kaszubsku śpiewać, to też wynika z tego, że urodziłam się w domu, gdzie moi rodzice rozmawiali w języku kaszubskim, więc teraz w tej swojej dorosłości nagrywam płyty właśnie w języku kaszubskim. Tu na kopeluszu też mam elementy haftu kaszubskiego, ponieważ bardzo, bardzo chciałabym pokazywać światu, jakie piękne mamy i Kaszuby, i tradycje kaszubskie, w tym właśnie haft kaszubski i muzykę kaszubską.
1: Niesamowite i ta energia bardzo. A co łączy Kaszuby, mieszkańców Kaszub i Zakopanej górali?
0: O, myślę, że bardzo duża energia taka i pozytywne podejście do życia. Jak się spotkaliśmy, to naprawdę śmiechom, rozmowom i wspólnym tańcom nie było końca. A jeszcze wczoraj przez Krupówki przemaszerowaliśmy, właśnie trzymając tę kaszubską flagę.
1: Najdłuższą.
0: Razem z góralami, więc i górale, i Kaszubi trzymali tę flagę. Było to wspaniałe wydarzenie. Też się tu jednoczyliśmy. Ja jestem absolutnie za tym, żeby zacierać wszelkie granice, tylko łączmy się, kochajmy się, więc wspólna piosenka kaszubsko-góralska, absolutnie jestem na tak.
1: Jak najbardziej za i takie rzeczy tylko w Zakopanem i tylko latem, a najlepiej latem z radiem. A co wieczorem zagrasz, bo ta energia będzie przeniesiona, rozumiem, przez telewizory do naszych słuchaczy i widzów.
0: Wymarzyłam sobie, żeby też było energetycznie właśnie dzisiaj wieczorem, ponieważ cudownie się czuję w takich klimatach i nastrojach i wybrałam piosenkę zespołu Skaldowie, cudowną, pozytywną, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, ale właśnie przearanżowaną w taki folkowy klimat, w którym czuję się fantastycznie. Mam wielką nadzieję nie pomylić tekstu, bo jest to taki klasyk i taki przebój, że byłaby straszna siara, straszny wstyd coś pomylić, ale liczę na to, że wtedy publiczność mi pomoże.
1: Posłuchajmy teraz twojej piosenki w jedynce.
0: Będzie mi bardzo miło. Z płyty Norda?
1: Tak.
0: To są moje strony. To jest mój kąt. Każdy może pomyśleć o swoich stronach, słuchając tego tekstu, ponieważ no, w moim przypadku to są Kaszuby, a ty jesteś skąd?
1: Z Mazur.
0: Ty jesteś z Mazur.
1: Więc też daleko stąd, też nie do końca moje miejsce, ale bardzo gościnne, trzeba przyznać.
0: No to chłopaku z Mazur, pomyśl teraz o swoich rodzinnych stronach, słuchając tego utworu, bo możemy się właśnie sentymentalnie wczuć w to, o czym jest tekst, czyli że każdy z nas jest blisko swoich stron.
1: Weronika Kortals, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.

A to Gabrielle, wokalistka z Wielkiej Brytanii i jej wielki przebój z pierwszej połowy lat 90. Tu program pierwszy Polskiego Radia, jedynka dzisiaj w Zakopanem, na Dolnej Równi Krupowej, wielki koncert wieczorem o 20:00 na scenie. Szanowni Państwo, no adekwatnie i do miejsca, i do soboty, i do nastroju, i do pory, więc będzie góralsko, będzie Staszek Karpiel-Bułecka między innymi, będzie Reniusis, będzie Majka Jeżowska, Justyna Steczkowska pojawi się na scenie, Tomasz Organek, Bratanki, Piersi i Dominik Dudek, który już jest tuż obok sceny, czeka po 15:00, odwiedzi nas tutaj właśnie na jedynkowej scenie. Przed sceną nasi słuchacze, no i nasze miasteczko, proszę o tym pamiętać, między innymi stoiska Centrum Nauki Kopernik, czy oczywiście Audionauci Polskiego Radia, gdzie mogą Państwo przenieść się w czasie dzięki dźwiękom z naszego przepastnego właśnie archiwum, które otwieramy również dla Państwa. Po 15:30 natomiast będziemy Państwu prezentować piosenki tych, którzy wystąpią na scenie w specjalnym przygotowanym secie. Wrócę po aktualnościach po godzinie 15:00.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca.

0: słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz? Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit. Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
13: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
14: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
11: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
15: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Woźniki, węzeł Pyrzowice na 460 km, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery i blokowało dwa pasy w kierunku Gorzyczek. Wciąż kłopoty na Krajowej Jedynce, na odcinku Goczałkowice - Zdrój - Bielsko-Biała w Czechowicach-Dziedzicach na 598 km. Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska-Białej. Autostrada A2, odcinek węzeł Jordanowo, węzeł Czciel w pobliżu Myszęcina na 74 km. Tam doszło do pożaru ciężarówki, ruch odbywa się tylko lewym pasem. Trasa S3, odcinek węzeł Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce w pobliżu Zimnej Brzeźnicy na 232 km zapaliła się ciężarówka. Na czas przeładunku towaru, na czas akcji gaśniczej i potem porządkowania pogorzeliska jezdnia została zablokowana. Wprowadzono przejazd starym przebiegiem Krajowej Trójki. Autostrada 4, odcinek węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów w pobliżu 428 km dachowało auto osobowe. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Rzeszowa. Ruch możliwy tylko po jednym pasie. Koniec kłopotów na autostradzie O4 na odcinku węzeł Legnickie Pole, węzeł Mikołajowice na 98 km i nie ma już także utrudnień na autostradzie A6 na odcinku Szczecin-Dąbie, Szczecin-Kijewo na 24 kilometrze.
16: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Na aktualności jedynki Paweł Zieliński zapraszam. Wojewoda Dolnośląska wprowadziła zakaz korzystania z rzeki Bóbr. Mieszkańcy okolicznych gmin otrzymali alertę RCB. Sieci elektroenergetyczne przejdą gruntowną modernizację. Rząd planuje na to przeznaczyć 100 miliardów złotych. Królowa wakacyjnych audycji w stolicy polskich Tatr. W aktualnościach relacja z lata z radiem w Zakopanem. Woda w rzece Bóbr poniżej Tamy nie spełnia wymagań dla kąpieli i rekreacji. Decyzją wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej od dziś do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z rzeki od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowice. To pokłosie pogorszenia się jakości wody i masowego śnięcia ryb w jeziorze po opróżnieniu zbiornika. Na mieszkańców gmin Wleń i Lwówek Śląski Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty RCB, a sprawę pod lupę wzięła prokuratura.
1: Wszczęła śledztwo o przestępstwo przeciwko środowisku, a konkretnie artykuł 182 paragraf 1 kodeksu karnego. Chodzi tu o zanieczyszczenie wody w takiej ilości, w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody.
0: Przekazała radiowej jedynce rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglerowicz-Makowska. Właścicielem zapory jest Tauron Ekoenergia. Prokuratura zamierza przejrzeć dokumentację inwestora i wykonawcy remontu oraz osób, które wydawały zgody na poszczególne etapy pracy. Sieci elektroenergetyczne przejdą znaczną modernizację. Rząd planuje przeznaczyć na to do 2030 roku 100 miliardów złotych. Taką zapowiedź złożył minister energii. Miłosz Motyka przyznał, że efektem tej inwestycji będzie tańszy prąd dla przedsiębiorców.
2: Polska jest wielkim placem budowy dla dobra właśnie polskich firm. Bo co najważniejsze i w tej inwestycji, i w inwestycjach, które prowadzimy w sieci, prowadzimy budując hub gazowy, 60-90% udziału polskich firm w takich projektach buduje polską gospodarkę.
0: Minister mówił o tym na niedawno rozbudowanej farmie fotowoltaicznej w Wielkopolsce. Instalacja w Kleczewie jest jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największą farmą fotowoltaiczną Orlenu. Jej łączna moc wynosi prawie 270 MW i może zasilić energią nawet 100 tysięcy domów. Nietrzeźwy żołnierz uszkodził drzwi do komisariatu policji w Tymbarku w Małopolsce. Wojskowy miał rzucać koszem na śmieci. Uszkodził też samochody zaparkowane w pobliżu, a do tego incydentu doszło nad ranem. Jak informuje nas rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Katarzyna Cisło.
3: 20-letni mężczyzna, który jak się później okazało był nietrzeźwy, uszkodził drzwi wejściowe do komisariatu, dwa radiowozy oraz dwa prywatne samochody zaparkowane przed budynkiem. Na miejsce został skierowany patrol policji, który zatrzymał tego mężczyznę.
0: 20-latek jest w policyjnej izbie zatrzymań. To żołnierz zawodowy. Służy w batalionie strzelców podhalańskich. Jego sprawa zostanie przekazana żandarmerii wojskowej.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich dobre wieści dla podróżnych w szczycie wakacyjnych wyjazdów. Gdańskie lotnisko jest bliżej zniesienia limitu 100 ml płynów w bagażu podręcznym. Od miesiąca w porcie pracują dwa nowoczesne skanery 3D, które dzięki technologii tomografii bardzo dokładnie prześwietlają bagaż. A to oznacza, że jak mówi Łukasz Kunowski z lotniska, przewieźć można do 2 litrów płynów.
5: Praktycznie rzecz biorąc, pasażer nie musi się martwić o to, co ma w bagażu. My otrzymujemy znacznie lepszy obraz, który ułatwia nam podejmowanie ostatecznej decyzji.
0: Zakup dwóch skanerów kosztował 9 milionów złotych, a docelowo na porcie lotniczym w Gdańsku ma być ich 11. Pokój zagadek, naukowe eksperymenty, taniec i zdrowe odżywianie, a wieczorem gwiazdy estrady, jedynka gości w Zakopanem. W ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jesteśmy na równi grupowej. A razem z nami już teraz Patryk Bedliński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Patryku, powiedz proszę, jak wygląda tam zabawa?
6: Ta zabawa jest bardzo zróżnicowana. To nie są podobne do siebie aktywności, bo z jednej strony gra, która wprowadza dzieci w programowanie i w robotykę, a z drugiej mamy na przykład stoisko, gdzie dowiadujemy się więcej o zdrowym jedzeniu. Są świeże truskawki, czy też suszone owoce. Była też nauka tańca z Marcinem Koneckim, ale dużym zainteresowaniem, wyraźnie dużym, cieszy się pokój zagadek Escape Room, który wygląda jak studio radiowe, a nadzoruje go Arkadiusz Florek.
7: Chcemy pokazać, że radia doświadczać można na wiele różnych sposobów i przy pomocy różnych zmysłów. Niektóre zagadki wymagają nie tylko słuchu, ale także wzroku, a nawet węchu. Różnego rodzaju słoiczki są podpowiedzi, no ale to tylko zgodnie z nimi trzeba wykonać następny krok.
6: Po pikniku czeka nas koncert, a ten połączy pokolenia. Tak jak łączy pokolenia Majka Jeżowska. No właśnie, jakie utwory wykona?
8: Od rana mam dobry humor. Jeden z pierwszych moich przebojów, ale w zmienionej aranżacji. Będzie tak kantrowo-rockowo. I druga piosenka łączy pokolenia.

0: Pokolenia zawsze na każdym moim koncercie to są dłonie, czyli na raz, na dwa, świat za uszy dziś złap.
1: Wystąpią także Justyna Steczkowska, Ren Jusis, Afromental, Bratanki, Piersi czy Organek. Koncert rozpocznie się o godzinie 20.
2: A godzinę później będzie retransmitowany w Jedynce. Prosto z Zakopanego mówił nam o tym Patryk Bedliński. Dziękujemy za relację.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
3: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
4: Reklama. Autopromocja.
10: Kultura biesiady, tawerna, czyli Grecja.
11: Kraina pieczonych, grillowanych jagniąt.
10: I bakłażanów.
11: Sałatki z przydomowego ogródka lekko skropionej oliwy.
10: Cacików i fawy.
11: Oraz mocnej kawy.
10: O tym wszystkim porozmawiamy z Agnieszką Kręglicką.
11: Apetyt na Europę.
10: Tomasz Prangę-Barczyński.
11: Łukasz Modelski. Zapraszamy w sobotę po 16.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
12: Muzyczne lato z radiem.

0: Podaruj mi trochę słońca. Ewa Bem z zespołem w radiowej jedynce w programie pierwszym. 14 minut po 15. Marcin Wojciechowski, dzień dobry. Jesteśmy w Zakopanem, ale ekspresowo teraz przenosimy się do Londynu. Wimbledon 2026, a na miejscu Cezary Gurjew. Cezary, oddaję ci głos.
1: Dzień dobry, jesteśmy na korcie oczywiście centralnym, a więc obrończyni tytułu Iga Świątek i walczy z Aleksandrą Jalą. Filipinka to niezwykle groźna tenisistka, jest na fali, cały czas poprawia ranking. W ubiegłym roku pokonała Igę w Miami, no wychowanka Akademii Rafaela Nadala na Majorce, która gra bardzo mądrze, inteligentny tenis. Pierwszy set 3-3, Iga Świątek szybko przełamała rywalkę, ale potem straciła serwis, sama w poprzednim gemie była w opałach, ale teraz Iga przewraca się, poślizgnęła się Iga i tutaj 40-0 przy serwisie Aleksandry Jali. Wyglądało to dramatycznie. Teraz oklaski dla Igi, że podniosła się i będzie tutaj rzeczywiście walka. Trzecia runda i bardzo wymagająca rywalka dla Igi. Wiele gwiazd sportu dzisiaj tutaj zaproszonych. Oczywiście są aktorzy. Jest wielu znakomitych gości podczas tego meczu. Iga Świątek, przypomnę, broni tytułu, mecz trzeciej rundy i w pierwszym secie po serwisie teraz Aleksandry Jali. Iga przegrywa 3-4.
0: Cezary Gurjew w Londynie. Dziękujemy bardzo za relację. Proszę słuchać jedynki, będzie ich więcej. A my jesteśmy w Zakopanem. Muzyczne lato z radiem Teddy Swims, a za chwilę Dominik Dudek.

0: A w jedynce muzyczne lato z radiem z Zakopanego. Pomiędzy Gubałówką a Kasprowym Wierchem tak mniej więcej jesteśmy. Teddy Swims za nami. Teddy Swims, który odniósł ogromny sukces na całym świecie, także w Polsce. I tak sobie właśnie z Dominikiem Dudkiem trochę rozmawialiśmy, że jednak da się taką bardzo akustyczną, prawdziwą, żywą muzyką, taką w stylu, powiedziałbym, niestarzejącym się, odnieść sukces w 2025. Nie? Takie melodyjne piosenki w starym stylu trochę. Wydawałoby się, że w czasie hip-hopu i tak wielu różnych gatunków muzycznych, no, są przestarzałe, nieaktualne, a jednak nie, a jednak ludzie czegoś potrzebują. Cześć Dominiku, dzień dobry. Co
1: dzień
0: myślisz
1: dobry.
0: O tym?
1: Ja tęsknię za takimi piosenkami napisanymi na gitarze w pokoju, przy pianinie. Ja myślę, że akurat Teddy Swims, tak mi się przynajmniej wydaje, że jest takim artystą, który tak pisze piosenki. Przynajmniej ja tak lubię pisać.
0: No właśnie miałem zapytać o tobie, zdarza się pisać przy pianinie, przy kominku albo przy ognisku gdzieś? Te piosenki są inne, napisane w takich, powiedzmy, chwilach prostych, ale szczęśliwych?
1: W sensie, moje najlepsze piosenki powstały w 5 minut, 5-10 minut.
0: Tak zwykle bywa.
1: Jak jest ten moment, kiedy coś siedzi w tej głowie i bierzesz instrument, nagle się okazuje, że to jest to. Tak jest.
0: Ale to nie przychodzi samo, czy samo, jak to u ciebie jest?
1: Nie spodziewasz się tego momentu, nigdy nie wiesz, bo czasem miałem tak, że pisałem przez tydzień, dwa i nic nie mogłem napisać i całymi dniami, im większa presja, tym gorzej, ale właśnie jak sobie zaczynam odpuszczać totalnie, siadam do instrumentu i bez żadnej presji zaczynam pisać, to wychodzą najlepsze rzeczy zawsze.
0: Od razu to zapamiętujesz, czy musisz to sobie nagrywać na jakiś dyktafon, czy zapisywać w inny sposób?
1: Nagrywam cały czas, ja nagrywam wszędzie, pod prysznicem, jadę samochodem, mam po prostu tysiące nagrań na telefonie, cały czas jakieś melodyjki.
0: I potem coś z tego powstaje, no nie jest to jakiś pomysł. Posłuchałem ostatnio twojej najnowszej piosenki, którą zaraz zagramy. To nie jest utwór, który stworzyłeś sam, ale powiem ci, że bardzo zaskoczyłeś mnie brzmieniem, bo pojawiłeś się w utworze prawie że klubowym, albo i nawet nie prawie że.
1: No, klubowy numer. Dostałem zaproszenie od Alberta RCB, czy chciałbym zaśpiewać. No i...

0: poszedłem do niego do studia, zaśpiewałem ten numer i właśnie mieliśmy takie poczucie, że jeszcze coś by się przydało temu numerowi. I moja wytwórnia połączyła nas właśnie z Francis on my mind. Francis przyjechała z Rumunii, zaśpiewała i wyszło to nie w moim stylu, ale dobrze. Dobrze mi się tego słucha.
1: Właśnie zastanawiam się, czy to nie jest taka zdrada twojej ukochanej brytyjskiej gitary, no, za którą tak przepadasz przecież.
0: Słuchaj, to jeden z moich nielicznych duetów, więc jestem tutaj na featuringu, więc jest okej.
1: A budujesz jakoś, masz ochotę jakoś potwierdzić swoją tożsamość w muzyce, jakoś zaznaczyć swoją obecność, zapisać się w pamięci innych na stałe jakimś swoim stylem?
0: Chciałbym bardzo. Mi się wydaje, że ja ogólnie jestem jeszcze dość krótko na tej scenie. To dosłownie 3,5 roku po wygraniu Voice'a, no więc tak. tego czasu nie miałem jakoś dużo. Ale wydaje mi się, że jestem w dobrym kierunku i teraz będzie dużo, może nie dużo, ale będą zmiany też w moim gdzieś tam stylu. Chciałbym po prostu poszukać czegoś nowego, bo ten folk już tak, przynajmniej w moim odczuciu, wyczerpałem i napisanie kolejnej piosenki na gitarce ze stówką byłoby takie fajne, ale
1: może
0: no
1: po
0: już...
1: po prostu ci się znudziło już.
0: No, a wiesz, jestem artystą, artysta myślę, że cały czas poszukuje jakiegoś czegoś, w sumie nie wiadomo. Przykładem jest taki Coldplay, który tak naprawdę przez 20 lat...
1: No i dużo różnych rzeczy zrobił.
0: Co druga, trzecia płyta już była zupełnie inna tak naprawdę.
1: Ale tak naprawdę inna. Nie?
0: Naprawdę
1: od tej poprzedniej. No dobrze, ale to nie będzie dance ani deep club, tylko to będzie nadal
0: będzie
1: gitara.
0: Gitarowe granie, pianino, akustyczne bębny, więc to samo, tylko inaczej trochę.
1: A co dzisiaj wieczorem zagrasz na scenie?
0: No, dzisiaj zagram mój największy przebój Od kiedy jesteś. No i zagram też cover w sumie. Jak sprawdzałem na Spotify, piosenka ma teraz prawie 4 miliardy. Riptide Vance Joy.
1: 4 miliardy już ma?
0: Tak, Vance Joy ma 4.
1: Świetny, niosący numer, bardzo. Życzę ci wszystkiego dobrego, Dominiku. Spełniaj się artystycznie i baw się dobrze dzisiaj wieczorem i baw innych dzisiaj wieczorem. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: Posłuchajmy najnowszego utworu od Dominika.

To Dominik Dudek, nie sam, we współpracy i taki, powiedzmy, klubowy epizod. Dziękuję Państwu dzisiaj za to popołudnie. Dziękuję wszystkim przybyłym i tym z Państwa, którzy słuchają radiowej jedynki cały czas. Dzisiaj wieczorem koncert o 20, retransmisja w jedynce o 21, a za chwilę specjalny miks utworów artystów.

0: Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Justyna Steczkowska.
3: My jesteśmy tu za kres.
1: Staszek Karpiel-Bułecka.
4: Tam, gdzie góry dotykają nieba.
2: Bratanki.
5: Czerwone korale, czerwone niczym wino.
1: Reni Jusis. Afromental.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
14: O, pani doktorowa. Dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
13: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
14: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
13: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
15: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech,

0: Zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama. Radio Kierowców.
7: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Kłopoty na drodze ekspresowej S6 na odcinku węzeł Slonie Morskie, węzeł Borkowice w pobliżu miejscowości Kukinia na 102 kilometrze, gdzie doszło do awarii ciężarówki. Na czas przeładunku i odholowania pojazdu zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. Nie ma już utrudnień na autostradzie A6 na odcinku węzeł Rzęśnica, węzeł Szczecin-Dąbie. Na 27 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowany był jeden z pasów ruchu w kierunku Szczecina. Autostrada A4, odcinek węzeł Kraków-Wieliczka, węzeł Kraków-Bieżanów w pobliżu Bieżanowa na 428 kilometrze dachowało autoosobowe. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Rzeszowa. Ruch możliwy tylko jednym pasem. Kłopoty na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce w pobliżu Zimnej Brzeźnicy na 232 kilometrze zapaliła się ciężarówka. Na czas przeładunku towaru z palącego się pojazdu, na czas akcji gaśniczej i na czas sprzątania pogorzeliska jezdnia jest zablokowana. Wprowadzono przejazd starym przebiegiem Krajowej Trójki i odblokowano lewy pas jezdni w kierunku Legnicy. Autostrada A2, odcinek węzeł Jordanowo, węzeł Czciel w pobliżu Myszęcina na 74 kilometrze. Pożar ciężarówki, ruch możliwy tylko po lewym pasie. Krajowa 1, Goczałkowice, Zdrój, Bielsko-Biała, Czechowice, Dziedzice, 598 km. Zderzenie z udziałem motocyklisty, zablokowany prawy pas ruchu.
8: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Wypadek śmigłowca medycznego w Zachodniopomorskiem. Zablokowana jest droga wojewódzka 102 w Wisełce. Premier Donald Tusk o kryzysie w polsko-ukraińskich relacjach. Jak mówi, pierwszego kroku w celu ich naprawy oczekujemy od Kijowa. Wyjątkowe wydarzenie w niezwykłym miejscu w aktualnościach. Relacja z pikniku stulecia Polskiego Radia w warszawskiej Cytadeli. Na początek Pomorze Zachodnie i wypadek śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego w Wisełce. Z informacji, do których dotarło Radio Szczecin, wynika, że podczas próby lądowania maszyna zahaczyła o baner reklamowy. Szczegóły przekazała aspirant Izabela Kik z policji w Kamieniu Pomorskim.
9: Podczas lądowania śmigłowca doszło do uszkodzenia znajdującego się w pobliżu banera. W związku z koniecznością wykluczenia ewentualnego uszkodzenia maszyny przed jej ponownym startem oczekiwany jest przyjazd serwisu technicznego.
8: W związku z wypadkiem zablokowana jest droga wojewódzka numer 102. Dodajmy, że mężczyzna, do którego wezwana została pomoc, został przetransportowany drogą lądową do szpitala w Gryficach. Polska oczekuje od Ukrainy wykonania pierwszego kroku w celu normalizacji relacji między naszymi krajami, tak mówi premier Donald Tusk. Wskazał, że Warszawa chciałaby usłyszeć wyraźny sygnał, iż Kijów jest gotów te relacje naprawić. Szef rządu poinformował również, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy, w którym wyraził on gotowość do rozmowy na temat stosunków między naszymi państwami.
10: Będziemy tłumaczyli też stronie ukraińskiej, że

0: Ta nowoczesna wspólnota polityczna, jaką jest Europa, ona wymaga tej umiejętności i zdolności do rozliczenia się też z własną historią.
1: Wczoraj odbyło się spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji. Andrzej Sybicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków. Wzajemnemu dialogowi mają patronować duchowni z Polski i Ukrainy. Ograniczenia wynagrodzeń, dokładniejsza kontrola czasu pracy, zakaz łączenia prywatnej praktyki medycznej z pracą w publicznym szpitalu. Takie propozycje reformy w ochronie zdrowia wskazują politycy. W najbliższy wtorek Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić plan naprawy systemu. Posłanka Lewicy Dorota Olko zwraca uwagę na to, że oprócz zmiany sposobu wydawania pieniędzy należy zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia.
2: Dlatego jako Lewica zaproponowaliśmy zmiany, wprowadzenie podatku zdrowotnego, który byłby sprawiedliwszy, bo te koszty nie wisiałyby tylko na barkach pracowników i pracownic.
1: Zdaniem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Gembickiej reformy w ochronie zdrowia powinny dotyczyć rozwiązań propacjenckich.
3: Wycofania się przez panią minister zdrowia i koalicję rządzącą, chociażby z tej propozycji, że szpitale mają kredytować działalność NFZ-u, czyli NFZ ma im płacić nie kwartalnie, tylko po roku.
1: Jeśli do wtorku resort zdrowia nie przedstawi satysfakcjonujących propozycji, to premier dzień później ma podjąć decyzje personalne. Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci rodziny w podkrakowskiej Skawinie było samobójstwo rozszerzone. Przekazują śledczy. Nie żyje młode małżeństwo. Ich kilkudniowa córka i babcia dziewczynki. W nocy policja i prokuratura zakończyły badanie miejsca rodzinnej tragedii. Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej mówi, że sprawcą był prawdopodobnie znaleziony mężczyzna.
4: Nie mamy szczegółów dotyczących motywów zbrodni. To będziemy również ustalać na podstawie zabezpieczonych przedmiotów, telefonów komórkowych. Będziemy próbowali sprawdzić, jakie były okoliczności.
1: Sekcja zwłok ofiar zaplanowana jest na poniedziałek.
5: To są aktualności jedynki.
1: A w nich przenosimy się teraz do Cytadeli Warszawskiej, a tam multimedialny projekt Audionauci i archiwalne odcinki programu satyrycznego Kocham Pana Panie Sułku i wiele, wiele innych. To atrakcje pikniku z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Wydarzenie organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z Polskim Radiem, a na Cytadeli jest Witold Banach, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Witku, powiedz proszę, co najbardziej podoba się odwiedzającym stoiska Polskiego Radia?
6: Niezwykle wiele radości przysparza odwiedzającym stoisko Polskiego Radia. To miejsce, gdzie można posłuchać archiwalnych odcinków o perypetiach pana Sułka i pani Elizy.
7: Kocham pana, panie Sułku. Wspomnienia wracają. Gajowe Morucha wraca i pan Sułek też wraca. Można sobie odświeżyć i wspomnienia i powspominać i pośmiać się na nowo już z nowej perspektywy. Fajny pomysł.
8: Bardzo się podobało. Świetnie. Powinno być powtarzane. Powinno wrócić.
6: Bawi dalej?
8: Nadal, tak. Zdało się. Super.
6: Tuż obok stoisko z multimedialnym projektem Audionauci. Tam po założeniu okularów VR i słuchawek można wyruszyć w kosmiczną podróż i posłuchać archiwalnych nagrań Polskiego Radia od głosu marszałka Piłsudskiego przez relacje z wyjątkowych, najważniejszych wydarzeń w historii Polski. A o 18:00 rozpocznie się koncert, podczas którego będzie można usłyszeć największe przeboje Mieczysława Foga, którego muzyka przez dziesiątki lat cieszyła także słuchaczy Polskiego Radia.
1: O czym prosto z Warszawskiej Cytadeli mówił Witold Banach. Dziękujemy za relację. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Ogromne emocje na kortach Wimbledonu. Iga Świątek gra w trzeciej rundzie tego wielkoszlemowego turnieju. Jej mecz z Filipinką Ealą obserwuje nasz wysłannik Cezary Góry. Witaj, Czarku.
10: Dzień dobry, rzeczywiście wielkie emocje. Pierwszy set, godzina i 24 minuty. Iga Świątek przy stanie 3-5 broniła piłkę setową, potem doprowadziła do tiebreaka. W tiebreaku miała piłki setowe, broniła piłki setowe, ale przegrała tiebreaka obrończyni tytułu 9-11. Filipinka gra rewelacyjnie. Filipinka czyni cały czas postępy, świetnie wyszkolona technicznie, bardzo obiecująco tutaj sobie

0: Kina przegrała z Belgijką Elise Mertens. Belgijka to ta tenisistka, która w Paryżu przegrała z Mają Chwalińską, a więc nie ma już w imprezie rozstawionej z numerem drugim zawodniczki. A przypomnę, obrończyni tytułu Iga Świątek na korcie centralnym po bardzo dramatycznym pierwszym secie przegrywa z Aleksandrą Jalą. Tego seta przegrała Polka 6-7.
1: Cezary Góriew, dziękuję za relację. Minionej nocy za oceanem poznaliśmy ostatnie trzy zespoły, które awansowały do 1/8 finału piłkarskiego Mistrzostw Świata. Argentyna męczyła się z Republiką Zielonego Przylądka. Po dogrywce zwyciężyła 3-2. Kolumbia wygrała z Ganą 1-0. Egipt wyeliminował Australię po rzutach karnych. Natalia Kołucka zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się na krakowskim rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Made z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu. Kończąca w tym sezonie karierę mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław popełniła falstart i została sklasyfikowana na 4. pozycji.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. W całym kraju zachmurzenie jest umiarkowane i duże. Na północy może padać deszcz, podobnie zresztą jak na wschodzie. Tam też najchłodniej, około 15 stopni, w centrum 18, a najcieplej na Śląsku do 21. Wiatr umiarkowany jest silny, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
4: Dziękuję.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Autopromocja.
7: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: pozwalamy dodawać nowe elementy, dlatego że no, jedzenie, tak jak wszystko, ewoluuje, zmienia się, to jest troszkę moda.
1: Kiedy wymyśliliście sobie, że będziecie mieli grecką restaurację, to było poparte jakimiś studiami, wyprawami studyjnymi, szukaliście natchnienia w Salonikach, w Atenach, na wyspach, na Santorini?
0: Oczywiście byliśmy po kilku wakacyjnych pobytach w Grecji, byliśmy oczarowani, tak jak wszyscy wówczas, oczywiście, którzy pierwszy raz wyjeżdżali za granicę. Ta Grecja była w miarę dostępna i urocza. I taka jest cały czas.
2: Ale to właśnie jest wspaniałe w Grecji, że jeżeli odetniemy tę klasyczność, no to jesteśmy właściwie ciągle jeszcze w obrębie kuchni domowej. To Arnik Leftiko, wspomniane przeze mnie na początku, to jest ostatecznie jagniątko, które wychodzi od rzeźnika, bo jedziemy przez Grecję i tam jest rzeźnik na rzeźniku. I w tych sklepach prawdziwych, czy w tych warsztatach rzeźniczych odbywa się rzeźnicza praca. No, tego się nie kryje, nie chowa. To jest w ogóle wspaniałe w tym kraju ciągle.
0: Arnik Leftiko to oczywiście sztandarowe danie, ale jak myślimy o samym pieczonym jagnięciu, to wtedy, kiedy są święta wielkanocne, to się odbywa na dworze. Hmm. I przed każdym domem, powolutku, na wolnym ogniu, przez cały dzień ten jagniaczek tam się kręci, kręci, kręci,
1: piecze. To jest zresztą doskonałe narzędzie marketingowe, uważam, bo ja zawsze się zatrzymuję po trzecim czy czwartym. Także oczywiście. No tak, ale Grecja to jest rzeczywiście nawet w takich miejscach, no może nie super turystycznych, ale też łatwo się w Grecji zgubić, że trochę turystów jest. Ja spędzałem ostatnio wakacje właśnie u Nasady, najbardziej wschodniego palca Chalkidiki. Mm-hmm. Wydawało się, że wioseczka, w której jest raptem może piekarnia, apteka i jakiś bardzo mały sklep spożywczy, za to cztery restauracje. I najcudowniejsze było to, że któregoś dnia rano wysłany przez moich współtowarzyszy po pieczywo zobaczyłem, że coś się dzieje w porcie i rzeczywiście na placu portowym były stawiane krzesła. No i wszyscy mieszkańcy, których już tam rozpoznawałem, przygotowywali święto sardynki. I teraz wyobraźcie sobie, że wieczorem ci wszyscy ludzie przychodzą z dziećmi, siadają przy białych plastikowych stolikach. Jest mniej więcej 75-letni człowiek, który wygląda jak DJ zupełnie, bo on ma te takie cudowne ruszty prostokątne i tylko obraca rybki. Jest pomocnik, który nakłada mu kolejne świeże porcje. Wyobraźcie sobie, że za te ryby się w ogóle nie płaciło. Nie płaciło się za wstęp. To było święto rzeczywiście dla mieszkańców. Turyści byli mile widziani. Obok stały kadzie wypełnione lodem i wodą z różnego rodzaju napojami. No i oczywiście zaczęły się tańce. Zostaliśmy jedynie zmuszeni do jednej rzeczy, do wzięcia udziału w loterii. I wygrałem. Wygrałem 5-litrową puszkę oliwy i naprawdę kolejny tydzień spędziłem na zastanawianie się, w jaki sposób przywiozę ją do domu.
2: Ale wiecie, no domowość kuchni greckiej, bo restauracja to jest oczywiście jeden obszar, no ale ciągle się zdarza tak, że idziesz ulicą i masz szansę zjeść to, co gotuje pani mama jakiegoś chłopaka, który cię zaprasza mówić, że tutaj jest domowe jedzenie. To się ciągle zdarza. Jakie są twoje doświadczenia z taką kuchnią nie bardzo restauracyjną? Coś się udało?
0: Kiedy się przyjeżdża do Grecji, to oczywiście no, naturalne jest, że zapraszają cię do kuchni, czyli że możesz wybierać oczami. To czasem wygląda jak w podrzędnym barze, tak? Czyli że są gieny, czyli tak, te stalowe podgrzewacze i w nich przygotowane dania, ale one są bardzo prawdziwe i to jest taka szczera, uczciwa kuchnia, tutaj nie ma dwóch zdań i dla mnie czasami jest za mało doprawiona, za bardzo oliwna. Na pewno Grecy też zaczynają oszczędzać i myśleć o tym, ile kosztuje praca, a wszystkie produkty, które podawane są w greckich restauracjach, można też kupić gotowe w wiaderkach, czyli tzatziki, tara masalata. W związku z tym, jeżeli jesteśmy w miejscu turystycznym, to musimy sprawdzać te restauracje. Świat nie jest tak piękny, że zawsze jest to gotowane od początku do końca, jakbyśmy chcieli. Ale oczywiście są takie miejsca, tak?
1: Ale rzeczywiście Grecy, mam wrażenie, nie wstydzą się kuchni, jakkolwiek by ona nie wyglądała. Ja wielokrotnie byłem zapraszany do kuchni, żeby wybrać rybę na przykład, tak? I tak, musieliśmy się udać całym stołem, pokazać palcem, którą konkretnie rybę sobie życzymy i one potem były przygotowywane i serwowane.

0: Dlatego nie wpuszczasz u siebie do kuchni klientów.
1: Myśleliśmy o tym, bo to jest dla mnie taki charakterystyczny zwyczaj. To, co zrobiliśmy, to przenieśliśmy ten model przynoszenia przekąsek na tacy, czyli nie podajesz menu, tylko masz talerzyki z tymi wszystkimi drobnymi mezedes, które stoją i goście wybierają. To ja poproszę to, to, to, to, to. Zawsze na stole ląduje wtedy więcej tych talerzyków, niż gdybyśmy tylko czytali menu.
2: A nie macie wrażenia, że to jest jakaś wielka tajemnica Grecji, że to jest jak greka koine w starożytności, że właściwie na różnych krańcach Grecji, czy kontynentalnej, czy półwyspowej, czy wyspiarskiej, w gruncie rzeczy możesz spotkać tę samą kuchnię. To są przecież odległe bardzo od siebie miejsca.
1: To chyba nie jest tak całkiem. Znaczy jest duch kuchni greckiej na pewno i na pewno są te podstawowe produkty, które są obowiązkowe, ale to jest zniuansowane. Znaczy wyspa od wyspy to będzie inaczej smakowało. I Santorini ma tę najpiękniejszą pastę z grochu. Właśnie z grochu, a nie z bobu, czyli fawa jest ucierana z żółtego grochu, z oliwą i z gotowaną cebulą. I to jest taki krem, który uwiódł nas od samego początku i do tej pory jest. Oczywiście teraz już pewnie zrobiła światową karierę i można zjeść w Warszawie, ale różne drobne smaczki pojawiają się i te różnice można znaleźć.
0: O tych różnicach porozmawiamy już za chwilę. Jesteśmy do 17 w apetycie na Europę.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Tu Polskie Radio Jedynka, Apetyt na Europę. Wracamy do stołu.
1: Mam takie poczucie, że trudno jest spędzać wakacje w Grecji we dwójkę.

0: że największa przyjemność to jest pojechać dużą grupą. Ja tam ostatnio byłem w zestawach 9-osobowych. Każdy z nas zamawiał jedną przekąskę. W związku z tym 9 przekąsek lądowało na stole i po prostu się nimi dzieliliśmy. To jaki jest taki podstawowy zestaw tych talerzyków, które powinny na greckim stole wylądować?
1: Ja myślę, że on jest niekończący się.
0: No ale jesteśmy w 9 osób.
1: Absolutnie. Obowiązkowe są tzatziki, czyli jogurt, ogórek, czosnek, oliwa. Musi to się pojawić, to będzie ten świeży smak, który będzie przełamywał wszystko i pasował do wszystkich kolejnych elementów tej układanki. Pasty greckie, oni mówią o nich sałata, czyli tarama salata, melcano salata. To są kremy, takie dipy. I
0: powiedzmy, z czego one są.
1: Melcano salata jest z bakłażana, tarama to jest ikra wątłusza, która jest solona, a potem ucierana z oliwą. Jest to rodzaj majonezu o rybnym smaku. Bywa zazwyczaj różowego koloru. Wygląda jak lody malinowe, ale
0: smak jest zaskakująco inny.
1: Tak. Świetnie smakuje z jajkami na twardo, ale bywa też szara. To jest wtedy jakaś inna ikra, czy inaczej przygotowywana. Warto też spróbować. Ona jest ostrzejsza w smaku, trochę mniej kolorowa, ale też bardzo ciekawa. Czyli mamy zawsze kilka talerzyków z pastami, z kremami. W tej chwili pojawia się też hummus z ciecierzycy, ale tak jak wspominałam, pasta z ucieranego żółtego grochu, czyli fawa, posypana czerwoną cebulą, pokrojoną w kostkę surową i szczypiorem, bardzo jest dobrym elementem tego. Potem wchodzą różne ciepłe rzeczy. Kolokito keftedes, czyli placuszki z cukinii. Małe kofty z mielonego mięsa, z miętą, doprawione miętą, czasami chili, czasami kuminem, rumiane i najczęściej grillowane. Wszystkie drobne rzeczy smażone z morza, małe rybki albo kalmary. One nie są panierowane tak jak alla romana, że oczywiście mogą być też krążki panierowane, ale są tylko lekko opruszone mąką i na chwilę zanurzone w gorącym oleju, przez co są bardzo chrupiące i bardzo miękkie w środku. I z tacykami są po prostu znakomite. Małe pierożki z chrupiącego ciasta filo, czyli tiropitakia albo gary de pitakia, czyli w środku albo z serem ze szpinakiem, albo z krewetkami. Na dzień może być bardzo dużo, które również są albo pieczone, albo smażone w głębokim oleju i chrupią, a w środku są soczyste i miękkie i pełne smaku. Pomyślałam też, że feta to jest ser, który musi się znaleźć na początku, dlatego że jest słony i będziemy, zjadając go, zamawiali kolejne szklanki napojów chłodzących. I feta może być po prostu kawałki fety i oliwki i to wystarcza, taki bardzo podstawowy snack. Natomiast może być też podawana na ciepło. Jest takie danie feta psity, to jest plaster fety z plastrem pomidora, z oregano, z oliwą, upieczony. Także feta się rozpływa. I tutaj jest ta drobna różnica, na różnych wyspach różnie. I na Korfu, tam skąd pochodzi Spyros, jeden z naszych menadżerów, jego mama podaje to w glinianym naczyniu, kiedy pieką się pomidory i feta, kiedy już jest miękka i rozpuszczona, rwie to widelcem, tak, że powstaje no, taki rodzaj kremu. Może to wygląda trochę nawet jak jajecznica biało-różowa. I słodycz, kwas, pomidora, słony ser, tutaj ślinianki pracują, to jest znakomite. Macza się pieczywo w takim kremie i spływa.
0: Nie wymieniłaś jednego warzywa, które jest wspólne polskiej kuchni i greckiej, a wcale nie takie oczywiste cały czas w Europie, a które jest również w menu twoich restauracji, czyli burak.
1: O tak, no tak, oczywiście. Mamy sałatkę z buraka. Grecy marynują buraki delikatnie. Kiedy mamy tę sałatkę grecką, to nie jest jak nasz burak marynowany, który znamy ze słoika. Nie jest tak bardzo przesiąknięty oliwą. Tam jest słodycz i kwas, i czosnek, i oliwa. Nie jest tak bardzo przesiąknięty octem, oczywiście. Tak zamarynowane buraki, trochę oregano, można łączyć z różnymi rzeczami. I z zielonymi liśćmi, i z fetą, i z orzechami. Bardzo dużo różnych kombinacji. Panzaria, bardzo pyszna sałata jako dodatek i też sam.
0: Wspomniałaś o Korfu. Korfu to Wenecja właściwie, no bo to jest taka wyspa,

0: która od innych się różni tym, że ta penetracja wenecka tam była najgłębsza. I to są też pewne zwyczaje. To jest to Corso, gdzie stoją kawiarniane stoliki, gdzie się zachodzi, wymienia grzeczności, kłania się sobie, pije kawę. To jest bardzo wielkomiejski w ogóle jakiś sznyt na tej wyspie. Bardzo lubię na to patrzeć. Ale przy tej okazji o zwyczajach, dlatego że Grecja narzuca pewne zwyczaje kulinarne, których ty byś w domu w ogóle nie uprawiała. Chcesz tam bukolizować, jesz śniadanie, ser, oliwki, miód nagle. Wydaje mi się, że to jest takie miejsce, gdzie oddziaływanie otoczenia na to, jak sobie ułożysz jedzonko przez tydzień czy dwa, jest, no jest jakieś niezwykłe, bardzo silne. Mało gdzie, może w Japonii, coś takiego spotkałem.
1: Znaczy ja tam przede wszystkim czuję czas, że on jest w jakimś innym tempie i na jedzenie jest dużo czasu. I ten moment zachwytu, czekania, niespieszności. Być może dlatego nas dotyczy, bo jesteśmy wtedy na wakacjach, ale Grecy też. Wydaje się, że oni na tych krzesełkach przed tawerną spędzają czas.
2: Obrazek tych cudownych starszych panów, którzy nad jedną kawą w zasadzie skamieniali i potrafią spędzić godzinę, bo idziesz na zakupy, spacer, lody, oni ciągle siedzą, mają ciągle tę samą kawę przed sobą. To jest oczywiste, tak, tak. W dodatku zajmują zawsze to samo krzesło. I mniej więcej przy trzecim przejściu zaczynają ci się już kłaniać, także.
0: Ale kawa, no słuchajcie, no jest jednak coś takiego, no, turecko-greckiego trzeba powiedzieć.
2: No, bułgarskiego, wiadomo.
0: No tak, osmańskiego.
2: Osmańskiego.
0: No, powiedzmy
1: wprost. No tak, właśnie, zapomnieliśmy o gołąbkach.
0: Zaraz. Absolutnie, to wszystko jest powiedzmy jeden korzeń, ale kawa w Grecji, jak ci się ją pije?
1: Kawa w Grecji jest zmielona na pył, gotowana w tygielku i podawana zazwyczaj na słodko. I to trzeba zaznaczać, jeżeli nie chce się dużo cukru, ale właściwie odrobina cukru musi w niej być. Ten sposób gotowania kawy, kiedy ona unosi się do góry, nabiera mocy kilkukrotnie, góra-dół, no powoduje, że to jest bardzo mocna kawa. Ja nie jestem jej entuzjastką, ale sprowadzamy tę kawę tutaj do Polski i są ludzie, którzy piją taką w domu. W Polsce.
0: No Grecja też narzuca, wydaje mi się, pewne zwyczaje, które na jakiś czas przyjmujemy. Narzuca picie pewnych rodzajów win, których byśmy raczej nie pili w domu pewnie.
1: Oczywiście.
0: No, jest to miejsce o niesłychanie silnej presji na to, żeby jeść i pić to, co tam się jada i pije. No, nie.
2: My mówimy o kawie, która jest ciągle taką, no jednak mimo wszystko kawą naturalną, kawą robioną w tygielku, tak? Ale pamiętajcie o tym, że całe poranki Grecy spędzają latem przy frappe. Dlatego w życiu bym nie wziął do ust w Polsce.
0: Tak.
2: Natomiast stałem się właśnie w tej swojej grupie takim master coffee makerem, czyli kawa rozpuszczalna, chamska jak najbardziej. Dużo lodu, mleko i można rozpocząć dzień. A jak ten dzień trwa dalej, porozmawiamy za chwilę. Bądźcie z nami do 17. Apetyt na Europę.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: Kort centralny Wimbledonu. Iga Świątek, obrończyni tytułu w wielkich tarapatach, walczy w trzeciej rundzie turnieju na tym najsłynniejszym korcie świata z Filipinką Aleksandrą Jelą. Polka pierwszego seta przegrała 6-7. Dramaturgia. Grały godzinę i 24 minuty. Drugi set fatalnie rozpoczęła Iga. Przegrywała 0-4, ale teraz tylko 2-4. Ale tutaj, żeby wygrać, żeby się uratować w tym turnieju, w tym meczu, musiałby się wydarzyć na korcie przy Churchtown w Londynie, no jakiś tenisowy cud. Iga Świątek teraz serwuje, oczywiście musi utrzymać to podanie. Wielka sensacja, odpadła Jelena Rybakina, mistrzyni z Australii, ale mistrzyni z kortów Wimbledonu sprzed 4 lat, przegrała z Belgijką Elise Mertens i teraz no to, co było do przewidzenia. Filipinka Aleksandra Jala, która w ubiegłym roku pokonała Igę w Miami, trenuje, a właściwie trenowała, tam się uczyła

tego ABC2 tenisowego w Akademii Rafy Nadala i ona tutaj cały czas robi postępy. Przypomnę, Iga Świątek przegrała pierwszego seta 6-7, a w drugim przegrywa 2-4.

0: Polskie Radio, Jedynka, Apetyt na Europę. Wracamy. Sklepiki. Powiedzmy dwa słowa o sklepikach, dlatego że poza sklepikami budowanymi dla turystów, które są wyposażane dla turystów, Grecja jest wspaniała, dlatego że tam są takie zwykłe sklepiki, jakie były w Polsce 40 lat temu, czyli takie giesy, gdzie cebula w workach, wino.
1: Feta w puszce, tak, zanurzona w solance, tak, tak jak u nas marmolada.
0: Uwielbiam w bloku.
1: Tak.
0: Moim zdaniem to jest jakiś taki stempel autentyczności, te 1000-litrowe bańki oliwy. No wspaniale chodzić po takich.
1: I rzeczywiście, i bardzo często te pomidory czy cebule to są cebule od sąsiadów i ja nie wiem, jak oni to organizują tak do końca formalnie, bo u nas taki przepływ od rolnika do sklepu, to wymaga dużo więcej dokumentów, to jest dosyć złożone, a w Grecji chyba jest uproszczone, a może sami to upraszczają, że można dostać właśnie takie, a to są od sąsiadki pomidory. I widać, że one rosły przy domu, są nierówne, ale za to bardzo, bardzo pachnące.
2: To jest często też pan, który malutką ciężaróweczką przyjeżdża rano po prostu na centralny placyk miasta, tak, czy wsi i ma właśnie parę kilogramów pomidorów, jakieś melony, arbuzy. Nie ma kasy fiskalnej za to zdecydowanie i nie przyjmuje płatności kartą.
0: No, jakoś trzeba będzie z tym żyć. Ale co jeść, słuchajcie, na upalnej wyspie, ogołoconej z roślinności, no bo przecież centra

0: wysp bardzo często tak wyglądają. Ty wspomniałaś o Santorini, zaraz obok, rzut kamieniem jest Amorgos. Przepiękna wyspa, wielki błękit, ślicznie, no ale 80% to jest właściwie wypalona skała. Mało co tam rośnie, dużo jedzenia trzeba importować łódką z jakichś portów sąsiednich. No i teraz jest tam oczywiście 1000 stopni, bardzo trudno się ukryć. I co jemy w upał w Grecji?
1: Od czego zacząć? Może dlatego jada się tak późno, czyli właściwie rano się nie jada, pije się kawę, potem na lunch je się choriatyki, je się grecką sałatę i dopiero ten główny posiłek jest wtedy, kiedy upał już trochę zelżał i zasiadamy w tawernie i jest bardzo dużo dań warzywnych. Myślę, że to jest rozwiązanie. I nawet jeżeli to są dania pieczone, tak jak briam, to oliwa, warzywa, trochę skórki cytrynowej, pachnące ziołami, to wszystko bardzo dobrze wchodzi, nawet po upalnym dniu.
2: Pewien winiarz w Naflio, który zaprosił mnie na kolację w grudniu, był bardzo zdziwiony, że chce jeść rybę. Był przygotowany na to, że to jest ten czas, kiedy pojedziemy właśnie na jagnięcinę albo jakieś solidne mięso. Ja się uparłem, żeby zjeść ryby, ale potem przyznał mi, i to mnie zawsze zastanawia, bo nigdy nie miałem problemu z kupieniem świeżych ryb w Grecji, łącznie z małymi właśnie miasteczkami, w których absolutnie centrala rybna, nawet mikroskopijnych rozmiarów, ale jest i rano, o 8 rano te ryby tam są. Natomiast on powiedział, że no w takich miejscach jak Naflio, to latem to ryb się nie je, bo wszyscy Grecy wiedzą, że one są przywiezione skądinąd zupełnie. No ale właśnie rzeczywistość temu na szczęście zaprzeczyła i te ryby są fantastyczne w Grecji ciągle, mam takie poczucie.
1: To prawda, że tam się specjalnie nie przerabia tych ryb, że po prostu się je rybę pieczoną albo rybę z grilla
2: i tyle.
1: I dlatego, że jest ten fantastyczny produkt, ale to jest na wybrzeżu i to jest trochę mit, czy nasze wyobrażenie o tym, że Grecy jedzą tak dużo ryb. Oni jedzą przede wszystkim węglowodany, przede wszystkim rzeczy mączne i warzywa, trochę mięsa. Teraz oczywiście więcej, wszyscy jemy więcej mięsa, ale to już nie dlatego, że to jest ta tradycyjna kuchnia, tylko dlatego, że jest masowa produkcja. I ryby dopiero wtedy.
2: No, ryby też stały się drogie. Wprawdzie w Grecji te ryby są ciągle tańsze, mam wrażenie, niż gdziekolwiek indziej w Europie z Polską na czele.
1: Tak.
2: Więc one są po prostu dostępne, zwłaszcza przy ułożeniu relacji jakość-cena, tak? Ale są po prostu no, na codzienną dietę, podejrzewam, że dla Greków po prostu za drogie.
1: Tak może być, ale to dzięki temu oni też jedzą bardzo dużo warzyw i różnorodność warzyw, a może nawet nie sama różnorodność, tylko esencja smaku. To znaczy rzeczywiście przez to, że nie ma wody, to ogórki w Grecji mają dużo więcej aromatu i treści niż ogórki u nas. Tak? I tak samo jest ze wszystkimi owocami, które rosną w tym czasie, że one tak mozolnie rosną i tak budują swój
2: smak. No ty wymieniłaś wiele warzyw, wśród nich był bakłażan, ale ja mam wrażenie, że bakłażan zajmuje bardzo szczególne miejsce w kuchni greckiej.
1: Nie wyobrażam sobie, że mogłoby go nie być, zaczynając od zimnych dań, od właśnie melisano salaty, czyli baba ganusz, tak? Jednej z wersji pasty z bakłażana, aż do musaki, czyli zapiekanki z plastrami bakłażanów przez bakłażany panierowane, bakłażany pieczone. Ja jestem od niedawna entuzjastką bakłażana konfitowanego, czyli cały bakłażan jest powolutku gotowany w oliwie, potem dopiero obiera się go ze skórki i ten miąższ nie jest tłusty, ale jest kremowy, maślany, idealną ma konsystencję. Bardzo polecam.
0: Skoro bakłażan się konfituje w oliwie, to jeszcze oddajmy oliwie może sprawiedliwość i dwa słowa. No bo oliwy w Grecji są różne i tam rzeczywiście różnice miejsca, terroir są naprawdę wyczuwalne. Przywykło się uważać, że w Kalamacie są najlepsze, wiadomo.
1: Tak, nawet używamy błędnie zresztą tej nazwy, że to są oliwki Kalamata. To nie są oliwki Kalamata. Oliwę się robi z oliwek odmiany koronejki, ale właśnie w regionie Kalamata. I to świetny marketing, dobrze się przyjęła nazwa. Natomiast te oliwki

0: bardzo lubimy, one rzeczywiście są znakomite w smaku, ale to, co jest specyfiką Grecji, to są też te oliwki, które suszone są czy fermentowane na drzewach. I to te są takie bardzo mocne, intensywne i świetnie grają z fetą. Nie wiem, Tomek, jakie byś podawał do tego trunki.
1: Znalazłbym całe mnóstwo win. Pamiętajcie o tym, że Grecja obok takich krajów jak Chorwacja czy Portugalia, to jest jednak, mówię o europejskich krajach, nieprawdopodobna kolekcja endemicznych odmian, które ciągle są robione. Wprawdzie greccy winiarze śmieją się, że pytałem ich, po co w zasadzie robicie Chardonnay i Sauvignon Blanc? No, dla Greków, bo chcą to pić. A wszystkie Agiorgitico, Assyrtico, Xinomavro robione są na eksport. Na szczęście można je dostać na miejscu. Natomiast jeżeli mówimy o Recinie, czyli tym winie z wyraźnym akcentem żywicy, uwierzcie mi, że ono przeżywa swój renesans i oprócz tych takich najpopularniejszych właśnie buteleczek kapslowanych, przede wszystkim to jest domena Attyki, czyli okolice Aten. Tam jest paru naprawdę fantastycznych producentów, którzy inaczej dobierają proporcje.
2: Skoro wspomniałeś o Attyce i Atenach, no to jeszcze powiedzmy, że Grecja to nie tylko tawerny nad morzem, gdzie siedzą panowie całymi dniami pijąc kawę i podkreślmy paląc papierosy, bo to wolny kraj, tylko to jest także kraj bardzo przyzwoitych, nowoczesnych, mądrze robionych restauracji. I Ateny są takim miejscem, gdzie naprawdę możesz znaleźć restaurację światowego formatu, z ogromnym wyczuciem smaku, z delikatnością szefów, będącą jakoś tam na drugim biegunie tego, cośmy jedli na wyspach przed momentem.
0: Ale to cały czas jest praca na tym samym produkcie i na tej idei. Ale
1: jakaś reinterpretacja.
0: Reinterpretacja, tak. No to co wszędzie się dzieje w tej chwili, tak? Czyli w kuchni polskiej też, prawda? Podajemy ją na nowo, tworzymy ją na nowo i Grecy robią to samo. Rzeczywiście to było dla mnie uderzające, imponujące, powalające. Można pięknie i bardzo wyrafinowany sposób przygotowywać kuchnię grecką.
1: Natomiast bez względu na charakter tawerny, bardzo niebezpiecznie jest udawać się do tawerny czy restauracji z Grekiem, który zawsze grzecznie pozwala spędzić 5 czy 10 minut nawet nad menu, po czym zabiera to menu i mówi, to ja zamówię dla was. I on wtedy, to zamówienie jest bardzo proste, zamawia wszystko. Obfitość tych posiłków jest nieprawdopodobna zupełnie. Jeżeli oczywiście trafi się właśnie na takiego gospodarza, który chce się pochwalić absolutnie, absolutnie wszystkim.
0: Wiesz, jeszcze mi przyszło do głowy, Łukaszu, co można jeść wtedy, kiedy jest upał, ale właściwie Grecy jedzą to przede wszystkim na wiosnę i to jest taka specyfika tej nacji. Jedzą bardzo dużo zieleniny, dzikiej zieleniny zbieranej dookoła, takiej na przychaciu. My już teraz też mamy niektóre z tych roślin. To są różne cykorie, to jest portulaka, to jest oczywiście szpinak i wszelkie sałaty. Tam jest dużo gorzkich ziół i takie danie podstawowe nazywa się horta i to są te wszystkie zielone liście, które są zblanszowane i podane potem z cytryną i z oliwą. W ogóle ten zestaw cytryna i oliwa, czyli lado lemon, taki podstawowy sos do wszystkiego. No właśnie, to jest ten smak, który jak chcemy jeść po grecku, to mamy zakodowany, to będzie nas pobudzać, to nam będzie dodawało świeżości i to będzie pachniało Grecją.
1: I to jest świetne podsumowanie naszej rozmowy, bo nazwy greckich potraw są trudne, ale oliwa i cytryna wszyscy zapamiętają. Agnieszko, bardzo dziękujemy. Agnieszka Kręglicka była dzisiaj z nami. Apetyt na Europę. Łukasz Modelski.
2: Tomasz Prangę-Barczyński. Słyszymy się za tydzień.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: Kort centralny Wimbledonu, mecz trzeciej rundy. Obrończyni tytułu Iga Świątek obroniła już dwie piłki meczowe. Przegrała pierwszego seta 6-7. Walczyły bardzo długo, bo godzinę i 24 minuty, a teraz ten mecz trwa już ponad 2 godziny. Iga przegrywa 2-5 i właśnie w tym gemie obroniła dwie piłki meczowe. Teraz ma przewagę Aleksandra Jala. Wykorzystuje dzisiaj wszystkie słabości Igi, a tymi słabościami jest często zła taktyka. Dużo piłek wyrzuconych w sytuacjach, kiedy Iga miała przewagę i teraz Aleksandra Jala znowu znalazła miejsce.

gdzie nie ma Igi Świątek i posyła piłkę. Szkoda, bo tutaj na pewno jest waleczność Igi Świątek. Tutaj na pewno jest wielkie serce do tego, żeby walczyć o każdy punkt, ale jest zła taktyka. Znowu Iga patrzy na swój boks. Jakieś ma pretensje, ale tutaj przecież wszystko w jej rękach. Wszystko powinna wiedzieć, co powinna robić. To ta dziewczyna wygrała 6 turniejów wielkoszlemowych. Czasami szkoda, jak się patrzy na Igę Świątek, że tak pochopnie te decyzje podejmuje. I teraz trzecia piłka meczowa dla Aleksandry Jali. Iga, ciekawe, czy kątem oka widzi, że Filipinka już coraz słabiej się porusza. Ona jest zmęczona tym pierwszym setem, ale jak tylko może, jeszcze tam dociska. A więc 6-7, 2-5. Rok temu piękna sytuacja, cudowne wydarzenia. Iga Świątek była rewelacją turnieju na kortach Wimbledona. Teraz broni po raz trzeci piłkę meczową. Już piłka lata z jednej strony na drugą i teraz Iga Świątek nawet się nie ruszyła. Przegrywa, a Aleksandra Jala pada na kort. Cieszy się. Iga Świątek podchodzi, gratuluje rywalce. A więc Iga Świątek przegrywa 6-7 i 2-6 i odpada z rywalizacji.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.

0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
7: O, jeszcze to.
8: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
5: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
9: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
8: Dajcie wszyscy święto.
5: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
6: Ogłoszenie społeczne.
10: Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Krajowa 1, odcinek Goczałkowice z Zdrój Bielsko-Biała w Czechowicach-Dziedzicach na 598 km zderzenie drogowe z udziałem motocyklisty. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska-Białej. Nie ma już utrudnień na autostradzie A2 na odcinku węzeł Jordanowo-węzeł Czciel w pobliżu Myszęcina na 74 km. Koniec kłopotów na S5, na odcinku węzeł Żmigród, węzeł Krościna w pobliżu 126 km, gdzie dachowało auto osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był lewy pas w kierunku Poznania. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Ustronie Morskie, węzeł Borkowice w pobliżu miejscowości Kukinia na 102 km zepsuła się ciężarówka. Na czas przeładunku towarów i odholowania pojazdu zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. Krajowa 12, odcinek Piotrków Trybunalski Sulejów, miejscowość Poniatów, 405 km, zderzenie trzech autosobowych, ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S19, węzeł Wilkołaz, węzeł Kraśnik Południe, miejscowość Lasy, 43 km, zderzenie autoosobowego z motocyklem, jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 22 na odcinku Elbląg Ostróda w Karczowiskach Górnych na 385 km, ale na 340 km drogi nr 22 cały czas są problemy.
12: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. To Kijów musi teraz wyciągnąć rękę do Warszawy. Najważniejsi politycy w kraju mówią o konflikcie z Ukrainą. Policja z Kielc poszukuje 65-latka, który mógł zabić swoją żonę. Trwa szeroko zakrojona obława. Dar młodzieży cieszy oczy Amerykanów. Jednostka uczestniczy w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Iga Świątek odpadła z Wimbledonu. W trzeciej rundzie musiała uznać wyższość Aleksandry Eali. Obrończyni tytułu przegrała z Filipinką 7-6, 6-2.

0: relacjach polsko-ukraińskich potrzeba dialogu, ale to Kijów musi wykonać kolejne kroki w sprawach historycznych. Co do tego zgodni są premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu poinformował, że otrzymał list od byłego prezydenta Ukrainy, w którym wyraził on gotowość do rozmowy na temat stosunków między naszymi krajami.
1: Po wczorajszych rozmowach ministrów Sikorskiego i Sybichy strona ukraińska zaproponowała rozpoczęcie wspólnych konsultacji. Premier Donald Tusk oczekuje teraz, że za deklaracjami pójdą konkretne działania.
2: Odebrałem także kilka sygnałów bezpośrednio, między innymi były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością.
1: Jednym z powodów ostatniego kryzysu była decyzja o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że przyjaźń wymaga również szacunku dla polskiej pamięci historycznej.
3: Między przyjaciółmi nie powinno być tak, że stawia się na piedestale tych bohaterów, te osoby, które dla innych stanowią źródło wielkiego cierpienia.
1: Rozmowy między Warszawą i Kijowem mają być kontynuowane. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Tymczasem, jak poinformował ukraiński IPN, ichniejszy Panteon Narodowy powstanie na terenie Narodowego Rezerwatu Ławry Kijowsko-Peczerskiej. To klasztor prawosławny, jedno z głównych centrów chrześcijaństwa na Ukrainie. Na razie nie ma jeszcze listy osób, które mogą się w nim znaleźć. Wojsko Polskie rośnie w siłę. 570 absolwentów Warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski. Zasilą m.in. Korpusy Inżynierii Lądowej, Kryptologii i Cyberbezpieczeństwa, Logistyki, Łączności i Informatyki. To wielki przywilej, ale przede wszystkim ogromne dożywotnie zobowiązanie. Tak napisał w liście do nich wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Obława na Kielecczyźnie. Policja próbuje schwytać 65-latka w związku ze śmiercią jego żony. Ciało 64-latki znaleziono wczoraj w jednym z domów w Borkowie w powiecie kieleckim. W akcji uczestniczą różne jednostki policji. Trwa także obława powietrzna, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach.
4: W działaniach zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. Wczoraj w działania poszukiwawcze zaangażowano 255 policjantów, dzisiaj 115 funkcjonariuszy.
0: Poszukiwany mężczyzna ma około 175 cm wzrostu, włosy krótkie i siwe. Ostatnio był ubrany w brązowy sweter z dekoltem w serek, brązowe spodnie zawinięte na dole. Prawdopodobnie nie ma butów i skarpet na nogach, może mieć opuchniętą prawą rękę.
5: To są aktualności jedynki.
0: Dar młodzieży w drodze do nowojorskiego Manhattanu. Polski żaglowiec uświetnia swoją obecnością obchody 250. rocznicy podpisania amerykańskiej deklaracji niepodległości. Jednostkom towarzyszą okręty amerykańskiej marynarki wojennej, a nad morską paradą w ciągu 45 minut przeleciało 200 samolotów.
6: Będziemy ustawieni w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc na Manhattanie. Pomiędzy nabrzeżami 90 a 92, to jest mniej więcej przy 54. ulicy, tak jak się zaczyna mniej więcej centrum.
0: Przekazał nam komendant Daru Młodzieży kapitan Michał Sadowski powrót jednostki do Gdyni 24 sierpnia. A w aktualnościach jeszcze równia Krupowa w Zakopanem, która tętni dziś życiem u podnóża Tatr. Trwa właśnie piknik rodzinny Lata z Radiem i Telewizją Polską. Były już plenerowe audycje, spotkania z gośćmi, a teraz czas na tańce i przygotowanie do wielkiego wieczornego koncertu. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Piotrze, jak bawią się turyści i mieszkańcy?
7: No, zabawa jest znakomita, a pogoda dopisuje. Właśnie rozkręca się międzypokoleniowa potańcówka, a wcześniej całe rodziny korzystały z piknikowych atrakcji, które nadal na nich czekają. Uczestnicy, z którymi rozmawiałem, nie kryją entuzjazmu.
8: Przyjechaliśmy dopiero, także bardzo fajnie. Chodzimy tutaj po tych wszystkich stanowiskach, no i jesteśmy zadowoleni.
7: Jak zabawa dzisiaj?
9: No świetnie.
10: Super, super, dopiero przyszliśmy, ale się rozkręcamy, dziękuję.
7: A wielkie muzyczne emocje dopiero przed nami. Wieczorem startuje plenerowy koncert, na którym wystąpi m.in. Dominik Dudek.
11: Będzie lato, bo nie mamy deszczu, tylko mamy słoneczko, więc myślę, że będzie super koncert. Usłyszymy przede wszystkim Mój Przełaj od Kiedy Jesteś, ale też jeden cover. Jak ktoś się jeszcze zastanawia, to serdecznie zapraszamy.
7: Dla tych, którzy nie zdążą pod Tatry, transmisja koncertu od 20 w telewizyjnej Dwójce, godzinę później na antenie Jedynki.
0: Zakopane i Piotr Durys, dziękujemy za relację. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Do końca dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie może padać deszcz. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie przez 18-19 na zdecydowanym obszarze kraju. Po 21 na Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, a ciśnienie.

0: Ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników.

Frank Sinatra powitał nas w Nowym Jorku. Nieprzypadkowo, bo dziś Amerykanie obchodzą swoje najważniejsze święto narodowe, czyli Dzień Niepodległości. Tradycyjnie w całym kraju odbywają się uroczyste parady, pokazy fajerwerków, rodzinne pikniki, oczywiście z hot dogami i z apple pie. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to organizowane są także koncerty z muzyką country oczywiście i z muzyką pop. Każdy może mieć swoje zdanie na temat tego, co dziś dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ale jedno jest pewne. Jeśli chodzi o amerykańską muzykę, to ona miała i pewnie nadal ma ogromny wpływ na to, co dzieje się w światowej branży muzycznej. Ja to postaram się Państwu dziś udowodnić, a zaczynamy od trzech wyjątkowych kobiet obdarzonych pięknymi głosami i przejmującymi historiami. Alicia Keys, Aretha Franklin i Barbara Streisand.

Amerykanie bardzo przywiązują się do swoich idoli, a szczególnie cenią tych artystów, którzy twórczością składają hołd swojej kulturze i natychmiast reagują, kiedy dzieje się coś złego. W tekstach piosenek poruszają bliskie ludziom tematy, od dorastania w robotniczych dzielnicach, przez zmagania w relacjach, po tęsknotę za dawnymi latami. W panteonie amerykańskich sław znajdują się m.in. Bruce Springsteen, głos klasy robotniczej i amerykańskiego etosu, oraz Billy Joel, nostalgiczny kronikarz Nowego Jorku.

To Bruce Springsteen z utworem z filmu Philadelphia, z filmu, w którym główną rolę zagrał Tom Hanks. A my w muzycznej scenie jedynki kontynuujemy opowieść o amerykańskiej mitologii. Wracamy do Nowego Jorku, żeby na chwilę zatrzymać się w Chelsea Hotel, który w latach 60. i 70. stał się centrum amerykańskiej bohemy. To tutaj mieszkali i tworzyli m.in. Bob Dylan, Patti Smith, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Tutaj też Andy Warhol nakręcił sceny do swojego eksperymentalnego filmu Chelsea Girls, a wokół hotelu w poszukiwaniu uciech przechadzał się Lou Reed.

Więcej opowieści o hotelu Chelsea znajdą Państwo m.in. w autobiograficznej powieści Patti Smith w książce zatytułowanej Poniedziałkowe dzieci. To miejsce działa do dziś, zachowało swój artystyczny klimat, tyle że teraz jest tam drogi i bardzo luksusowy hotel. Swoją drogą to jestem ciekawa, czy gdyby Taylor Swift żyła w latach 60., też odwiedzałaby to miejsce. W sumie jedna z największych dziś gwiazd country i popu jest głęboko związana z kulturą Stanów Zjednoczonych, co oczywiście znajduje odzwierciedlenie w jej piosenkach oraz w filmie dokumentalnym zatytułowanym Miss Americana. No i jest jeszcze podziw dla Elizabeth Taylor.

pierwszą część spotkania z amerykańską muzyką zakończy człowiek, który nie tylko jest nieodłącznym elementem tego krajobrazu, nie tylko jest muzykiem, który otrzymał Nagrodę Nobla, ale przede wszystkim jest artystą, który zrewolucjonizował amerykańską kulturę. Połączył poezję z muzyką i stał się ikoną kontrkultury. Przed Państwem Bob Dylan.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Justyna Steczkowska.
3: My jesteśmy tu za kres.
1: Staszek Karpiel-Bułecka.
4: Tam, gdzie góry dotykają nieba.
2: Bratanki.
5: Czerwone korale, czerwone niczym wino.
1: Reni Jusis. Afromental.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
1: Transmisja koncertu w TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
16: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
15: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
16: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
15: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
17: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru.

0: Cukrówek Rwi przywraca normalność i daje radość z posiłku.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Element diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 1, odcinek Goczałkowice-Zdrój, Bielsko-Biała w Czechowicach-Dziedzicach na 598 kilometrze doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Wciąż zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Bielska-Białej, a ruch odbywa się tylko lewym pasem. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdynia-Chylonia, węzeł Gdynia-Chwarzno w pobliżu węzła Gdynia-Port na 4 kilometrze. Awaria autoosobowego, zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi, ruch odbywa się pozostałymi pasami. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Ustronie Morskie, węzeł Borkowice. W pobliżu Kukini na 102 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Na czas przeładunku i odholowania pojazdu zajęty jest prawy pas w kierunku Koszalina. Jeszcze Krajowa 12, odcinek Piotrków Trybunalski Sulejów w miejscowości Poniatów na 405 kilometrze doszło do zdarzenia trzech aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. S19, odcinek węzeł Wilkołaz, węzeł Kraśnik Południe w miejscowości Lasy na 43 kilometrze. Zderzenie autoosobowego i motocykla. Jedna osoba w tym wypadku została ranna. Ruch odbywa się lewym pasem, a jezdnia przez pewien czas była trasą zablokowaną. Krajowa 12, odcinek Piotrków Trybunalski Sulejów w miejscowości Poniatów na 405 kilometrze. Zderzenie trzech aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ruch odbywa się w obu kierunkach jednym pasem. I droga krajowa nr 22, odcinek Elbląg-Ostróda w Karczowiskach Górnych na 385 kilometrze, zderzenie dwóch aut osobowych. Dwie osoby ranne, ruch w obu kierunkach jednym pasem.
6: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Iga Świątek żegna się z Wimbledonem, obrończyni tytułu zatrzymana przez Filipinkę. Obława po śmierci kobiety w Borkowie Świętokrzyskiem. Policja szuka 65-latka. Na warszawskiej Cytadeli teraz koncert, który zakończy piknik z okazji stulecia Polskiego Radia i 125. urodzin Mieczysława Foga. No niestety, Iga Świątek nie obroni tytułu na Wimbledonie. Polka przegrała na korcie centralnym z Aleksandrą Ealą 6-7, 2-6 i odpadła w trzeciej rundzie turnieju.
7: Brytyjskie media piszą o jednej z największych niespodzianek tego Wimbledonu. Obrończyni tytułu pożegnała się z turniejem już w pierwszym tygodniu, a Aleksandra Ela po ostatniej piłce padła na kort i mogła świętować największy sukces w swojej karierze. Pierwszy set trwał aż 85 minut. Iga Świątek miała swoje szanse, w tym dwie piłki setowe. W drugim secie Polka była już wyraźnie w rozsypce. Pojawiły się błędy, problemy z serwisem i coraz większa frustracja. Brytyjscy komentatorzy podkreślają, że to zupełnie inny obraz Polki niż ten, który kibice oglądali tu przed rokiem. Wtedy Świątek przeszła przez turniej aż po tytuł. Dziś zabrakło jej spokoju i pewności, które zwykle są jej największą siłą. Dla Igi Świątek to bolesny koniec turnieju, który rok temu przyniósł jej jeden z największych sukcesów w karierze. Tym razem londyńska trawa nie dała drugiego tytułu, ale fani Polki już piszą w mediach społecznościowych Wimbledonu, że będą na nią czekać za rok. I jak zawsze, trzymać kciuki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: A więcej o tym meczu zaraz po aktualnościach w informacjach sportowych. Trwa obława po śmierci 64-letniej kobiety w Borkowie w województwie świętokrzyskim. Poszukiwany jest mężczyzna, który jako ostatni miał kontakt

0: kontakt ze zmarłą. Podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas apeluje do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa 65-latek, o pilny kontakt z policją.
1: Otrzymujemy sygnały od osób odnośnie miejsc, gdzie może przebywać mężczyzna. Przypomnijmy, że mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma siwe włosy. Jest w chwili, gdy ostatni raz był widziany, był ubrany w brązowy sweterek, w pasy, w poziomie. Do tego miał w podobnym kolorze spodnie. To, co charakterystyczne i może go wyróżniać, to może poruszać się boso, bez skarpet.
0: Charakterystyczną cechą mężczyzny jest również wyraźnie opuchnięta prawa ręka. W akcję poszukiwania zaangażowanych jest ponad 100 policjantów, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Informacje o miejscu pobytu mężczyzny można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub w najbliższej jednostce policji. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla obywatela Kolumbii podejrzanego o kradzież z włamaniem na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Grozi mu do 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 3 lipca. Według ustaleń śledczych podejrzany wybił szybę i dostał się do budynku z pomieszczeniami administracyjnymi uczelni. Został ujęty przez pracowników ochrony i przekazany policjantom. Warszawska policja przekazała, że zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów i skierowanie do sądu wniosku o areszt. Policjanci ustalili również, że obywatel Kolumbii przebywał na terytorium Polski nielegalnie.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz Iran. Setki tysięcy ludzi od rana przychodzą do kompleksu modlitewnego w centrum Teheranu, aby pożegnać najwyższego przywódcę Iranu, zabitego 28 lutego. Podczas trwających prawie tydzień uroczystości spodziewanych jest nawet 20 milionów ludzi. Na miejscu w upalnym Teheranie jest z Polski jako jedyna specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
3: Na placu, na którym wystawiona jest trumna z ciałem Ajatollaha Alego Chameneiego, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tłum widać również na sąsiednich ulicach. Z głośników płynie żałobna muzyka szyicka. Wolontariusze rozdają zimną wodę i kawałki arbuzów. Cienia nie ma prawie w ogóle, dlatego najtłoczniej jest tam, gdzie wielkie dmuchawy emitują mgiełkę. Jestem tu, by okazać miłość. Miłość do naszego drogiego, najwyższego przywódcy. On był całym moim życiem. Mówi trzymający duży portret Ajatollaha mężczyzna, który przyjechał na to pożegnanie z Lorestanu, oddalonego o 6 godzin jazdy. Melika Salimi, 20-parolatka z Zandżanu, jest tu z koleżankami. Chcemy pokazać, że krew przelana za nasz kraj nie poszła na marne. Jesteśmy tu z tęsknoty i z miłości. Czuwanie przy trumnach Ajatollaha i zabitych członków jego rodziny trwa do północy w poniedziałek. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
0: I jeszcze wracamy do kraju. Na terenie Cytadeli Warszawskiej właśnie rozpoczyna się koncert przebojów Mieczysława Foga. Zakończy on wyjątkowy piknik, który organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z Polskim Radiem. Na Cytadeli jest Witold Banach. Witku, jaka jest idea tego koncertu i jaki jest repertuar?
4: Koncert kończący piknik odbywa się z dwóch niezwykle ważnych powodów, by uczcić jubileusz stulecia Polskiego Radia i 125. rocznicę urodzin Mieczysława Foga, pieśniarza, który przecież w Polskim Radiu miał wyjątkowe miejsce. Dyrektor Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski wyjaśnia, że repertuar koncertu jest bardzo szeroki.
5: Od Mieczysława Foga historycznie zaczynamy, a ta podróż przez kolejne dekady Polskiego Radia będzie znacznie dłuższa. Utworów usłyszymy bardzo dużo, zabrzmi i Ta ostatnia niedziela, ale będzie i Moja krew, a więc zespół Republika i wiele innych utworów, które każdy rozpozna po jednej nutce, jak to było w słynnym programie.
4: Utwory wybrał i na nowo zaaranżował Michał Fox, Król, a podczas koncertu wystąpią między innymi Matylda Damięcka, Mela Koteluk i Skubas.
0: Witold Banach, bardzo dziękuję za relację. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Baba. Minionej nocy za oceanem poznaliśmy ostatnie 3 zespoły, które awansowały do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna męczyła się z Republiką Zielonego Przylądka, po dogrywce zwyciężyła 3-2. Kolumbia wygrała z Ganą 1-0, Egipt wyeliminował Australię po rzutach karnych, a za niespełna godzinę początek rywalizacji w 1/8 finału Kanada zmierzy się z Marokiem. Obrończyni tytułu odpada z Wimbledonu. Iga Świątek w trzeciej rundzie tego tenisowego turnieju musiała uznać wyższość Aleksandry Jali. Filipinka wygrała ten mecz, a oglądał

0: Ugo w Londynie, Cezary Gurje. Witam Cię, Czeczarku.
1: Dzień dobry. Przegrana 6-7, 2-6. Ten pierwszy set, godzina i 24 minuty. Iga broniła najpierw setbola przy stanie 3-5 i potem także w tiebreaku sama miała dwa setbole, ale ten decydujący set, no to można powiedzieć, że rozpoczęło się wszystko fatalnie. Iga przegrywała 0-4. No i generalnie oczywiście Aleksandra Jala to niezwykle uzdolniona tenisistka, osiąga życiowy rekord, bo przecież trzecia runda to była najlepszym osiągnięciem, ale w grze Igi Świątek widać bardzo dużo niepokoju, nerwowości. To nie jest tak, że Iga nie ma umiejętności, żeby wygrywać.

0: Kulturalna jedynka.
1: Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak. Do jutra trwa na krakowskim Kazimierzu Festiwal Kultury Żydowskiej.

0: Robert Gądek, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. 35. jubileuszowy festiwal. A pan, panie dyrektorze, od ilu lat na festiwalu?
1: No 21 lat już minęło, także też jakaś okazja do świętowania.
0: Czyli festiwal dorastał przy panu, teraz jest już całkiem dorosły. Festiwal cieszy się ogromną renomą, jest związany z takim miejscem w Krakowie, które kiedyś było zapomniane przez ładnych 10 lat, a potem stało się bardzo modne, mówię o Kazimierzu. Ten festiwal ma taką szczególną podnazwę, Brama. Co to znaczy?
1: Tak, od kilkunastu może już nawet edycji staramy się nasze festiwale odrobinkę tematycznie profilować, ponieważ kultura żydowska jest tak szeroka, tak różnorodna, że jednak nie mogliśmy obejmować jej w całości na każdej edycji, stąd zdecydowaliśmy się właśnie na takie zawężanie tematów. W tym roku jest to Brama, czy po hebrajsku Shaar. I też nie jest to przypadkowe, dlatego że od wielu lat już tak naprawdę słyszymy, że festiwal jest dla wielu ludzi bramą do kultury żydowskiej, bramą do świata żydowskiego. Więc pomyśleliśmy, żeby wykorzystać właśnie ten motyw, ale też, żeby zaprosić ludzi na drugą stronę bramy, bramy życia. Ponieważ też jest to też troszkę w opozycji do tego, co bardzo często powtarza się w takim działaniu międzykulturowym, że budujemy mosty i tak dalej. No i stwierdziliśmy, że no tak, jeżeli budujemy te mosty, to co się tam dzieje? Z jednej strony ktoś przechodzi, z drugiej strony ktoś przychodzi, spotykają się i idą albo w jedną, albo w drugą stronę. Nie ma żadnej innej opcji praktycznie. Natomiast brama jest wciąż otwarta, możemy przez nią przejść i tak naprawdę wszystko za tą bramą może nas spotkać. Można spotkać również kultura żydowska, która na Kazimierzu jest czymś naturalnym. Także Kazimierz i festiwal stają się takim portalem, bramą do kultury żydowskiej, prawdziwej kultury żydowskiej podczas tych 5 dni festiwalowych.
0: Prawdziwa kultura żydowska, czyli nie taki folklor, który też, no powiedzmy szczerze, jest obecny nie tylko w Polsce, ale poznajemy korzenie tej kultury i to korzenie z różnych stron świata.
1: Tak, to było założenie w zasadzie prawie od samego początku, żeby ta kultura żydowska pokazywana była w sposób taki, który jest niezgodny ze stereotypami, które wszędzie pokutują. Stąd też dystansujemy się jak tylko możemy od wszystkiego, co można wymienić pod szyldem skrzypek na dachu. Żadnych fałszywych, przyklejanych pejsów u nas państwo nie zobaczycie. Jest to prawdziwa kultura tworzona przez Żydów na całym świecie po to, żeby właśnie pokazać, że nie tylko ten model aszkenazyjski, który my tutaj znamy, bo jest nam najbliższy, ale są tak samo Żydzi Sefardyjscy, są Żydzi Mizrachowi, Izrael Aszkipi, różnymi jeszcze innymi mniejszymi kulturami. I to wszystko staramy się zmieścić właśnie na tym naszym krakowskim Kazimierzu.
0: Staracie się zmieścić, pokazać w rozmaity bardzo sposób, bo to są i koncerty, i spotkania, ale też warsztaty. Można się i trochę pouczyć hebrajskiego, ale można poznać tę kulturę żydowską tak namacalnie bardzo, tak bym to określiła.
1: Tak, cieszę się bardzo, że pani użyła tego słowa właśnie namacalnie, ponieważ to jest dokładnie powód, dla którego warsztaty bardzo cenimy i chcieliśmy, aby znajdowały się one w programie festiwalu od samego początku, bowiem mieliśmy dosyć już takiej właśnie teoretyzacji kultury, prawda, że przychodzimy, słuchamy sobie i wychodzimy albo mądrzejsi o jakąś wiedzę, ale my woleliśmy, żeby ludzie wychodzili od nas również mądrzejsi czy wzbogaceni o jakąś praktyczną umiejętność. I stąd te warsztaty kuchni, warsztaty tańca, warsztaty muzyki, warsztaty śpiewu są bardzo ważne. Co roku zresztą ten układ

warsztatu się troszkę zmienia, ale dla każdego ważne jest to, że możemy wziąć część tej kultury żydowskiej, tego, co się nauczyliśmy ze sobą do własnego życia. I na tym nam bardzo zależy, żeby właśnie z festiwalu była transmisja do prawdziwego życia naszej publiczności, naszych gości festiwalowych.

0: W tym roku festiwal rozpoczął recital Jehudy Prokopowicza.
1: Tak, tak, to prawda. Koncerty są takim naszym znakiem jakości, powiedziałbym. I staramy się zawsze, co roku, żeby to była rzeczywiście muzyka na bardzo wysokim poziomie. Stąd naturalny był tutaj udział Jehudy Prokopowicza, naszego krakowskiego artysty, zresztą związanego bardzo z Kazimierzem tak samo. I cieszymy się, że zgodził się wystąpić i otworzyć tak naprawdę tegoroczną edycję Festiwalu Kultury Żydowskiej.
0: Jest Ola Bilińska i jej kompozycje do poetek języka jidysz, bo to jest też język, który, no właśnie, umiera czy nie umiera. W Izraelu mówi się po hebrajsku.
1: Tak, ale właśnie od kilku lat jest ogromne zainteresowanie językiem jidysz i w ogóle całą kulturą jidyszkajt, która przez lata była dominująca w Izraelu, później troszkę została rozmyta, że tak powiem, właśnie w tej powodzi sefardyjsko-mizrachowej kultury żydowskiej, ale odradza się zainteresowanie tym światem żydowskim, takim jaki on był przed wojną u nas tutaj na naszych terenach, to z jednej strony, ale z drugiej strony jest bardzo nowoczesny i progresywny nurt kultury jidysz teraz, który odbywa się i w Ameryce, i w Polsce. I jego właśnie przedstawicielką jest Ola Bilińska. I to nie jest tylko, nie polega tylko na odtwarzaniu jakby tego, tych pieśni żydowskich, czy muzyki żydowskiej, czy kultury tej przedwojennej jidyszowej, ale to jest głównie również tworzenie nowych rzeczy w klimacie jidyszowym. I to jest właśnie to, co zrobiła Ola. Mianowicie napisała sama kompozycję do wierszy poetek piszących w jidysz, który ukazał się kilka lat temu, Moja dzika koza. I w nim Ola łączy fenomenalnie właśnie tą tradycyjną, przedwojenną jidyszową poezję z nowoczesną muzyką, z aranżacjami na swoje elektroniczne różne urządzenia oraz na instrumenty, ponieważ premiera tego projektu miała miejsce kilka miesięcy temu w Nosprze, także można spodziewać się naprawdę fenomenalnej muzyki.

0: Nie może zabraknąć, przepraszam, że to powiem, ale nie może zabraknąć na Festiwalu Kultury Żydowskiej Franka Londona.
1: Tak, my mówimy, że Franek jest jednym z filarów festiwalu i rzeczywiście często też jesteśmy pytani, dlaczego Frank przyjeżdża praktycznie co roku na festiwal, a odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ jest to artysta niesłychanie kreatywny i jest faktycznie niemalże co roku, ale za każdym razem jest z innym projektem. Mm-hmm. Teraz natomiast jest troszkę inna sytuacja, ponieważ przyjeżdża ze swoim chyba sztandarowym projektem, czyli po prostu z zespołem The Klezmatics, mm-hmm. który w tym roku obchodzi 40. jubileusz. Zresztą nagrodzeni zostali Grammy kilka lat temu. I ten koncert w piątkowy wieczór w Synagodze Temple będzie właśnie częścią obchodów i częścią trasy koncertowej, jaką Klezmatics robią po całym świecie, świętując swój jubileusz.

0: Realny Boże Mój w reżyserii Andrzeja Seweryna, a o 19:00 rozpocznie się koncert kantorów. Oto jest Brama Pańska. O 35. Festiwalu Kultury Żydowskiej mówił jego dyrektor Robert Gądek. Po 20:00 dziś Klub Książki. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Anna Stępniak.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal.

0: N-Litor Sal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litor Sal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litor Sal tak smakuje. Litor Sal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Emilia Kleszczewska, czas na wiadomości drogowe. Do śmiertelnego wypadku doszło po godzinie 19 na drodze ekspresowej nr 3. W województwie dolnośląskim w miejscowości Jawor motocyklista uderzył w bariery. Służby podjęły akcję ratunkową. Niestety życia motocyklisty nie udało się uratować. Jezdnia w kierunku Bolkowa pozostaje całkowicie zablokowana. Jest wyznaczony objazd przez węzeł Jawor Wschód i te utrudnienia z przejazdem mogą potrwać do 23. Już teraz obserwujemy tam dwukilometrowy korek. Kolejne poważne zdarzenie drogowe jest w województwie lubelskim, na drodze krajowej nr 17. Przed 19 w miejscowości Zakręcie samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Tam dwie osoby zostały ranne i krajówka pozostaje zablokowana. Policja też wprowadziła objazd drogami lokalnymi. Natomiast na Mazowszu w Somiance po 18 miała miejsce kolizja dwóch samochodów osobowych. Na drodze krajowej nr 62 wprowadzony został przejazd jednym pasem naprzemiennie. Od dłuższego czasu zajęty jest też jeden pas S7 w kierunku Łodzi między węzłami Gdynia-Chylonia i Gdynia-Chważno. Zepsuła się osobówka. Zablokowany został właśnie ten jeden pas w kierunku Łodzi, przypomnijmy raz jeszcze. I ruch odbywa się pozostałymi pasami od godziny 17.10. Także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje dobre informacje z S11 akurat, gdzie między węzłami Zegrze Pomorskie i Koszalin Zachód palił się samochód osobowy. Do 19.30 wprowadzona była blokada w kierunku Koszalina. Tam mieliśmy dość spory korek, ale teraz jadą już Państwo bez większych problemów. 22 513 11 11 to numer w każdej drogowej sprawie.

0: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. To Kijów musi wykonać kolejne kroki, mówią najważniejsi polscy politycy o relacjach polsko-ukraińskich. Najbardziej prawdopodobne było samobójstwo rozszerzone, mówi prokuratura o tragedii rodzinnej w Skawinie. Stany Zjednoczone świętują Dzień Niepodległości w ekstremalnym upale, dlatego parada w Waszyngtonie odwołana. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz są zgodni. W relacjach polsko-ukraińskich potrzeba dialogu, ale to Kijów musi wykonać kolejne kroki w sprawach historycznych. Podczas spotkania szefów dyplomacji Polski i Ukrainy Andrii Sibicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem szefów dyplomacji i historyków.
1: Po wczorajszych rozmowach ministrów Sikorskiego i Sibichy strona ukraińska zaproponowała rozpoczęcie wspólnych konsultacji. Premier Donald Tusk oczekuje teraz, że za deklaracjami pójdą konkretne działania.
2: Odebrałem także kilka sygnałów bezpośrednio, między innymi były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością.
1: Jednym z powodów ostatniego kryzysu była decyzja o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że przyjaźń wymaga również szacunku dla polskiej pamięci historycznej.
3: Między przyjaciółmi nie powinno być tak, że stawia się na piedestale tych bohaterów, te osoby, które dla innych stanowią źródło wielkiego cierpienia. To jest po prostu nie w porządku.
1: Rozmowy między Warszawą i Kijowem mają być kontynuowane. Ich kolejnym etapem mają być konsultacje z udziałem dyplomatów i historyków obu państw. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Samobójstwo rozszerzone, najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci rodziny w podkrakowskiej Skawinie. W tej tragedii zginęło młode małżeństwo, ich kilkudniowa córeczka i babcia dziewczynki. O sprawie mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej.
4: Prawdopodobną wersją, która jest brana pod uwagę, jest tak zwane zabójstwo suicydalne, czyli morderstwo połączone z samobójstwem. I sprawcą prawdopodobnie jest mężczyzna, którego zwłoki również były na miejscu. Nie mamy szczegółów dotyczących motywów zbrodni, to będziemy również

0: ustalać. Na podstawie zabezpieczonych przedmiotów, telefonów komórkowych będziemy próbowali sprawdzić, jakie były okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.
1: Sekcja zwłok ofiar zaplanowana jest na poniedziałek. Incydent z udziałem śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego w Wisełce w województwie zachodniopomorskim. Pilot podczas próby lądowania zahaczył o wystający element. Maszyna na kilka godzin została uziemiona. Wszystko działo się podczas bardzo silnego wiatru, mówi rzeczniczka lotniczego pogotowia ratunkowego Justyna Sochacka.
2: Podczas lądowania doszło do dotknięcia reklamowego flyersa do łopaty wirnika nośnego. To spowodowało konieczność inspekcji stanu łopat przez mechanika. Inspekcja nie wykazała żadnych uszkodzeń. Śmigłowiec wrócił do bazy i załoga kontynuuje dyżur.
1: Na czas akcji przez kilka godzin zablokowana była droga wojewódzka nr 102 na linii Międzyzdroje-Kołczewo. Osoby udające policjantów zatrzymali stołeczni funkcjonariusze. Mężczyźni w wieku 19 i 29 lat podszywali się pod policjantów. Mieli repliki broni, gaz pieprzowy i niebieski sygnał świetlny. Fałszywych policjantów zatrzymano, kiedy w rejonie Mostu Świętokrzyskiego próbowali wylegitymować osoby koczujące w namiocie, a następnie zaatakowali je gazem pieprzowym. Jeden z pokrzywdzonych zdołał obezwładnić starszego z napastników i założyć mu jego własne kajdanki, zanim na miejsce dotarł patrol policji. Drugi mężczyzna został zatrzymany po krótkich poszukiwaniach. Obaj zostali przekazani do dyspozycji prokuratury.
3: To są aktualności jedynki.
1: W USA to najważniejsze państwowe święto. Dzień Niepodległości obchodzone dziś po raz 250. Stany Zjednoczone więc świętują, ale w ekstremalnym upale. I dlatego doroczna parada w Waszyngtonie została odwołana.
4: Parada w stolicy to jeden z najbardziej symbolicznych elementów Święta Niepodległości. Organizatorzy odwołali przemarsz po tym, jak Krajowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed ekstremalnym upałem. Dziś w Waszyngtonie temperatura ma sięgać 39 stopni Celsjusza, a wskaźnik odczuwalnego ciepła nawet 46 stopni. Fala gorąca zmusiła organizatorów obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych do zmiany planów w całym mieście. 16-dniowe wydarzenie zwane Wielkim Jarmarkiem Amerykańskim zostało tymczasowo zamknięte po tym, jak 44 uczestników wymagało pomocy medycznej w związku z upałem. Lokalne media poinformowały później, że 11 osób trafiło do szpitala, a 7 przypadków uznano za poważne. Wieczorne wystąpienie prezydenta Trumpa i największy w historii Stanów Zjednoczonych pokaz fajerwerków odbędą się jednak zgodnie z planem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, dobry wieczór Państwu. Na start Stany, Houston, piłkarskie Mistrzostwa Świata i pierwsza gra w 1/8 finału. Kanadyjczycy kontra Marokańczycy. Kanada powoli rozkochuje się w piłce. Maroko, tak jak 4 lata temu, myśli o strefie medalowej. Czy to wszystko widać na boisku, opowie Filip Jastrzębski.
6: Dobry wieczór. No, spotkanie w Teksasie nie przypomina raczej meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata. Kopaninę rodem z okręgówki, z całym szacunkiem do naszej ligi okręgowej, sędzia Michael Oliver nie nadąża z wyjmowaniem żółtej kartki. Właściwie może jej nawet nie chować, bo napomniał już 6 zawodników. Najlepszą okazję, a była taka jedna właściwie dobra, zmarnował Kanadyjczyk Tani Tolua Oluwasei, który nie zdołał pokonać bramkarza w sytuacji sam na sam. Marokańczycy na razie raczej rozczarowują nieco w cieniu rywali. Kanadyjczycy jednak też muszą grać po prostu lepiej. Oby druga połowa była lepsza. Po pierwszej bezbarwnej w Houston mamy bezbramkowy remis.
5: Ze Stanów na tenisowe korty do Londynu, bo Iga Świątek już poza Wimbledonem. Iga rok temu tu wygrała. Teraz odpadła w trzeciej rundzie, przegrywając Filipinką Ealą 6-7 i 2-6. Pierwszy set bardzo zacięty, zakończony po długim tiebreaku. Drugi już dużo szybszy, a czego Iga Świątek żałuje, słuchamy.
7: Po prostu tych wszystkich błędów z returnu, ale to nie jest tak, że teraz bym wyszła na trening i bym mnie nagle grała wspaniale, bo bym zrobiła coś innego. Po prostu nie czułam tego rytmu, nie dostosowałam się do nich dobrze.
5: A z Wimbledonem pożegnały się też dziś Amerykanka Anisimowa i Kazaszka Rybakina. Z Londynu jeszcze do Barcelony, gdzie 19-kilometrową drużynową czasówką rozpoczął się kolarski wyścig Tour de France. Najlepsza drużyna Visma Lise Bike, pierwszym liderem Duńczyk Jonas Vingegaard. Choć czasówka była drużynowa, to czasy liczono jednak indywidualnie. Drugi jest więc Włoch Filippo Ganna z Ineosu, trzeci Słoweniec Tadej Pogacar z Emirates. Ganna traci 8 sekund, Pogacar 12. Obaj Polacy

0: Polacy poświęcili się pracy dla swoich liderów, ponieśli więc spore straty i zajęli odległe miejsca. Michał Kwiatkowski był 73, Kamil Gradek 164. Teraz to wszystko, ale po 22.30 oczywiście Kronika Sportowa. Serdecznie zapraszamy.
1: Pogoda.
2: W nocy opady deszczu na północnym wschodzie i na zachodzie Polski. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura na znacznym obszarze kraju od 11 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w północno-zachodniej połowie kraju i nad samym morzem porywisty. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż z ośrodkiem 1002 hektopaskali nad Estonią przemieszcza się na wschód. Nad zachodnią Europą utrzymuje się rozległy wyż z centrum 1032 hektopaskali nad północno-wschodnim Atlantykiem. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6, w porywach 7, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz, możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 4 do 5. Stan morza 4 do 5, później 3 do 4. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwa burza. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, okresami w porywach 6, później do 7. Stan morza 3, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe, wiatr z kierunków zachodnich 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 3 do 5. Stan morza 4 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 4 do 5, w porywach 6. Stan morza 4 do 5, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, możliwy przelotny deszcz. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7, w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę...
6: Oryginalnego plusza?
4: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
4: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papam. Plebiscyt polskieradio.pl. Reklama.
9: Autopromocja.
10: Największe gwiazdy,
11: a wśród nich
10: Justyna Steczkowska.
12: My jesteśmy tu za kres.
10: Staszek Karpiel-Bułecka.
13: Tam, gdzie góry dotykają nieba.
11: Bratanki.
14: Czerwone korale, czerwone niczym wino.
10: Reni Jusis. Afromental.
11: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
10: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
11: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
10: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
11: Zapraszamy.
9: Autopromocja.

0: Klub Książki.
1: Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Ja dzisiaj bez Agaty Kasprolewicz w Klubie Książki, bo Agata po prostu jest na wakacjach. Dziś zapraszam Państwa po pierwsze do Bułgarii, po drugie do Japonii. Za sprawą dwóch znakomitych książek i dwóch wybitnych autorów. Bułgaria w czasach moich rodziców, czyli w czasach głębokiego PRL-u, kojarzyła się z takimi, no jednak troszkę zachodnimi, luksusowymi, bardziej luksusowymi niż w Polsce, wakacjami, urlopami. To był bardzo popularny kierunek. Potem przez dekady stracił na znaczeniu. Od paru lat znowu Bułgaria jest modna jako kierunek wakacyjny polskich turystów. Ale z literaturą bułgarską to mam wrażenie, że nie jesteśmy za bardzo po drodze, nie jesteśmy wystarczająco po drodze, a chciałabym, żeby Państwo się albo zapoznali, jeśli nie znają Państwo tego nazwiska, albo może dogłębnie jeszcze się tą twórczością pozachwycali, jeżeli już Państwo się zetknęli z pisarzem, który zwie się Georgi Gospodinow i jest pisarzem bułgarskim. W krakowskim studiu Polskiego Radia jest pani Magdalena Pytlak, która tłumaczy twórczość Georgiego Gospodinowa. Dobry wieczór pani Magdo, kłaniam się.
2: Dobry wieczór.

0: Georgi Gospodinow to jest chyba taki człowiek, którego właściwie wypada znać, chociaż nie lubię słowa wypada, ale wypada w tym sensie, że gdyby się któregoś październikowego dnia, któregoś roku okazało październikowego, bo wtedy są ogłaszani laureaci Nagrody Nobla, że noblistą został człowiek z Bułgarii, to jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie właśnie Georgi Gospodinow, prawda? Przynajmniej tak jest często przedstawiany. To nazwisko jest bardzo mocne, prawda?
1: Tak, krąży w ostatnich latach, a ponadto ten międzynarodowy Booker dla wielu osób jest takim wyznacznikiem tej możliwości, prawda?
0: Tego przedpokoju noblowskiego, a on dostał nagrodę Bookera.
1: Tak jest, a on dostał międzynarodowego Bookera. On w ogóle dostaje dużo nagród międzynarodowych, natomiast ten Booker to było wydarzenie bezprecedensowe dla bułgarskiej literatury i kultury. Absolutnie wspaniałe. Ludzie siedzieli jak na meczach, w barach, w domach, wokół telewizorów, ekranów, laptopów i tak dalej, grupowo i czekali. I w momencie, kiedy ten werdykt został ogłoszony, to ludzie naprawdę jak na największej sportowej wygranej cieszyli się, skakali, wrzeszczeli. I to było niesamowite. I ja potem jakiś tydzień, dwa może później miałam szczęście, przyjemność być w Bułgarii. I właśnie widząc się z Georgim, jak przechodziliśmy gdziekolwiek, to ludzie naprawdę pozdrawiali go, dziękowali za to, co robi dla Bułgarii.
0: Czyli był jak gwiazda sportu rzeczywiście, albo rock'n'rolla.
1: Albo rocka, tak, dokładnie. Tak.
0: No dobrze, to wymienimy najważniejsze jego książki z tych przetłumaczonych na polski. Ogrodnik i śmierć to chyba jest taka najważniejsza. Teraz wyszedł zbiór opowiadań pod tytułem I wszystko stało się księżycem. Ale gdyby pani miała taką krótką wizytówkę, reklamówkę Gospodinowa powiedzieć, to dlaczego wielkim pisarzem jest?
1: To może tak łącząc tę wizytówkę jeszcze jego twórczościową z jego stylem pisarskim, to trzeba wspomnieć, że Gospodinow jest primo voto poetą. On debiutował jako poeta w latach 90. i od razu w Bułgarii stał się poetą kultowym, ponieważ rozmontował język bułgarski w swoim drugim tomiku i bardzo szybko, co trudno sobie w sumie w dzisiejszych czasach wyobrazić, że poezja, prawda, wyprzedaje się i zaczyna krążyć w jakimś niemalże drugim obiegu, to właśnie tomik Czereśna Edin Narod, czyli Drzewo czereśniowe pewnego narodu, takim był tomikiem. I potem drugą taką ważną pozycją w jego twórczości i w literaturze bułgarskiej była Powieść naturalna, która ukazała się w Polsce w przekładzie Marty Chorzewskiej. I Powieść naturalna to jest taka próba postmodernistyczna mocno zmierzenia się z trudnym tematem, którym jest nagłe rozstanie z ukochaną osobą, a właściwie bycie porzuconym przez tę ukochaną osobę w dosyć traumatyczny sposób.
0: Jeszcze powiemy o konkretnych jego książkach, ale ja znam trzy jego książki i dla mnie on jest człowiekiem o tak niesłychanej wrażliwości, delikatności w wywoływaniu bardzo mocnych emocji, bo na przykład...
1: No właśnie stąd to moje przywołanie poezji, bo Gospodinow twierdzi, że on jest poetą i on cały czas pisze poezję, tylko ona się nie sprzedaje, wobec tego on ją ubiera w prozatorskie formy, głównie powieściowe, bo powieści najlepiej się sprzedają. To oczywiście tak żartobliwie, natomiast jest ten język faktycznie taki bardzo specyficzny, zamykający ważne i ważkie tematy w pozornie prostych słowach.
0: Na przykład w powieści zatytułowanej Schron przeciwczasowy to jest taka historia, że pacjenci chorzy na Alzheimera, czyli tracący pamięć, mogą wybrać, do jakiego czasu z XX wieku mogą się przenieść. Mogą się przenieść swoją pamięcią, prawda? I tam w jakiś bezpieczny sposób funkcjonować. Czyli taka trochę science fiction, a trochę po prostu opowieść
1: to
0: o
1: znaczy
0: pamięci,
1: nie do końca,
0: prawda?
1: Bo ten pomysł na to, by pacjentów, osoby, które mają problemy demencyjne, takie ogólnie nazwijmy, to ten rodzaj terapii, by cofać je w czasie, istnieje naprawdę. I to był taki moment dla Georgiego Gospodinowa, żeby przyjrzeć się temu, skoro ludzie, pojedynczy człowiek może znaleźć ukojenie, cofając się do lat swojej młodości, czyli zamykając się w pokoju wystroju lat 60. powiedzmy, co by było, gdyby ten pomysł przełożyć na całe kraje. I tu właśnie zaczyna się ta antyutopia, można powiedzieć, albo dystopia.
0: Pisze też Gospodino w innej swojej książce Ogrodnik i śmierć. On pisze,

0: o odchodzeniu ojca. I to jest tak przepiękna rzecz i tak uniwersalna, no bo każdy z nas kogoś albo stracił, albo właśnie traci, albo kiedyś utraci, prawda? Kogoś bliskiego, kogoś starszego, rodziców, czy innych bliskich, starszych od nas. I w tych opowiadaniach, które niedawno wyszły pod tytułem I wszystko stało się księżycem, też jest dużo takich wątków zakończenia życia, czy refleksji na temat tego, w jaki sposób możemy sobie wybrać moment, sposób odejścia. I mam wrażenie, że to jest taki wątek, który szczególnie Gospodinowa zajmuje. Czy może to tylko wynika z tego, że znam trzy jego książki, a nie wszystkie?
1: Ja bym powiedziała, że utrata relacji międzyludzkich wywoływana bardzo różnymi rzeczami, różnymi kryzysami, nie tylko chorobą i śmiercią, ale właśnie zanikiem tych podstawowych relacji, bliskości. Tam dużo jest właśnie takich dziecięco-rodzicielskich relacji, ich braków w opowiadaniach również. Ale też choćby w opowiadaniu, w którym kobieta planuje popełnić samobójstwo.
0: Ona wynajmuje pokój w hotelu, przygotowuje się właściwie tak, jakby miała się przygotować na spotkanie z kochankiem w tym hotelu. Myje się, maluje, ubiera specjalnie, depiluje i tak dalej. Natomiast ma to być spotkanie ze śmiercią, z końcem. Nie powiemy, jak to się skończyło, bo się skończyło bardzo zaskakująco, ale to też jest taka
1: porażające jest to, że ona jest tam sama, prawda?
0: Tak,
1: że ona jest sama i że zupełnie w całej tej opowieści nie ma nikogo poza tym konsjerżem. Nie ma innych ludzi.
0: Do kogo by chciała na przykład zadzwonić, pożegnać się, powiedzieć ostatnie słowo. Tego w ogóle nie ma. Nie ma tego. Czyli samotność taka przejmująca, bezbrzeżna samotność.
1: Że ja bym bardziej to tak widziała. A śmierć też się oczywiście pojawia. Ale nie wiem, czy jest tak.
0: Jest jednym z tematów,
1: A skoro jesteśmy, jednym z tematów, zdecydowanie.
0: Skoro jesteśmy przy tym tomie I wszystko stało się księżycem, tomie opowiadań Georgiego Gospodinowa. Ten tom właśnie się pojawił u nas po polsku w przekładzie Magdaleny Pytlak, która jest moją rozmówczynią w Klubie Książki w programie Pierwszym Polskiego Radia. Przypomnę, jakiej stacji państwo słuchają. To tam jest bardzo dużo kapitalnych pomysłów i pięknie tak językowo rozwiązanych też i emocjonalnie. Ale też hotelowy ten wątek się pojawia w drugim opowiadaniu. Przed hotelem Bułgaria, taki jest tytuł. I pomysł jest nie pierwszy Gospodinow wymyślił taką historię, żeby ludzie umawiali się, że gdzieś się spotkają za rok, za 10 lat. Tutaj chodzi o spotkanie w tym samym miejscu za lat 40, w miejscu, gdzie para młodych ludzi spędziła swoją pierwszą i jedyną noc i się umawiają, że po 40 latach się spotkają, dokładnie 40 lat później i bohater przychodzi. A jak to się skończy, oczywiście nie powiem.
1: Nie
0: ale ten
1: zdradzić.
0: Hotel. Natomiast ale piękna historia, czy ja wiem, czy miłosna, no bo oni spędzili ze sobą parę godzin, prawda? Ale to jest piękny pomysł, żeby kazać ludziom co jakiś czas jednak o sobie myśleć, chociaż życie dzieje się zupełnie gdzie indziej później przez te dekady kolejne.
1: Tak, to jest ten faktycznie pomysł, który jest, pojawia się i w literaturze, w filmie. Natomiast tutaj tą ciekawostką jest jeszcze kontekst miejsca i historii, bo ten hotel Bułgaria był takim najważniejszym, w Sofii, hotelem w centrum, który gościł najbardziej znamienite osoby w czasach komunistycznych. Potem zmienia się, prawda? Zupełnie też ten kontekst się zmienia. Nie tylko starzeje się, czy dorasta, dojrzewa narrator, bohater, ale też to miejsce, prawda? Zmienia swoje funkcje, oblicze. Zresztą zaczyna się w dzieciństwie bohatera. Prawda? Bywanie w tym hotelu, przy hotelowym salonie fryzjerskim.
0: Czyli hotel jest po prostu symbolem zmieniającej się Bułgarii, historii Bułgarii. Jest tutaj też takie opowiadanie pod tytułem Uojcowienie, absolutnie szarpiące za serce i wzruszające w sposób niesłychany o małym chłopcu, który jest w domu dziecka, mieszka w domu dziecka i tak strasznie chce mieć ojca, że znajduje tego ojca, próbuje znaleźć tego ojca w zadziwiających istotach, w zadziwiających postaciach, bo najpierw tym ojcem jest dla niego drzewo, potem pies. I jeszcze po drodze są różne pomysły absurdalne, ale ta cała historia to jest coś niesłychanie wzruszającego. Jak pani się tłumaczyło to opowiadanie
1: akurat? Jest to bardzo wzruszające faktycznie opowiadanie. Czytając

0: po raz pierwszy lata temu, bo może warto wspomnieć, że ten tom w Bułgarii ukazał się w 2013 roku, a ten tytuł, Ojcowienie, obaśniawane po bułgarsku, mocno mnie jakby zaczepił, zahaczył. Opowiadanie na pewno jest trudne też pod takim emocjonalnym, nie tylko językowym względem, bo w moim życiu zmieniło się to, że sama zostałam mamą w trakcie między właśnie wydaniem bułgarskim a polskim, co też pewnie jakoś zmienia perspektywę.
1: Jak najbardziej.
0: Patrzenie na młodego człowieka czy na małe dzieci i gdzieś w ich oczach, prawda, odbijanie tego świata, takiego dziecięcego smutku i samotności.
2: Miał już 7 lat. Starszyzna sierocińca. W całym domu nie było ani jednego mężczyzny, poza kalekim Michałem, portierem. Miał jedną rękę, ale druga biła za dwie. Nosił starą wojskową czapkę. Pusty rękaw wepchnięty był za pas gimnastiorki. Prawie się nie odzywał, tylko bił. Kiedy chciał ci powiedzieć cześć, po prostu walił cię w kark. To był jego język. Innego świata nie zna. Usprawiedliwiały go panie. Wszyscy go omijali szerokim łukiem. Nijak nie nadawał się na ojca. Ojciec cię nie bije, gdy tylko cię zobaczy. A malec tak bardzo chciał mieć ojca. Był w sędziwym wieku, jeśli chodzi o adopcję. Staruszek, tak powiedziała ceca. A i w tych ciężkich czasach kto weźmie podopiecznego? I pewnego dnia go zobaczył. Tak po prostu, kiedy wyglądał przez okno w pokoju. Duży kasztan w głębi podwórza. Wymknął się jeszcze tego samego popołudnia po zajęciach i do niego poszedł. Kręcił się, dotykał jego kory, oglądał ze wszystkich stron, oceniał. Nadawał się na ojca. Miał wszystko, był postawny, z dużymi gałęziami. O wiele większy od kalekiego Michała. I nigdy go nie uderzy. Uojcowię cię, powiedział chłopiec.
1: Pierwsze opowiadanie z tomu I wszystko stało się księżycem, pierwsze z opowiadań Georgiego Gospodinowa, nosi tytuł 8 minut i 19 sekund. I tutaj chodzi o to, że świat ma zniknąć za właśnie 8 minut i 19 sekund. I co ludzie robią? Jakie mają pomysły? Czy wpadają w panikę? Czy siedzą spokojnie i o czymś myślą, czy chcą z kimś porozmawiać ostatni raz. Pani wie, co pani by zrobiła przez ostatnich 8 minut i 19 sekund świata?
0: Jejku, nie, nie zadawałabym sobie, to nie zadaję sobie takiego pytania.
1: Dla jakoś mnie to jest dziwnie. Automatyczne, że ja zaczynam myśleć, jak ja bym się zachowała.
0: To ja chyba wypieram. Szczerze mówiąc, w tym akurat kontekście czasu odliczanego, to dla mnie pod względem zawodowym miałam zadanie, by spróbować, bo faktycznie Georgi napisał to opowiadanie tak, że jego lektura ma trwać tyle właśnie. I oczywiście można sobie trochę zmieniać jakoś, no natomiast polszczyzna i bułgarszczyzna są inne, ale gdzieś ta pokusa, żeby tak to tłumaczyć i ewentualne redakcje wprowadzać, żeby mniej więcej tyle czasu się czytało, więc tu ten mój licznik translatorski bardziej mi...
1: Na to pani zwracała uwagę, tak. No dobrze, ale każdy sobie w różnym tempie może czytać. To jak się wstrzelić tak, te 8 minut 19 sekund?
0: Nie, właśnie poddałam się, dlatego się poddałam z tym pomysłem. To też jest śmieszne, bo myślę sobie, że właśnie ten zabieg zaczepienia czytelnika, żeby sprawdził sobie ten czas czytania, prawda, wykorzystany przez autora, też właśnie pokazuje to, że jak różnie i czytamy i też chyba jak różnie dla nas płynie czas i jak różnie moglibyśmy podejść do tego czasu, który nam pozostał, gdybyśmy wiedzieli, że właśnie tyle go mamy.
1: Zachęcamy do sięgnięcia po twórczość Georgiego Gospodinowa, bułgarskiego znakomitego pisarza. Najnowszy tom przetłumaczony na polski przez Magdalenę Pytlak, która była gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Nosi tytuł I wszystko stało się księżycem, ale właściwie wszystkie inne książki Gospodinowa też są warte państwa uwagi i są po prostu bardzo piękne.
0: Oprócz tego, że i w różnych gatunkach się realizuje, to jest twórcą, który pisze scenariusze, ma na swoim koncie dramaty, które są wystawiane, ma na swoim koncie komiks, tragikomiks o musze, ma na swoim koncie libretto.
1: A co się z tą muszę, muchą tak. tam dzieje w tym komiksie?
0: Mucha opowiada nam świat.

0: wszystko jest przez oczami muchy opowiedziane z dużą dozą humoru, no bo Georgi ma dwoje wędrujących bohaterów po swoich wszystkich właściwie utworach. Jednym z nich jest Gaustyn, który pojawia się między innymi w Schronie Przeciwczasowym i w poezji się pojawia i też listy do Gaustyna napisał. I bohaterką jest właśnie Mucha.
1: Pani Magdalena Pytlak była moją rozmówczynią w programie Pierwszym Polskiego Radia w Klubie Książki. Bardzo pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: stało się takim prawdziwym hitem, rzeczywiście, jakiego dawno nie było. Bo pisarze z Japonii cieszą się dużym zainteresowaniem czytelników, ale rzeczywiście masło zaczęło bić wszelkie rekordy sprzedaży na Wyspach Brytyjskich. Zostało książką roku księgarni Waterstones bodajże. No i rzeczywiście te liczby tylko rosły. Inne kraje zaczęły też się interesować Asako Yuzuki i jej powieściami. Ona przed tym w Japonii była czytana, była popularna, miała swoją taką stałą bazę czytelniczek przede wszystkim, czytelników również, ale jednak jest taką pisarką, która uwielbia pisać o kobietach, o ich problemach, o ich życiu.
1: Właśnie i umie tworzyć takie niebanalne bohaterki, bo przypomnijmy, Masło to była historia zresztą mająca zahaczenie w faktach, w rzeczywistości. Historia o blogerce, bardzo popularnej blogerce kulinarnej, która siedzi w więzieniu, ponieważ stała się seryjną zabójczynią. Ale to nie była tylko historia kryminalna, tylko tak naprawdę historia o szukaniu przez kobietę niezależności, ponieważ właśnie ta bohaterka Masła była taka wyrazista, była odważna w swoich decyzjach. Nie brzmi to najlepiej, jeśli wcześniej powiedziałam o byciu seryjną morderczynią, ale tam też inne sytuacje były analizowane, były przekazywane, więc taka świetna bohaterka, więc ja uwielbiam tę powieść Masło i jeśli państwo jeszcze się z nią nie zetknęli, to bardzo namawiamy obie oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Natomiast Połów to jest z kolei historia o toksycznej kobiecej przyjaźni i o samotności też, o tym, co się z nami dzieje, z nami ludźmi współczesnego świata, kiedy odczuwamy ogromną samotność i jakie granice możemy przekroczyć, że możemy stać się kimś uciążliwym dla osoby, z którą chcemy się przyjaźnić. Bohaterka jest taką odnoszącą sukcesy w korporacji młodą kobietą, 30-latką. Wydaje się, że ma życie takie, którego mogą zazdrościć jej inni czy inne. I ona obserwuje konto w mediach społecznościowych pewnej kobiety, która no, zdaje się być kurą domową, ale ta nasza bohaterka się nią fascynuje i chce się do niej zbliżyć. Strasznie się nagadałam, ale teraz tobie oddaję głos. Co jeszcze dopowiesz do tej bohaterki czy do tych bohaterek? Mm-hmm.
0: No dla mnie to też tutaj największą taką frajdą i wartością tej książki to są właśnie portrety tych dwóch kobiet. Młodych kobiet, obie są 30-letnie w tym samym wieku. Ja się zachwycam tym, jak Asako Yuzuki potrafi stworzyć takie właśnie postacie, z którymi nie chciałybyśmy mieć nic do czynienia w życiu. Ale jednak, kiedy czytamy o tych ich perypetiach, to nie sposób jest im nie kibicować.
1: A poza tym one są prawdziwe.
0: Tak, one są bardzo prawdziwe.
1: Tam nie ma żadnego szeleszczącego papieru, prawda?
0: Tak. Podejrzewam, że wielu z państwa, kiedy weźmiecie do rąk książkę, zaczniecie czytać, to gdzieś tam wielu pewnie pomyśli sobie w głowie, że o kurczę, miałem podobne spostrzeżenia, podobne myśli, tylko bałem się powiedzieć na głos. A tutaj to wszystko jest na papierze zebrane. Jest oczywiście, tak jak w Maśle, też taki trochę wątek już nie kryminalny, ale taki sensacyjny, bo rzeczywiście ta obsesja zaczyna przybierać no, takie niebezpieczne formy wręcz, ale to jest przede wszystkim taka psychologiczna, obyczajowa opowieść o dwójce bardzo samotnych i pogubionych w życiu kobiet. W Japonii myślę, że bardzo podobnie jak w Polsce jest taka w mediach popularnych, w książkach, w filmach, bardzo romantyzowana jest taka relacja z jednym najlepszym przyjacielem, przyjaciółką, jakaś przyjaźń, taka hołubiona od dzieciństwa aż po dorosłość. Te takie wzorce są, myślę, bardzo podobne jak i u nas. Wszyscy marzą o czymś takim i osoba, która jest pozbawiona takiego przyjaciela, przyjaciółki, no, czuje się na pewno gorsza i to widać tak naprawdę w portretach obu tych postaci. Eriko, która tak bardzo pragnie, miała kiedyś przyjaciółkę. O niej też się dowiemy w książce.
1: No i nie skończyło się to dobrze.
0: Nie skończyło się to również dobrze. No i Sioko, czyli ta druga, ta blogerka, która właściwie cały czas twierdzi, że ona nie jest w stanie się dogadać z kobietami, więc przyjaciółek nie potrzebuje. Wystarczą jej znajomi, koledzy, przyjaciele, chłopacy. Więc w obu tych portretach widać, jak bardzo one jednak potrzebują jakiejś takiej głębszej relacji.
1: Posłuchajmy fragmentu powieści Asako Yuzuki Połów. Czyta Agnieszka Kunikowska.
2: Sioko, skończ z tym blogiem.
3: Skończ?
2: Twarz

0: Kiyoko wykrzywił grymas. Riko ostrożnie dobrała słowa, przywołując całe dostępne jej pokłady współczucia i sympatii. Chciała przekazać dokładnie to, co czuła. Jesteś świetną osobą. Mogłabyś osiągnąć dużo więcej. Nie jesteś przecież kimś, kto całe dnie spędza w domu na nic nie robieniu. Nie powinien satysfakcjonować cię związek z kimś takim jak twój mąż. Oklaski z internetu sprawiają, że czujesz się spełniona. Żal mi ciebie, bo wiem, że mogłabyś pójść do pracy, odnieść prawdziwy sukces w prawdziwym świecie. A jesteś tchórzem, który tylko udaje, że cieszy się swoim życiem. Jak możesz? Głos Sioko drżał. Oczy miała nabiegłe krwią. Jakim prawem tak mówisz? Mówię tak, bo jestem twoją przyjaciółką. Przyjaciele są po to, ciągnęła, żeby mówić to, czego nikt inny ci nie powie. Robię to, żebyś mogła zmieniać się na lepsze. Blogerka była blada jak ściana. Mijały minuty. Riko czuła się coraz bardziej niepewnie. Chciała, żeby Sioko wreszcie coś powiedziała, cokolwiek. W końcu, gdy cisza stała się nie do zniesienia, Sioko odezwała się tak słabo, że trudno było ją usłyszeć. Przyjaciółką? Widziałyśmy się raptem 5 razy.
1: Zarówno w powieści Masło, jak i tutaj w powieści Połów pojawiają się takie uwagi na temat ciała, na temat tego, że ktoś tam trochę utył. Tutaj jak ktoś się rozbiera, czy mężczyzna, czy kobieta, no to jest zaznaczenie, że ma trochę za dużo tłuszczu na brzuchu. W Maśle to w ogóle to masło i ciało i też nabieranie ciała było symboliczne, bo bohaterka, ta blogerka kulinarna, a jednocześnie seryjna morderczyni, była rozmiarów większych niż ideał japoński, chociaż na nasze warunki, no to po prostu była normalnej tuszy. Tutaj ciągle to jest zaznaczane w różnych sytuacjach.
2: Rzeczywiście taki obraz idealnego ciała lansowany też przede wszystkim przez mediach, czy jeżeli wyjdziemy na ulicę i popatrzymy na billboardy, na reklamy, jakie się pojawiają w środkach komunikacji miejskiej, to wszystko są reklamy gabinetów medycyny estetycznej, depilacji. To są reklamy, które promują pewien jeden bardzo taki skrajny wzorzec sylwetki, przede wszystkim dla kobiet i dla młodych dziewcząt, ale dla mężczyzn również. Oni też muszą wyglądać odpowiednio, być odpowiednio zadbani. To bardzo jest silne w społeczeństwie japońskim. Są oczywiście jakieś ruchy bardziej w nurcie body positivity i są takie próby wyłamywania się z tego, ale jednak gdybym miała wyciągnąć jakąś taką główną narrację, jakaś narzucana na temat tego, jak mamy wyglądać, to ona jest rzeczywiście bardzo wyśrubowana. U Asako Yuzuki często są odniesienia do tego, że ta zmiana sylwetki to jest jakiś taki moment graniczny dla bohaterki, że zaczyna się zmieniać. Opisuje rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, też opisuje mężczyzn w ten sposób, tak, że ten ma większy brzuch, ten nagle,
1: a ten ma super mięśnie.
2: Tak, ten nagle wyglądał dobrze, ale nagle przestał dobrze wyglądać. I myślę, że ona też to robi specjalnie, dlatego że w swojej takiej działalności pozaliterackiej ona jest bardzo aktywnie działa na rzecz body positivity. Sama zresztą napisała książkę dla dzieci, której bohaterką jest taka pulchna wiedźma na miotle, pulchna Kiki. Więc myślę, że te jej wzmianki są właśnie po to, żeby pokazać nam dookoła, że mamy takie zachowania. Nam, tutaj myślę przede wszystkim Japończykom, bo piszę przede wszystkim na rynek japoński, że patrzcie, wy tak robicie. Czy to jest fajne, jeżeli każecie dziewczynie wyglądać tak czy inaczej, albo patrzycie, co ona sobie na talerz nakłada. Taki największy wyraz upodlenia jednej z tych bohaterek jest przecież to, jak ona nagle z tej idealnej, takiego wzoru estetycznego stała się taką przytytą kobietą. No to był taki bardzo dramatyczny moment, tak, i taki rzeczywiście wstrząsający, kiedy ona się zobaczyła w lustrze czy w odbiciu. Więc myślę, że to są takie specjalne zabiegi, żeby właśnie dać nam do myślenia.
1: Proszę Państwa, jeżeli jeszcze nie zetknę się Państwo z powieściami japońskiej autorki Asako Yuzuki, to proszę nadrobić to niedopatrzenie. Przede wszystkim Masło, świetna powieść, ale

0: Połów, czyli najnowsza powieść tej autorki, przetłumaczona z języka japońskiego przez Annę Wołcysz. Połów to też jest bardzo ciekawa, chociaż no, gorzka historia. Bardzo dziękuję. Anna Wołcysz była w programie Pierwszym Polskiego Radia w Klubie Książki. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniam się Państwu. Magda Mikołajczuk. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment pana Tadeusza, bo przypominamy państwu fragmenty tej epopei Adama Mickiewicza w wykonaniu różnych znakomitych aktorów. Dzisiaj Gustaw Holoubek.
2: Tam włość już kończy ucztę, krążą miodu dzbany. Muzyka się stroi i wzywa na tany. Szukają Tadeusza, który stał na stronie i coś pilnego szeptał swojej przyszłej żonie. Zofio, muszę ciebie w bardzo ważnej rzeczy radzić się. Już pytałem stryja, on nie przeczy. Wiesz, iż znaczna część wiosek, które mam posiadać, wedle prawa na ciebie powinna by spadać. Ci chłopi nie są moi, lecz twoi poddani. Nie śmiałbym ich urządzić bez woli ich pani. Teraz, kiedy już mamy ojczyznę kochaną, czyliż wieśniacy zyszczą z tą szczęśliwą zmianą tyle tylko, że pana innego dostaną? Prawda, że byli dotąd rządzeni łaskawie, lecz po mej śmierci Bóg wie, komu ich zostawia. Jestem żołnierz, jesteśmy śmiertelni oboje. Jestem człowiek, sam własnych kaprysów się boję. Bezpieczniej zrobię, kiedy władzy się wyrzekę. Sami wolni, uczyńmy i włościan wolnymi. Oddajemy im w dziedzictwo posiadanie ziemi, na której się zrodzili, którą krwawą pracą zdobyli, z której wszystkich żywią i bogacą. Lecz muszę ciebie ostrzec, że tych ziem nadanie zmniejszy nasz dochód, w miernym musimy żyć stanie. Ja przywykłem do życia oszczędnego z młodu, lecz ty, Zofio, jesteś z wysokiego rodu. W stolicy przepędziłaś twoje młode lata. Czyż zgodzisz się żyć na wsi, z daleka od świata, jak ziemianka? A na to Zosia rzekła skromnie. Jestem kobietą. Rządy nie należą do mnie, wszakże pan będziesz mężem. Ja do rady młoda, co pan urządzisz, na to całym sercem zgoda. Jeśli włość uwalniając zostaniesz uboższy, to Tadeuszu będziesz sercu memu droższy. Zaledwie usłyszeli nowinę poddani, skoczyli do panicza, padli do nóg pani. Zdrowie państwu naszemu! Ze łzami krzyknęli. Tadeusz krzyknął: zdrowie współobywateli, wolnych, równych Polaków. Wnoszę ludu zdrowie, rzekł Dąbrowski. Lud krzyknął: niech żyją wodzowie!

0: Wiwat wojsko, wiwat lud, wiwat wszystkie stany. Tysiącem głosów zdrowia grzmiały na przemiany. Tylko Buchmann radości podzielać nie raczył. Pochwalał projekt, lecz go rad by przeinaczył, a naprzód komisją legalną wyznaczył, która by... Krótkość czasu była na zawadzie, że nie stało się zadość Buchmanowej radzie. Bo na dziedzińcu zamku już stali parami, oficery z damami, wiara z wieśniaczkami. Poloneza! Krzyknęli wszyscy w jedno słowo. Oficerowie wiodą muzykę wojskową, ale pan sędzia w ucho rzekł do generała: każ pan, żeby się jeszcze kapela wstrzymała. Wiesz, że dzisiaj synowca mego zaręczyny, a dawnym obyczajem jest naszej rodziny zaręczać się i żenić przy wielkiej muzyce. Patrz, stoi cymbalista, skrzypak i kozice. Poczciwi muzykanci, już się skrzypak zżyma, a kobeźnik klania się i żebrze oczyma. Jeżeli ich odprawię, biedni będą płakać. Lud przy innej muzyce nie potrafi skakać. Niechaj ci zaczną, niech się i lud podweseli, potem będziem wybornej twej słuchać kapeli.
1: Jutro o tej samej porze przedstawimy państwu ostatni z wybranych fragmentów pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Do rozmowy zaprosiłem Macieja Wojtyszkę, reżysera, dramaturga, wykładowca akademickiego, autora książek, ale i komiksów.
5: Żeby był dialog, to muszą być jacyś prawdziwi ludzie, którzy czegoś od siebie chcą. Napięcie rodzi się z tego, że ktoś kogoś chce wpuścić w maliny, przesłuchać, zmusić do czegoś. Tu jest siła dramatu.
3: Wywiad Rzeka.
6: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
11: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
2: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
12: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
14: Emilia Kleszczewska i kolejne wiadomości drogowe. Służby odblokowały drogę krajową nr 17 w miejscowości Zawiercie. Od godziny możliwy jest przejazd naprzemiennie jednym pasem. Na miejscu cały czas działają służby. Po poważnym wypadku na 137 kilometrze osobówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym. Dwie osoby zostały ranne i mimo, że krajowa 17 jest już częściowo przejezdna, to policja dalej sugeruje objazd drogami lokalnymi. Od ponad godziny trwa także ustalanie szczegółów tragicznego zdarzenia.

zdarzenia drogowego na S3 w województwie dolnośląskim. W miejscowości Jawor na 322 kilometrze motocyklista uderzył w bariery. Kierowca niestety zmarł i od 19 zablokowana jest droga w kierunku Bolkowa. Wytyczony jest także objazd przez węzeł Jawor Wschód. Cały czas mamy także utrudnienia na drodze krajowej nr 62 w województwie mazowieckim na odcinku Serock-Wyszków 235 kilometr, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe. Tam akurat nie ma rannych i jeżeli chodzi o przejazd, to można jechać, ale jednym pasem naprzemiennie, także od godziny 19. A droga krajowa nr 17 to województwo lubelskie, gdzie od 18.40 zajęta jest droga, całkowicie jest zablokowana. To miejscowość Zakręcie, 137 kilometr, gdzie samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. I jeszcze informacja z drogi krajowej nr 15. Zablokowana jest właśnie droga w Niewierzu koło Brodnicy, to województwo kujawsko-pomorskie, gdzie w sobotę wieczorem zderzyły się trzy samochody osobowe. Cztery osoby zostały ranne, tak poinformował dyżurny oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy.

0: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. 100 miliardów złotych do 2030 roku na sieci dostarczające energię elektryczną, zapowiedział minister energii. O oszczędzanie wody apeluje coraz więcej samorządów. Trwa wielki koncert lata z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział 100 miliardów złotych, że zostanie przeznaczonych do 2030 roku na sieci dostarczające energię elektryczną. Szef resortu wizytował dziś razem z premierem Donaldem Tuskiem farmę fotowoltaiczną w wielkopolskim Kleczewie.
1: Na 140 hektarach postawiono 500 000 paneli fotowoltaicznych. Wyprodukowana w ten sposób energia wystarczy na wypełnienie zapotrzebowania dla 100 tysięcy domów. Premier Donald Tusk podkreślił, że warto inwestować w czystą energię.
2: One są i relatywnie tanie, no i przede wszystkim pozwalają nam wypełniać te zobowiązania wobec przyszłych pokoleń przede wszystkim.
1: Farma Kleczew Solar and Wind to jedna z największych instalacji OZE w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największa farma fotowoltaiczna Orlenu. Podczas wizyty minister energii Miłosz Motyka powiedział, że takie inwestycje zapewnią przedsiębiorcom tani prąd, na który czekali.
3: 60-90% udziału polskich firm w takich projektach buduje polską gospodarkę.
1: Łączna moc farmy w Kleczewie wynosi prawie 270 MW. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Wojsko Polskie ma nowych oficerów. Akt mianowania na pierwszy stopień odebrało 571 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Oficerowie są najcenniejszym zasobem współczesnej armii, podkreślał rektor komendant Akademii generał Przemysław Wachulak.
4: Wy jako absolwenci WAT wnosicie do Wojska Polskiego swoje unikatowe umiejętności wojskowe i techniczne, ale również takie cechy jak odwaga, rzetelność, profesjonalizm, dyscyplina, wysoka kultura osobista, dążenie do doskonałości i rozwoju.
0: Nowo promowani podporucznicy będą służyć m.in. w jednostkach inżynieryjnych, przeciwlotniczych, łączności, walki radioelektronicznej czy cyberobronie. Coraz więcej samorządów apeluje o oszczędzanie wody w związku z suszą. Między innymi gmina Uścimów na Lubelszczyźnie prosi o niepodlewanie trawników, mycie samochodów czy napełnianie basenów. Apelujemy o oszczędzanie, bo wody jest coraz mniej, mówi wójt gminy Uścimów Eliza Panasz.
5: Z wodą nie jest ciekawie. Mamy coraz mniej tej wody, chociaż modernizujemy ujęcia wody i staramy się o to, żeby tej wody nie zabrakło, ale apelujemy, żeby po prostu szanować wodę. My w umowie, jeżeli chodzi o dostarczanie wody, mamy wyszczególnione, że to jest woda dla życia, dla bytu, a nie dla tego, żeby się w tej wodzie popluskać. Ale tylko my możemy tylko tyle ostrzegać, monitować na Facebooku czy na stronie gminy i tyle.
0: Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej, napisano w komunikacie gminy Uścimów.
6: To są aktualności.

0: Niepodległości jedynki.
1: Dzień Niepodległości obchodzony jest dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Kojarzony jest z ulicznymi paradami czy wieczornym pokazem sztucznych ogni, ale jedną z najważniejszych tradycji jest wspólne grillowanie.
2: Pomimo święta wiele sklepów jest otwartych. Amerykanie robią więc ostatnie zakupy przed dzisiejszym grillowaniem. Przygotowujemy tradycyjne barbecue, aby w taki sposób spędzić czas z rodziną. Dla mnie grillowanie, choć oczywiście będziemy to robić, wcale nie jest najważniejsze. Istotne jest to, że w tym czasie zbierze się cała rodzina. Będziemy delektować się świętem i pokazywać nasz patriotyzm, mówią rozmówcy Polskiego Radia pod jednym z supermarketów w Miami. Na amerykańskim grillu najpopularniejsze będą dzisiaj hot dogi. Według szacunków zostanie w sumie przyrządzonych 150 milionów sztuk tradycyjnej bułki z parówką. Tutejsze media alarmują, że inflacja sprawiła, że grillowanie podczas tegorocznego Dnia Niepodległości jest dużo droższe niż 12 miesięcy temu. W tym roku Amerykanie na historyczny Dzień Niepodległości wydadzą 22 miliardy dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: I jest już zwycięzca zawodu w jedzeniu na czas w Nowym Jorku z okazji Dnia Niepodległości. Joe Chestnut pochłonął 66 hot dogów w 10 minut i wygrał po raz 18. Wracamy do kraju. Trwa wielki koncert lata z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Pierwsi artyści zeszli już ze sceny, by na gorąco podzielić się swoimi wrażeniami z występów. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Durys. Dobry wieczór, Piotrze.
3: Dobry wieczór.
1: Powiedz, jak zakopiańska publiczność reaguje na pierwsze festiwalowe hity?
3: No, muzyczne szaleństwo pod Tatrami rozkręciło się na dobre. Jako jedni z pierwszych na scenie zameldowali się muzycy grupy Piersi. Mimo że, jak mówi wokalista Adam Asanow, był stres związany z otwarciem koncertu, to finalnie nie krył radości z występu.
4: Piersi jako Piersi zagraliśmy, ale bardzo się cieszę. Balanga poszła, cały nie poszło, publiczność z nami śpiewa, także jak tu można się nie cieszyć?
3: Swoje pierwsze energetyczne wejście ma za sobą także Reni Jusis. Artystka podkreśla, że choć wieczór pod Giewontem przyniósł delikatne ochłodzenie, to fani natychmiast zadbali o odpowiednią temperaturę.
5: Publiczność jak zwykle nie zawodzi. Publiczność zakopiańska jest już rozgrzana, więc czekam na swoje kolejne wyjście.
3: Na scenie dziś jeszcze m.in. Organek, Afromental, Bratanki, Staszek Karpiel-Bułecka. Wielkie widowisko cały czas można oglądać na antenie telewizyjnej Dwójki, a już za chwilę koncertu będzie można także posłuchać w radio. Jedynce.
1: Tak jest, zapraszamy. Zakopane, Piotr Durys, bardzo dziękuję za relację. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy na północnym wschodzie i na zachodzie Polski opady deszczu, a na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura na znacznym obszarze kraju od 11 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany w północno-zachodniej połowie kraju i nad morzem porywisty.
6: Klimat.
1: Wieczorna jakość powietrza w całym kraju jest bez zarzutu. Nigdzie nie występuje smog. Zagrożenie pożarowe w lasach na ogół jest na małym lub średnim poziomie. Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za ponad 40% produkcji prądu.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
7: Poproszę
8: oryginalnego plusza.
7: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
8: Oczywiście,
7: dziękuję.
10: Tylko oryginalny plusz, suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
11: Był jeszcze taki młody, miał tyle marzeń.
12: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: Reklama. Autopromocja.
13: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 9 minut po godzinie 21. Anna Wil przed mikrofonem. Dobry wieczór Państwu. Ten lipcowy wieczór spędzimy w Zakopanem. Tam o godzinie 20 rozpoczął się kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. Na scenie usytuowanej na Dolnej Równi w Krupowej trwa wielkie widowisko z udziałem polskich gwiazd. Na scenie m.in. Justyna Steczkowska, Majka Jeżowska, Reni Jusis, Afromental, Bratanki Piersi, zespół Universe, Organek, Dominik Dudek i Weronika Korthals.
2: Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.

Będzie. Dobry wieczór Zakopane, dobry wieczór Polsko! Jak się bawicie? No i super, kochani, teraz tak się umawiamy. Panie Marku, pan zaśpiewa zwrotki, państwo refren znacie, bo piosenka nazywa się, uwaga, Całuj Mnie!

To był niezwykle dynamiczny zespół Bratanki na scenie w Zakopanem, które dziś gra z latem z Radiem i Telewizją Polską. Są też oczywiście zakopiańskie akcenty. Jednym z nich jest występ Basi Giewont.

Program pierwszy Polskiego Radia.

Ralf Kamiński ze swojej debiutanckiej płyty zatytułowanej Morze. Ta płyta ukazała się podobnie jak debiut Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, której słuchaliśmy kilka minut temu w 2016 roku. A na żywo Ralfa Kamińskiego tego lata posłuchać będzie można w wielu miejscach w całej Polsce. Najbliższy koncert w piątek 10 lipca to na festiwalu Góry Literatury. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, gdzie jeszcze artysta wystąpi, odsyłam na stronę, tam pełna lista wakacyjnych koncertów Ralfa Kamińskiego. Będzie można się też wybrać na koncerty Mietka Szcześniaka, który w tym roku świętuje 40 lat swojej obecności na scenie. 9 czerwca, przypominam, ukazała się przygotowana z tej okazji płyta zatytułowana Brothers. To jest płyta wydana przez Polskie Radio i tu w Polskim Radiu w programie pierwszym tej płyty już słuchaliśmy, a dzisiaj na zakończenie nie z płyty Brothers, a sprzed lat wakacyjne rytmy Mietek Szcześniak. Zostawiam więc Państwa w znakomitym towarzystwie tego artysty i życzę dobrej nocy. Iza Rutkowska. Kłaniam się nisko.

0: Lektury jedynki.
1: To będzie już 20 fragment kryminału Eli Griffiths Skwer krwawiącego serca. Czyta Bartosz Głowacki.
2: Harbinder szybko się ubiera. Wkłada najcieplejszy płaszcz i wsuwa do kieszeni telefon i notes. Narzuca jeszcze kamizelkę z wbudowaną kamerą, na wszelki wypadek. Trzymając w ręce buty, przechodzi obok pokoi współlokatorek. U Jean pali się światło. Oby nie śniły jej się koszmary o ósmoklasistach. U Mit jest ciemno. Radiowóz czeka pod domem. Pustymi ulicami jedzie się bardzo szybko. Już nie pada, ale na mokrych chodnikach odbija się sygnalizacja świetlna. Czerwone, żółte, zielone. Stój, idź. Oprócz dużego miejskiego lisa przy Portobello Road Market jedyną żywą istotą, jaką widzą podczas jazdy, jest bosy mężczyzna w prążkowanym garniturze, idący po jezdni na dwupasmówce Westway. Widziałeś go? Pyta Harbinder kierowcę. Wariatów nie brakuje, pada odpowiedź. Czy powinna zawiadomić służby miejskie? Tylko co zrobią? Być może facet jest zmęczonym biznesmenem, który wraca do domu po firmowej kolacji. Przy wjeździe na skwer krwawiącego serca migają światła policyjne. Harbinder uderza myśl, że to miejsce nie jest takie wyraziste jak jego nazwa. W masywnych budynkach mogą się mieścić biura korporacji. Podchodzi zdecydowanym krokiem do taśmy policyjnej i pokazuje mundurowemu swoją odznakę. Detektyw inspektor Kaur przedstawia się. Policjant robi kilka kroków w tył i woła: szefie! Z mroku wyłania się potężna postać. Jestem detektyw inspektor Akiniemi. Powiadomiono mnie, że mam informować panią detektyw o wszystkim, co się dzieje na tym terenie. Owszem, ta sprawa wiąże się z moim śledztwem. Proszę iść dalej i patrzeć pod nogi. Akiniemi wykonuje zamaszysty ruch latarką. O cholera, co to takiego? Harbinder nie kryje zaskoczenia. Wygląda jak serce. Odpowiada lakonicznie detektyw. Ciało jest tam. Harbinder ostrożnie stąpa po bruku, bo wie, że kamienie są śliskie nie tylko z powodu deszczu. Przy wejściu do jakiegoś budynku leży ludzka postać. Światło latarki pada na mężczyznę w garniturze i rozpiętym płaszczu, spod którego wystaje biała koszula z czerwoną plamą na środku. As Kier. Brązowe, sznurowane półbuty, twarz blada, ale dziwnie spokojna. To Henry Stipp, mówi Harbinder.
1: Bartosz Głowacki przeczytał 20 fragment kryminału Eli Griffiths Skwer krwawiącego serca w tłumaczeniu Marii Olejniczak-Skarsgård. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Relacje polsko-ukraińskie potrzebują dialogu, ale to Kijów musi wykonać kolejne kroki w sprawach historycznych. Zgodnie przyznają premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas spotkania szefów dyplomacji Polski i Ukrainy Andrii Sibicha zaproponował Radosławowi Sikorskiemu konsultacje z udziałem dyplomacji i historyków.
1: Po wczorajszych rozmowach ministrów Sikorskiego i Sybichy strona ukraińska zaproponowała rozpoczęcie wspólnych konsultacji. Premier Donald Tusk oczekuje teraz, że za deklaracjami pójdą konkretne działania.
2: Odebrałem także kilka sygnałów bezpośrednio. Między innymi były prezydent Ukrainy Juszczenko zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością, żeby przeszłość nie rządziła przyszłością.
1: Jednym z powodów ostatniego kryzysu była decyzja o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że przyjaźń wymaga również szacunku dla polskiej pamięci historycznej.
3: Między przyjaciółmi nie powinno być tak, że stawia się na piedestale

0: tych bohaterów, te osoby, które dla innych stanowią źródło wielkiego cierpienia, to jest po prostu nie w porządku.
1: Rozmowy między Warszawą i Kijowem mają być kontynuowane. Ich kolejnym etapem mają być konsultacje z udziałem dyplomatów i historyków obu państw. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: $100 miliardów do 2030 roku trafi do sieci dostarczających energię elektryczną. Zapowiedział to minister energii. Miłosz Motyka razem z premierem Donaldem Tuskiem złożył wizytę na farmie fotowoltaicznej w wielkopolskim Kleczewie.
3: Na 140 hektarach postawiono 500 000 paneli fotowoltaicznych. Wyprodukowana w ten sposób energia wystarczy na wypełnienie zapotrzebowania dla 100 tysięcy domów. Premier Donald Tusk podkreślił, że warto inwestować w czystą energię.
4: One są i relatywnie tanie, no i przede wszystkim pozwalają nam wypełniać te zobowiązania wobec przyszłych pokoleń przede wszystkim.
3: Farma Kleczew Solar and Wind to jedna z największych instalacji OZE w Europie Środkowo-Wschodniej oraz największa farma fotowoltaiczna Orlenu. Podczas wizyty minister energii Miłosz Motyka powiedział, że takie inwestycje zapewnią przedsiębiorcom tani prąd, na który czekali.
5: 60-90% udziału polskich firm w takich projektach buduje polską gospodarkę.
3: Łączna moc farmy w Kleczewie wynosi prawie 270 megawatów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Planując zagraniczne wakacje, warto zapoznać się z przepisami celnymi. Przypominają służby, resort finansów opublikował poradnik turystyczny 2026. Przypomina o najważniejszych zasadach obowiązujących osoby przekraczające granice Polski, takich jak niezbędne dokumenty, zasady kontroli granicznej czy limity przewozów towarów. Wielu turystów nieświadomie łamie prawo, zabierając do Polski muszle, fragmenty rafy koralowej czy szczepki roślin do zasadzenia. Takie działanie jest nielegalne, przypomina Ewa Markowicz z Izby Administracji Skarbowej.
6: Jeżeli zwiedzają różnego rodzaju parki krajobrazowe, to są tam gatunki roślin, które są egzotyczne, które są pokazane do oglądania, a nie do tego, żeby tą szczepkę przysłowiową sobie urwać. A druga rzecz to są właśnie różnego rodzaju muszle i wyroby ze skór, na przykład krokodyla. To są takie najczęstsze rzeczy.
2: Tegoroczny poradnik turystyczny jest dostępny na stronie Krajowej Administracji Skarbowej oraz na portalu granica.gov.pl.
7: To są aktualności jedynki.
2: Setki tysięcy osób przybyły do centrum Teheranu, by w kompleksie modlitewnym pożegnać najwyższego przywódcę Iranu zabitego 28 lutego. Uroczystości potrwają prawie tydzień, może wziąć w nich udział łącznie nawet 20 milionów osób. Wczoraj pomimo upału ludzi nie brakowało.
8: Na placu, na którym wystawiona jest trumna z ciałem Ajatollaha Alego Chameneiego, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tłum widać również na sąsiednich ulicach. Z głośników płynie żałobna muzyka szyicka. Wolontariusze rozdają zimną wodę i kawałki arbuzów. Cienia nie ma prawie w ogóle, dlatego najtłoczniej jest tam, gdzie wielkie dmuchawy emitują mgiełkę. Jestem tu, by okazać miłość. Miłość do naszego drogiego, najwyższego przywódcy. On był całym moim życiem. Mówi trzymający duży portret Ajatollaha mężczyzna, który przyjechał na to pożegnanie z Lorestanu, oddalonego o 6 godzin jazdy. Melika Salimi, 20-parolatka z Zandżanu, jest tu z koleżankami. Chcemy pokazać, że krew przelana za nasz kraj nie poszła na marne. Jesteśmy tu z tęsknoty i z miłości. Czuwanie przy trumnach Ajatollaha i zabitych członków jego rodziny trwa do północy w poniedziałek. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
2: A na koniec przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Na stadionie w Filadelfii trwa mecz 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata Francji z Paragwajem. Do przerwy bez bramek. Wieczorem awans do ćwierćfinału zapewniło sobie Maroko pewną wygraną 3-0 nad Kanadą. A dziś o 22:00 pierwszy gwizdek sędziego w starciu Brazylii z Norwegią. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
2: W nocy miejscami opady deszczu, a na wybrzeżu burze. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni, chłodniej tylko do 8 stopni na Podkarpaciu. W ciągu dnia przelotne opady deszczu i burze, a na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, około 21 w centrum do 23 na południu i zachodzie.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: 10 minut po północy na zegarach, dziś niedziela 5 lipca i 186 dzień roku. Wschód słońca o 4.20, zachód o 20.59. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 126 lat temu uruchomione zostało obserwatorium na Śnieżce. Trzykondygnacyjny budynek, w którym mieściła się ta placówka, został rozebrany w latach 70. XX wieku i zastąpiony nowym. 80 lat temu Krajowa Rada Narodowa wydała dekret o utworzeniu cenzury, Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Także 80 lat temu, ale w Paryżu, po raz pierwszy zaprezentowano strój bikini, czyli dwuczęściowy damski kostium kąpielowo-plażowy. 48 lat temu zakończyła się 8-dniowa misja kosmiczna Mirosława Hermaszewskiego. Razem z Piotrem Klimukiem wylądował na stepie w Kazachstanie. 33 lata temu w Polsce wszedł w życie podatek od towarów i usług VAT. Imieniny obchodzą Maria, Marta, Telimena, Antoni, Jakub, Michał i Wilhelm. Wszystkiego najlepszego od Radiowej Jedynki.
1: Autopromocja.
2: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

14,5 minuty po północy. Karol Smyk za konsoletą, Wojciech Urban przed mikrofonem. Rozpoczynamy 3 godziny muzyki nocą. To były podróże pana Kleksa. Film z 1986 roku, Krzysztof Gradowski. Dziś sobie uświadomiłem, że to 40 lat minęło. Zaczęliśmy tak...

piosenką z poradnika Młodego Dzielarza, którą przypomniał też w swojej wersji zespół Koma. A teraz, bo całe te 3 godziny będą takie podróżnicze, no to skoro podróże, to cała naprzód.

niedaleko ciśniny złych przeżyć, na przylądku w portowej tawernie. Moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie. Latający Holender to ja. Obejrzyjcie mój tors gladiatora. To jest Lucy, to Mary, a ta ośmiornica jest siostrą potwora.

0: Latający holender to ja. Mnie niestraszne są szczęki rekina. Ten kaszalot to Betty, a ta...
1: Ej, zielarze, nalejcie wina.
0: Zimna jolka, przepraszam, nie dla mnie. Kiedy ją poprosiłem do tanga, to się zaraz zrobiło upalnie.

Ośmiornica jest siostrą potwora. Latający Holender to ja. Omej życie, mój tort gladiatora.

0: Jeśli to Mary, a ta
1: ośmiornica jest siostrą potwora.
2: Janusz Rewiński i Marian Glinka zaśpiewali Tatuaż Tango. No, takich gawędziarzy wakacyjnych spotykamy na wakacyjnych szlakach, dlatego pozwoliłem sobie jeszcze sięgnąć po tę piosenkę. A przyznam szczerze, że piosenka Tatuaż Tango przypomniała mi jeszcze jedną piosenkę z tatuażem w tytule i dlatego teraz właśnie Edyta Bartosiewicz. Najpierw w piosence Tatuaż z drugiej płyty Sen z 1994 roku, potem Shock and Show i Show, a potem Jenny i Italiano z szóstego albumu Renovatio z 2013 roku. Państwo mogą pisać 71-151 i wojciech.urban@polskieradio.pl. Może zechcą się Państwo podzielić wakacyjnymi przemyśleniami. Zapraszam.

0: Edyta Bartusiewicz, przepraszam panią, że nie pozwalam dokończyć, ale chciałem państwu sporo jeszcze pieśni zaprezentować, więc skoro wybrzmiała Edyta Bartusiewicz, no to teraz wakacyjna nie do końca, aczkolwiek piosenka o miłości, a w wakacje o miłość łatwo. Perfekt zaśpiewa kołysankę dla nieznajomej, panowie. Pan Bogdan Lewicz, jak zwykle, album Jestem, rok 1994, Edward Lutczyn i Krwawiące serce na talerzu, jeśli państwo pamiętają. A potem Mała Lady Punk, tytułowa, Tone Press, 82 rok, debiut zespołu Lady Punk. A potem Latający kos, no bo przecież nie takie rzeczy w wakacje się zdarzają. A potem będzie Sia, Unstoppable, taki utwór bardzo, myślę, dający siłę do walki, a na koniec Miley Cyrus zaśpiewa z albumu Summer Vacations, czyli jak najbardziej wakacyjnie, a na sam koniec tej godziny Kulturka, bardzo dawno niesłyszany zespół z utworem jak najbardziej wakacyjnym, Miłość nad morzem, rok 1998. Zapraszam.
1: Tak w starych, dobrych, hipisowskich czasach.

jest po prostu piękny, naprawdę. Mieliśmy dużą tremę po 7 latach. Dla was będziemy grali jeszcze długo i jeszcze lepiej. Dziękuję wam bardzo.

Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Stany Zjednoczone obchodzą 250. rocznicę podpisania deklaracji niepodległości, a główne uroczystości w Waszyngtonie odbywają się pomimo rekordowych upałów. Za kilka godzin w Waszyngtonie prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie, po którym odbędzie się największy pokaz sztucznych ogni w historii kraju.
1: Blisko 150 milionów Amerykanów mieszka na terenach

0: objętych ostrzeżeniami przed upałem, a rekordowe temperatury mogą doprowadzić do pobicia dziennych rekordów w Waszyngtonie, Baltimore, Charlotte, Raleigh i Richmond. Temperatura odczuwalna wynosi 45 stopni Celsjusza. Zapowiadane silne burze mogą zagrozić wieczornym pokazom fajerwerków. Głównym punktem obchodów jest wydarzenie Hołd dla Ameryki 250. Przez cały dzień odbywają się koncerty, a nad miastem przelatują wojskowe samoloty. Po wieczornym przemówieniu Donalda Trumpa nastąpi pokaz sztucznych ogni, podczas którego zostanie wystrzelonych 800 tysięcy fajerwerków. Nie brakuje głosów krytycznych wobec sposobu, w jaki Biały Dom prowadzi obchody. Prezydent Donald Trump wykorzystał bowiem 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych jako okazję do osobistej promocji i włączył w obchody elementy silnie ideologiczne. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: Polskie samorządy apelują o oszczędzanie wody, o niepodlewanie trawników, unikanie mycia samochodów czy napełniania basenów prosi gmina Uścimów na Lubelszczyźnie. Wody jest coraz mniej, mówi wójt tej gminy Eliza Panasz.
2: Z wodą nie jest ciekawie. Mamy coraz mniej tej wody, chociaż modernizujemy ujęcia wody i staramy się o to, żeby tej wody nie zabrakło, ale apelujemy, żeby po prostu szanować wodę. My w umowie, jeżeli chodzi o dostarczanie wody, mamy wyszczególnione, że to jest woda dla życia, dla bytu, a nie dla tego, żeby się w tej wodzie popluskać, ale tylko my możemy tylko tyle. Ostrzegać, monitorować na Facebooku czy na stronie gminy i tyle.
1: Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci, pozwoli też uniknąć przerw w dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej, przypomina w komunikacie gmina Uścimów. Wojsko Polskie ma 571 nowych oficerów. Akt mianowania na pierwszy stopień odebrali absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Oficerowie są najcenniejszym zasobem współczesnej armii, mówił rektor Akademii generał Przemysław Wachulak.
3: Wy jako absolwenci WAT wnosicie do Wojska Polskiego swoje unikatowe umiejętności wojskowe i techniczne, ale również takie cechy jak odwaga, rzetelność, profesjonalizm, dyscyplina, wysoka kultura osobista, dążenie do doskonałości i rozwoju.
1: Nowi podporucznicy trafią m.in. do jednostek inżynieryjnych, przeciwlotniczych i łączności.
4: To są aktualności jedynki.
1: A w nich teraz zerkamy na wynik spotkania Paragwaj-Francja w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. W 101 minucie spotkania Francja prowadzi 1-0 i jeżeli ten mecz tak się zakończy, to na trójkolorowych czeka już Maroko, które wieczorem 3-0 wygrało z Kanadą. W drugim z dzisiejszych spotkań o 22:00 Brazylia zagra z Norwegią. Jesse Eisenberg zapowiedział, że wkrótce odbierze polskie obywatelstwo. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser mówił o tym w Karlowych Warach, gdzie otrzymał nagrodę prezydenta Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.
5: Jesse Eisenberg podkreślił, że chce spędzać więcej czasu w Europie Środkowej, skąd pochodzą jego przodkowie. Pracowałem tu już kilka razy, kręciłem filmy w Bośni, Chorwacji, Czechach i oczywiście w Polsce. Czuję się tutaj jak w domu. Moja rodzina żyła w tej części świata o wiele dłużej niż w Ameryce. W pewnym sensie jestem bardziej Czechem lub Polakiem niż Amerykaninem. Odbierając nagrodę na festiwalu, aktor poinformował, że dokładnie za tydzień odbierze polskie obywatelstwo. Podczas spotkania z widzami wspominał, że początkowo słyszał, iż bez znajomości języka i związków zawodowych z Polską na obywatelstwo nie ma szans. Zażartował, że wszystko zmieniło się dopiero wtedy, gdy o swojej chęci uzyskania polskiego obywatelstwa zaczął otwarcie mówić w mediach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: To na pewno dobra we Francji, która wygrała 1-0 z Paragwajem, a w nocy w Polsce lokalnie opady deszczu zagrzmieć może na wybrzeżu. Na termometrach kilkanaście stopni w całej Polsce. W ciągu dnia od 18 na Pomorzu i Podkarpaciu do 23 na południu i zachodzie i także możliwe przelotne opady deszczu i burze. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niszy z ośrodkiem 1002 hektopaskali nad północno-zachodnią Rosją powoli przemieszcza się na wschód. Wyższy z centrum 1029 hektopaskali w rejonie kanału La Manche powoli przemieszcza się na wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 17.

0: 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami deszcz, możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni i wybrzeże środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, w porywach 6, później na zachodzie do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwa burza. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 4, w porywach 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwa burza. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

11,5 minuty po godzinie pierwszej. Karol Smyk za konsoletą, Wojciech Urban przed mikrofonem, Edyta Bartosiewicz rozpoczęła drugą godzinę naszego spotkania, drugą godzinę muzyki nocą. Jeszcze pozwolę sobie Edytę Bartosiewicz zaprosić już teraz po raz ostatni. Tak będzie, taki tytuł będzie nosiła piosenka, czyli piosenka ostatni, Shack and Show. A potem Wojciech Młynarski, Szajba. Ta pieśń zawsze mi się kojarzy z wakacjami. Obiad rodzinny, rok 1970, muzyka Jerzy Wasowski. Tak więc bardzo zacny duet Wojciech Młynarski, Jerzy Wasowski. A potem jesteśmy na wczasach, rok 1967, piąty festiwal piosenki polskiej w Opolu. No i debiutancka płyta Wojciecha Młynarskiego. Wojciech Młynarski śpiewa swoje piosenki. Muzykę do Jesteśmy na wczasach, co słyszeli Państwo już dziesiątki, jeśli nie setki razy na tej antenie, napisał Janusz Sent. A potem kolejna wakacyjna piosenka Wojciecha Młynarskiego, bynajmniej, rok 1968, płyta Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Na wiosnę i znów Janusz Sent. A potem, Szanowni Państwo, będzie troszkę bardziej rockowo, bo sięgnę, czy też sięgniemy wspólnie, po utwory z męskiego grania, to jak najbardziej. Letni festiwal zapraszam. Mogą Państwo pisać 71 151 lub wojciech.urban@polskieradio.pl. Zapraszam.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Poprzez życia rwące fale człowiek tłucze się jak łajba. Z wierzchu bywa wcale, wcale, ale w środku taka szajba, taki kocioł, takie nerwy w kotle.

Symonek zaprzedaniec, cała klasa ma normalnie czoła, myślą mnie skażone, a ten się do wiedzy garnie, lekcje zawsze ma zrobione.

Potem raz pamiętam, w wojsku jest komenda, Pluto śpiewa wszyscy, więc na nutę z wojską fałszujemy. Tak jak trzeba. A tu jeden się wyrywa, małorolny spod morąga, twarz jaśnieje mu szczęśliwa i wyciąga. Noc na warcie stoi cicha, księżyc mgiełką się zasnął.

tracą ludzie głos. Raz mi pot zalewał oczy, bo spędzałem lato w mieście, gdzie normalnie nas zaskoczył upał stopni ze 40. Aż tu widzę napis, lody, taki napis, niech ja skonam. I maszyna wprost z zachodu i kolejka tak skręcona. Przy maszynie mama z zięciem za wspólnika mają teścia i za każdym pociągnięciem 3,20, 3,20 jem te lody niezłe.

0: Ludzie lody z miną tempą w trążalają, co się zmieści, a tu teść podwaja tempo. 6:40, 6:40, 6:40, 6:40. A mnie szajba uporczywa w głowie szumi, w dołku gniecie, aż błysnęła myśl szczęśliwa. Są gronkowce na tym świecie i oczyma wyobraźni, bo na szczęście jej nie tracę. Widzę wszystkich na zakaźnym, a tych prywaciarzy pacę. Żeby taką rozkosz czuć, warto dać się struć. Dodam jeszcze fakt istotny, że z tą szajbą, że z tą zadrą nie pałętam się samotny. My tworzymy zwarte kadry, wspólna szajba nas jednoczy, wspólny cel niezmiennie świeci. I niech tylko ktoś wyskoczy, my go zaraz, sami wiecie. Czasem dłużej ktoś wypłynie, trudno dopaść go Heroda, lecz przy dobrej woli krzynie zawsze znajdzie się metoda. Błagam was, nie krzyczcie bis, bo mnie zgnoją tyż.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
3: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, pucio, pucio.
2: Jesteś pyt.

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas

0: orkiestra!
1: Teraz dla sympatycznej panny Krysi z Turwusu III ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.
0: Co to się działo? Coś się działo. Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i...
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turwusu III, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej.

0: To najmniej zapalił.
1: Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

0: żal.
1: Wojciech Młynarski, bynajmniej rok 1968. No, to było o złamanym sercu. A teraz o złamanym sercu zaśpiewa Daria Zawiałow. Sięgnąłem po Darię Zawiałow, bo za chwilę zagramy Męskie granie. I tam też Darii Zawiałow będzie nieco. Dlaczego o złamanym sercu Daria Zawiałow? No bo wprost zaśpiewa. Złamane serce jest okej. Okay. Nieco przewrotnie. To czwarta płyta z czerwca 2023 roku, zatytułowana Dziewczyna Pop. A potem będzie i ciebie też bardzo, Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino, czyli hymny męskiego grania 2021, a potem będzie męskie granie 2018, utwór Początek i znowu Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski i Cortez, a potem będzie WW. Wszyscy muzycy to wojownicy i pierwsze męskie granie. Pamiętam bardzo dobrze te koncerty, bo na tym warszawskim koncercie WW i Lecha Janerki byłem, bo właśnie Wojciech Waglewski był wtedy mistrzem ceremonii. To on z Maciejem Maleńczukiem i Abradabem zaśpiewał, ale on też poprowadził męskie granie, wymyślił, zaplanował męskie granie, a przedtem Daria Zawiałow.

Zabrzmiał Abradabra, tak mi się przypomniało. Panowie cały czas koncertują, teraz zespół Kaliber 44 skupił się na hołdzie dla Yoki, tribute to Yoka, zmarłym współzałożycielu kapeli. Mam nadzieję, że panowie także jakieś solowe działalności podejmą. No a teraz jeszcze zagramy, szanowni państwo, bo już

teraz będzie Wszyscy Muzycy to Wojownicy, to Maleńczuk Abradab właśnie zabrzmiało, a teraz będzie Sobie i Wam. 10. Festiwal Męskie Granie, rok 2019. A Katarzyna Nosowska, nowa szefowa wtedy. Zalewski, Organek i Igo, czyli Igor Walaszek, zaśpiewali Sobie i Wam, a potem będzie Watacha. 7. festiwal i znowu Organek jako reżyser i współtwórca tego widowiska, a potem ASTR, rok 2016. No, Daria Zawiałów już brzmiała dziś, więc zabrzmi na koniec tej godziny. Daria Zawiałów, Dawid Podsiadło, Za krótki sen. Rok 2021. Ta piosenka potem pojawiła się na płycie Wojny i Noce. Darii Zawiałów to był jeden z duetów na tej płycie. Duetów na tej płycie pojawiło się więcej. Szanowni Państwo, ja już teraz zapraszam Państwa także na trzecią godzinę naszego spotkania. Zagramy trochę Roguckiego, zagramy jeszcze WW, zagramy także Grzegorza Turnała Spokojniej, a potem będzie jeszcze rokowo na koniec. Będzie Mister Zup. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Można też pisać wojciech.urban@polskieradio.pl albo pod 71 151. Bardzo serdecznie do takiego pisania zapraszam.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polscy politycy są zgodni. To Ukraina powinna zrobić pierwszy krok, by poprawić napięte relacje polsko-ukraińskie. Parlamentarzyści koalicji rządzącej i opozycji domagają się od Ukrainy zwrotu w polityce historycznej dotyczącej gloryfikacji UPA. Polsko-ukraińskie relacje zrobiły się znacznie chłodniejsze po nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia UPA, ukraińskiej armii powstańczej odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu.
4: Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło stwierdziła, że przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej musi być oparta na prawdzie historycznej.
5: Nie ma szybkiej ścieżki, nie ma taryfy ulgowej dla nikogo w Unii Europejskiej, a w szczególności w tematach tak wrażliwych.
4: Tymczasem prezes PiSu Jarosław Kaczyński zadeklarował, że jego partia nie dopuści, aby Ukraina z kultem Bandery i innych zbrodniarzy weszła do Unii Europejskiej. Posłanka PiSu Anna Gembicka uważa, że polityka historyczna Ukrainy pogorszyła wizerunek państwa na arenie międzynarodowej.
6: Sobie sami strzelili w stopę takim gloryfikowaniem zbrodniarzy i ludobójców.
4: Poseł PSL-u Jarosław Rzepa dodaje, że polscy rolnicy obawiają się nieuczciwej konkurencji ze strony ukraińskich rolników.
7: Gospodarze, którzy tam już są, oni chcą rynku europejskiego i to jest dla nich najważniejsze.
4: Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw wspólnoty. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Plan na naprawę systemu ochrony zdrowia albo zmiany personalne, zapowiada